0: To splatanie było oczywiście już znacznie wcześniej, XVIII, XIX wiek, bo kiedy w Bielsku przemysł już bardzo mocno się rozwijał, kiedy tych wspaniałych zakładów prowadzonych przez zacnych przemysłowców było dosyć sporo, to nasycenie przemysłem było duże, zatem bardzo szybko przemysłowcy wpadli na pomysł, że wystarczy przekroczyć rzekę Białą i na terenie tamtejszych działek budować nowe, kolejne fabryki. I na tym na pewno Bielanie bardzo mocno skorzystali, co doprowadziło później do połączenia tychże obu miast.
1: Tak, jeśli chodzi o przemysł, to rzeczywiście bardzo często mówi się o tym w kontekście Bielska Białej, ponieważ też jeśli spojrzymy na architekturę, no to jest miasto przepiękne. A jeśli ta architektura jest tak bogata, no to domyślamy się, że musieli tu żyć bogaci ludzie. A byli bogaci właśnie ze względu na to, że zarabiali na przemyśle. To był przemysł przede wszystkim włókienniczy, prawda, swego czasu?
0: Tak, to było sukiennictwo. Wcześniej oczywiście też przemysł związany z obróbką lnu. Ale kiedy pasterskie ludy Wołochów dotarły już w obszar Beskidu Śląskiego, kiedy ci przemysłowcy, sukiennicy mieli już dostęp do sukna, do tegoż materiału, bardzo szybko z tego skorzystali i zaczęli rozwijać swoje fabryki. Z wielu powodów ten przemysł, ta dostępność tejże owczej wełny później niestety, ale się troszkę ograniczyła, ale z kolei otwarte ciągi komunikacyjne, chociażby w postaci kolei żelaznej, która w 1855 roku już do Bielska dotarła, rynki związane z dostawą surowca, ale też i transportem wyrobów gotowych były otwarte. W związku z tym oni bardzo skrzętnie z tego skorzystali.
1: No właśnie, powiedział pan tu o tych Wołosach. Też musimy o tym pamiętać, w Wołochach, że właśnie tutaj był szlak handlowy przez Karpaty, prawda? Więc też to miasto się znalazło już wcześniej na tym szlaku handlowym i też to przyczyniło się do jego rozwoju.
0: Tak, początek, słusznie pani zauważyła, nieopodal, na rzut kamienie mamy bramę Moraską. W związku z tym liczne karawany kupieckie przewożące chociażby sól spod krakowskich kopalń soli przewozili ci kupcy między innymi sól czy to na obszar Moraw czy północnych Węgier. W drodze powrotnej przywozili bardzo często rudy miedzi, takowych dużo było wtedy w obszarze górnych Węgier, ale też i słynne węgierskie wina, tokaje. To był ten trakt handlowy, który przebiegał przez wspomnianą już Bramę Moraską, ale też były trakty handlowe, które prowadziły przez teren Żywiecczyzny w kierunku czy to Przełęczy Myto, obecnie Przełęczy Zwardońskiej, czy też w stronę Jabłonkowa. To były już trakty handlowe, które raczej kierowały się rzeczywiście w stronę północnych Węgier. I faktycznie taki kupiec przewożący towary, przejeżdżając przez Brud, czyli przekraczając granicę pomiędzy na przykład księstwem oświęcimskim a księstwem cieszyńskim, nieopodal zamku, przekraczając Brud na rzece Białej, wjeżdżał dolną bramą w obszar już miasta Bielska, na rynku zatrzymywał się, ważono jego towar. W zależności od owej wagi, rodzaju towaru, jaki przewoził, opłacał stosowną opłatę, myto. Mógł oczywiście skorzystać z karczmy, odpocząć, napoić konie i przemieszczać się dalej. Podobnież było w drodze powrotnej. I w ten sposób zaczęło się miasto rozwijać. Wraz z kolejnymi przywilejami nadawane przez kolejnych właścicieli miasta Bielska, miasto się zaczęło rozwijać dzięki organizowaniu licznych jarmarków, targów, bo już pojawiły się pierwsze cechy rzemieślnicze. Że wspomnę garncarzy, dzisiejszy plac Bolesława Chrobrego to nigdy dzisiejszy plac garncarski i tam handlowano właśnie wyrobami garncarskimi, ale też i wiele innych oczywiście cechów było, no bo już połowa tego wieku XVI to oczywiście ten najbardziej prestiżowy, najbardziej znany cech bielskich sukienników na pewno przysparzał miastu bardzo dużych dochodów.
1: Czy wełną też się tutaj ci sukiennicy zajmowali? Czy, bo tak się zastanawiam nad tym, kolejna cecha, ta, która mnie osobiście najbardziej chyba cieszy, jeśli chodzi o Bielsko-Białą, jest taka, że jest to miasto położone, otoczone właściwie górami. I na tych górach pasano owce. No teraz też troszeczkę dalej, może nie na samej Szyndzielni, tak, ale troszeczkę dalej, jednak w Beskidach te owce też się pojawiają. I czy tutaj właśnie była jakaś relacja, że od tych pasterzy kupowali ci fabrykanci właśnie wełnę?
0: Tak, naturalnie, tak jak już wspomniałem. To dzięki właśnie pasterzom wołoskim, którzy na obszar Beskidu Śląskiego przynieśli ze sobą tą umiejętność wypasu owiec, strzyżenia owiec, wstępnej obróbki tejże wełny owczej, którą następnie na lokalnych targach sprzedawano, którą kupowali właściciele pierwszych cechów rzemieślniczych, później manufaktur, a w kolejnych latach fabryk, która była oczywiście przerabiana i stąd powstawało bardzo słynne na ówczesny czas bielskie sukno. Wielu producentów bielskiego sukna, tu trzeba oczywiście wspomnieć pana Karola Jankowskiego, który był no, producentem chyba najwyższej jakości ówczesnego sukna. To oczywiście w dużej mierze dzięki tymże Wołochom, tylko tak jak mówiłem, troszkę później z innych powodów, kiedy w dużej części Beskidu Śląskiego zaczęto likwidować tak zwane serwituty pasterskie, czyli to prawo wypasu owiec na beskidzkich halach zaczęto likwidować na rzecz innej gospodarki leśnej, a właściwie wydobywania, co prawda ubogich, ale rud żelaza, suderytów w okolicach na przykład Ustronia, co dało początek w 1772 roku tej bardzo znanej na ówczesny czas hucie żelaza, wtedy pasterze wołoscy no niestety, ale
1: poszli w inne strony.
0: Tak, utracali swoje serwituty, swoje prawo wypasu owiec na rzecz takiej no, innej gospodarki leśnej, bo kiedy powstawały huty, musiały oczywiście pracować piece hutnicze, a one były opalane w pierwszym okresie węglem drzewnym. Do produkcji owego węgla drzewnego należało oczywiście ścinać ogromne ilości lasów, no głównie oczywiście tych szlachetnych gatunków, głównie buki. W związku z tym Habsburgowie troszeczkę zaczęli zmieniać tą gospodarkę leśną i Wołosi, no właściwie w taki naturalny sposób, łagodny na przestrzeni kilkudziesiątek lat, no zakończyli swoją działalność. Ale dzisiaj wielu pasterzy nie tylko z obszaru Trójwsi Beskidzkiej, ale też i na terenie Beskidu Żywieckiego, może mniej małego, ale wracają do korzeni, do historii i w ramach dotacji z Unii Europejskiej prowadzą tak zwany kulturowy wypas, aby ta tradycja wypasu owiec, produkcji wełny, serów nie zanikła, żeby nadal trwała. Bo przy okazji oczywiście, przy okazji tychże redyków, tegoż wypasu, tejże produkcji sera, no dzieją się fantastyczne wydarzenia związane z tą kulturą górali w obszarze Beskidu Śląskiego.
1: Tak, wydarzenia muzyczne również, taneczne, mam wrażenie, że tutaj bardzo się o to dba, tak powiem szczerze, że dba się o to, żeby tę kulturę zachować i nawet też często po prostu odgrzybywać i żeby ona wracała i że jest też takie podejście, takie poczucie dumy właśnie z tego, że
0: jest się
1: góralem, tak, że jest się pasterzem, że bycie pasterzem to jest w ogóle też coś bardzo ważnego. To jest absolutnie znamienity zawód, bycie bacą na przykład i też tu możemy powiedzieć słuchaczom, że można w takim rydyku uczestniczyć, że to jest ogromne święto właśnie dla tych beskidzkich wsi.
0: Tak, coraz częściej, szczególnie w obszarze Trójwsi Beskidzkiej, na początku owego redyku, powracając do owej historii, to wydarzenie związane z mieszaniem owiec, to kadzenie stada owiec, te wszystkie rytuały, to wszystko jest związane z pielęgnowaniem tej góralskiej tradycji. To, o czym pani wspomniała, muzykowanie. Każdy góral jakiś talent ma, ale do muzykowania, do śpiewu to chyba każdy. W związku z tym zawsze jest gwarno, wesoło, wszyscy się znakomicie bawią.
1: To może właśnie posłuchamy teraz jakiejś muzyki góralskiej. Zaproponuję państwu może taką pieśń Góry moje...

0: Góry moje góry w wykonaniu kapeli Ficka i Blachury. I wracamy, drodzy Państwo, już z tych gór, może w stronę Bielska Białej. Przypominam, że wciąż jest ze mną pan Stanisław Biłka, który jest absolutnym miłośnikiem tejże ziemi i ma tutaj schodzone te wszystkie tereny, nie tylko góry, góry, niziny, i zna wszystkie kamienice tutaj w Bielsku Białej i ich historię. I myślę, że jeszcze sobie na chwilę wrócimy właśnie do tej historii. Rozmawialiśmy troszkę o Przemyśle. To może przejdźmy już do tego okresu przedwojennego, przed II wojną światową, czy może jeszcze trochę wcześniej, jeszcze może te Austro-Węgry, ten czas byśmy omówili, jak tu pan myśli, Śląsk, ciekawostki.
1: Śląsk austriacki, wielu przemysłowców związanych czy to z ziemią austriacką, niemiecką, no w mniejszym stopniu węgierską, ale to rzeczywiście Bielsko to im zawdzięcza ten bardzo szybki, bujny rozwój tegoż przemysłu sukienniczego. A paradoksem jest to, to trzeba podkreślić, że ten rozwój najczęściej związany był z różnymi konfliktami, jakie na przestrzeni dziejów Europy miały miejsce. Bo ruch husycki, duże migracje z tym związane, następnie wojna 30-letnia, konflikt między katolikami a protestantami, bardzo duża grupa w okresie kontrreformacji przybyła tu na ziemię beskidzką, zakładając swoje osady, które się zaczęły rozwijając się, przekształcały się wioski, a następnie miasta. Każdy z nich przynosił ze sobą jakiś fach. Między innymi fach związany z obróbką wełny owczej. Bo przy produkcji wełny no, potrzeba kilku zacnych mistrzów, którzy przygotują tą wełnę w ciągu oczywiście jakiegoś tego ciągu technologicznego, którzy też będą potrafili już nadać tej wełnie chociażby barwę, przygotować ten materiał do dalszej obróbki, czyli postrzygacze, farbiarze. To były naprawdę zacne fachy, które dawały też znakomite przychody. I w ten sposób Bielsko zyskiwało na znaczeniu. W bardzo dużym stopniu tenże przemysł sukienniczy rozwijał się, no może nie dzięki okresowi napoleońskiemu, bo to byłby złe określenie, ale przez to, że Napoleon wprowadził blokadę rynku angielskiego dla tamtejszych producentów, którzy nie mogli swoich wyrobów eksportować na teren Europy, skorzystali również i nasi bielscy, jak również i bialscy sukiennicy. Także paradoksem jest to, że również i konflikty wojenne, różne konflikty wojenne wpływały na rozwój naszego miasta.
0: To się akurat chyba nie zmienia, no tak to się zazwyczaj dzieje, prawda, że ten rozwój idzie często właśnie w parze z konfliktami zbrojnymi, ale to, co przynosili ci ludzie, którzy tutaj na przykład uciekali ze swoich państw, ze swoich terenów, to również kultura. To również języki i tak naprawdę to jest też pewna cecha Bielska Białej, że było to miasto Bielska może właśnie, bo Bielsko-Biała to już ta późniejsza historia, że było to miasto wielokulturowe, że mieszkali tu obok siebie Niemcy, Żydzi, Czesi, jak mniej więcej się to
1: Węgrzy
0: właśnie.
1: No, oczywiście Polacy.

0: niemiecki. Już jeżeli chodzi o te proporcje narodowościowe, to bywało różnie. Ale faktem jest to, że jeżeli przemysłowcem, właścicielem fabryki był na przykład Niemiec czy też Austriak, nawet oczywiście obywatel związany z gminą izraelicką, który operował językiem niemieckim, no to niestety, ale również i pracownicy musieli znać tenże język. No też oczywiście ci wspomniani przemysłowcy, tworząc chociażby sieć szkół zawodowych chociażby, no tak samo, ale też i tych podstawowych, że takiego użyję określenia, tak samo narzucali swój język. W związku z tym dominował język niemiecki. Ale, jak pani podkreśliła, wszyscy fantastycznie, wspólnie mieszkali, funkcjonowali, tworząc tą no, fantastyczną historię. Nie było, sporadycznie oczywiście, ale nie było takich jakichś większych konfliktów. Dopóki nie pojawił się ten pan z tym słynnym wąsikiem, który zaczął narzucać swoją ideologię i niestety ten ład panujący przez długie lata został zburzony no, w sposób tragiczny, no bo okres II wojny światowej, no to wspominamy wszyscy, wiemy, znamy, bo to w końcu no, było nie aż tak bardzo dawno temu.
1: Chociaż jeśli chodzi już nie o stosunki międzyludzkie, ale o architekturę, to Bielsko aż tak bardzo nie ucierpiało, prawda, w czasie wojny?
0: Tak, zgadza się. Tu akurat sowieccy generałowie odpowiedzialni za kontynuowanie tej ofensywy skierowanej w stronę Berlina dokonali podobnego manewru, jak to bodajże Koniew dokonał w przypadku Krakowa i wojska sowieckie do Bielska weszły od strony Hałcnowa. Troszkę w ten sposób oczywiście zaskakując obrońców. I dzięki temu faktycznie architektura, ta substancja, te budynki, fabryki, to wszystko przetrwało, zachowało się. Dzięki temu też można było w miarę szybko raz, że odtworzyć produkcję, jeżeli oczywiście sowieccy komisarze nie rozkradli całego wyposażenia tychże fabryk, czy też i zasobów magazynów, bo takie przypadki były bardzo częste. Ale trzeba podkreślić to, że faktycznie te fabryki w miarę szybko zaczęły normalnie funkcjonować. Natomiast budynki, te piękne, okazałe kamienice, stopniowo zaczęły być zamieszkiwane przez ludzi, których ściągnięto do Bielska, czy to z części wschodniej, czy też z innych obszarów już no, Polski Ludowej.
1: Te przepiękne budynki, architektura Bielska-Białej jest nazwana architekturą Małego Wiednia. Bielsko w ogóle funkcjonuje jako Mały Wiedeń, prawda? Takie określenie się pojawia. Dlaczego, powiedzmy sobie, dlaczego są te skojarzenia właśnie z Wiedniem tutaj w Bielsku?
0: No, Mały Wiedeń, tu nie ma żadnej przesady w tym terminie, z tego względu, że zacni, wielcy architekci związani chociażby z Austrią, czy z samym, bezpośrednio z samym Wiedniem, mając fach, znakomity fach w swoich rękach, projektując, wznosząc bardzo okazałe gmachy, czy to w Wiedniu, Brnie, czy też w wielu innych miejscowościach leżących na terenie ówczesnego Śląska Austriackiego i samej Austrii, na zlecenie tychże właśnie wspomnianych bogatych przemysłowców miasta budowali tutaj swoje kamienice, swoje fabryki. Tak bywało często, że takowy zleceniodawca, mając w którymś miejscu fabrykę, budował swoją kamienicę.

0: ulicę obok, mieszkając w niej, czy dając mieszkanie dla kadry inżynieryjno-technicznej, że użyję takiego współczesnego terminu, bo te paradniejsze kamienice, które, czy wille, które pełniły rolę takich domów letniskowych, a to one najczęściej powstawały albo na obrzeżach miasta, a przede wszystkim w obszarze ówczesnych Mikuszowic Śląskich, czyli dzisiejszego Cygańskiego Lasku. Tam gdybyśmy odbyli taki spacerek po Cygańskim Lasku, to takich kamienic, bardzo paradnych kamienic wznoszonych przez tychże zacnych architektów austriackich jest sporo. W mieście tak samo, bo to i fantastyczni architekci związani chociażby z tym stylem historycznym, czyli neorenesans, neobarok, neoklasycyzm, a później secesja, to już takich przypadków również mamy sporo w Bielsku. I spacerując, tylko że właśnie bardzo często spacerując, obawiając jakiegokolwiek upadku, spoglądamy pod nogi. Natomiast zawsze mówię o tym podczas chociażby spacerów. Zatrzymajmy się i unieśmy wzrok do góry. Podziwiajmy te fantastyczne, przepiękne detale architektoniczne, które ci fachowcy umieścili na elewacjach tychże budynków. Mało tego, ja wiem, że dzisiaj w obawie o nie wiem, jakieś najścia, czy to osób bezdomnych, czy też i innych osób do naszych kamienic, zamykamy je. Domofony zakładamy, kamery, tudzież inne urządzenia. Ale zawsze można zadzwonić i życzliwie poprosić o to, żebym chciał, bo chciałbym wejść i zobaczyć tą paradną klatkę schodową. Najczęściej ludzie są życzliwi i wpuszczają nas. Zawsze o tym mówię, bo jest co podziwiać, rzeczywiście.
1: To jakie są pana ulubione kamienice w Bielsku-Białej?
0: No, od parunastu dni mamy przepiękną budowlę zaprojektowaną, wzniesioną przy ulicy Komorowickiej, czyli dzieło Emanuela Rosta juniora, gdzie jest gmach Biblioteki Wojewódzkiej, pedagogicznej, przepraszam. Oczywiście nasz przepiękny ratusz, notabene też związany z Emanuelem Rostem. Mamy fantastyczną, przepiękną kamienicę pod Żabami, też związana kamienica z tą osobą. To mamy białą. No, w Bielsku tak samo. Hotel Prezydent, oczywiście kilka naście kamienic wzdłuż, ulokowanych wzdłuż ulicy 3 Maja, którą śmiało możemy nazwać promenadą Karola Korna, bo tenże zacny architekt urodzony w Wadowicach, związany z tamtejszą gminą izraelicką, ale po uzyskaniu stosownego wykształcenia i doświadczenia zjechał, że takiego użyję określenia, do Bielska, przy ulicy Mickiewicza wybudował swoją kamienicę i on zaczął zabudowywać tą główną ulicę, która prowadziła do ówczesnego nowego dworca kolei żelaznej. No niestety krótko żył Karol Korn, bo zmarł bodajże w 1906 roku, ale kontynuował jego dzieło na szczęście syn Felix i ta zabudowa ulicy 3 Maja, obecnej ulicy 3 Maja, postępowała. Takowych kamienic jest sporo. Andrzej Walczok, przepiękna kamienica przy ulicy Mickiewicza 3, to już jest secesja. Okres przełomu wieków, już kończyły się te style historyczne, czyli neorenesans, neobarok. Zaczynał się okres związany z secesją. I to jest przepiękny przykład. Czy Hans Mayr, tak zwany budynek urzędniczy obok budynku komunalnej kasy oszczędności, którą zaprojektował i wzniósł wspomniany już Karol Korn. A Hans Mayr to jest oczywiście klasyka architektów wiedeńskich, też zacny człowiek, chociażby z tego względu, że to dzięki niemu powstało bardzo dużo cmentarzy po okresie I wojny światowej na terenie chociażby ziemi gorlickiej. To Hans Mayr i Dusan Jurkowicz. Dwie bardzo zacne postacie, też mające oczywiście ślady w Bielsku. Bauer, też związany z tymi stylami neo, ale i z secesją, on z kolei rozbudował kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, obecną katedrę diecezji bielsko-żywieckiej. Takowych nazwisk jest bardzo dużo, bo też są tacy architekci, którzy urodzili się w Bielsku lub w Białej, emigrując gdzieś w Europę, zdobywając doświadczenie, czy pierwsze wykształcenie, a następnie doświadczenie, wracali i budowali również i tutaj swoje piękne budynki, kamienice.
1: Tak, to prawda. Jest bardzo dużo tutaj budowli, które podziwiać możemy właśnie w Bielsku Białej i tak jak tutaj pan mówi, trzeba zadrzeć głowę, nie patrzeć tak bardzo pod nogi, tylko troszkę, ponieważ Bielsko Białe oparte jest oczywiście na wzniesieniach, więc pod te nogi czasami trzeba spojrzeć, ale tych detali takich właśnie niezniszczonych przez wojnę jest tutaj ogrom. Ja tutaj jeszcze dodam, że kamienice zbudowane też wokół rynku, przepiękne, to już wcześniejsze czasy, czy Zamek Książąt Sułkowskich, czyli Muzeum Historyczne w Bielsku Białej, to też są takie, czy na przykład jeszcze Teatr Polski, przepiękny też, bardzo często ja właściwie pierwszy raz, kiedy tutaj przyjechałam, to bardzo się zdziwiłam, że Bielsko-Biała, które wydawało mi się takim niedużym miastem, miastem, o którym się też za dużo nie mówi w Polsce, ma tak niebywałą architekturę i naprawdę bardzo polecamy, jest tutaj co oglądać. Ale z czym jeszcze kojarzy się Bielsko-Biała? Z Fiatem 126P na przykład. Z produkcją Fiata, prawda? Bo bardzo często, jak ja na przykład mówię o mojemu tacie, mówiłam, prawda, o tym Bielsku, a no tak, tutaj Fiata produkowali, no i jeszcze tam to studio filmów rysunkowych, to są też takie najbardziej znaczące rzeczy, ale tak patrzę, tutaj pan chciałby chyba jeszcze coś dodać, jeśli chodzi o architekturę, tak? Bo to taki pana konik.
0: Tak, bo wywołała pani ten temat, ja sobie chciałem na koniec zostawić tą perełkę architektoniczną, bo wspomniany teatr, no tenże bielski teatr zaprojektował pan sam Emil von Forster, no ikona austriackich architektów. Przepiękna architektura, ale też i Józef Schrauer i Adolf Schilly, to oni z kolei wyrzeźbili te znakomite figury stojące, czy to postać Apolla nad Attyką tegoż teatru, czy postać Kaliope, opiekunkę poezji epickiej, czy też Talia, która z kolei jest muzą tragedii. To są osoby, te dwie wspomniane osoby, jedna, czyli Józef Schrauer pochodził z Białej, to o czym mówiłem, tu się urodził, ale swoją karierę raczej realizował poza Białą, natomiast Adolf Schilly, no Wiedeńczyk, to on tworzył to, no Hans Mayr, już o nim mówiłem, Aleksander Neumann, tak samo zabudowa drugiego placu w Białej, że wspomnę hotel pod Czarnym Orłem, ale też te dwie wspaniałe narożne kamienice. Bialanie szczególnie kojarzą jedną z tych kamienic z tą słynną drogerią Tanewskiego. To są również przepiękne kamienice autorstwa ludzi, którzy związani są z tą słynną wiedeńską szkołą architektoniczną.
1: No właśnie, a jeśli jeszcze chodzi o Wiedeń, to też taka ciekawostka, o której myślę, że nasi słuchacze nie wiedzą, czyli to, że w Bielsku powstały tramwaje, że to było jedno z miast, w których pojawił się ten elektryczny transport, jedno z pierwszych miast w ogóle tutaj w okolicach. Koniec XIX wieku, prawda?
0: 1895 rok Bielsko miało już tramwaj elektryczny. Wiedeń, stolica cesarstwa, dwa lata później. Owszem, na terenie Wiednia była potężna sieć tego typu środka transportu, ale to nie był w tym okresie tramwaj elektryczny, ale pierwsze to były oczywiście zaprzęgi konne, a następnie parowe. Elektryczny był dwa lata po Bielsku. Też jest się czym chwalić. No niestety nie mamy obecnie tramwaju, bo to lata 70. Duże przeobrażenia w centrum miasta, między właśnie innymi likwidacja tramwaju elektrycznego, przebudowa tego ciągu komunikacyjnego, który miał skierować turystów, czy może bardziej ludzi, jak to mawiał generał Jerzy Ziętek, ludzi ciężkiej pracy, czyli hutników, górników, ludzi związanych z przemysłem koksowniczym, którzy mieli z tego Górnego Śląska w miarę szybko przemieszczać się w obszar Wisły, Ustronia, Skoczowa, czy też Szczyrku, no, doprowadziło do totalnej dewastacji centrum miasta, a również likwidacji tramwaju. A było się czym chwalić, bo jeżeli tramwaj, to oczywiście musiała powstać również i elektrownia, gdzie odpowiednią ilość prądu, odpowiednią moc musiano wyprodukować, aby ten tramwaj mógł funkcjonować, bo tramwaj przewoził tak oczywiście pasażerów, jak też i różnego rodzaju materiały, różnego rodzaju produkty. Bo był również i do takich celów wykorzystywany.
1: Troszeczkę chyba w tym PRL-u Bielsko straciło ten charakter taki, można powiedzieć, arystokratyczny, wiedeński, prawda? Troszeczkę tutaj jednak, no ze względu na politykę,
0: tak, prawda? Zmiany społeczne, zmiany polityczne, zupełnie inny ustrój, niechęć do eksponowania bogactwa tej przeszłości, tego dziedzictwa historycznego i tak w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym, tak, niestety, no w złym tonie byłoby przyznanie się, że pochodzi się z jakiejś byłej, przedwojennej, arystokratycznej rodziny. Niestety, w związku z tym spora grupa ludzi też i swoją historię, swoją przeszłość ukrywała. Spacerując chociażby po niektórych cmentarzach, to widzimy po dzień dzisiejszy niemieckojęzyczne nazwiska, imiona. W dalszym ciągu niektóre są zamalowane czarną farbą. I to jest szalenie przykry epizod z tamtego okresu. Ale dzisiaj na szczęście już są inne czasy. Za sprawą znakomitych bielskich historyków, których mamy zrzeszonych chociażby w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Historycznym, ci ludzie no, wykonują fantastyczną pracę. Przeglądają liczne archiwa, bo dzisiaj dostęp do owych archiwów już jest właściwie no, bardzo swobodny. No, wygrzebują, że takiego użyję określenia, fantastyczne epizody, fantastyczne kąski. W związku z tym coraz lepiej tą historię naszego miasta poznajemy. Tą historię wielowymiarową. To, o czym już również i pani wspomniała.
1: Ale jeśli chodzi o ten okres PRL-u, to musimy powiedzieć też, powiedzmy, o Przemyśle, czyli o na przykład tym słynnym Maluchu, że to jednak Bielsko stało się ojczyzną naszego polskiego Malucha. Prawda? Tak się chyba kojarzy bardzo często.
0: Naturalnie. To też, cóż, trzeba wprost powiedzieć, wpłynęło na pewno na rozwój demograficzny miasta. Miasto się zaczęło również i rozwijać, bo przy okazji samej fabryki powstawały liczne fabryki, które kooperowały z tymże zakładem produkującym maluchy. Zatem ten przemysł metalowy, samochodowy zaczął się bardzo mocno rozwijać. Wcześniej dominował głównie przemysł włókienniczy, chociaż on do tych lat 90. funkcjonował, miał się bardzo dobrze, ale na pewno uzupełnieniem tego to był właśnie tenże przemysł metalowy. A trzeba przecież również wspomnieć o tym, że oprócz tegoż zakładu produkującego Fiaciki, jak pani powiedziała, też przecież mieliśmy bardzo dużą fabrykę maszyn włókienniczych, słynna Befama, która powstała w 1850 bodaj pierwszym roku za sprawą Gustawa Józefiego. To była ogromna fabryka, ale były też i inne fabryki.
1: Produkcja również szybowców odbywała się tutaj w Bielsku.
0: No to już tak, okres międzywojenny, tak, oczywiście, słynne zakłady doświadczalne, szybowcowe, ale też i silniki elektryczne. To była z kolei fabryka Georga Schwabego, autora wielu patentów związanych z silnikiem prądu stałego, a następnie prądu zmiennego, czyli silniki asynchroniczne. Fabryka funkcjonuje po dzień dzisiejszy. No jest to jedna z nielicznych fabryk przemysłu maszynowego, która na terenie Bielska pozostała. Co prawda nie jest to już fabryka polska, bo działająca w strukturze włoskiego przedsiębiorcy, pana Cantoniego, działa w ramach grupy Cantoni Motor. Ale w dalszym ciągu funkcjonuje, czyli jest to, cóż, no prosty dowód na to, że wyroby tejże fabryki były i nadal są bardzo dobrej jakości, skoro przetrwała ta fabryka ten trudny okres. No bo było takich wiele. No już o włókienniczych mówiliśmy, no ale chociażby słynna Befa, fabryka Mistermana, które produkowały aparaturę hydrauliczną. No wiele takich było. One niestety już nie funkcjonują.
1: A jeśli chodzi o kulturę, no to słynne studio filmów rysunkowych.
0: A tak, studio filmów rysunkowych. Bardzo ciekawa historia. Od jakiegoś czasu prezentuję tą historię. W ubiegłym tygodniu również, nie chwaląc się, miałem takie spotkanie z pewnym klubem seniora, opowiadając o tym, bo same początki tegoż studia, mało kto o tym wie, to jest właściwie grupa kreślarzy, którzy pracowali dla potrzeb ówczesnej Trybuny Robotniczej w Katowicach przy ulicy Mickiewicza. Wtedy widocznie redakcja Trybuny Robotniczej nie posiadała fotoreportera. No cóż, tuż po wojnie, a to jest jednak urządzenie specyficzne, że takiego użyję określenia. Więc zadaniem tych panów było przygotowywanie pewnych rysunków osób czy zdarzeń, które były wklejane do tekstów w zależności od tematu. Ale kiedy bodaj w 1947 roku redakcja Trybuny Robotniczej już pozyskała takowego fotoreportera, ci panowie mieli duży dylemat, co teraz z sobą zrobić. I pan Lachur, który już przed wojną, mieszkaniec Sosnowca, który jeszcze pamiętał ten słynny disneyowski film o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach, jemu wtedy ten film głęboko zapadł w pamięci i on wtedy podjął pewne marzenie. A gdybym tak ja kiedyś taki film zrobił? I rzeczywiście od 1948 roku pod kierunkiem pana Lachura tenże eksperymentalny zespół studia filmów rysunkowych zaczął przygotowywać pewne króciutkie filmiki, W pierwszym okresie były to oczywiście filmy propagandowe, bo zleceniodawcą najczęściej był Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej, a później Polskiej PZPR-u, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale już w kolejnych latach coraz chętniej, już przy pomocy też i pana Nechrebeckiego, zaczęto tworzyć pierwsze filmy dla dzieci. Później z kolei pan Lechosław Marszałek, który przyjechał z Łodzi, zresztą namówiony przez pana Nechrebeckiego, zasilił tenże zespół i kiedy po krótkim pobycie kreślarze Wiślańskim, bo Willi Boda była pierwsza siedziba tego eksperymentalnego studia filmów rysunkowych, przenieśli się do Bielska, też w oparciu o bardzo taki zabawny epizod, nie wiem czy czas i miejsce na to, żeby to opowiedzieć, ale zgromadzono ich w tej słynnej willi pana Schneidera przy ulicy Adama Mickiewicza. Na parterze była młodzież Związku Walki Młodych, a oni zajęli pierwsze piętro, tam pracowali, no ale młodzież hałasowała, przenieśli się do willi Bartelmusa na ulicę Zdrojową, a dopiero w 1951 roku, jak połączono Bielsko z Białą, pewien Wydział Urzędu Miejskiego opuścił byłą willę Rota i od tego czasu studio filmów rysunkowych działa przy ulicy Cieszyńskiej.
1: Bo wciąż działa, ale powiedzmy sobie o tych kreskówkach, które absolutnie przeszły do historii polskiej kultury, czyli Reksio, czyli Bolek i Lolek.
0: Tak, ale zaczęło się od Koziołeczka, bo pan Lechosław Marszałek pierwszym stworzył Koziołeczka. Już zaczęły się pierwsze nagrody, a jeżeli nagrody, wyróżnienia, to wreszcie ci kreślarze, pracownicy tego studia, wreszcie mieli pieniądze, które mogli oczywiście wydać na zakup odpowiedniego sprzętu, czyli klisze, farby, ołówki, tudzież inne materiały, czy też urządzenia do tworzenia dźwięku, obrazu i tak dalej. To były oczywiście niebagatelne wydarzenia, które doprowadziły oczywiście w bardzo krótkim okresie czasu do powstania tych dzieł, o których pani mówiła, czyli Bolek i Lolek, Reksio, no i też wiele innych filmów dla dzieci. Zresztą, kiedy bodajże w 1961 roku pojawiła się w telewizji Dobranocka, to telewizja zlecała tak łódzkiemu studiu filmów krótkometrażowych o nazwie Semafor, jak również i bielskiemu studiu produkcję filmów, które były emitowane podczas tych słynnych Dobranocek. Ja to pamiętam. Ja to pamiętam.
1: Studio filmów rysunkowych wciąż działa, ale też można je zwiedzić. Można zobaczyć po prostu też, jak tworzone były te kreskówki. Można różne rekwizyty tam obejrzeć związane właśnie z tymi kultowymi kreskówkami, ponieważ ja też to pamiętam, może nie do końca te Dobranocki, prawda? Ale jednak Reksio, Bolek i Lolek to też jest jakaś część mojego dzieciństwa, także gdzieś to wszyscy się z tym utożsamiamy. No dobrze, to powiedzmy jeszcze na zakończenie, czym teraz może się szczycić Bielsko? To znaczy, jeśli zapraszamy, żeby do Bielska przyjechać, to oczywiście zapraszamy, by obejrzeć tę wspaniałą architekturę, o której pan opowiadał, ale na co jeszcze możemy zaprosić?
0: No, w roku bieżącym Bielsko jest polską stolicą kultury. Codziennie coś ciekawego się dzieje, więc przy okazji naturalnie wszystkich zainteresowanych nie tylko Bielskiem, ale i Beskidami, tą szerszą i dalszą krainą beskidzką, zapraszamy oczywiście do Bielska. Przy okazji różnego rodzaju koncertów, wydarzeń artystycznych, które dzieją się na obrzeżach tejże polskiej stolicy kultury, Proszę również, spacerując uliczkami Bielska Białej, zadzierać nosa do góry, podziwiać tą architekturę, pytać ludzi, którzy znają tą historię, bądź chociażby w budynku informacji turystycznej, która zlokalizowana jest przy placu Wojska Polskiego, wstąpić i nabyć jakieś przewodniki, jakąś literaturę, która opisuje tą przepiękną, wielowymiarową historię Bielska Białej.
1: I teraz szczególnie w tym letnim okresie bardzo polecamy odwiedzić Bielsko-Białą, ponieważ można też tutaj autobusem z centrum podjechać kilka przystanków i wejść na Szyndzielnię, na przykład pójść dalej na Przegibek i nagle z samego miasta bardzo szybko znajdujemy się w prawdziwych górach z przepięknym widokiem z Szyndzielni. Czasami widać również Tatry, więc można sobie te aktywności połączyć. Z jednej strony podziwiać architekturę, wziąć udział w koncercie. Tu jeszcze trzeba dodać, że Bielsko jest troszeczkę taką stolicą jazzu, ponieważ Bielska Zadymka Jazzowa działa tutaj od lat i rzeczywiście to są tutaj nazwiska absolutnie światowej klasy, więc dzieje się tutaj bardzo dużo. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Ja przypomnę, że moim gościem był Stanisław Biłka, absolutny miłośnik ziemi bielsko-bialskiej. Bardzo Panu dziękuję.
0: Pięknie, również Państwu dziękuję i zapraszamy do Bielska Białej.
1: Zapraszamy serdecznie i pożegnamy się z Państwem pewnym utworem bielszczanina właśnie, ponieważ tutaj w Bielsku Białej urodzili się słynni sportowcy, a ja teraz powiem o kilku ludziach, osobach związanych z kulturą, między innymi Zbigniew Preisner, Urszula Dudziak, Renata Przemyk, dużo czasu spędził tutaj również Jerzy Sztur i tak się właśnie zastanawiam, co tutaj wybrać na zakończenie i może jednak Zbigniew Preisner, więc fragment z jego muzyki filmowej do filmów oczywiście Krzysztofa Kieślowskiego. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam serdecznie za tydzień na kolejną przystań wędrowni.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wieczór wnet.
2: No i zaczynamy Wieczór wnet, godzina 19.10, 7.10 wieczorem, więc Wieczór wnet można rozpocząć. Zakładam słuchawki i witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam kubek pełen czegoś, a doktor Józef Orzeł nie chciał nic dzisiaj pić i nie wiem, co to oznacza. Czy to oznacza, że właśnie...
3: Że już się napiłem.
2: O, no dobrze, no to zobaczymy, jaki będzie tego efekt w naszej audycji. I zaczął...
3: Przez godzinę dam radę.
2: I zaczął od tego, chyba nie ujawnię z kim, ale się pokłócił się o Ukrainę, więc widzę, że jest emocja, widzę, że jest jakieś takie nie tylko analizy, ale właśnie też i te emocje buzują, a tutaj doktor...
3: Dzisiaj miałeś Piotrka Naimskiego i też mu wmawiałeś emocje.
2: Miałem go wczoraj w poranku wnet.
3: A, dobrze gadaliście.
2: I nawet mu za mało wmawiałem, bo Piotr Naimski powiedział, proszę dać mi to, nie, proszę mi nie przerywać.
3: Proszę ci nie przerywać, no właśnie.
2: Tak, ja wtedy już chciałem odpowiedzieć, ale powiedziałem sobie, ach, coś ja
3: będziesz
2: będę...
3: Będziesz mi dzisiaj przerywał, tak,
2: więc
3: tak,
2: ty
3: nagrodę.
2: Dostaniesz za Piotra Naimskiego. Już machnąłem ręką, powiedziałem, nie,
3: ja pan... Ja się tym nie przejmuję, a
2: chciałem
3: Piotrek...
2: już mu powiedzieć, emocje u pana ministra Naimskiego buzują, a wszystko oczywiście szło o Ukrainę i chyba tobie też Ukraina gra w emocjach. Chyba
3: nie,
2: w 90% Polakom Ukraina w tej chwili gra w emocjach i to są w 90% emocje negatywne. Tak
3: pan
2: to przynajmniej podaje
3: się. Pan Łukasz chowa krawat. Państwo tego nie widzą.
2: Nie, no widzą. Na YouTube widzą. Zapraszamy subskrybować YouTube. Nie, słuchacze nie słyszą, więc wiedzą, że chowam krawat.
3: Polega, miałeś krawat w kropeczki. Problem polega na tym, że mnie nie Ukraina denerwuje, tylko polskie reakcje na to, co Ukraina robi, szczególnie wśród komentatorów. Bo Ukraina nic specjalnego nie robi, tylko bezczelnie, arogancko realizuje strategię, której większość komentatorów, polityków, analityków, doradców i mediów w ogóle nie dostrzega. Część ludzi myśli i mówi, że to nieracjonalne, co robi Ukraina, że obrywa teraz za to, że dostała za swoje w Parlamencie Europejskim i na szczycie w Ankarze, że to się powyrywało temu biednemu Żeleńskiemu i teraz się okazuje, że nie warto było. Otóż
2: tu wychodzi przerwę. Teraz wiemy, jaki będzie temat.
3: Przerwałeś już Naimskiemu.
2: Właśnie nie.
3: A nie,
2: nie przerwałem, mu odpuściłem, więc na tobie będę sobie odreagowywał, drogi doktorze.
3: Na remis.
2: Nie, tylko chciałem to o tyle uporządkować, że tak, już państwo czują, Ukraina i relacje polsko-ukraińskie, relacje w regionie będą głównym tematem dzisiejszego Wieczoru wnet. To, żeby państwo już wiedzieli, to już państwo czują i wiedzą. Nawet, ale chciałem to o tyle to uporządkować, że mam bardzo sprzeczne opinie co do tego, co się wydarzyło w Ankarze. Nie wiem, czy ty to analizowałeś, czy ty patrzyłeś.
3: Nie,
2: czyli dobrze.
3: Nie, bo uważam, że to kompletnie nieistotne. Poza jedną rzeczą, że Trump obiecał licencję na produkcję rakiet Ukrainie, ale po pierwsze, to są tylko słowa, nie ma umów, tak samo z Niemcami, tak samo z Polską.
2: Dzwoni do mnie Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze, jesteśmy na antenie, czwartek, 19.13.
4: Dzień dobry panu.
3: To zupełnie jak ksiądz Rydzyk, doktor, dyrektor.
2: Tak.
4: Pozdrawiam. Łukasz, powiedz mi, co się dzieje w Inowrocławiu?
2: Wyślę panu SMS-a. Mam kontakt do Solidarności. Wyślę panu SMS-a. To za usłyszenia. Radio na żywo. To nawet chyba lekka była przesada.
3: Inowrocław to jest Solina może?
2: Tak jest. Solina. Jutro w poranku
3: będzie. Solino. Tak.
2: Solina to jest Podkarpacie. Tak. Ten to jest Solino.
3: Solino.
2: Koparnia
3: Daniel
2: Soli.
3: Obajtek, tak, strajk, tak, czy tam takie rzeczy.
2: Dobrze, wracamy do Ukrainy. Patrioty, bo to jest się ciekawe, zastanawiające. O co chodzi, co właściwie Trump obiecał Kijowowi?
3: Ja myślę, że jak to u Trumpa, miał jakąś zgodę swoich współpracowników, którzy mu powiedzieli, wiesz, Niemcy przecież nie są atakowane przez Rosję. Polska nie jest jeszcze. Pan Łukasz się spakował i już wyrzucił marynarkę. Ciekawe, czy będzie dalszy ciąg.
2: Mów.
3: Polska też jeszcze nie jest atakowana, to może, a bez przerwy Żeleński się skarży, no od dłuższego czasu już bardzo, że właściwie już prawie wszystko Ukraina produkuje i wystarcza dla armii, ale kompletnie nie ma obrony przeciwko rakietom balistycznym. Jakoś tam sobie radzi z pociskami manewrującymi, z dronami, ale bo to jest w stanie wyprodukować sama, natomiast przeciwko pociskom balistycznym póki co to najlepsze są jednak te stare patrioty, czyli pociski nazywają się PAC-3. I pytanie, co Trump naprawdę obiecał Żeleńskiemu, tego nie wiem, bo to myślę okaże się szybko. Bo tak, Polska ani Niemcy nie weszły w jakiś dyskurs z Ameryką publiczny w tej sprawie, czy buduje i gdzie fabryki, na co Amerykanie się zgadzają, ile w tym jest polskiej produkcji, czy niemieckiej, a ile amerykańskiej, czy jest zejście właśnie na to, żeby Polska i Niemcy produkowały za rok, dwa, trzy same. To byłaby niesłychanie ważna rzecz, bo to nie tylko Polska ma niedokończoną obronę antyrakietową, Ukraina jej nie ma, ale Europa w ogóle nie ma tych pocisków, i przydałoby się produkować dla całej zachodniej Europy, a może dla wszystkich krajów, to także są pieniądze. I pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy jest taka. Nie lubimy się z Niemcami, to znaczy Tusk lubi akurat. Nie lubimy się z Ukrainą, tu nawet Tusk ich niespecjalnie już lubi, ale nie ma sensu budować według mnie, i dlatego dobrze pytasz, trzech fabryk produkcji rakiet do patriotów. Tyle Amerykanie nie mają inżynierów specjalistów, żeby oni mogli wychować trzy zespoły do tej produkcji. To mi się wydaje absolutnie niemożliwe. Więc sensowne byłoby, nawet jeżeli miałyby być trzy fabryki, to żeby powstał jeden europejski ośrodek badań i rozwoju techniki antyrakietowej imienia rakiety Patriot, żeby skupić w ogóle tych naszych specjalistów, którzy by się uczyli od Amerykanów. Pewnie najważniejsza jest pierwsza fabryka. Tam, gdzie ona powstanie, pytanie, jak znam się na tym, to na pewno nie w Polsce, albo w Niemczech, albo na Ukrainie. Wtedy Amerykanie na pewno tych ludzi będą uczyć. I dobrze byłoby tam być po prostu, żeby nasza załoga przyszła, tam się uczyła tego. Pytanie, czy Amerykanie na to pójdą, czy w ogóle te trzy obietnice zamienią się w trzy komercyjne umowy? Czy będziemy coś o nich wiedzieć i tak dalej. Rzecz jest niesłychanie ciekawa, niesłychanie ważna, a na razie to jest powietrze. Póki Trump to mówi, to jest powietrze. A ponieważ to na Ukrainie ta sytuacja jest najbardziej niebezpieczna, więc to na pewno Ukraińcy będą się u Amerykanów dopominać o formalizowanie tej obietnicy, o umowę i tak dalej. Na pewno Amerykanie każą sobie dużo płacić, ale Ukraina tym się nie będzie przejmowała, bo to na pewno wyjdzie na to, że to kraje natowskie, europejskie mają za to płacić, tak jak te 90 miliardów pożyczki, co to Zachód Ukrainie daje, a w tym roku podobno 70. I tam, nie pamiętam, czy to ty mówiłeś, że te 70 miliardów euro w tym roku dla Ukrainy to ma iść na obronę. To jest o tyle dziwne, że te 90 miliardów miało być na cele i wojskowe, i cywilne, bo przecież Ukraina nie ma z czego płacić swoim ludziom, w ogóle budżetu nie ma. Ten budżet chyba starcza na, jeżeli to dobrze pamiętam, najwyżej na 40% wydatków, które trzeba ponieść, żeby w ogóle to państwo utrzymać. Więc te pieniądze, nawet z tych 70 miliardów, częściowo powinny pójść na cele cywilne, ale nie wiem, jak to będzie. Natomiast na pewno Ukraińcy za to nic nie zapłacą, w związku z czym są najbardziej zainteresowani, żeby to jak najszybciej ruszyło. Ale czy ktoś widział fabrykę patriotów, która by się zbudowała w tempie krótszym niż 2-3 lata, to się też kompletnie wydaje niemożliwe. Chyba, żeby zacząć od prostego montażu, tyle że Amerykanie nie mają takiej produkcji. Oni za mało produkują dla siebie w ogóle, a jeszcze mieliby dla zewnętrznej fabryki. Nic mi się tu na razie nie składa.
2: Amerykańscy eksperci mówią, to bardzo wątpliwe, żeby Ukraina budowała rakiety Patriot. Są różne spekulacje, jest co niemiara, że może to będzie montownia spod zespołu.
3: No ale już w Polsce cuda się tak, tak mówiło, że to tak na razie będzie montownia, tak.
2: Eksperci
3: ale
2: cuda
3: o to, żeby
2: jakoś
3: to zacząć, ale widzisz, w tym haśle montownia jest pułapka. Bo montownia oznacza, że części będą jechały z Ameryki, na przykład na Ukrainę czy do Polski, wszystko jedno. Ale skąd Amerykanie wezmą te części, jak oni u siebie produkują za mało? Jeżeli ktoś gdzieś będzie jakieś części kompletne budował, to znaczy, że Amerykanie by to szybciej złożyli u siebie. Więc na razie to się w ogóle żadnej kupy nie trzyma i ja nie muszę być, mogę być antytalentem inżynierskim w ogóle, a jednak mieć tutaj dość poważne wątpliwości. Ale sama zgoda Trumpa na to jest rewolucją i rewelacją. To trzeba powiedzieć. W dodatku, jeżeli Rosjanie to słyszą, no to to dla nich jest sygnał alarmowy, że ich przewaga w powietrzu, na Ukrainie na przykład, może się bardzo szybko, no 2-3 lata skończyć. A my nie wiemy, kiedy się ma skończyć wojna na Ukrainie. Może nigdy.
2: Odwołaj się do tej mojej śladowej rozmowy z Piotrem Naimskim, które rzeczywiście wtedy było takie delikatne, nie duże, ale delikatne spięcie, kiedy no, próbowałem się dopytać, jak właściwie patrzy na tą relację sił między Ukrainą a Rosją. I czy ta Rosja na pewno jest taka mocna, jak się wszystkim wydaje? Czy ta Rosja na pewno jest takim państwem, który zagraża, bo dzisiaj mamy kolejny z tego festiwalu wypowiedzi polityków aktualnej koalicji rządzącej, że Rosja planuje jakieś uderzenie na Zachód. Eksperci mówią, że to może być możliwe, ale na pewno nie kinetyczne, że tutaj eksperci są zgodni, militarni od polityki, że raczej uderzenie militarne jest wykluczone, że Rosja na to sił po prostu nie ma, no ale właśnie jakaś eskalacja, cyberatak, one się zdarzają. No a z drugiej strony, jak się na tą Rosję patrzeć i te wielkie kolejki tirów i samochodów po stację benzynowej, no to wygląda jak kraj, który naprawdę nie jest supermocarstwem i kraj, który poza tym, że ma tą broń jądrową, też nie wiemy w jakim stanie ona jest utrzymana, to nie jest w stanie obronić własnych najważniejszych rafinerii przed dronami.
3: No to ci trochę opowiem. Przy czym ta moja wiedza, jak zwykle, jest z drugich źródeł, ale poważnych ludzi, i pułkownika Lewandowskiego, i pułkownika Korowaja, już nie mówię o Budziszach, przepraszam, o Marku Budziszu, Jacku Bartosiaku i wielu tam ludzi, którzy się temu przyglądają, czytają, słuchają, rozmawiają z ludźmi i tak dalej. Otóż po pierwsze, w zgodnej dosyć opinii Rosja tej wojny nie przegrywa. Czyli jest tak, że jest sytuacja asymetryczna. Rosjanie męczą Ukraińców tymi bombardowaniami, nie tylko infrastruktury krytycznej, ale i mieszkalnych budynków.
2: Tak,
3: ludzie giną.
2: Ale o dziwo Ukraina, czy nie wiem, czy jest o dziwo, radzi sobie z tanimi dronami, nie radzi sobie...
3: Mówię o rakietach balistycznych, tak, bo z dronami sobie radzą.
2: Iskandery, tylko że Iskander jest piekielnie drogi.
3: Tak,
2: więc też
3: i
2: nie wiadomo,
3: ten Cyrkon że... też, tak. A Orecznik to ho, a
2: jeszcze jest droższy.
3: Dwa razy się udało go zastosować.
2: I tutaj efekt, koszt chyba jest na niekorzyść Rosji. A tak, Ukraińcy ale... trafiają regularnie dzisiaj tak. Kolejne zbiory paliwa, kolejna rafineria. Wczoraj jedna rafineria, przedwczoraj kolejna rafineria, jeszcze tak. Inna. Dość tanimi dronami.
3: Tak,
2: i ale... tu koszt, efekt jest bardzo, czy musi być bardzo po stronie Ukrainy.
3: Ale to 2000 kilometrów za linią frontu.
2: Omsk, tak. Omsk tam w rosyjskiej blogosferze to już są cuda. Nie widzę, słyszałem jakąś rosyjską analizę, że to z Kazachstanu wystrzelone. Inni, że to z Azerbejdżanu. Przez
3: a skąd by nie było?
2: Skąd by nie było? Największa produkująca 10% przeróbki ropy na paliwa i to wszystkie, i diesel, i benzyna, i lotnicze, i inne frakcje, ta rafineria w Omsku porażona.
3: Tak, tylko wiesz, że z reżimem w Rosji jest podobnie jak z reżimem w Iranie. Możesz go bombardować jak chcesz, ludność cierpi i
5: jesteś
3: może tej
5: pewien?
3: Benzyny nie mieć, tak. Że tak, bo to są bardzo podobne reżimy.
5: Ale że nikt nie wystrzeli z jakiegoś pancernika? Aurora? Nagle w Moskwie czy w Petersburgu? Że nie
3: Aurory,
5: znajdzie się jakiś...
3: Z Aurory tak, ale...
5: Poważniejszy Prigorzyn, tak, który zrobił się rajd?
3: No właśnie, z Aurory tak, czyli z sektora wojskowego. Nie cywilny bunt, na to nie ma szans. Natomiast czy... Armia się nie zbuntuje, czy jakiś kawałek armii politycznie z kimś tam związany. Dzisiaj czy wczoraj, bo dzisiaj tego słuchałem, pułkownika Korowaja, a to jest człowiek, który jest z wywiadu wojskowego i czasami mówi o różnych rzeczach, jakby nie był na emeryturze. Mówiąc delikatnie. Świetny gość. Korowaj mówi coś takiego. Nie będzie buntu społecznego, ale coś takiego jak bunt Prigorzyna może się zdarzyć, albowiem on zwraca uwagę, to tak jak ja, łapię jedną kropkę i próbuję znaleźć tam pod suknem jakieś inne kropeczki, czy one się w coś ułożą. Zwraca uwagę na to, że na ostatnim spotkaniu Putina z jakąś tam ludnością, czy tam ekspertami, nawet nie pamiętam, było widać fałszywą mapę Ukrainy. A co było w niej fałszywego? Otóż zajęta była Konstantynówka przez Rosjan. Już namalowana kolorem, że tam są Rosjanie. Otóż o Konstantynówkę, czyli jedną z trzech twierdz w Doniecku, dwie pozostałe to Słowiańsk i Kramatorsk, i one twardo są w ręku Ukraińców, aczkolwiek zdobycie Konstantynówki przez Rosjan by otworzyło drogę do nich. Otóż tam są ciężkie walki w tym mieście. Znaczy, to jest może ruin po prostu. I to nie jest miasto już. I Rosjanie wolniutko, wolniutko tam zajmują pokój za pokojem, kuchnię za kuchnią, korytarz za korytarzem. To naprawdę tak wygląda. To jest wojna o metry po prostu. I no bo wychyniesz główką z budynku, to oberwiesz od drona. Więc to jakby wewnętrzne wojny pokojowe są. I on mówi, jeśli wisi u Putina fałszywa mapa, to czy przypadkiem nie jest tak, że, to jedna z hipotez, że podwładni Putina, z tej najbliższej mu elity, wprowadzają go w błąd, także być może po to, że jak się okaże, że tam do końca lata Konstantynówka wcale nie będzie zdobyta, to będzie kompromitacja Putina i może wystarczy tego dobrego. A ja myślałem, że może być tak, odwrotnie, że jeżeli Rosjanie tam do końca wakacji, bo tak się mówią analitycy, zdobędą Konstantynówkę, to Putin ogłosi, że wielkie zwycięstwo, mamy już cały Donieck, tam jakiś Słowiańsk, Kramatorsk. Nie znam na takich nazw w ogóle tam. To Konstantynówka była najważniejsza. Osiągnęliśmy wszystkie swoje cele i już możemy zakończyć intensywną, chyba tak się mówi, intensywny etap wojny. Zdecydowanie Ukraińcy niszczą pewność siebie Rosjan, to jest raz, tymi bombardowaniami wewnętrznymi, ale mówi się o dwóch rzeczach i tu Korowaj też go przywołam. O jednej, że może jednak Putin zdecydować się na powszechną mobilizację, tylko że wyraźnie, chyba dwa tygodnie temu, próbowali w mieście Perm, czyli w Rosji, taką mobilizację zrobić. Było strasznie dużo szumów, strasznie dużo awantur. Część młodych gdzieś uciekła i coś nie za bardzo im to wyszło. To znaczy nie uznali.

0: Sejmie, przepraszam, jest tych zapisów 500-800. To razy 30, czyli ilość dni w miesiącu, jeżeli nawet założyć, że w niedzielę też rekruterzy pracują, daje 15 do 30 tysięcy ludzi. A Ukraińcy ostatnio zabijają, że wyłączają z walki więcej niż 30 tysięcy ludzi miesięcznie i to dużo więcej. Co więcej, to już podawali różni analitycy, że w tej chwili na froncie drony tak zabijają Rosjan, że jest więcej zabitych niż rannych, co jest kompletnie sprzeczne z każdą logiką klasycznej wojny. Zawsze rannych było 3-5 razy więcej niż zabitych. A tu jest odwrotnie, czyli Rosjan jest coraz mniej żołnierzy rosyjskich na froncie. Więc pytanie, czy zdenerwowany i zrozpaczony Putin zrobi, iż ryzykując władzę, zrobi powszechną mobilizację, ale to nie będzie tylko ryzyko dla jego władzy osobistej, to może być ryzyko dla całej tej władzy Kremla, tej elity. To wcale nie jest
1: tak. I dla ich majątków, i dla
0: celów. Że da się to tak, że to może spowodować bunt dużych miast.
1: Dobrze, ale teraz przeskoczmy na drugą linię frontu, do Ukrainy, Lwów. No i o tym często Państwu mówiliśmy, że te nastroje na Ukrainie też są trudne. Teraz mamy erupcję we Lwowie, wywrócony i wyszabrowany pojazd wojskowy, gdzie była ekipa, która wyłapywała ludzi, chciała zabrać 30-letniego mężczyznę, który uchylał się od służby wojskowej do wojska. Nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy na taką skalę i to w mieście, gdzie są nagrania. Ludność miejscowa się sprzeciwiła, policja bała się interweniować, odstąpiła od interwencji i nagle się okazało, że ta państwowość ukraińska jest bardzo słaba, bo w trakcie wojny trochę o przeżycie Ukrainy, a przynajmniej o jej całość terytorialną, to na pewno społeczeństwo we Lwowie mówi, nie damy rekruta, a aparat represji boi się podjąć działań.
0: To trochę przypomina działania tej policji granicznej ICE czy ICA, jak ona tam amerykańskiej, co to Trump ją wysłał do miast i spotkała się z takimi protestami, buntem, zresztą.
1: Nie, dokładnie w jednym mieście, w stanie Maine, tak. Chyba, ale to jest taki stan, który nawet jak wygrywał w drugiej turze, w drugiej, na swoją drugą swoją kadencję, Reagan, to był jedyny stan, który był przeciwko Reaganowi, więc to taki specyficzny stan, ale tam faktycznie były.
0: No,
1: protesty.
0: Ale Trump wysłał, to wiesz, musiał się liczyć z konsekwencjami. Lwów też masz takie miasto, w którym, jakby to powiedzieć, społeczeństwo obywatelskie jest silne. To nie jest tam o dyktaturze jeszcze mowy nie ma. Tam zresztą ten opór wobec
1: faktycznie Zełenski jest trochę coraz dyktatorem.
0: Tak, jest coraz, coś chcę o tym powiedzieć, jest coraz mocniejszy. Mnie się wydaje, że jest tak, że ta ekipa kijowska nie tylko, że wymyśliła sobie strategię, w której elementem jest, jak powiedział były minister spraw zagranicznych Kuleba, do tej pory spokojny gość, Polskę trzeba izolować. To niebywałe zdanie, ale Budanow poszedł jeszcze dalej.
1: Mamy cel z Budanowa, zaraz będziemy go omawiać, ale to najpierw chciałem ten stan, bo może jest tak, że tu jest gra, kto padnie pierwszy. Czy pierwszy padnie reżim Putina pod naporem tego, że Rosjanie nie mają jak pojechać do pracy, ani na dacze, ani dziecka do szkoły, bo wszyscy stoją w kolejkach po benzynę i jest groźba mobilizacji kolejnej w Rosji. Czy pierwszy padnie Zełenski, bo ludzie już mają dosyć, widzą korupcję też i mają dosyć kolejnych poborów i łapanek do wojska.
0: Tak, zgadza się.
1: Kto padnie pierwszy?
0: Myślę, że korupcja ludziom tak. Korupcja pewnie symbolicznie ludziom dolega, że jest po prostu niesprawiedliwie. Ja mam kłopot z kasą, ale wielu, a tam ci zabierają moje pieniądze.
1: Wśród Ukraińców na dole wiele jest głosów, że wielu osobom na Ukrainie ta wojna się opłaca.
0: No oczywiście, tak jak w Rosji. Opłaca się w tych regionach, skąd biorą rekrutów, bo tam oni co prawda idą na front i czasem sobie giną, ale za to ta kasa tam z tym bardziej zostaje.
1: No w Rosji pojawiła się
0: kasa, której nigdy nie mieli.
1: Tak, cała nowa klasa średnia niższa, czy średnia wyższa.
0: Kasa rekrutska.
1: Nie, no to jeszcze wszyscy generałowie, pułkownicy, którzy koszą kasę na tym, że wejdą, nie wejdą, go ograbiają tam w Rosji.
0: Jeśli się mówi o Ukrainie, że tam połowa kasy unijnej, tej pomocowej ginie, znaczy jest skutecznie umieszczana w portfelach tej rządzącej klasy, to

0: w Rosji jest dokładnie to samo, bo przecież to są ci sami Sowieci, tylko że Ukraińcy są antyrosyjscy. Ale to jest kultura i zwyczaj, sposób myślenia i rządzenia jest po prostu sowiecki. Dlatego ja myślę, że ten, chciałem powiedzieć reżim, ale ta elita kijowska dąży do, i to byłoby niesłychanie niebezpieczne dla Polski, dąży do takiego systemu. W polityce autorytaryzm, troszkę podobnie jak w Chinach, duża kontrola społeczna i tak dalej. Gospodarce odpuszczamy, niech się bogacą. Oczywiście niech się bogacą, ale nasi jeszcze bardziej. Znaczy przedsiębiorca zarobi 10 zł, a generał czy inny minister zarobi 35 na tym przedsiębiorcy. Ale to całkiem, przecież ten cały przemysł zbrojeniowy, nie tylko dronowy, który Ukraińcy świetnie rozwinęli, to ja myślę, że tam jest taka sama korupcja, jak tylko mniejsza. Znaczy o mniejszą kasę chodzi, bo to mniejsze firmy, ale że korupcja ta tam samo smaruje ten silnik rozwoju, ale według mnie, i tu się różnię z moimi kolegami, ja uważam, że na Ukrainie ta korupcja przyspiesza wręcz rozwój gospodarczy, bo przecież, a może jest tak, że ludzie nie widzą drugiej strony korupcji. Przecież jeżeli ja tobie daję łapówkę po to, żebyś ode mnie zamówił 2 czołgi, to ja ci je zaraz zrobię, to przecież to za co ja ci daję tą łapówkę? Żeby ten przetarg, co ty organizujesz, żebym ja wygrał. Co to znaczy? Że ty likwidujesz prawo, które stoi po twojej stronie. Ty go nie uwzględniasz. Czyli ceną za łapówkę jest to, że mnie, producenta, prawo nie obowiązuje. Nie ogranicza. Ja dostanę zamówienie na te 2 czołgi, nieważne jakie są przepisy państwowe.
1: Jakiej jakości są te czołgi? Czy te czołgi są w ogóle potrzebne?
0: No ale widzisz, jednak ta armia dobrze walczy. Co prawda jednej brygadzie dostało się od Rosjan chyba obok Konstantynówki, jeśli pamiętam, straszne wciry, ponieważ ona przybyła na front bez dronowego wzmocnienia i natychmiast oberwała od ruskich dronów. Natychmiast. Mnie tylko dziwi, że dowództwo ukraińskie tego nie wiedziało, że ten, nie wiem, no być może oni właśnie zmalwersowali tę kasę na te drony.
1: Znaczy sami Ukraińcy mówią, że mają w tej chwili 2 typy jednostek, ukraińskie i sowieckie. No i sowieckie co
0: tak
1: właśnie
0: mówią?
1: Takie, tak, że te sowieckie właśnie takie, co tam bez dronów tego, no i są takie, które jeszcze opierają się na tej kadrze, która była wyszkolona przez te 8 lat wojny o Donbas o standardy natowskie. I tam rzeczywiście inaczej się postępuje, ale Rosjanie podobno mają też te 2 typy jednostek.
0: Też mają.
1: Tak, mają tą elitarną jednostkę, tak. O którą się dba i która, to kiedyś tutaj w studio był taki żołnierz, który walczył na Ukrainie i miał duży szacunek do tych właśnie bardzo wyszkolonych, elitarnych jednostek rosyjskich.
0: Że on no oni się... mają brygadę taką, tak. Która wyrosła z batalionu, nie pamiętam, to się bardzo ładnie na nazwa nierosyjska, ta dronowa, bardzo nowoczesna.
1: Tak, i rzeczywiście tam się o to, ale to jest bardzo wąska elita, no i cała masa tej starej sowieckiej armii, to już się pcha jak mięso armatnie i tylko, że tam proporcje były inne. U Rosji była to bardzo wąska elita, tak. Bardzo dobrze uzbrojonych i wyszkolonych ludzi, plus cała masa, przepraszam za słowo mięsa, czy tam albo bydła wojskowego, które się okradało, zabierało im się wszystko, ten żołd im się zabierało, kazało im się wszystko kupić i oni sobie...
0: A czasami
1: byli...
0: się tych żołnierzy rosyjskich, rekrutów posyłało bez broni, nie wiem
1: również,
0: czy...
1: Także...
0: Bez broni po to, żeby ich Ukraińcy zabili, bo będzie wiadomo, gdzie ci Ukraińcy, którzy
1: oni często szli
0: są.
1: Tylko po to.
0: Czy
1: mieli karabin, czy nie mieli, tylko po to, żeby ujawnić pozycję Ukraińca swoją śmiercią.
0: Dokładnie.
1: Podobno jest tak samo, nawet nie podobno, jest wiele na to świadectw, że jest tak samo w armii ukraińskiej, tylko proporcje były różne, a teraz spadają, tak, że coraz mniej jest tej armii wyszkolonej na wzór natowski, gdzie o człowieka dba, a coraz więcej w armii ukraińskiej jest tych jednostek postawionych na sowieckich
0: wzorach. Łukasz, a możemy wrócić jeszcze do tego pytania o możliwość tej wielkiej akcji rosyjskiej przeciwko NATO, bo
1: a
0: jeszcze...
1: Bardzo cię proszę, chyba, że wolisz teraz Budanowa.
0: Budanow za chwilę, bo może o tym warto powiedzieć, trochę też odstraszyć naszych słuchaczowidzów. Mianowicie, to też Korowaj o tym zaczął mówić, ja sobie coś tu pomyślałem. Mianowicie, Rosjanie według Korowaja przeprowadzili ostatnich tygodniach, a może miesiącach, renowację swojego sprzętu atomowego, tak zwanej triady. To znaczy robili bardzo dużo ćwiczeń po to, żeby pokazać, że ta triada działa. Triada to znaczy okręty podwodne, silosy podziemne i ruchome, mobilne pojazdy. No to trudno trafić, prawda, takie coś strzela z każdej strony. Ponieważ właśnie wszyscy na Zachodzie mieli duże wątpliwości, czy w ogóle ta broń atomowa działa, czy ona tam leży od 70 lat, nikt jej nie ruszał, albo rozkradli w ogóle śrubki, albo te samochody, a może i okręty podwodne, co to wiadomo, to Putin chciał pokazać, że to będzie działać. I mówi Korowaj, że tak, Rosja ma za mało siły, żeby wykonać jakiś duży atak na NATO, aczkolwiek wie, że NATO jest słabe i nieprzygotowane. A na pewno jest nieprzygotowane do walki na terenie Rosji. Czyli, że reakcja NATO w razie tego będzie tylko reakcją na działania rosyjskie, nie będzie atakiem wyprzedzającym, ani potem takim ex post. Natomiast, jeśli się okaże, że tylko sabotaż, dywersja, wysadzenie pociągu, drony, jedna rakieta balistyczna w no, na przykład na Pustynię Błędowską, żeby była pewność, że tam ludzie nie zginą i tak dalej, ale się wyrwał pocisk balistyczny niechcący, to może się okazać za mało i według Korowaja Rosjanie już znowu po raz kolejny straszą bronią atomową. I tu właśnie chciałem coś powiedzieć a propos. Otóż Korowaj powiedział, że według niego, jeśli NATO i społeczeństwa zachodnie pokażą, że mają gdzieś te groźby Putina, to on nie będzie miał siły do zastosowania nawet taktycznej broni atomowej, nawet przeciwko Ukraińcom. Bo to jest kompromitacja totalna, to jest stanięcie przeciwko całemu światu, łącznie z Chinami, bo Chiny sobie też czegoś takiego nie życzą. Więc Korowaj z tego wyciąga wniosek, że być może Putin nie ma już narzędzia, żeby uzyskać przewagę nad Zachodem i być może trzeba będzie go odsunąć po to, żeby partnerem negocjacyjnym Zachodu, Trumpa i tak dalej, okazał się ktoś inny i może ten ktoś inny będzie miał więcej zaufania Zachodu i te rozmowy jakoś się udadzą. Czyli, że według Korowaja możliwe jest, że elita kremlowska szykuje zamianę. No ale tak samo można by powiedzieć, że opozycja na Ukrainie też szykuje zamianę, bo ma generała Załużnego, który ambasadora w Londynie Ukrainy, który inaczej mówi o konflikcie z Polską. Mówi, że Ukraina i Polska powinny się traktować jak państwa partnerzy i że nie można uciekać od doświadczeń historycznych, delikatnie, bo delikatnie, ale kompletnie inaczej niż wspomniany przez ciebie Budanow. Więc jeżeli gość przeżyje i się, a już powiedział, że chce startować w wyborach prezydenckich, no to znowuż zamiana, jeżeli Załużny by przyszedł tam, to może się okazać, że jeśli będzie miał większość w parlamencie, większość w elicie, że będzie prowadził inną zupełnie politykę i nie tak agresywną jak Zełenskiego wobec Polski, bo ta agresywność po prostu z tygodnia na tydzień rośnie. To widać. Chcesz pytać o tego Budanowa?
1: Chcę, właśnie patrzę i cały czas czytam tą jego wypowiedź.
0: Jest niesamowita.
1: Więc mieliśmy Kłębę, który powiedział, że Polskę trzeba
0: izolować,
1: czyli były minister spraw zagranicznych Ukrainy, a teraz mamy wypowiedź, która odbiła się echem, ale chyba nie aż takim, jak powinna w polskich mediach, czyli Kiryło Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy.
0: A były szef wywiadu wojskowego.
1: Tak jest. Ten punkt kulminacyjny na pewno nastąpi wkrótce, to jest wypowiedź z 7, czyli sprzed wczoraj. Nie ma w tym żadnej wielkiej tajemnicy. 11 lipca przypada rocznica tragedii wołyńskiej, to termin ukraiński na ludobójstwo. Z informacji, które posiadam, wynika, że oni, czyli my, Polacy, przygotowują cały szereg, powtórzę to, działań prowadzących do eskalacji, więc najwyraźniej wszystko to będzie teraz kontynuowane.
0: Czekaj, bo tam był wyraz prowokacja.
1: Tak.
0: Że Polacy szykują prowokację.
1: Tak jest, w ramach upamiętnienia.
0: To znaczy, tak, przypomnimy ludobójstwo na Wołyniu i to będzie prowokacja wobec Ukrainy.
1: Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na tym świecie. Ostatnio to Rosja próbowała postawić nam ultimatum bez urazy wobec Polski, ale Rosja jest nieco potężniejsza niż Polska, a my i tak go nie przyjęliśmy. Tak, jest ciężko, źle, jest dużo krwi, ale nawet ich ultimatum nie przyjęliśmy. Dlaczego więc ktoś sądzi, że przyjmiemy coś innego z innej strony? Nie należy rozmawiać z nami za pomocą ultimatów, podkreślił pan Budanow. Jeżeli uznajemy, że ktoś podejmuje niedojrzałe działania, to po co mamy odpowiadać i sami wykonywać błędne kroki z wyprzedzeniem? Niech najpierw wykonują ruchy, wtedy zastanowimy się i odpowiednio zareagujemy. Nikt nie zamierza siedzieć z założonymi rękami. To jest o tyle ciekawe, że to jednak pierwszy ruch wykonała strona ukraińska i to chyba świadomie. Pytanie, czy swój cel osiągnęła?
0: Z całą pewnością świadomie, celowo i w ramach pewnej strategii, którą sobie opracowała i spróbuje ją narysować. Co jest ciekawe w tej bezczelnej wypowiedzi? Otóż zdarzyło się Żeleńskiemu porównać Andrzeja Dudę do Putina, a Polskę do Rosji w ONZ-cie. I wtedy polskie media, polscy politycy, komentaria nie zwrócił na to uwagi, jak granice dopuszczalne daleko przekroczył Żeleński. To, że obraził swojego tam przyjaciela, to jakby w tym, czy Andrzeja Dudę, przyjaciela w cudzysłowie, to drobiazg. Otóż teraz nastąpiła trochę inna logika porównania. Mianowicie on powiedział: nie przyjmiemy żadnego ultimatum ze strony Polski, ponieważ udało nam się nie przyjąć żadnego ultimatum ze strony Rosji, która na nas napadła i która z nami prowadzi wojnę. Czyli nawet nie ustąpimy przed żądaniami Polski, nawet gdyby groziła nam eskalacja wrogich działań, nie mówię wojny, wrogich działań Polski wobec nas. Jakaś blokada ekonomiczna, zerwanie relacji dyplomatycznych, blokada działań Ukrainy wobec Unii i tak dalej, o czym też warto coś powiedzieć, bo tu też jest kupa mitów. To znaczy, że tak jak w 1939 roku Polska. Polsce nie oddamy ani guzika z tego Wołynia. Ani guzika. To żadne ludobójstwo. To tragedia. I to oznacza, nie będzie porozumienia z Polską i nie musi być, czyli my, Ukraińcy, robimy swoje. Polska nam do naszej strategii potrzebna nie jest. Co ma być tą strategią? Ja myślałem, że coś się stanie w Ankarze, nie stało się. Mianowicie myślałem, że Ukraina zaproponuje gwarancję bezpieczeństwa dla Bałtów. I wydawało mi się, że sytuacja już jest dojrzała. Tylko jest jeden drobiazg. Bałtowie nie chcą tam obecności samych albo w ogóle żołnierzy ukraińskich. Traktują żołnierzy ukraińskich u siebie na swoim terytorium jednak jako coś nieprzyjaznego, żeby nie powiedzieć okupanta. Jeden z rządów Bałtów przeprowadził nieformalne głosowanie, czy zgadzają się na to, żeby Ukraińcy przysłali swoich żołnierzy do pilnowania kraju, i do zera wynik był wśród ministrów tego kraju, do zera przeciwko. Nikt nie był za tym. Ale głosowanie było tajne, czyli nie wiadomo, no, nie było odważnego, który by chciał Ukraińców u siebie. To według mnie dałoby się zgrać z decyzjami NATO, w której tworzone są, albo poszła decyzja nie tyle tworzenia, ile przeznaczenia dwóch korpusów, których specjalnie nie ma, ale są tworzone, holendersko-niemieckiego do pilnowania Estonii i Łotwy i tego ze Szczecina, międzynarodowego z polskimi żołnierzami o pilnowania Litwy. Więc może jakby ci żołnierze tam poszli, to może by i te kraje Ukraińców wytrzymały, ale to nie jest pewne. Na razie Ukraińcy tego jak na razie nie, takiej propozycji nie złożyli. A czemu te propozycje miałyby służyć? Jeżeli by oni złożyli propozycję gwarancji bezpieczeństwa dla Bałtów, to i tam te kilkanaście tysięcy żołnierzy przetransportowali. Jacyś naiwni ludzie mnie pytali, jak to, jak Polska ich nie przepuści. Już ja widzę ten opór polskiego rządu Tuska przeciwko przejazdowi, nie wiem, pociągami żołnierzy ukraińskich, jak Amerykanie tupną nogą i Niemcy i powiedzą, że to służy bezpieczeństwu Unii, to w ogóle nie będzie mowy o żadnym oporze, a w dodatku mogą przez Bałtyk sobie to zrobić. Trochę to potrwa, ale też się da. Więc wydaje się, że Rosjanie wtedy daliby sobie spokój z inwazją na kraje Bałtów, bo oni się jednak boją żołnierzy ukraińskich. To jest raz. Ale co by to znaczyło politycznie? To, że wtedy Polska straciłaby pozycję jako ewentualny gwarant bezpieczeństwa dla tych krajów. I wtedy w tej roli wystąpiłaby Ukraina, o czym się już tak dość powszechnie mówi, znaczy przy naszym komentariacie, co ci bardziej inteligentni czy wpływowi komentatorzy mówią, że Ukraina chce zastąpić Polskę na wschodniej flance NATO jako gwarant bezpieczeństwa. Oczywiście w porozumieniu z Niemcami jak w banku.
1: No dobrze, ten Budanow, który po raz kolejny zrównuje Polskę z Rosją. To jest, że po raz pierwszy.
0: Tak, gorzej.
1: Wcześniej inni, to jest jakiś taki element rzeczywiście rysowania tutaj obok Rosji drugiej linii frontu.
0: Drugiego wroga. Ale także wroga, no prawie że wojennego, bo tekst jest taki, nawet gdybyście zrobili to samo, co Rosjanie nam, to my też nie ulegniemy. A co zrobili Rosjanie? No napadli na Ukrainę. Czyli on robi z Polski potencjalnego agresora. To, że to w głowie się nie mieści, jest bez sensu, to jakby kompletnie nieważne. Chodzi o taką sytuację, może jeszcze to jest ważne. Mianowicie, według badań i to ostatnich, sprzed dwóch chyba tygodni, tylko 5% Ukraińców chce konfliktu z Polską, reszta nie. Co to oznacza? Że elita kijowska, rządząca, wroga Polsce, która buduje tą taktykę antypolską, jest osamotniona. Znaczy nie ma poparcia w narodzie. Może ma w tej części zachodniej Ukrainy, ale też tego nie wiemy. Otóż na siłę ta elita próbuje obrócić Ukraińców przeciwko Polsce. Co do tego trzeba dodać? Otóż wszyscy, nawet ci najbardziej pokojowo usposobieni albo proukraińsko komentatorzy polscy zwracają uwagę na to, że w internecie głos Ukraińców w sprawie relacji polsko-ukraińskiej jest absolutnie antypolski. Wygląda na to, że to jest skierowana kampania, bo jeżeli 95% Ukraińców nie chce konfliktu z Polską, to skąd wziąć 100% właściwie głosów? Tam prawie nie ma głosów propolskich. Tam jest wściekła kampania antypolska. To znaczy, że to robi Kijów. To znaczy, że to robi rząd. I to jest zorganizowana kampania.
1: Po co to Zeleńskiemu?
0: Po to, żeby...
1: Tak, na froncie, okej, udało się utrzymać. Atakuje się Rosję, ale los jest niepewny. Podaliśmy ten przykład Lwowa, który jest rzeczywiście już
0: sygnałem bardzo coś wyraźnym. Się może stać poważniejszego. Tak.
1: Więc na zapleczu tak sobie, bo już nawet Lwów się buntuje, może być gorzej. Na froncie ofiary i docał.
0: Lwów jest antypolski, tak przy okazji. Też. Jego mer wywiesił flagę tą czerwono-czarną, banderowską, przed urzędem oficjalnie.
1: I teraz pytanie, po co akurat konflikt? Rozumiem, że teraz Polska robi trochę za zastępczego Orbana, ale po co? Żeby mieć pretekst, że się nie wchodzi do Unii Europejskiej? Żeby...
0: I to jest pewien... Właściwie dla mnie to wręcz śmieszny fakt. Mianowicie, jak ja bym był Ukrainą, to w życiu bym nie chciał wchodzić. Jakbym był rządem Ukrainy, w życiu bym nie chciał do Unii wchodzić, bo po co mi te wszystkie klimaty, gendery, migranci, tam głupoty, centralizacja, jedno państwo. Przecież Ukraina walczy o swoją suwerenność, a nie po to, żeby wpaść w ręce tej biurokracji brukselskiej i niemieckiej. Więc najwyraźniej im wystarczy status państwa stowarzyszonego, czyli wolny dostęp do wspólnego rynku. O to im chodziło i o to im chodzi. Co więcej, kanclerz Merz jakieś 3 tygodnie temu im to obiecał. Co prawda to jeszcze nie jest obietnica w imieniu Unii, ale zazwyczaj tak się kończy, że jak kanclerz Niemiec coś powie od siebie, to się kończy to dyrektywą w Brukseli. Więc Ukraina absolutnie nie jest w jej interesie, a na pewno też tej grupy rządzącej, wejście do Unii. Natomiast jej bardzo jest na rękę, żeby powiedzieć, my strasznie chcieliśmy, ale Polska nas zatrzymała. I nie będzie się o tym mówiło, na przykład, że według konstytucji francuskiej wejście każdego dużego kraju do Unii, a Ukraina jest państwem większym od Polski, przecież wymaga przeprowadzenia referendum, a Francuzi będą absolutnie przeciwni wejściu kogokolwiek już do Unii, już mają dosyć. Oni by woleli, żeby jakieś kraje z Unii wyszły, bo dla nich już za mało pieniędzy jest w Unii i przegrywają z Niemcami wszystkie wyścigi o kasę. Więc to ma sens, ta antypolska kampania, jeśli się okaże, że ona jest elementem sojuszu niemiecko-ukraińskiego, w którym celem obu państw jest jak największe osłabienie Polski, bo z punktu widzenia interesów Niemiec, Polska, nie Rosja, jest głównym przeciwnikiem, albowiem stoi na drodze centralizacji Unii, a centralizacja jest potrzebna po to, żeby władza w Berlinie i w Brukseli mogła nowe podatki tworzyć, ściągać pieniądze z rynków, tam eksportować, tam kolonizować, ponieważ Niemcy już przegrywają wyścig konkurencyjny ze wszystkimi. To gdzie jest to miejsce, gdzie ich produkty jeszcze są konkurencyjne i lepsze? W Europie tak. W Chinach już zdecydowanie nie. Nawet Ameryka już też tego nie chce. I nawet Argentyna woli umowę z Ameryką niż w ramach Mercosuru, niż z Unią. Więc naprawdę, gdzie oni te samochody będą sprzedawać? Może jeszcze w Albanii się da.
1: No ale Polska dobrze, ale tu Ukraina jest barierą. Nie wydaje się być najlepszym rynkiem chłodnym na tego typu rzeczy. Czy dla Unii, dla części to jest
0: Ukraina
1: jakiś biznes?
0: Ukraina nie ma kasy.
1: Nie ma kasy. To jest jakiś kraj, gdzie można wyeksportować część produkcji, jakoś nie wycofując się z Zielonego Ładu, ominąć Zielony Ład, że nasze korporacje tam
0: właśnie
1: będą robić.
0: Ominąć.
1: Tam,
0: to znaczy narzucając Zielony Ład reszcie Unii, a na pewno tej wschodniej flance, czyli południowej, a może akurat Bruksela Niemców, przemysł niemiecki częściowo z tego Zielonego Ładu zwolni, wtedy staną się bardziej konkurencyjni.
1: Albo ten przemysł, który będzie niemiecki, będzie na Ukrainie.
0: Ale też najpewniej jest tak, że ten niemiecki przemysł już jest chińskim przemysłem, czyli coraz więcej fabryk niemieckich produkuje pod swoją niemiecką marką, produkuje już chińską technologię. Tak jest z samochodami, czy z częścią samochodów, ale nie tylko. Więc Chińczycy zjadają Niemcy od środka, a Niemcy nie wiedzą za bardzo, jak się bronić. No, oni jak zwykle wypatrują jeszcze słabszych partnerów, których można dalej kolonizować. Do tego potrzebna jest hegemonia i do tego potrzebna jest Ukraina, żeby była sojusznikiem w tym.
1: I co, i to jest rozwiązanie całego tego ataku Kijowa na Warszawę?
0: To nie jest rozwiązanie ani tajemnica. To jest pewnie jedna z ukrytych, głębokich powodów, ale myślę, że tych powodów jest wiele.
1: De facto elity ukraińskie czy rząd Zełenskiego wydał Polsce wojnę dyplomatyczną?
0: Myślę, że nie tylko dyplomatyczną, polityczną. Na szczęście nie militarną, polityczną. Ale jeżeli tak jest, bo chcą zająć nasze miejsce jako główny kraj, jako bufor pomiędzy nim. Zaraz się od Merca dowiemy coś takiego, jak powiedziała Merkel. Nasz sąsiad Rosja. Zaraz dowiemy się od Merca. Nasz sąsiad Ukraina. Czyli przeskakują przez Polskę. Jak to się ładnie nazywa, flyover country. Czyli takie państwo, na którym się tylko przelatuje, bo ono jest kompletnie nieistotne. I tak chyba jest. I jakby to, przed czym Polacy stoją, to jest kwestia zrozumienia, jaką politykę prowadzą Niemcy i Ukraina i Bruksela. I jaką politykę prowadzi rząd Tuska, ponieważ wydaje się, że rząd Tuska absolutnie się poddaje tamtej polityce niemieckiej i nie protestuje specjalnie przeciwko polityce ukraińskiej.
1: O czym mówił dr Józef Orzeł za tydzień?
0: O 20 dokładnie.
1: Tak jest, za tydzień powiemy sobie trochę, jak co Polska może robić, żeby przeciwdziałać, czyli zajmiemy się strategią Polski.
0: To powiem na koniec, że pan prezydent zgadza się z moją oceną sytuacji.
1: O dobrze, to za tydzień o tym powiemy szerzej. Przypominamy widzom na YouTubie subskrybować, podbijać, polubiać, będzie nam bardzo miło, bo to dobrze działa na algorytmy, słuchaczom, żeby słuchać Radia Wnet, a wszystkim i widzom i słuchaczom, że Radio Wnet istnieje dzięki tej wąskiej grupie słuchaczy i widzów, którzy są naszymi patronami. My nadajemy i możemy opisać rzeczywistość, opisywać tą rzeczywistość dzięki Państwu. patronite.pl/radiownet. Dziękujemy, zachęcamy i chyba nawet użyję słowa prosimy, bo sytuacja jest trudna, czyli Państwo mogą zalogować się i tak jak się kupuje subskrypcję na Netflixa.
0: A patron to była kiedyś część ładunku, jak się kule pakowało do lufy. Nie wiem co jest.
1: Paku.
0: Właśnie nie wiem, czy to był ten pak, ale w Kanadzie patron to była część, która pozwalała na to, żeby wystrzelić do wroga. Patroni są nam potrzebni.
1: Tak, żeby strzelać do wrogów. Oczywiście słowem na razie, ale nie wiadomo co będzie.
0: Słowo całkiem niezła broń.
1: Może być, to prawda. Więc jeśli ktoś chce, to żeby tak jak płacą za te różne platformy serialowe, to można też 10-15 zł miesięcznie na Radio Wnet przeznaczyć i to pozwoli nam przetrwać. patronite.pl/radiownet. Kończymy. Za chwilę Zbyszek Dąbrowski i Tres Portres będzie się działo, a my Państwu życzymy miłego wieczoru. Państwu. Do zobaczenia.
2: Wieczór Wnet. Nocne powtórki Wnet.
3: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Jestem w swoim, jednym z moich ukochanych miejsc w Warszawie, ulica Okulnik, Uniwersytet imienia Fryderyka Chopina i mam wspaniałego gościa, a nawet dwóch gości, ale tutaj powiem tak, Agata Zapiecha znana naszym, pani profesor, znana naszym słuchaczom od lat i gość częsty Radia Wnet, zorganizowała spotkanie z panem profesorem Tomaszem Sztralem, po pierwsze wybitnym wiolonczelistą, to powiem tak, no i rektorem tej uczelni. Witam serdecznie, panie...
2: Pana rektora, ogromnie się cieszę. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet, naszej uczelni.
1: No właśnie, uczelnia jest miejscem już kultowym w ogóle na mapie Warszawy. Przychodzą tutaj młodzi ludzie na randki i słuchają nawet tych dobiegających dźwięków. Tutaj ktoś śpiewa Mozarta, tutaj ktoś gra na wiolonczeli, ktoś... To jest w ogóle to jedna rzecz. No ale pierwszy i główny temat to będzie muzyka dawna. Muzyka dawna, ponieważ mamy 30 lat od powołania, można powiedzieć, Katedry Muzyki Dawnej. No i pan lubi muzykę dawną, tak?
2: Tak, bardzo lubię muzykę dawną. Uwielbiam wszystkie orkiestry barokowe, opery barokowe. No, również jako wykonawca, mimo że nigdy nie grałem na starym instrumencie, na historycznym wiolonczelu nie grałem, to jednak trzeba wiedzieć, no, że wiolonczela, która nazywa się wiolonczelą współczesną, swoją ostateczną postać uzyskała na początku wieku XVIII. No i późniejsze jakby przetworzenia instrumentów polegały na tym, że pojawiły się metalowe struny, przedłużony został gryf, pojawiła się nóżka, przede wszystkim zmienił się strój, zmienił się smyczek, to wszystko ewoluowało. Niemniej jednak wiolonczela, no, swój ostateczny i skrzypce, i altówka, i kontrabas, to są instrumenty, które uzyskały swój ostateczny kształt i przeznaczenie w muzyce na początku wieku XVIII, więc muzyka dawna. No, uczymy się dzisiaj od wszystkich specjalistów muzyki dawnej wykonawstwo na przykład sług wiolonczelowych Bacha na tak zwanej współczesnej wiolonczeli zmieniło się diametralnie. To są zupełnie inne wykonania niż te, które były jeszcze 40 lat temu. Właśnie wpływ wykonawstwa muzyki dawnej spowodował przede wszystkim zmianę w redakcjach, czyli źródłach pisanych, które są najważniejsze. Redakcje na przykład sług wiolonczelowych, podejrzewam, że podobnie było w partitach skrzypcowych, polegała na tym, że redaktorzy, a byli to oczywiście wybitni bardzo wykonawcy, dodawali bardzo dużo elementów wykonawczych, no nie będących elementami oryginalnymi, czyli od siebie, z własnej praktyki wykonawczej. I ten tekst był troszkę jakby no, zanieczyszczony tymi różnymi dodatkami, natomiast wykonawstwo to historyczne doprowadziło do jakby innego zdefiniowania aplikatury, ukowania, smyczkowania, frazowania i w ogóle tekstu jako takiego, to znaczy tekst został oczyszczony, to znaczy nie ma na przykład dynamiki, która nie pochodzi od kompozytora. I to jest ta wielka zasługa. Wystarczy popatrzeć na współczesne redakcje, to Berenreitera czy Henle, jak bardzo to się zmieniło w stosunku do. Nie chcę używać nazwisk, żeby tutaj nikogo nie urazić, bo nie chcę przedstawiać wielkich nazwisk w jakimś pejoratywnym aspekcie, tylko po prostu takie to były czasy. Tak samo jak wielu kompozytorów, na przykład wybitnych wiolonczelistów, pisało utwory i pisali je jak gdyby w starym stylu, podając, że jest to na przykład tokata Frescobaldiego. A to nie była tokata Frescobaldiego, tylko było to coś zupełnie innego, ale taką w takiej nazwie przetrwa aż po dzień dzisiejszy. Więc te wszystkie rzeczy zostały zdefiniowane. Najlepszym przykładem jest to, że dzisiaj sonaty Boccheriniego gramy z basso continuo, czyli z drugą wiolonczelą na konkursach międzynarodowych. Nie gramy z fortepianem, czyli nie przypomina to jakby trochę kiepskiego Mozarta, tylko gramy to w wersji oryginalnej i rzeczywiście jest to wtedy zupełnie inny na możliwość kształtowania dźwięku, poczucia czasu, barwy. Ja się nawet śmieję, że Boccherini na wiolonczeli to jest taki prekursor impresjonizmu, bo tam kształtowanie barwy i czasu jest wręcz niezbędne, żeby uzyskać efekt muzyczny w sensie semantycznym. No i to już weszło na stałe. To są właśnie, bym powiedział, że wykonawstwo historyczne wpłynęło na resztę, na całość, jeśli chodzi o granie utworów z tego okresu historycznego. Mamy również fortepian historyczny w naszej uczelni, to jest od niedawna.
1: Muzeum Państwo macie starych instrumentów, to pani profesor Sapiecha mi opowiadała o tym.
2: Mamy stare fortepiany i mamy panią kierowniczkę, panią profesor Marię Gabrysz-Hejker, która też jest wielką pasjonatką grania na fortepianach historycznych, więc te aspekty, jeśli chodzi o wyzwania współczesności, bo to jakoś tak się paradoksalnie dzieje, również to się dzieje nie tylko w sztukach muzycznych, ale rozwój techniki spowodował również wspaniały rozwój rekonstrukcji historycznych. Byłem kiedyś w muzeum w Łańcucie, w zamku, kiedy remontowano drugie piętro i odtworzono na komputerze skład lakieru, którym malowano meble z końca XVIII wieku i dzięki temu, że na komputerze został odtworzony skład chemiczny tego, co było wcześniej niemożliwe, było możliwe odtworzenie dokładnej receptury lakieru, który pokrył zniszczone meble z XVIII. Więc jakby technika również służy po powrocie do oryginalnej przeszłości, do prawdziwej i właściwej przeszłości.
1: Tak a propos, to ja właśnie słyszałem niedawno, przeczytałem artykuł o odtwarzaniu rękopisów, które zostały spopielone dzięki IA. I można czytać, co było, co zostało spopielone. Ale no generalnie, ale rozmawiamy o muzyce, bo ja mam takie, może mam spaczoną perspektywę, bo na przykład z panią profesor się trochę kolegujemy, ale też mam innych muzyków znajomych, ale ja odnoszę wrażenie, że jest taki powrót do tej starej muzyki i mnóstwo jest koncertów też różnych, w różnych miastach muzyki dawnej i powrotu do właśnie źródeł, co mnie bardzo cieszy, bo to jest taka czysta, to jest przeniesienie się z jednej strony w czasie, ale też sięganie do korzeni i to granie na strunie w duszy takiej starej, cudownej. Jak to jest ze studentami? Jak oni, czy oni teraz jakoś częściej wybierają tą ścieżkę?
2: Myślę, że muzyka dawna odnajduje to, za czym tęskni dzisiejszy człowiek współczesny, zagubiony trochę w tym świecie, który pędzi, a więc zawsze tęsknimy za miłością, za uczuciem, a opery barokowe, historyczne właśnie o tym opowiadają. I piękna muzyka, spektakularna akcja sceniczna, nawet w kręgu kameralnym, powoduje, że no, muzyka dawna przeżywa swój wielki renesans, jeśli chodzi o popularność festiwali. Wystarczy zobaczyć Warszawę, jak oblegane są wszystkie festiwale oper barokowych, czy nawet wykonawstwa oper Mozarta i wcześniejszych Glucka i Vivaldiego. I to są zjawiska społeczne, bym powiedział. To się bardzo, wiesz, no, piękno muzyki, harmonii i libretta i w ogóle tego, o czym są te opery, czyli tematyka, tak bliska, jak pan słusznie powiedział, każdemu człowiekowi dzisiaj trochę zagubionemu w tym świecie, który pędzi coraz szybciej, no powoduje, że ludzie szukają wytchnienia swojej duszy i odnajdują to. Natomiast jeśli chodzi o wybór studentów, tak, studenci dzisiaj, studia polegają na tym, aby student jak najszybciej wybrał samodzielną ścieżkę decyzyjną, czym będzie się zajmował. Jedni wolą pójść w nurt tak zwany, czyli szukam pracy w orkiestrze symfonicznej, drudzy szukają możliwości założenia kwartetu smyczkowego, aby z tym kwartetem próbować, na przykład, czyli tria fortepianowego. Inni próbują zaistnieć się jako soliści, tych jest najmniej, natomiast coraz więcej osób, którzy mają znakomity warsztat, czyli są wykształceni w tej współczesnej technice instrumentalnej, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że technika instrumentalna, ona też ewoluowała. Zmieniła się artykulacja, smyczek, struny i to wszystko był ten rozwój. No to tak samo jak możemy powiedzieć, że mamy samoloty odrzutowe, a kiedyś były takie, powiedzmy, które próbowały latać, tak? I to się zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o świadomy wybór, tak, rzeczywiście obserwuję, że wielu utalentowanych absolwentów studiów licencjackich decyduje się na rozpoczęcie studiów w muzyce dawnej, mając tą wiedzę i tą kompetencję techniczną, świadomie decyduje się o powierzeniu swojego talentu z przestrzeni muzyki dawnej, muzyki historycznej, która już jest objaśniona wielu traktatach, które są zinterpretowane, zdefiniowane, przeanalizowane przede wszystkim pod względem wykonawczym, formalnym, artykulacyjnym. I to powoduje, że kształcimy bardzo kompetentnych muzyków, którzy opierają swoje wykonawstwo nie o intuicję, bo intuicja oczywiście jest bardzo potrzebna w sztuce, ale przyjdzie taki moment, że intuicja nie wystarcza, potrzebna jest wiedza. I ta wiedza jest tutaj w naszej uczelni i pani profesor Agata Zapiecha rzeczywiście jest, jak pan słusznie powiedział, spiritus movens tego całego ruchu, który no, w tej chwili jest bardzo znaczącą częścią naszej uczelni, jest taką poryłą w koronie i pani profesor doprowadziła do wykształcenia już następnych pokoleń talentowanych, młodych naukowców, bo tak trzeba powiedzieć, którzy w tej chwili już biorą udział czynnie w kształtowaniu oblicza współczesnego muzyki dawnej.
1: Wiem, że jakieś sukcesy międzynarodowe, to jakbym pan rektor by się pochwalił, albo to pani profesor się pochwali tutaj sukcesami międzynarodowymi w tym zakresie.
3: Tutaj dziękuję bardzo, witam serdecznie i dołączę tutaj, bardzo dziękuję panu rektorowi za to, że tak otworzył się na rzeczywiście burzliwy rozwój, stworzenie przestrzeni dla rozwoju muzyki dawnej, rozbudowania katedry, bo katedra to jest sprawa ostatnich, no nie wiem, około 10 lat kształcenia, natomiast 30 lat temu było studium, potem międzywydziałowe jako fakultety i to się wszystko rozwijało. Potem był zakład muzyki dawnej i ostatecznie katedra muzyki dawnej, bodajże od 18-19 rok jakoś tak to było. I rzeczywiście sukcesy, rzeczywiście studenci, którzy jeżdżą na konkursy instrumentalne, solowe, na przykład no, klawesyn też teraz już wszedł do katedry wspólnej, tak jak to powinno być. Bardzo dziękuję, że jesteśmy razem. To jest bardzo ważny ruch, tak? Ale też zespół, no ja się bardzo cieszę, że zespół, który jak kształciłam przez ostatnie 2 lata, 3 po dojściu nowych studentów, też zdobył burst nową harfę na konkursie na Scholi Cantorum. To nie było łatwe, bo to są dorosłe zespoły, nie młodzieżowe. Są osoby, które jeżdżą na przesłuchania czy do orkiestr. Miriam Kozak, która skończyła kilka lat temu licencjat u nas w mojej klasie, pojechała do Genewy, do zespołów różnych się dostała, teraz u Szuszana Rosjan studiuje, wiem, że z Katowicami. To jest świat, który łączy się i są te sukcesy też we wspólnym graniu i kameralnym. Karolina Pływaczewska, panie rektorze drogi, jakby nasza wspólna studentka, bo przecież kończyła wiolonczelę współczesną tutaj, a u mnie fakultatywnie odkrywała świat, robiąc najpierw wielkie oczy. Teraz jest wybitną specjalistką od wiolonczeli i też na Violi da Gamba się uczy w Genewie. Uczy i gra w najlepszych zespołach. To są też takie sukcesy, bo to są konkursowe egzaminy do takich zespołów. I ona jeździ, gra i solo, i nagrywa, ale też uczy i we Francji, i w Genewie. To jest tak, że trudno powiedzieć o jakimś jednym sukcesie na jednym konkursie. To jest znaczenie naszej młodzieży tworzącej zespoły, ale też pedagogów, którzy razem grają. Na przykład to, że Tomasz Pokrzywiński, który tutaj uczy jako no, wspaniały pedagog na wiolonczeli historycznej, bo to jest i barokowa, i klasyczna, który zaczynał u mnie w klasie. To jest bardzo wzruszające. I doktorat, który robił, obronił bardzo dobrze, napisał wspaniałą książkę o roli wiolonczeli jako realizatora basso continuo i nagrali razem z Martyną Pastuszką, która też tu przyjeżdżała na kursy różne i do Wilanowa i tutaj na Forum Muzyki Dawnej, które było realizowane. Zresztą podpowiedziałam im tytuł tej płyty, Continuo Virtuoso. Właśnie ta wirtuozeria w realizacji harmonii i wykorzystaniu idiomu instrumentu, to jest poziom, który z jednej strony mamy pojedyncze wyjazdy na konkursy, są osoby, które zdają do wersalskiej orkiestry, czy mają swoje zespoły, które koncertują, są zapraszane na festiwale bardzo znaczące. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, jeszcze na samym początku, pierwsza dyplomantka, która grała tylko na skrzypcach, no, szatem głównym współczesnym nurtem od 96 roku, z profesorem Januszem Kucharskim, który się cudownie zapisał we współpracy, niejaka Katarzyna Helwing, razem z Aliną Radkowską. Ja jej przygotowywałam do konkursu w Brugii. Ja tam byłam przez kilka lat, jeździłam na Flandrii, do Flandrii na konkurs do Brugii jako jeden z jurorów w doborowym gronie. I dziewczyny zagrały, tak, jeszcze ze śpiewaczką Ulrike Hofbauer, pamiętam. To był sukces wspaniały, ponieważ dostały mnie, nie wolno było ich oceniać. Ja tam był właśnie Andrea Marcon, Kaj Knowie i takie postaci. Ja ich nie oceniałam, Barbara Schlick, bo wtedy one dostały trzecią nagrodę. Na takim wielkim konkursie światowym, najważniejszym. Więc to był pierwszy sukces już na samym początku nauczania, a tych sukcesów jest tej świadomości, występów takich bardzo dojrzałych. Tym ostatnim chciałabym już zakończyć swoją wypowiedź. Ostatnio mieliśmy dyplom Weroniki Kurpiel, która przyjechała po liceum z Lipińskiego w Lublinie. Zaczynała od zera. Przyjechała taka kuszynka po prostu i od zera zaczynała bardzo nieśmiała. Przepięknie zagrała, bardzo dojrzale, i XVII wiek, i XVIII. Dokoptowała dwa puzony historyczne, które może otworzymy kiedyś. Wspaniały repertuar i Bibera przepięknie, sonatę w różnych układach z basso continuo. Myślę, że to był taka wisienka na torcie tych wszystkich konkursów i osiągnięć, bo kiedy patrzyłam na to kiedyś dziecko i tę dojrzałą artystkę i tak wspominając mnie krwawe łzy czasem podczas pracy, bo to jest bardzo trudna praca, bardzo trudna, cudowna praca. Także bardzo dziękuję rektorowi i już oddaję głos.
1: Ja jeszcze tylko chciałem tak na marginesie powiedzieć, bo my mówimy tutaj już o Paryżu, o Francji, o Belgii, o Bruges, o Metropolitan, ale proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Tutaj można przychodzić co najmniej 3 albo 4 razy w tygodniu na te fantastyczne koncerty. I te diamenty jeszcze bez sławy, ale ja tutaj bardzo często, jak mogę, to przychodzę i to są, przy okazji chciałem słuchaczom powiedzieć, no to są naprawdę ceny nieporównywalnie niższe niż do Filharmonii, a czasami te koncerty są na najwyższym poziomie, bo przyjeżdżają na przykład absolwenci i dają koncerty tutaj właśnie na Okulniku, ale też na przykład ja pamiętam taki koncert, który mnie po prostu zwalił z nóg, to była któraś tam klasa harfy, tak? I to były po prostu kolejne, po prostu wspaniałe harfistki grały, nie był 3. czy 4. rok i po prostu to było zachwycające. I to się dzieje, po prostu tego można dotknąć, nie trzeba jechać do La Scali. No to tylko tyle, no, chciałem powiedzieć na ten temat, bo to, tego można słuchać, tego, z tym można i naprawdę, no prawie zawsze są miejsca.
2: Dlatego nasza uczelnia ma 23. miejsce w rankingu światowym. Uczelni muzycznych 23 i 46 artystycznych, to są dane za rok 2026. To, o czym pan mówi, odzwierciedlenie w światowych rankingach. Są 3 takie rankingi światowe i ostatni z nich, 3, raport, ranking QS, on jest systemem, który właśnie ocenia, jako jedyny na świecie ocenia uczelnie artystyczne. I wyprzedziliśmy w tym rankingu wiele uczelni europejskich, amerykańskich, niemieckich, czeskich, węgierskich, waszym, francuskich, waszym, z tego powodu, że u nas jest po prostu system znakomity z 10 wydziałów i mamy muzykę od renesansu aż po wiek XXI. I te koncerty, o czym tutaj pan mówi, powoduje, że mamy tutaj ponad 20 tysięcy publiczności w ciągu roku. Teraz reaktywowaliśmy festiwal w Dziekance, gdzie też muzyka dawna mi święci, bo to jest jakby na szlachtu tutaj.
1: Ja pamiętam, mi zniknął mi ten festiwal i tak trochę płakałem.
2: Został reaktywowany w ubiegłym roku, a w tym roku go rozbudowaliśmy, wróciliśmy do, w zeszłym roku były 4 tygodnie, a teraz mamy 8 koncertów. Jest tak, że przez cały lipiec, sierpień na trakcie królewskim w Dziekance, na szlaku wykonawstwa muzyki dawnej, na szlaku Władysława IV, aż po Fryderyka Chopina mamy festiwal Dziekance w miejscu ściśle historycznym, na królewskim trakcie warszawskim.
3: Ja mogę dodać, że 29 lipca zapraszam na nasz koncert właśnie w ramach dziekanki. Dziękuję za zaproszenie. A jeszcze powiem, że cała orkiestra Kapela Regia Polona, prowadzona przez Krzysztofa Garstkę też, który zaczynał tutaj w studium muzyki dawnej, przygodę z muzyką dawną, to są nasi absolwenci grający na historycznych instrumentach. To jest orkiestra, doszły jeszcze inne osoby, ale i właśnie w Polskiej Operze Królewskiej i w Warszawskiej Operze Kameralnej, to są nasi absolwenci. Grzegorz Ladek, koncertmistrz, też u mnie zaczynał. Także, tak, tak. Także wszędzie można zobaczyć.
1: Trwają teraz egzaminy wstępne, czyli no, tutaj

0: Wielki chodził po różnych trenerach i chciał grać w koszykówkę, jak taki mały Bydląsk. I wszyscy mówili, że się nie nadaje.
1: Różne są historie wielu sławnych. Ostatnio spotkałem się z panem Marcinem Gortatem, polskim koszykarzem w Wiśle, NBA, podczas uroczystości totalizatora sportowego, który odbył się na Służewcu. Tam było wręczenie nagród. Lokalizator buduje obiekty sportowe w Polsce i sprzyja wszystkim małym miejscowościom uzyskaniu tych funduszy. No i to on też opowiadał koleje swojego życia, gdzie zaczynał i jak słuchał starszych zawodników, doświadczonych bardziej od siebie, ażeby optymalnie pokierować swoją karierą sportową. I to są bardzo ciekawe opowieści, pełne takiego, bym powiedział, no, twardego stąpania po ziemi i pokory. On miał wielkiego talentu.
0: Ale muzyka cudowna jest, kochana i wspaniała, więc no nie można jej nie kochać, jak się tutaj jeszcze jej dotknie, ale trzeba otwierać cały czas drzwi.
1: Ta wielka, miękka siła. Polska jest ceniona właśnie za kulturę, a muzyka jest językiem, który rozumie cały świat, wszystkie narody rozumieją muzykę. I muzyka polska właśnie od renesansu, poprzez muzykę Fryderyka Chopina, aż do muzyki współczesnej, po Lutosławskiego, Góreckiego, Pendreckiego, jest podziwiana na całym świecie. I wszyscy ci, którzy się zetkną z polską kulturą, opartą na wolności, na gościnności, kiedy słyszą muzykę Chopina, a w Chinach to jest 40 milionów pianistów, którzy grają na fortepianie, chcą do Polski przyjechać, poznać, co to jest za kraj, bo widzą tylko kompozytora i nuty i interesują się Polską, chcą do Polski, przyjeżdżają do Polski, poznają Polskę, wyjeżdżając tą, są naszymi najlepszymi ambasadorami, są najlepszymi nasi przyjaciółmi polskimi, są zachwyceni polską kulturą. Stąd pochodzi fenomen, iż w wieku XIX tak bardzo wielu obcokrajowców w pierwszym pokoleniu się spolszczyło i zrobiło bardzo dużo dla polskiej kultury, a to wystarczy zobaczyć, jaki mamy panteon na przykład sponsorów Filharmonii Narodowej i nie tylko Filharmonii Warszawskiej ówczesnej, że właśnie przybysze z Francji, z Niemiec, z Austrii, z Rosji polonizowali się, będąc zachwyceni polską kulturą. To jest właśnie ta nasza piękna, miękka siła, która pozwoliła nam przetrwać, a dzisiaj nam pozwala na świecie, w innych zupełnie czasach, chociaż te czasy nie są łatwe, no dzisiaj właśnie zaświadczyć o bogactwie tradycji naszego kraju. I w tym muzyka dawna Polska ma bardzo duży udział.
0: No nieboskozery, ja pamiętam, teraz czytałem niedawno o rankingach uczelni różnych, ale to by dochodziło na uniwersytety. Pierwszy polski uniwersytet to ma, no nie wiem, 500 miejsc, 500, a to jest to właśnie dlatego chciałbym, że to jest perła w koronie.
1: Tak, jesteśmy perłą w koronie, bo mamy system szkolnictwa artystycznego, który jest unikalny w Europie. I tego systemu trzeba strzec jak oka w głowie.
0: Ja bym prosił polityków o łapy precz.
1: Tak, no ja tutaj też, no sądząc po wypowiedzi niektórych polityków, którzy kwestionują, że artyści są ludźmi potrzebnymi, czy zasługującymi na wsparcie, to chciałbym wspomnieć, że Ignacy Jan Paderewski to był właśnie artysta, który zaważył na tym, obok Józefa Piłsudskiego, iż Polska wróciła na mapę Europy właśnie przez swój artyzm. Jego gra spowodowała, że zachwycił się nią nie tylko prezydent Stanów Zjednoczonych, ale całe jego otoczenie. I to spowodowało, że Paderewski miał tak duży wpływ, że znalazł się na konferencji pokojowej obok Romana Dmowskiego. Więc artyzm jak najbardziej jest częścią naszego patriotyzmu i naszego dziedzictwa. A ta uczelnia jest uczelnią arcypatriotyczną, ponieważ zawsze, nawet w czasach zaboru rosyjskiego tutaj, językiem wykładowym był zawsze język polski. Zawsze język polski.
0: Tego nie wiedziałem i to bardzo, bardzo się cieszę, że to wiem. To już trochę czasu minęło. Ostatnie pytanie, takie może podchwytliwe trochę, bo mówimy o starych instrumentach i o tym, jak się zmieniają instrumenty. Ja chciałbym się zapytać, co by było, gdyby zmartwychwstał Fryderyk Chopin i wszedł do Filharmonii Narodowej i zobaczył te najnowocześniejsze instrumenty, czy on by zagrał na nich? I jak by zagrał? Czy może to było, pamiętam, że on miał takie delikatne paluszki, może to jemu było dobrze.
1: Myślę, że Fryderyk Chopin gdyby wstał z grobu i podobnie jak Mozart czy Bach, myślę, że oni by się ucieszyli. To znaczy wiem, że Kiedyś to profesor Tadeusz Broński powiedział, że gdyby Bach zobaczył współczesny

0: instrumentarium na pewno by się ucieszył, bo jednak instrumenty ewoluowały jak cała ludzkość. Techniczna strona ludzkości też ewoluuje, rozwija, wszystko się rozwija, tak? W wieku XVIII można sobie tylko wyobrazić, w jakich fatalnych warunkach Bach musiał pisać swoje dzieła, w nieogrzewanym mieszkaniu, brak światła elektrycznego, czyli w listopadzie, w grudniu pisząc, pisał tylko przy świecach, dlatego stracił wzrok. No pan sobie wyobraża zaciemnione miasta, gdzie trzeba się przemykać między ulicami i tylko pochodnie się palą? Wystarczy, że jest awaria i jesteśmy kompletnie obezwłasnowolnieni, a co dopiero, jeżeli musimy żyć latami, I światło elektryczne to dopiero koniec XIX wieku. To Stany Zjednoczone wymyśliły oświetlenie miast. Więc pisząc na takim papierze, Bach miał taki, zdaje się, grzebień do kreślenia tych pięciolinii, bo nie było papieru z drukowanymi, a w ogóle druku nie było. Znaczy był druk, ale on był tak drogi, że to w ogóle nie wchodziło w grę. Więc chodziło o to, że proces twórczy przebiegał w ten sposób, że jeżeli Bach coś pisał, to chciał jak najszybciej, żeby utwór został wykonany. Czyli najdroższym elementem był kopista. Jeżeli kopista się pomylił, na przykład kapnął mu atrament, to nie wyrzucał tego do kosza, tylko po prostu to szło dalej. I stąd dzisiaj wracamy do tych wszystkich wydań ur tekstowych, ponieważ jest problem, uzyskałem Sona Boccheriniego na przykład na wiączele, to
1: Gawenda historyczna.
2: Ciągle zapoluj 3 za 2 w Hot Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróć na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Hot Price. Great Brands.
3: To jak? Kto wygra mundial? Nie wiem, a co ty myślisz? Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
4: Wszystko fajnie, ale z kim?
3: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będziesz z kim podyskutować.
4: Dobra, a kiedy?
0: W zimnym mieszkaniu.
5: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10.
0: I on pisze kantatę.
5: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
0: Myślę, że zobaczył dzisiaj, jak żyje cywilizacja, jak żyje człowiek.
6: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie. W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania. To możliwe?
0: Pewnie nie
6: w Radiu Wnet? Jak najbardziej.
0: Napił wody z planu.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
6: Zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
0: Chopin na przykład.
5: Słuchajcie, Radia Wnet.
0: Narzekał na to, że nie słuchać go w czwartek.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvat.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: Ostatni model, który miał Chopin, już miał
6: autopromocja.
4: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
0: W sale był koncertowy. Musimy wiedzieć, że w XVIII wieku koncertowano
7: w Polsce. Czyli spiesz się powoli.
0: Używano pustych strun, strony były jelitowe.
8: Rozmowy o sztuce, barwy, no, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
8: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
9: Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Biejak Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać, skoro wnet? 5 i 12 lipca o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
0: Sprężania się, co tu dużo.
6: To była autopromocja.
1: Reklama.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak. Krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje. Medamed. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. X działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się między innymi. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MLG Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Co? Reklamie. Sytuacja autopromocja. W wieku XIX, kiedy funkcja społeczna...
12: Szybciej, wyżej, dalej. To pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni. Analiza zwycięstwa, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku. Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
0: Na tych muzyka, no, powolutku...
13: To była autopromocja.
4: I reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
14: Po reklamie.
13: Autopromocja.
15: O książkach przecenionych oraz niedocenionych. O autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim. Bardzo, niedziela, godzina 14. Rozmawiają Tomasz Zapert
16: i Krzysztof Masłowicz. Wszyscy, którzy żyli w tamtym świecie,
13: to była autopromocja.
16: Jednak, no mimo autopromocja. Niedobrych, ale
9: zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Wiejak Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać z koronet? 5 i 12 lipca o 8 rano zapraszam Magdalena Woźniak.
16: Na urodziny. To był piękny koncert.
13: To była autopromocja.
16: I młodzi tam, ale autopromocja. Może pan rektor też się da zaprosić kiedyś do Radia Wnet z białą
12: czarą. Szybciej, wyżej, dalej. To pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni. Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku. Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
14: Muzyki, z takiej z perły muzyki.
13: To była autopromocja.
4: Reklama.
11: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Po reklamie.
13: Autopromocja.
17: Studio Stoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
13: To była autopromocja.
4: Reklama.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Po reklamie.
13: Autopromocja.
18: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.

0: reportaża Fundacji Głos Ewangelii.
1: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
2: To była autopromocja.
3: Reklama. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką.

0: Republika Latina, czyli tojowo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dmowski.
1: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
3: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
2: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
3: Wywiady z interesującymi ludźmi.
2: I dużo dobrej muzyki.
3: Oraz kultury polonijnej.
2: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
3: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
2: Niedziela.
3: 9 rano, czerwony dywan.
2: Zapraszają
3: Iza Smolarek
2: i Aleks Sławiński.
1: Była autopromocja. Autopromocja.
4: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
1: To była autopromocja. Autopromocja.
5: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim. Niedziela, godzina 14:00. Rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłyn.
1: To była autopromocja.
8: Radio Wnet.

naczyniami kuchennymi. Zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem.

20 sierpnia przed północą meble usłyszały podjeżdżający pociąg i razem z naczyniami, kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały

też naszym przekleństwem. Niesie ślad, ale nie samotności. Śmignę szybciej niż szalony pościg. Lucha, Baksa, Wojtek, Czechosłowacja, Bratysława, Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. Byłem w Maceo. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak banan, jak syrop.

tytuł wyśmienity.

kochanie, znowu na mnie biegnie, trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię, sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowany w cień, wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z niejakości, popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości, chociaż...

0: Autopromocja. O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
1: i Krzysztof Masłun.
2: To była autopromocja. Jak dobrze wstać, skoro wnet?
3: I boską moc w sercu mieć.
2: Zaprasza Magdalena Woźniak.
4: Anna Wiejak. Zauważymy, że mimo oficjalnie panujących systemów demokratycznych, niebezpiecznie dryfujemy w kierunku miękkiego totalitaryzmu.
5: Zatem we współczesnym rozumieniu
4: wcale nie wyklucza
5: dobra ogółu.
4: Są one jednak dokonywane w zupełnie inny, nowatorski,
5: na rok świat, można by rzec, sposób, co rano się budzimy,
4: i nie sposób zapewnia nie odnieść wrażenia, że cały współczesny unijny projekt
5: coraz
4: ma na celu dokonanie współczesnej formy
5: skłania
4: kolonizacji
5: do przemyśleń na
4: poprzez zupełnie pokojowe
5: słowa
4: zrzekanie się przez
5: i
4: państwa członkowskie
5: go do
4: Unii Europejskiej suwerenności na rzecz jednego
5: przy tym
4: państwowego podmiotu, jakim są
5: w wieku poprzednim.
4: A sami Niemcy nie kryją się zresztą z tymi aspiracjami,
5: występować,
4: co znalazło swój wyraz
5: z
4: w programie SPD.
5: To już nie jest świat
4: po wygranych wyborach
5: i komunizmu,
4: i odsunięciu
5: ani
4: od
5: nawet
4: władzy kanclerz Angeli Merkel.
5: George'a Orwella w książce Rok 1984.
4: W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz,
5: ograniczający się do
4: terroryzowania i erozji wolności jednostki.
5: Współczesne totalitaryzmy
4: posługują się nowoczesną technologią,
5: zamachy terrorystyczne,
4: aby podbijać wzrost przestępczości,
5: i kierować
4: na odpowiednie,
5: czy chociażby pandemia
4: powodują, iż państwa
5: trwają w permanentnym
4: tym samym stanie wyjątkowym,
5: nie dokonuje się
4: rozumianym
5: z pomocą
4: jako stan
5: terroru,
4: ograniczenia,
5: ale z konstytucyjnych praw i wolności.
4: We współczesnym świecie
5: zagwarantowania
4: nie musi wiązać się ze stosowaniem przemocy fizycznej.
5: Te pytania należy stawiać,
4: chociaż odpowiedź
5: może okazać się wcale nie taka
4: zastąpiła
5: jednoznaczna.
4: Metoda marchewki.
5: Jeżeli do tego wszystkiego dodamy nowoczesne
4: demokracja
5: technologie w sposób
4: Boga,
5: istotny, zwiększające kontrolę władzy nad jednostką,
4: Centesimus Annus,
5: zauważymy, że mimo
4: oficjalnie
5: panujących
4: systemów demokratycznych,
5: że niebezpiecznie bez wartości
4: łatwo przemienia się
5: totalitaryzmu
4: lub zakamuflowany
5: totalitaryzm.
4: Tymczasem współcześni ideolodzy chcą nam zaserwować już nie tylko demokrację
5: z roku
4: bez
5: na
4: wartości,
5: rok świat,
4: w którym
5: ale bez
4: co rano się
5: Boga
4: budzimy.
5: Zapewnia
4: jakie
5: nam
4: mogą
5: coraz
4: być
5: mniej
4: przestrzeni,
5: pokazał
4: nam
5: na XX wiek.
4: Coraz to nowe obowiązki,
5: przecież gdyby
4: Nietzsche nie uśmiercił
5: Boga, skłania
4: to do przemyśleń nad
5: niedoszłością
4: redefinicji słowa totalitaryzm,
5: a co za tym
4: i dostosowania
5: idzie
4: go do potwornego ludobójstwa, jakiego
5: świadkiem była ludzkość.
4: XXI wiek
5: totalitaryzmy
4: przy tym
5: nie biorą
4: ewenement
5: się znikąd, ale są efektem bardzo konkretnych idei,
4: a mianowicie filozoficznych,
5: totalitarnych
4: oraz ludzkich
5: mogą
4: występować
5: decyzji
4: równolegle.
5: Ateizm z demokracją
4: wcześniej czy później kończy się źle,
5: to już nie jest
4: bo
5: świat
4: życie
5: nazizmu,
4: również duchowe,
5: i komunizmu
4: nie znosi próżni,
5: ani nawet
4: a brak wartości
5: przez
4: zawsze
5: George'a
4: będzie owocował w książce Rok 1984,
5: tak jak brak dobra
4: ograniczający się do
5: złem
4: terroryzowania i
5: tak zwana tolerancja jest jedynie
4: totalitaryzmy
5: posługują
4: się za zadanie
5: technologią,
4: uśpić nasze sumienia,
5: aby podbijać umysły,
4: abyśmy
5: i kierować
4: nie byli zdolni
5: na odpowiednie
4: wybrane przez
5: kiedy pewne kręgi
4: będą pchały
5: chore
4: świat,
5: tym samym
4: zniewolenie nie dokonuje się z
5: to
4: pomocą
5: zresztą
4: terroru,
5: już się dzieje,
4: ale
5: miliardy zabitych od czasu
4: II wojny
5: w świecie totalitaryzm
4: dzieci
5: nie musi wiązać się ze
4: zbrodniczej procedurze
5: dzieciobójstwa, kryjącej
4: ale
5: się
4: z bodźcowaniem,
5: pod eufemistycznym określeniem
4: aborcja, zastąpiła
5: metoda
4: są
5: marchewki
4: tego niemymi świadkami.
5: Demokracja
4: kilka lat temu
5: Boga
4: w Ameryce wybuchł skandal,
5: kiedy okazało się, że kliniki aborcyjne handlują organami zabitych,
4: że historia uczy
5: dzieci,
4: iż demokracja bez wartości
5: łatwo przemienia się
4: działacz
5: w jawny lub
4: z pomocą ukrytej kamery
5: nagrywał niczego nieświadomych.
4: Tymczasem współcześni ideolodzy chcą nam
5: się
4: zaserwować już nie tylko demokrację bez wartości,
5: ale bez
4: przyszłość
5: Boga
4: rysowana chociażby
5: jakie mogą
4: przez
5: być tego
4: Harariego,
5: pokazał nam
4: jest
5: nie
4: mniej mroczna.
5: Przecież
4: na
5: gdyby
4: Nietzsche
5: pojawią
4: nie
5: się takie sytuacje,
4: Boga,
5: potencjalni rodzice dowiadują
4: do powstania,
5: że ich profil genetyczny,
4: a co za
5: powoduje wysokie ryzyko
4: do potwornego
5: ludobójstwa
4: genetycznego,
5: jakiego świadkiem
4: ewentualnych
5: była ludzkość
4: dzieci. totalitaryzmy wobec tego nie biorą się z zapłodnienia,
5: ale są efektem bardzo konkretnych idei DNA
4: zapłodnionej komórki jądrowej
5: oraz ludzkich decyzji.
4: Jeśli nie ma żadnych
5: wcześniej czy później kończy się źle.
4: Bo ale jeśli również duchowe DNA
5: nie znosi próżni,
4: ujawnia groźne mutacje,
5: zarodek
4: zostaje zniszczony.
5: Antywartościami
4: snuje swoje
5: tak jak
4: wizje,
5: brak
4: ideolo.
5: Dobra zawsze będzie skutkował
4: ale
5: złem.
4: Ale właściwie po co ryzykować?
5: Tak zwana tolerancja
4: jest jedynie
5: tylko jedną komórkę
4: mającą za zadanie
5: lepiej zapłodnić
4: sumienia,
5: kilka, żeby nawet nie byli zdolni do protestu,
4: czy
5: kiedy pewne
4: kręgi
5: będą
4: pchały
5: świat
4: przynajmniej jeden destrukcyjny
5: dobry
4: kierunku.
5: Zarodek.
4: To zresztą
5: zauważając przy tym,
4: miliardy zabitych
5: od czasu II wojny światowej
4: dzieci
5: nosi pewne
4: zbrodniczej procedurze dzieciobójstwa kryjące
5: nie najlepsze wersje
4: pod
5: genów.
4: Eufemistycznym określeniem
5: a rozmnażanie
4: aborcja
5: drogą płciową
4: są tego świadkami.
5: I dalej pisze.
4: Kilka lat temu w Ameryce wybuchł skandal,
5: to czemu tej loterii
4: kiedy okazało się,
5: że kliniki
4: aborcyjne
5: komórek
4: jajowych
5: i wybrać jedną
4: dzieci
5: o najlepszym połączeniu
4: Whistleblower.
5: Skoro badania nad komórkami macierzystymi pozwalają nam tworzyć tanim kosztem nieograniczony zapas ludzkich embrionów,
4: chętnie dzielących się
5: to można sobie wybrać optymalne dziecko
4: z osiągnięciami
5: setek kandydatów.
4: Przyszłość rysowana,
5: a pamiętajmy,
4: chociażby,
5: że wszystkie zarodki mają DNA tych samych rodziców.
4: Jest nie mniej mroczna.
5: Wszystkie są absolutnie naturalne
4: się takie
5: i żaden
4: sytuacje
5: nie wymaga jakiejś
4: potencjalnie
5: futurystycznej
4: rodzice dowiadują
5: inżynierii
4: się, że ich profil genetyczny
5: wystarczy powtórzyć
4: te procedury
5: ryzyko
4: przez kilka pokoleń.
5: A bez trudu dojdzie się w końcu
4: do
5: superludzi.
4: Wobec tego
5: albo
4: dokonują
5: zapłodnienia
4: o gęsią skórkę
5: i sprawdzają
4: DNA.
5: W ocenie Harariego
4: drepczemy
5: w kierunku czasów,
4: kiedy
5: jeśli
4: nie ma żadnych
5: wybierałości
4: to
5: z gotowego katalogu genetyki.
4: Ale jeśli test DNA
5: znajomo,
4: ujawnia groźne mutacje,
5: czy z taką samą
4: zarodeniką
5: zostaliśmy
4: już do czynienia
5: w najmroczniejszych okresach
4: ideolog
5: minionego stulecia.
4: Ale właściwie
5: czy tak naprawdę
4: po co ryzykować
5: zastanawialiśmy
4: i zapładniać
5: się, tylko co
4: jedną
5: do niej doprowadziło.
4: I czy
5: lepiej
4: teraz nie można
5: dostrzec
4: kilka
5: symptomów,
4: żeby nawet po
5: sytuacji,
4: tej
5: gdyby trzy czy cztery były wadliwe,
4: takie procedury,
5: jak opisana przez Harariego,
4: dobry zarodek,
5: nie będą możliwe,
4: stwierdza,
5: jeżeli nie pozwolimy
4: tym,
5: odciąć się
4: każdy
5: od naszych korzeni
4: w swoim
5: jako
4: DNA,
5: dzieci bożych,
4: nosi pewne
5: których życie ma
4: mutacje,
5: ogromną wartość
4: i
5: nie
4: i
5: najlepsze wersje genów.
4: Sam Harari, jak
5: rozmnażanie drogą
4: płciową,
5: dla
4: których napisał Homo Deus,
5: i dalej pisze,
4: próbuje to czynić.
5: Jeśli
4: tak,
5: nazywając
4: to czemu
5: Boga
4: tej loterii,
5: mitem, zaliczając ludzi do świata
4: zapłodnić kilka komórek
5: jajowych
4: i wybrać jedną,
5: że coś takiego
4: o
5: jak
4: najlepszym
5: połączeniu cech,
4: zwyczajnie
5: skoro badania
4: istnieje,
5: nad komórkami macierzystymi
4: o powołaniu
5: pozwalają
4: i Bożym
5: planie
4: względem
5: człowieka
4: nieograniczony
5: nie
4: zapas ludzkich embrionów,
5: nowożytna kultura,
4: to można sobie wybrać
5: optymalne
4: dziecko spośród
5: wielki kosmiczny
4: kandydatów.
5: Nie jesteśmy aktorami,
4: że wszystkie zarodki
5: żadnym
4: mają DNA
5: nadzwyczajnym
4: tych samych
5: rodziców.
4: Życie
5: są absolutnie
4: naturalne,
5: dramaturga,
4: i żaden nie wymaga jakiejś
5: futurystycznej
4: i nie ma
5: inżynierii
4: genetycznej.
5: Wedle naszej najlepszej
4: wiedzy
5: naukowej
4: trzy
5: procedury przez kilka pokoleń
4: i
5: bezcelowym
4: procesem
5: się w końcu
4: hałaśliwym
5: do
4: i wściekłym,
5: albo
4: ale
5: jakiejś
4: nieozdrawiającej
5: o gęsią skórkę
4: podczas nieskończenie
5: krótkiego pobytu.
4: W ocenie
5: Harariego
4: drepczemy
5: w kierunku czasów,
4: jaką jest
5: kiedy
4: nasza
5: dzieci
4: planeta,
5: będzie się
4: wybierało
5: się przez
4: z gotowego katalogu genetyki
5: z powrotem.
4: A potem znajomo,
5: ona zginie.
4: Pisze
5: z taką samą
4: przekonując
5: eugeniką
4: nie
5: mieliśmy już do czynienia
4: nie
5: w najmroczniejszych okresach
4: jak
5: minionego
4: życie
5: stulecia
4: czy pozagrobowe.
5: Czy tak naprawdę
4: w XXI wieku
5: co
4: będziemy
5: do
4: tworzyli potężniejsze
5: i czy teraz nie można
4: i bardziej totalitarne
5: religie
4: niż
5: w jakiejkolwiek
4: wcześniejszej
5: epoce.
4: Takie
5: z pomocą
4: biotechnologii
5: przez
4: oraz
5: Harariego
4: algorytmów
5: nie będą możliwe,
4: te religie
5: będą nie tylko na bieżąco kontrolowały
4: od nasze
5: istnienie,
4: ale
5: będą w stanie
4: Bożych,
5: kształtować nasze
4: ciała, życie
5: ma
4: ogromną
5: wartość
4: oraz
5: tworzyć
4: znaczenie.
5: Całe
4: wirtualne
5: Sam Harari,
4: światy
5: jakkolwiek
4: wraz
5: nie
4: z różnymi
5: odmianami piekła,
4: dla których
5: i
4: napisał Homo Deus,
5: odróżnianie fikcji
4: próbuje to czynić
5: od rzeczywistości,
4: Boga mitem,
5: będzie zatem coraz
4: trudniejsze
5: do świata zwierząt,
4: stwierdza Harari.
5: I stwierdzając
4: w jego
5: autorytatywnie
4: istnienie duszy,
5: że coś takiego
4: jest
5: jak
4: nie do pogodzenia
5: dusza,
4: zwyczajnie
5: nie
4: istnieje.
5: Ewolucja oznacza zmianę
4: i Bożym
5: planie
4: w stanie
5: wykształcić
4: bytów,
5: które byłyby wiecznotrwałe. z ewolucyjnej perspektywy tym, co najbardziej może przypominać istotę człowieczeństwa, jest DNA.
4: Nie jesteśmy cząsteczka aktorami DNA grającymi jest raczej nośnikiem nadzwyczajnym mutacji niż kryjówką
5: dla duszy.
4: Życie jest nie ma to przerażające dla dramaturga, ludzi, którzy wolą odrzucić teorię ewolucji,
5: nie ma sensu,
4: niż zrezygnować
5: wedle naszej
4: z
5: najlepszej
4: duszy.
5: Wiedzy naukowej wszechświat
4: Harari.
5: Jest ślepym
4: kto naprawdę
5: i bezcelowym
4: rozumie teorię
5: procesem,
4: ewolucji, wie,
5: hałaśliwym
4: że dusza
5: i wściekłym,
4: nie istnieje,
5: ale nic nie oznaczającym.
4: Podczas prezentowanej przez Harariego
5: pobytu
4: na tej maleńkiej kropeczce, jaką jest nasza planeta,
5: który otworzy drzwi
4: się przez chwilę, miotamy w tej z powrotem,
5: globalne
4: a potem
5: zarządzanie
4: ona zginie,
5: może bowiem próbować narzucić
4: Harari,
5: nam aborcję
4: jednocześnie,
5: i inne zdobycze cywilizacji śmierci.
4: Nic takiego,
5: ale dopóki
4: jak
5: wiemy,
4: życie wieczne,
5: że życie człowieka
4: grobowa,
5: zaczyna się od samego poczęcia,
4: w XXI
5: czyli
4: wieku,
5: od chwili poczęcia
4: będziemy tworzyli
5: komórek
4: potężniejsze
5: fikcje
4: z męską,
5: i bardziej
4: totalitarne
5: religie, zarodka
4: jest
5: niż
4: de facto
5: zabiciem istoty
4: ludzkiej
5: epoce.
4: To mając
5: pomocą biotechnologii oraz
4: nie zdecydujemy się tego dokonać.
5: Te religie
4: globalnie
5: będą
4: nie tylko na bieżąco kontrolowały nasze istnienie,
5: kiedy
4: ale będą
5: w stanie kształtować
4: nasze ciała, mózgi,
5: wizję
4: i umysły
5: świata
4: oraz
5: za swoją
4: własną i
5: wirtualne światy
4: zaczniemy dokonywać
5: wraz z różnymi odmianami
4: pamiętajmy,
5: piekła
4: i nieba.
5: Że to nie nazistowski
4: odróżnianie
5: system
4: fikcji
5: mordował ludzi
4: od rzeczywistości
5: gazowych,
4: będzie zatem
5: ale
4: coraz
5: bardzo konkretni ludzie
4: Harari,
5: uważający się
4: w jego
5: za
4: ocenie
5: nadistnienie
4: duszy
5: i rasy
4: jest
5: panów.
4: Nie do pogodzenia z teorią
5: planowana
4: ewolucji.
5: Ateizacja,
4: ewolucja oznacza zmianę
5: i tym,
4: nie
5: co
4: Boże,
5: jest w stanie wykształcić bytów,
4: jednocześnie
5: byłyby
4: wiecznotrwałe,
5: z wielkością,
4: z ewolucyjnej
5: perspektywy
4: tym, co najbardziej może przypominać
5: człowiek
4: istotę człowieczeństwa,
5: jest
4: że
5: DNA,
4: w sobie godność,
5: a cząsteczka
4: dziecka Bożego
5: jest raczej nośnikiem
4: mutacji
5: niż kryjówką dla duszy.
4: Jest to przerażające
5: dla wielu ludzi, którzy wolą odrzucić teorię ewolucji,
4: wcześniej
5: niż zrezygnować
4: z własnej duszy.
5: Stefan Wyszyński
4: przekonuje
5: Harari.
4: Im bardziej
5: kto naprawdę rozumie teorię ewolucji,
4: Bogu,
5: wie,
4: tym,
5: że
4: dusza
5: wchodzi w stopień
4: doskonałości,
5: podkreśla.
4: Tym bardziej wolny
5: przyjęcie
4: jest
5: prezentowanej przez Harariego
4: tym
5: wizji świata
4: panuje
5: i
4: nad
5: utożsamienie
4: materią,
5: się
4: nad
5: z nią
4: ciałem,
5: będzie kluczem,
4: nad światem,
5: który otworzy drzwi
4: człowiek
5: nowemu
4: nie będzie
5: totalitaryzmowi
4: rzeczy.
5: Globalne
4: jak długo
5: zarządzanie
4: Bogu jest
5: może
4: uległe.
5: Bowiem próbować narzucić nam
4: wiedzą
5: aborcję
4: o tym dobrze ci,
5: i inne zdobycze
4: ta wysoka godność
5: śmierci
4: i wolność.
5: Ale dopóki wiemy,
4: Bożych,
5: że życie człowieka zaczyna się od samego poczęcia,
4: i dlatego starają się oderwać
5: czyli poczęcia komórek żeńskiej
4: dopiero
5: z męską,
4: wtedy
5: zdołają
4: a każde
5: bowiem
4: zniszczenie
5: zarodka
4: jest
5: uczynić
4: de facto
5: bezwolne stworzenie
4: ludzkiej
5: przedmiot.
4: To mając wrażliwe
5: człowieka w
4: niewolę
5: nie zdecydujemy
4: się tego
5: ogłosić
4: dokonać.
5: Bogiem martwą
4: globalne
5: totalitaryzm,
4: wobec
5: której
4: zwycięży z chwilą
5: staje się
4: kiedy przyjmiemy
5: tę
4: satanistyczną
5: dopiero
4: wtedy
5: ludzie
4: zostaną
5: stadem
4: za
5: swoją
4: własną
5: łączność
4: i
5: z
4: zgodnie
5: Bogiem
4: z nią zaczniemy dokonywać wyborów.
5: Dzisiaj te
4: pamiętajmy,
5: słowa jedynie zyskały na
4: nie nazistowski
5: system
4: mordował ludzi
5: na Zachodzie,
4: w komorach gazowych,
5: gdzie ateizacja
4: ale bardzo konkretnie
5: zbiera
4: ludzie,
5: swoje żniwo w
4: uważający się
5: zamykania
4: za
5: kościołów
4: katolickich
5: i rasę
4: czyniąc
5: panów
4: tę ziemię polem dla ewangelizacji.
5: Planowana ateizacja,
4: walka z Bogiem
5: kapłan
4: i tym, co
5: Boże,
4: ponadto,
5: jest
4: iż
5: jednocześnie
4: walką
5: kryzysem
4: z wielkością
5: brak poszanowania
4: godnością
5: podstawowych praw.
4: Bo
5: wielki
4: ludzkiej
5: jest człowiek dlatego,
4: zmarły prymas,
5: że nosi w sobie godność
4: ujął
5: dziecka
4: to w
5: Bożego
4: następujących słowach.
5: Mówił w homilii we wrześniu 1982 roku
4: i błogosławiony
5: pokoju
4: ksiądz
5: na
4: Jerzy Popiełuszko.
5: Pokoju w sumieniach, wcześniej
4: błogosławiony kardynał
5: Stefan
4: Wyszyński
5: podstawowych praw osoby ludzkiej.
4: Im bardziej człowiek
5: gdzie
4: jest
5: praw
4: oddany
5: Bogu,
4: do prawdy, wolności
5: tym
4: i sprawiedliwości
5: na wyższy
4: się nie szanuje,
5: doskonałości,
4: tam nie ma i nie będzie
5: tym bardziej
4: pokoju
5: wolny jest wewnętrznie.
4: W jego ocenie korzeniem
5: tym silniej panuje nad materią,
4: prawdy,
5: nad ciałem.
4: Tymczasem prawda
5: nad
4: nie może funkcjonować
5: człowiek
4: w świecie,
5: nie będzie niewolnikiem
4: z
5: rzeczy,
4: jak
5: długo
4: się Boga
5: Bogu jest
4: uległy.
5: Wprawdzie, jak podkreśla ksiądz
4: wiedzą
5: Jerzy,
4: o tym dobrze ci,
5: i prawdę
4: którym
5: można
4: ta wysoka godność,
5: ale nie
4: i
5: można zabić
4: synów Bożych,
5: tam na krzyżu
4: nie
5: prawda i miłość.
4: I dlatego
5: odniosły
4: starają
5: się oderwać człowieka
4: złem,
5: od Boga,
4: nad nienawiścią.
5: Dopiero wtedy
4: wojna
5: została zatem
4: osoby
5: wieczności
4: wygrana.
5: Problem
4: jednak
5: w tym,
4: przedmiot,
5: że trwają
4: prawdziwe
5: batalie
4: w niewolę rzeczy,
5: człowieka, który
4: ogłosić Bogiem martwą materię,
5: po której ostatecznie
4: wobec
5: chce
4: człowiek
5: stanąć w stronie,
4: staje się
5: sługą rugowanie
4: i
5: Boga
4: tak
5: z serc,
4: dopiero
5: jak
4: wtedy
5: i z
4: ludzie zostaną
5: stanem,
4: niesie
5: gdy zerwą
4: bardzo
5: konkretne
4: z Bogiem,
5: konsekwencje.
4: Konkludował.
5: Spróbujmy przez chwilę
4: dzisiaj te słowa
5: nad tym
4: jedynie
5: zyskały
4: na
5: i zastanowić,
4: jakie
5: szczególności
4: są tego skutki
5: na Zachodzie, gdzie pierwszą ofiarą takiego zabiegu zbiera swoje żniwo w postaci wyrugowany ze swoich korzeni,
4: czyniąc tę ziemię polem wiary w Boga, ewangelizacji,
5: zaczyna tracić poczucie sensu życia.
4: Mówił ponadto, iż
5: najlepsze ideologie uważają, brak iż poszanowania przekierować uwagę człowieka na rozrywki.
4: Zmarły prymas kardynał aby nie miał ochoty zastanawiać się nad transcendencją,
5: ale czy to rzeczywiście wszelkiego ładu społecznego szczęście?
4: I warunkiem śmiem pokoju wątpić. Na świecie.
5: Oczywiście współczesny świat dysponuje całym wachlarzem
4: uszanowanie podstawowych praw osoby ludzkiej,
5: ale one nie rozwiązują prawdy wolności,
4: a jedynie je generują,
5: się nie szanuje,
4: stanowią nie więc i nie ślepą będzie pokoju.
5: Jeżeli brak Boga, korzeniem wszelkich
4: brak
5: kryzysów
4: praw Bożych, jest brak prawdy,
5: brak przykazań Bożych,
4: tymczasem prawda,
5: brak
4: nie
5: moralności
4: chrześcijańskiej,
5: w świecie, z którego wyrugowało się Boga.
4: W tysiącletniej tradycji
5: jak podkreśla ksiądz Jerzy,
4: Bóg, modlitwa i praca
5: i prawdę
4: w połączeniu
5: można ukrzyżować,
4: ze sobą pomagają dopiero
5: ale nie można
4: zabić.
5: Widzieć sens
4: jego tam
5: życia
4: na krzyżu
5: i
4: prawda i miłość
5: przestrzegał w kwietniu
4: 1983 roku
5: nad nienawiścią.
4: Błogosławiony ksiądz
5: wojna
4: Jerzy
5: została zatem w wieczności
4: co
5: wygrana.
4: Co stanie się z prawami
5: problem jednak w tym,
4: świecie,
5: że trwają prawdziwe
4: już teraz
5: batalie
4: mamy niepokojące tego człowieka, symptomy,
5: który musi
4: kiedy na forum międzynarodowym
5: po której ostatecznie chce rzucane po my stronie,
4: uznanie rugowanie Boga
5: za prawo
4: tak
5: człowieka,
4: serc,
5: jakim
4: jak
5: sposobem
4: zabicie jednego
5: niesie za sobą
4: człowieka,
5: bardzo konkretne
4: ma być prawem drugiego.
5: Spróbujmy przez
4: zupełny
5: chwilę pochylić
4: się
5: nad tym problemem
4: na
5: i zastanowić,
4: jakie
5: opakowane
4: z globalistyczną nowomowę
5: pierwszą ofiarą takiego zabiegu
4: zdrowia
5: reprodukcyjnego.
4: Wyrugowany zdrowia
5: ze swoich korzeni,
4: jest forsowany
5: od wiary
4: zrównoważonego
5: Boga,
4: zaczyna
5: rozwoju.
4: Tracić poczucie
5: i tu już
4: sensu
5: nie
4: życia.
5: Chodzi tylko o piąte przykazanie,
4: ale o
5: prawo
4: ideologie
5: uważają,
4: że
5: wystarczy przekierować uwagę człowieka
4: aby teraz,
5: na rozrywki,
4: w erze nowoczesności,
5: wypełnić mu czas,
4: powoli
5: aby nie miał ochoty
4: zastanawiać się nad
5: antyprawo.
4: Transcendencją.
5: Jeżeli
4: ale czy to rzeczywiście
5: w nowoczesnym
4: świecie prawo do życia
5: nie jest szanowane,
4: śmiem wątpić,
5: to jakie prawo
4: oczywiście
5: współczesny świat
4: zostanie.
5: Dysponuje całym wachlarzem
4: się obecnie walka
5: psychoaktywnych,
4: a największej bitwy,
5: ale one
4: każdy
5: nie
4: z nas
5: rozwiązują problemu
4: sam ze sobą,
5: a jedynie je
4: generują,
5: za stanowią
4: cywilizacją
5: ślepą
4: się opowiada.
5: Życia,
4: jeżeli brak
5: czy
4: Boga, to i brak praw Bożych,
5: jeżeli prawo
4: brak
5: do życia jest deptane,
4: brak
5: to co
4: moralności
5: się stanie z prawem wyborskiej.
4: Wyrugowanie Boga
5: z przestrzeni prawdzonej
4: musi
5: spowodować
4: tradycji
5: relatywizację
4: i zatracanie
5: Bóg, modlitwa
4: i praca
5: odróżniania dobra
4: połączeniu
5: od
4: ze sobą pomagają dopiero
5: czy wówczas naprawdę nasze wybory będą wolne
4: i trudu.
5: Czy też może nie
4: umiejąc rozeznać sytuacji,
5: nie mogąc
4: tym samym
5: wyrobić sobie
4: własnego
5: zdania
4: na dany
5: Jerzy
4: temat,
5: Popiełuszko.
4: Będziemy polegać na ekspertach,
5: co stanie się z prawami
4: którzy
5: obywatelskimi w świecie bez Boga.
4: A czy my będziemy znać
5: już teraz
4: źródła
5: mamy niepokojące
4: tego symptomy,
5: ekspertów,
4: kiedy na forum międzynarodowym
5: czy będziemy w stanie
4: pojawiają się
5: coraz śmielej rzucane pomysły,
4: czy oni
5: w ogóle
4: będą
5: człowieka.
4: Się od nich różnić?
5: Jakim sposobem zabicie
4: tego typu
5: jednego niewinnego
4: rodzi się
5: człowieka
4: wiele,
5: i wciąż się
4: ma być
5: mnożą.
4: Prawem drugiego?
5: Świat rozwija się w tempie, za którym przestajemy
4: na
5: nadążać.
4: Zbrodniczy.
5: Z jednej strony
4: który
5: żyjemy
4: opakowany
5: w okresie,
4: globalistyczną
5: w
4: informacji jest
5: opatrzony
4: tak szybki,
5: etykietą
4: jak nigdy
5: zdrowia reprodukcyjnego.
4: Z drugiej
5: zaś
4: zalewa nas fala
5: dezinformacji,
4: jest forsowane
5: w ramach
4: treści
5: zrównoważonego
4: które
5: rozwoju.
4: Do nas docierają za pomocą
5: i tu już
4: na przykład
5: nie chodzi
4: mediów
5: tylko o piąte przykazanie,
4: są coraz
5: ale o prawo
4: mocniej
5: spersonalizowane,
4: które przez wieki
5: od społeczeństwa
4: było szanowane,
5: informacyjnego
4: aby teraz
5: do manipulacji
4: nowoczesności
5: jest już
4: było zatem krótka
5: zastępowane
4: droga.
5: Bez
4: przez
5: twardego
4: antyprawo.
5: Drogowskazu.
4: Solidnej
5: jeżeli zatem
4: morskiej,
5: w nowoczesnym świecie
4: bardzo łatwo
5: prawo do życia nie jest
4: pogubić.
5: Szanowane,
4: i tego
5: to jakie
4: oczekuje
5: prawo
4: się od Kościoła
5: uszanowane zostanie,
4: że rozjuszone
5: oto
4: fale
5: trwa
4: obecnie walka,
5: rozbiją
4: a największe
5: się solidne
4: bitwy,
5: skały każdy z nas
4: jego
5: musi stoczyć
4: magisterium.
5: Sam ze sobą
4: i zdecydować,
5: tu mamy przyczynę,
4: za którą
5: dla której
4: katolicyzm
5: się opowiada,
4: jest tak mocno
5: życia,
4: zwalczany,
5: czy śmierci.
4: Nie da się bowiem na dłuższą metę skutecznie
5: jeżeli prawo do życia
4: społeczeństwem
5: jest
4: ludzi wierzących,
5: to co się stanie z prawem wyboru,
4: że spojrzą
5: wyrugowanie
4: oni na
5: Boga z przestrzeni publicznej
4: musi
5: Bożego spowodować
4: relatywizację
5: i zatracanie umiejętności
4: domek
5: odróżniania dobra od zła.
4: Żeby posiąść władzę
5: czy
4: nad
5: naprawdę nasze wybory będą wolne.
4: Ideolodzy zdali sobie
5: czy też
4: z tego sprawę
5: już
4: umiejąc
5: rozeznać
4: sytuację
5: i nie mogą
4: muszą
5: tym samym
4: usunąć
5: wyrobić sobie własnego
4: Boga.
5: Zdania na dany
4: inaczej
5: temat będziemy
4: nie mają
5: polegać na
4: najmniejszych
5: ekspertach.
4: Szans
5: szans na
4: którzy zrobią to za nas.
5: Ta rewolucja różni
4: a
5: się
4: czy my
5: nieco
4: będziemy
5: od
4: znać źródła finansowania,
5: że jest
4: owych
5: wymierzona nie w jakąś
4: czy będziemy
5: węższą,
4: w stanie odróżnić ich od lobbystów,
5: opcję polityczną,
4: czy
5: ale
4: oni w ogóle będą
5: takiego,
4: się od nich różnić.
5: W istotę ludzką stworzoną na podobieństwo
4: tego typu
5: Boga.
4: Pytań rodzi się wiele
5: nie
4: napotykający
5: większego oporu
4: świat rozwija się w
5: tempie,
4: śmielej,
5: za którym przestajemy nadążać.
4: Jako
5: z jednej
4: strony
5: żyjemy
4: planety,
5: w okresie, w którym
4: zostawiającego
5: informacji ślad
4: jest
5: węglowy,
4: tak szybki,
5: którego
4: jak
5: imię troski
4: do środowiska
5: należy ograniczać.
4: Z drugiej zaś zalewa nas fala
5: dezinformacji.
4: Tym bardziej,
5: na celowniku
4: treści,
5: lewicowych ideologów,
4: które do nas docierają za pomocą na przykład mediów społecznościowych,
5: ale siła uderzenia
4: są
5: jest
4: coraz mocniej spersonalizowane
5: w istocie ludzkiej.
4: Od społeczeństwa
5: coraz częściej pojawiają się w mediach wynurzenia z
4: ideologizowanych aktywistów
5: jest już
4: deklarujących chęć rezygnacji
5: bez posiadania dzieci,
4: drogowskazu
5: dla dobra planety.
4: Solidnej latarni
5: jedna
4: morskiej,
5: z aktywistek
4: bardzo łatwo
5: wzywała nawet do dokonywania aborcji
4: i tego oczekuje
5: jedzenia
4: się od kościoła katolickiego,
5: nienarodzonych dzieci,
4: że
5: rozjuszone fale ideologii rozbiją
4: się
5: o solidne skały
4: z amerykańską
5: magisterią.
4: Aleksandrią Ocasio-Cortez,
5: mamy przyczynę,
4: z Izby
5: dla której
4: reprezentantów
5: jest tak
4: obecna
5: mocno
4: na sali, pozostająca
5: nie da się bowiem na
4: dłuższą metę skutecznie
5: powołując
4: manipulować
5: się na szwedzkiego profesora,
4: histeryzowała,
5: że zostało
4: że
5: nam
4: tylko kilka
5: na ideologię
4: w kluczu zatem należy
5: Bożego
4: jeść zmarłych ludzi.
5: I cały
4: brzmiąc, iż to jeszcze zbyt mało,
5: wzywała do jedzenia
4: żeby
5: dzieci,
4: posiąść
5: aby
4: ograniczyć emisję
5: CO2.
4: Ideolodzy
5: w tym samym
4: sobie
5: 2019
4: roku podczas
5: szwedzkiej
4: nauki
5: stwierdził,
4: że
5: chcąc walczyć ze zmianami
4: Boga,
5: klimatycznymi,
4: inaczej
5: ludzie
4: nie mają
5: najmniejszych
4: zjadać się
5: nawzajem.
4: Na
5: ta
4: na
5: rewolucja różni się
4: telewizji
5: od
4: TV4
5: w programie poświęconym żywieniu w przyszłości
4: nie w jakąś
5: behawiorysta
4: czy szerszą
5: strateg
4: grupę,
5: marketingowy,
4: opcje polityczne,
5: Magdus
4: ale człowieka
5: Sadelu,
4: jako takiego
5: ze istotę ludzką stworzoną na podobieństwo Boga.
4: Zaproponował, że jeżeli naprawdę
5: nie
4: chcemy mieć wpływ na zmiany klimatyczne, musi odżyć pomysł jedzenia ludzkiego mięsa. Musi zostać on przedyskutowany i rozważony jako opcja na przyszłość. Szok? A to dopiero początek. Walka ze zmianami klimatycznymi staje się powoli nową religią coraz bardziej zideologizowanych społeczeństw. Miejsce Boga zajmuje Matka Ziemia. Jest ona tyle dziwna i awangardowa, że nowy Bóg, czyli Ziemia, nie jest jednocześnie absolutem. Tym ostatnim są eksperci zajmujący się globalnym zarządzaniem. To rozbicie wskazuje na rzeczywiste intencje twórców całego konstruktu. Nie chodzi w nim o żadną walkę ze zmianami klimatycznymi, ale o uzyskanie możliwie dużej władzy nad każdym pojedynczym człowiekiem. Jeżeli społeczeństwa w porę tego nie zrozumieją i nie utrącą głowy hydrze, będzie to miało katastrofalne skutki dla całej ludzkości. Nowy totalitaryzm nie będzie miał jednak oblicza jednego człowieka, jak miało to miejsce w przypadku nazizmu i komunizmu. Nie będzie nowego Stalina czy nowego Hitlera, ponieważ dla przeciętnego człowieka przypisujący sobie cechy absolutu pozostaną w cieniu, będą nieuchwytni, a politycy, którzy będą całą rzecz firmować swoim wizerunkiem, w rzeczywistości będą jedynie aktorami, nie posiadającymi żadnego wpływu na podejmowane decyzje. Najlepszym przykładem próby stworzenia takiego konstruktu jest Unia Europejska, od lat budowana zgodnie z wizją komunistycznych ideologów Altiero Spinellego i Ernesto Rossiego, którzy

Chociaż i tak działa ultra vires, jako że powinna ona jedynie stać na straży traktatów, a nie podejmować jakiekolwiek decyzje. Instytucja zupełnie niedemokratyczna, ponieważ ani komisarzy, ani żadnych innych urzędników nie wyłania się w drodze demokratycznych wyborów. Jeżeli plan Niemiec zapisany w programie SPD doszedłby do skutku i tak zbudowana Unia Europejska przekształciłaby się w federację, jej system nie byłby systemem demokratycznym. Można by się spierać, czy byłby autorytarny, czy totalitarny, ale z pewnością nie byłaby to demokracja i żaden z europejskich narodów nie byłby niezależny. Co więcej, Polakom czy Węgrom usiłowano by odgórnie narzucić zdobycze cywilizacji śmierci, aborcję i eutanazję, o ideologii gender nie wspominając, nie pytając obywateli o zdanie. Próby narzucania szerszego dostępu do aborcji obserwujemy już od lat, mimo że nie leży to w kompetencjach traktatowych unijnych instytucji. Od działalności ultra vires do dyktatury jest bardzo blisko, a linia graniczna jest cienka. Eliminacja Boga z życia publicznego położyłaby kres jakiejkolwiek etyce i wówczas wszystkie chwyty byłyby dozwolone, podobnie jak i środki, jeżeli prowadziłyby do danego celu. Podwaliny pod to już podłożono, rugując filozofię ze szkół i uniwersytetów. Nie mielibyśmy tylu zwolenników aborcji wśród przedstawicieli nauk medycznych, gdyby nie zostali uformowani do aborcji w czasie studiów. Owo proaborcyjne myślenie widać w wypowiedziach publicznych wielu z nich i zmiana tego stanu rzeczy będzie bardzo trudna, chociaż nie niemożliwa. Wprawdzie rzadko, ale trafiają się wielkie nawrócenia, jak chociażby profesora Bogdana Chazana, i oby było ich jak najwięcej. Jeżeli lekarz czy polityk jest pogodzony we własnym sumieniu z zabijaniem nienarodzonych dzieci, to co stoi na przeszkodzie, aby pogodził się z zabijaniem żyjących już poza łonem matki ludzi? Widać to dobrze na przykładzie Holandii, gdzie starsi ludzie obawiają się szukać pomocy lekarskiej w szpitalu, aby nie być poddanym eutanazji. Czy naprawdę chcemy takiego świata? Głośnym echem odbiły się publikacje w zachodniej prasie alarmujące, że w Kanadzie przesłanką do poddania człowieka eutanazji jest już nie tylko faza terminalna choroby, ale niepełnosprawność i ubóstwo. W Belgii, podobnie zresztą jak i we wspomnianej Holandii, eutanazji poddawani są ludzie, którzy z powodzeniem przy odpowiedniej opiece medycznej mogliby dalej żyć. Kiedy zatem czytam u Harariego o przewidywanym przez niego powstaniu globalnej, bezużytecznej klasy, to ciarki przechodzą mi po plecach. Łatwo bowiem domyślić się, co stanie się z owymi ludźmi, a jest to z pewnością los nie do pozazdroszczenia. I chociaż w Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy czytamy, iż godność człowieka, wolność i demokracja zostały ciężko wywalczone i nie wolno nam się wyrzec tych wartości, to w sytuacji, gdy szybko rosną wpływy gospodarek wschodzących, Europa musi mówić jednym głosem, a jej działania powinny być poparte autorytetem wszystkich państw członkowskich. Biała Księga ujmuje jednocześnie Europę jako całość, a nie jako wspólnotę poszczególnych państw członkowskich. Jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w Unii Europejskiej od czasu wydania tego dokumentu w 2017 roku aż do 2022 roku, zobaczymy, iż ów miękko zarysowany pokojowy program miał w rzeczywistości niezwykle drapieżną zawartość. Ataki na Węgry i Polskę, agresja Berlina i Brukseli, kapitałowa, technologiczna, działania pozatraktatowe i agresja polityczna, dokonywana zresztą w sytuacji konwencjonalnej i hybrydowej agresji rosyjskiej,

0: jej pokazują wyraźnie zarówno rzeczywisty charakter planowanych zmian, jak i intencje autorów. Z dokładnie taką samą determinacją są forsowane zdobycze cywilizacji śmierci, a ich promotorzy nie uciekają się do owijania w bawełnę czy kluczenia, tylko mówią wprost i idą na skróty. Warto w tym miejscu dodać, że Niemcy są krajem, który szczególnie potrzebuje nawrócenia, chociaż będzie to niezmiernie trudne. Ideologizacja bowiem niemieckiego społeczeństwa w duchu nowej lewicy, o czym alarmowała m.in. głęboko zatroskana o los niemieckich dzieci Gabriele Kuby, dokonywała się przez wiele pokoleń i naprawianie szkód będzie wymagało nie mniej czasu, ale przede wszystkim chęci. Dopóki Niemcy nie powrócą do swoich chrześcijańskich korzeni, będą niejako zaprogramowani na ekspansję i totalitarne dążenia, będą stanowiły poważne zagrożenie dla Europy, z partnera stając się agresorem. Rugowanie Boga z przestrzeni publicznej będzie miało, już ma, swoje konsekwencje w obszarze gospodarki. Wysiłek, praca wymagają wewnętrznego ładu, zdrowych zasad moralnych, a nawet bodźców i motywów religijnych, aby dobrze służyły człowiekowi. Ekonomia gospodarcza wymaga pomocy sił moralnych, mówił w homilii wygłoszonej w kwietniu 1983 roku błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Praca, szczególnie praca ciężka, kształtuje miłość i sprawiedliwość społeczną, ale tylko wtedy, gdy pracą rządzi właściwy ład moralny. Jeśli w pracy brak ładu moralnego, na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce miłości nienawiść, podkreślał. Dlatego też wielką krzywdę ludziom pracy i całemu społeczeństwu czynią ci, którzy przez ostatnie dziesiątki lat burzyli i nadal burzą ład moralny. Gdy moralność chrześcijańską, zakorzenioną w tysiącletniej tradycji, chcą wbrew wszystkiemu zastępować moralnością tak zwaną laicką, która w kraju chrześcijańskim będzie zawsze ropiejącą raną. Czynią krzywdę, gdy wyrzucają Boga z miejsc pracy, a ludzie wierzący są dyskryminowani i z reguły nie mogą zajmować wyższych stanowisk, dodawał. I choć te słowa kierował do ludzi pracy w okresie komunizmu, to jest to uniwersalna prawda, z którą nie sposób polemizować. W podobnym duchu wypowiadał się inny wielki błogosławiony Kościoła katolickiego w Polsce, kardynał Stefan Wyszyński, który zauważył: gdy dziś pragnie się odnowy ekonomicznej, trzeba pamiętać, że w tym odrodzeniu nie można pominąć odnowy moralnej. W każdym wielkim planie jest to tak niezbędne, że bez odnowy moralnej człowieka załamują się najmądrzejsze i najbardziej przewidujące plany polityczne czy ekonomiczne. I to jest dogmat. Warunkiem uzdrowienia ekonomicznego jest uzdrowienie moralne narodu. Bo człowiek moralnie zdegradowany zdolny jest popsuć każdy, nawet najmądrzejszy plan ekonomiczny. Racje gospodarcze, niezależnie od tego, o jakich obszarach mówimy, są oparte przede wszystkim na zaufaniu. Jeśli mają być zdrowe, muszą być uczciwe. Sytuacje, w których dochodzi do podważenia tego zaufania, są patologiczne i generują jedynie problemy, nie służąc ani wymianie handlowej, ani jakimkolwiek ekonomicznym stosunkom. Przedmiotowe traktowanie pracowników na dłuższą metę nie służy firmie, jako że ma negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i wizerunek. Współczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi są niestety często oparte na lewicowym modelu łamania człowieka, aby pozwolił na dominację firmy w jego życiu. W niektórych korporacjach pojawiają się nawet pomysły, żeby młode kobiety w wieku rozrodczym umieszczały pobrane komórki jajowe w banku komórek, aby później, gdy już będą mniej wydajne, mogły zajść w ciążę metodą in vitro i urodzić dziecko. Jest to nic innego jak przepis na wyzysk i zawodowe wypalenie pracownika. Firmy, w których respektuje się chrześcijańskie wartości, mają nie tylko zdecydowanie lepszy i wydajniejszy model funkcjonowania, ale są o wiele bardziej przyjazne dla pracownika. Przykładem może być fabryka gwoździ ze Starachowic, założona przez wykształconego w Anglii przedsiębiorcę, który zamiast wyciskać zespół jak przysłowiową cytrynę, zdecydował się na jego wspieranie. W 2022 roku zatrudniał on 150 kobiet, głównie młodych matek, które uważa za najlepsze, najbardziej odpowiedzialne i poukładane pracownice. Efekt? Pracownicy dbają o jakość swojej pracy i szanują miejsce swojego zatrudnienia do tego stopnia, że nie potrzebują większego nadzoru. Jest co najmniej zastanawiające, dlaczego tak dobry model, nazwijmy go starachowicki, nie jest powszechnie przyjmowany. Pewnym paradoksem jest też to, że gro firm mających w swych założeniach wpisane działanie zgodnie z wartościami katolickimi funkcjonuje według lewicowych wzorów. Czy naprawdę nie stać nas na to, aby być dla drugiego człowieka po prostu człowiekiem? Usuwanie Boga z przestrzeni publicznej stworzyło możliwość forsowania tak zwanej epoki postprawdy. Prawda bowiem, integralna część tożsamości człowieka jako dziecka Bożego opiera się na Bogu i przekazanym przez Niego prawie. Nie da się wywrócić porządku prawa naturalnego, jeżeli najpierw nie wyruguje się Boga. To z kolei ma wpływ na wszystkie inne obszary życia ludzkiego, a także na ludzkiego ducha i kulturę. Jak słusznie zauważył ksiądz profesor Mieczysław Krąpiec, hipoteza absolutnego oderwania dzieła kulturowego od ludzkiego ducha jest oczywiście hipotezą nieziszczalną. Dzieła kultury są pochodne od ducha i są duchowi ludzkiemu podporządkowane, pisał. Pozostaje jeszcze kwestia ludzkiej wolności, która w tak zniekształconym porządku ulega błyskawicznej degradacji. Kiedy Immanuel Kant w swoim systemie filozoficznym zmienił koncepcję duszy substancjalnej, niezniszczalnej na koncepcję transcendentalną, w której metafizyka była nie do zaakceptowania i została odrzucona, wolność ludzka uległa wypaczeniu. Osoba ludzka zaczęła być rozumiana jako jestestwo, które jest celem dla samej siebie. Podstawą moralności stała się wolność, pojęta jako niezależność jedynie od własnej podmiotowości. Później tę myśl rozwijał Hegel, a obecnie współcześni liberałowie. Koniec końców wartości jako takie zostały niejako przewartościowane, skutkując tym, co obserwujemy dzisiaj. Nadawaniu antywartościom nazwy realnych wartości. Wszystko rzekomo z poszanowaniem ludzkiej wolności. Ale czy rzeczywiście? Kwestia ludzkiej wolności leżała głęboko na sercu błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, który poruszał ten temat w swoich homiliach. Powołanie do wolności jest ściśle zrośnięte z naturą każdego człowieka i z dojrzałą świadomością narodową. Powołanie łączy się dlatego z prawem i obowiązkiem. Łączy się z prawem, dlatego każdy człowiek i każdy naród. Ograniczenie wolności musi przeżywać jako ból i niesprawiedliwość. Ograniczenie należnej człowiekowi wolności prowadzi do protestu, buntu, a nawet wojny. Powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem zrozumienia, że wolność to nie samowola, ale jest to zadanie stojące przed każdym człowiekiem, wymagające przemyśleń, rozwagi, umiejętności wyboru, decydowania. Mówił ten wielki polski męczennik w lutym 1982 roku. Widać zatem wyraźnie, w jaki sposób wolność jest pojmowana w duchu katolickim. warunkuje ona bardzo konkretne zobowiązania, których próżno szukać w lewicowym rób ta co chce ta. W tak pojętej wolności nie ma miejsca ani na egoizm, ani na hedonizm. Jest za to poczucie odpowiedzialności za samego siebie, za drugiego człowieka i za wspólnotę, jaką jest naród. Tu właśnie tkwi istota polskiego nacjonalizmu, który w przeciwieństwie do innych nacjonalizmów nie ma swoich korzeni w totalitaryzmie, ale w nauce Kościoła i katolicyzmie rozumianym jako głęboka wiara oraz przywiązanie do tradycji i wartości. A sprawiedliwość? Czy ona w ogóle może istnieć bez Boga i bez zakotwiczenia w prawdzie w klasycznym rozumieniu tego słowa? Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko uwrażliwiał w homilii wygłoszonej tuż przed swoim męczeństwem, że ważną sprawą dla chrześcijanina jest uświadomienie sobie, że źródłem sprawiedliwości jest sam Bóg. Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i Jego przykazań, konstatował. Zresztą przykłady prób budowania świata bez Boga już w dziejach mieliśmy i zawsze kończyły się one ludzkimi dramatami i niewyobrażalną wprost tragedią. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w swoim liście pasterskim z 1946 roku wspomina świadectwo z czasów wojny. Dopiero Lager pokazał zdumionym oczom naszym całą ohydę bezbożniczej duszy. Zdarzenie z różańcem w Lagerze Sachsenhausen opisane przez jednego z profesorów krakowskiej wszechnicy jest dowodem, do czego doprowadzić może tak zwana neutralna niewiara. Oto w czasie przeglądu rzeczy więźniów obozu oficerowie SS znaleźli różaniec. To dało powód do straszliwej sceny. Oficer SS po omotaniu różańcem swojego buta pytał więźniów, czy są katolikami. Gdy odpowiedź była twierdząca, pisze świadek tej sceny, kazał różaniec pocałować, za każdym zaś pocałunkiem bił pięścią w twarz. Gdy zaś więzień nie chciał pocałować, był bity za to, że nie wykonuje rozkazów. Z kolei upatrzonym okręcał różańcem szyję i zaciskał aż do utraty tchu. Po tym wstępie sprowadzano staruszka księdza, któremu polecano wyjaśnić, czym jest różaniec dla katolików. Gdy ksiądz udzielił wyjaśnień, oficer SS rzucił krzyż różańcowy do błota. Wbił go butem w ziemię, po czym wywrócił księdza, każąc mu w pozycji leżącej podnieść ten krzyż z błota zębami. Staruszek ksiądz, który początkowo odmówił wykonania rozkazu, został tak okrutnie zbity, skopany i zlany w dodatku wodą przez SS-mana i blokowego, że wreszcie skrwawiony, posiniaczony i na pół żywy rozkaz wykonał. Nie koniec na tym. Oficer ponownie rzucił krzyż do błota i kazał go na pół przytomnemu kapłanowi podeptać. Oto przykład, jak nisko upada człowiek bez religii, stwierdził prymas. Ktoś może się zżymać, mówiąc, że to skrajny przykład i przekonywać, że przecież w dzisiejszych, cywilizowanych czasach takie rzeczy są niemożliwe. Ale przecież jeżeli pozwolimy na przesuwanie granic, to powtórka z historii będzie jedynie kwestią czasu. Na polach Majdanka do dziś dnia leżą góry kompostu, 1300 metrów sześciennych z popiołów i kości ludzkich, przemieszanych z nawozem jako odżywka dla pól warzywnych. Oto znak przezorności gospodarczej materialistycznych pogan hitlerowskich. Oto słup graniczny dwóch kultur, tej starej, podobno wiecznej, rzekomo wrogiej ludzkości kultury katolickiej, która jednak strzeże wszystkich kostek człowieka, składa je w relikwiarzach, w portatylach ołtarzowych, na poświęconych miejscach i tej kultury nowej, ponoć postępowej, wyzwolonej, co to wolnych ludzi zamienia w nawóz, podsumował kardynał Wyszyński w 1946 roku. Przekierowanie uwagi. Biorąc pod uwagę stwierdzenia powyższe, przestaje dziwić to, że wszelkiej maści liberalno-lewicowi ideolodzy jako pierwszy i najważniejszy cel obrali sobie Pana Boga i Kościół jako wspólnotę ludzi wierzących. Część z nich posunęła się nawet do tego, iż otwarcie wskazuje na religię i kulturę jako generujące podziały i zagrażające umiejętności adekwatnej odpowiedzi na przyszłe wyzwania. Połączenie technologii informacyjnej i biotechnologii zagraża podstawowym współczesnym wartościom, wolności i równości. Każda odpowiedź na wyzwanie, jakim jest rozwój techniki, musi się wiązać z globalną współpracą. Nacjonalizm, religia i kultura dzielą jednak ludzkość na wrogie obozy i bardzo utrudniają współdziałanie na płaszczyźnie globalnej, pisze Yuval Noah Harari, zupełnie ignorując fakt, iż w starciu ideologii nowej lewicy z katolicyzmem to ta pierwsza jest agresorem, tworzy podziały i utrudnia współdziałanie, jako że antagonizuje przeciwko sobie poszczególne grupy społeczne, walkę klas zastępując walką płci, walką płci kulturowej, gender, w końcu zaś walką każdego z każdym. Harari nie tylko, że przemilcza ten fakt, ale idzie znacznie dalej, pisząc: można też nie chodzić do żadnych świątyń, ani nie wierzyć w żadnych bogów. Jak tego dowiodło ostatnich kilka stuleci, nie musimy przywoływać imienia Boga, aby prowadzić moralne życie. Wszystkie potrzebne nam wartości może nam zapewnić sekularyzm. Czyżby? Przyjrzyjmy się, jak ów sekularyzm sprawdził się w praktyce. Rewolucja francuska, nazizm, miejsce Boga zastąpiła rasa panów, komunizm, pochłonęły łącznie miliony ofiar. Czy potrzeba lepszego dowodu? Zresztą przyjrzyjmy się, jak funkcjonuje sekularne z nazwy państwo francuskie, a przekonamy się, że sekularyzm jest niebezpiecznym mitem, obliczonym na pozbycie się katolicyzmu bez względu na późniejsze koszty społeczne. Z jednej strony bowiem świeckie państwo francuskie walczy z wszelkimi przejawami religii i religijnej symboliki w życiu publicznym, z drugiej zaś toleruje tak zwane strefy no-go, w których zamiast świeckich francuskich ideałów panuje niepodzielnie muzułmańskie prawo szariatu i władze nawet nie próbują zapuszczać się w te rejony, żeby cokolwiek zmienić. Tworzą się tym samym podwójne standardy, w których silniejszemu wolno więcej. Pytanie, dlaczego francuscy katolicy nie byli wystarczająco silni, aby dać odpór wojującemu sekularyzmowi? Odpowiedź nie jest wcale taka jednoznaczna, chociaż na pewno szukać jej trzeba w dziejach tego narodu, którego kraj mienił się niegdyś wierną córą Kościoła katolickiego, obecnie zaś dodryfował do tęczowego brzegu politycznej poprawności. Życie nie znosi próżni, dlatego sekularyzm jako taki zwyczajnie nie ma racji bytu, bo wcześniej czy później pustkę po Bogu zapełni jakaś duchowość i z całą pewnością można by powiedzieć, iż będzie ona destrukcyjna. Jeżeli zatem ktokolwiek wzywa do sekularyzmu, to natychmiast rodzi mi się w głowie pytanie, co chce on wstawić w miejsce katolicyzmu? Warto je sobie zadać, zanim wygłosi się górnolotne tezy o potrzebie świeckości i tolerancji. Całkiem skuteczną metodą manipulacji społeczeństwem jest odwracanie uwagi od spraw istotnych i granie na emocjach. Politycy i spin-doktorzy są od tego prawdziwymi specjalistami, chociaż może ich siła rażenia byłaby zdecydowanie mniejsza, gdyby nie media, również te społecznościowe. Rozwój technologii informatycznych stworzył nowe możliwości odwracania uwagi, a przez to manipulacji, z istnienia których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Często słyszymy o hakowaniu komputerów, ale to zaledwie połowa prawdy. W rzeczywistości żyjemy w epoce, gdy hakuje się ludzi. Ostrzega Harari. Algorytmy patrzą na ciebie w tym momencie, obserwują, dokąd chodzisz, jeździsz, latasz, co kupujesz, z kim się spotykasz. Wkrótce będą kontrolowały każdy twój krok, każdy oddech, każde uderzenie serca. Opierając się na big data i uczeniu maszynowym, coraz lepiej cię poznają. A gdy już te algorytmy będą znały cię lepiej niż ty sam, wówczas będą umiały cię kontrolować i tobą manipulować, a ty nie za bardzo będziesz w stanie coś na to poradzić. Będziesz żyć w Matrixie albo w Truman Show. Ostatecznie jest to kwestia czysto empiryczna. Jeśli faktycznie algorytmy będą lepiej od ciebie rozumiały to, co dokonuje się w twym wnętrzu, władza przejdzie na nie. Pisze Harari, przewidując powstanie cyfrowej dyktatury. Izraelski historyk idzie w swoich przewidywaniach znacznie dalej i odważniej niż Orwell. W tym nowym wspaniałym świecie globalny rząd wykorzystuje zaawansowaną biotechnologię i inżynierię społeczną, starając się zapewnić wszystkim nieustanne zadowolenie, tak by nikt nie miał najmniejszego powodu się buntować. Snuje swoją wizję, podkreślając, iż dlatego nie ma potrzeby powoływania do istnienia tajnej policji, obozów koncentracyjnych, ani Ministerstwa Miłości, jak w roku 1984 Orwella. Właśnie na tym polega geniusz Huxleya. Pokazuje on, że ludźmi da się rządzić znacznie lepiej przez miłość i przyjemność niż przez strach i przemoc, konkluduje. Tworzenie alternatywnej rzeczywistości, przeniesienie życia ludzkiego do internetu, sterowanie emocjami czy czynienie z hedonizmu narzędzia kontroli społecznej. Wcześniej, sprowadziwszy człowieka do popędu, z przyczyn oczywistych byłoby niemożliwe w świecie zdominowanym przez katolicką formację i światopogląd. Dobrze uformowany rozum wraz z dobrze uformowaną duchowością stanowią dla tego typu zapędów zaporę nie do przejścia. I to jest kolejny powód, dla którego katolicyzm i magisterium Kościoła znalazło się na celowniku. A tak zupełnie na marginesie, to Big Tech o hakowaniu człowieka może jedynie pomarzyć, bowiem ludzkiej duszy i tak nie schakuje, bo to Pan Bóg ma najwięcej danych i swojemu Kościołowi, mówiąc językiem informatycznym, dał takie firewalle, że bramy piekielne go nie przemogą. Kreowanie alternatywnej rzeczywistości i odwracanie uwagi od bieżących problemów i życia jako takiego dokonywało się jeszcze przed wynalezieniem internetu z użyciem takich środków jak chociażby telewizja. Świetnymi zjadaczami wolnego czasu okazały się seriale, które oprócz tego pełniły i pełnią nadal funkcję nośników konkretnych postaw i ideologii. Jest kwestią do dyskusji, na ile przekazywane przez nie treści miały wpływ na fakt coraz liczniejszych przykładów rozpadu nie tylko polskich rodzin. Kwestia ta jest nadal otwarta, niemniej jednak prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba wskazał kilka seriali, które mogły mieć wpływ i najprawdopodobniej miały na liczbę rozwodów. Jednym z nich jest słynny Tasiemiec, Moda na sukces, w którym, jak wyliczył, zawarto 99 małżeństw, czego aż 42 zakończyły się rozwodami, a kolejne 17 unieważniono. W jego ocenie, i trudno się z tym nie zgodzić, ten wzorzec kulturowy przesiąknął umysły młodego pokolenia. I chociaż programy telewizyjne nadal traktuje się jak rozrywkę, psychologowie alarmują o jej destrukcyjnym wpływie, w szczególności na młodzież. Na stronie internetowej Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przytoczono badanie OBOP-u z kwietnia 1998 roku, czyli z okresu, kiedy jeszcze nie było tak wielkiego zalewu serialami, jak jest obecnie. 61% respondentów wskazało, iż widoczny jest wpływ telewizji na młodzież, a ponad 2/5 stwierdziło, iż jest on niekorzystny. Oglądanie telewizji redukuje liczbę rozmów w rodzinie, a większa ilość odbiorników zmniejsza równość ilości czasu spędzanego razem przez członków rodziny, czytamy na stronie. I chociaż psychologia dopracowała się różnych teorii co do skutków oglądania telewizji, to z najnowszych badań opublikowanych w 2019 roku na łamach amerykańskiego dziennika The New York Times wynika, że nawyki oglądania konkretnych programów mają wpływ na sposób myślenia, preferencje polityczne, a nawet zdolności poznawcze. Siłą rzeczy mają również wpływ na nasz sposób funkcjonowania w rodzinie, czy szerzej w społeczeństwie. Zresztą zdecydowanie przyjemniej jest obejrzeć film czy serial, zamiast zagłębiać się w problematykę współczesnego świata. Znacznie wygodniej polegać na przekazie telewizyjnym, na przykład na temat unijnej dyrektywy, niż sięgnąć do źródła, poświęcając czas i wysiłek na jej przeczytanie. I to jest jeden ze sposobów hakowania naszych umysłów, dostarczanie konkretnych bodźców w celu wywołania konkretnego efektu. Tymczasem my nadal postrzegamy to jako formę rozrywki, zupełnie nie zdając sobie sprawy z zagrożeń i rzeczywistych konsekwencji. Warto w tym miejscu dodać, iż gro mediów, pokazując nam zafałszowany obraz rzeczywistości, jednocześnie daje nam poczucie, iż jesteśmy świetnie zorientowani w bieżących sprawach, jakimi żyje świat. Jest to jednak tylko ułuda. Brutalna rzeczywistość jest taka, że otrzymujemy tak przygotowane narracje, jak chcą tego właściciele konkretnych mediów, a nie obiektywną prawdę rozumianą w sposób klasyczny. I tak w wielu mediach informowano, że konwencja stambulska ma na celu walkę z przemocą, ale już nie o tym, że podstawowym jej celem jest walka ze stereotypami w postaci rodziny rozumianej jako małżeństwo kobiety i mężczyzny, w której to, wbrew wynikom badań, twórcy dokumentu upatrują źródła przemocy. Wielokrotnie też można było obserwować, że w sytuacji, gdy właściciele mediów chcieli odwrócić uwagę społeczeństwa od pewnych istotnych kwestii, serwowano tematy zastępcze, bardzo nośne, budzące skrajne emocje. Dochodzimy tu do kwestii zarządzania społeczeństwem za pomocą mediów. Nie bez przyczyny uważa się je w systemach demokratycznych za czwartą władzę. Co dziś bardziej jednak odnosi się do internetu i mediów społecznościowych. Jednocześnie w miarę przetwarzania coraz większych zbiorów danych, big data, jesteśmy coraz mniej anonimowi, a więc z czasem serwowany nam przekaz może być coraz bardziej spersonalizowany. To już się dzieje i z pewnością dostrzega to każdy przeciętny internauta, kiedy przy włączonym komputerze omawia z rodziną kupno nowej kanapy i natychmiast z automatu na ekranie monitora wyświetlają mu się reklamy mebli i produkujących je firm. Wbudowane w sprzęt mikrofony i kamery zaprzęgnięte zostały w system, który ma skutecznie sprzedawać nam coraz to nowe produkty na polecenie algorytmu, który analizując nasze rozmowy doszedł do wniosku, że stanowimy potencjalnego odbiorcę tego konkretnego produktu. Ceną, jaką płacimy za te udogodnienia, jest nasza prywatność, przy czym nikt nawet nie zamierza pytać, jak się czujemy, będąc nieustannie poddanym inwigilacji. Nikt też nie pyta, do czego to zmierza. Należy przy tym zauważyć, iż dokonano tak wielkiego przewartościowania naszego myślenia, że zatraciliśmy rozeznanie między tym, co naprawdę istotne, a tym, co drugorzędne, podobnie zresztą jak zatracamy je w tym, co jest dobre, a co jest złe. To zresztą też jest efekt rugowania z przestrzeni publicznej czy prywatnej Pana Boga, jako że w ten sposób odbiera się nam narzędzia weryfikacji i badania natury konkretnego problemu czy zagadnienia. Nic zatem dziwnego, że wielu z nas czuje się we współczesnym świecie mocno zagubionymi i, co też nie dziwi, za nic nie potrafi się odnaleźć. Był to fragment książki Anny Wiejak „Schakować umysł, aby zniszczyć duszę”.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet?
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: Radio Wnet.
1: Autopromocja.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
7: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12.45.
8: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
9: Reklama.
10: To jak? Kto wygra mundial?
11: Nie wiem, a co ty myślisz?
10: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
11: No wszystko fajnie, ale z kim?
10: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
11: Dobra, a kiedy?
12: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
13: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
14: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
15: Blisko czy daleko?
14: Jedno i drugie.
15: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
14: To możliwe?
15: W Radiu Wnet jak najbardziej.
12: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
14: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
12: Słuchajcie Radia Wnet.
13: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie. www.wnet.fm

0: Paweł. 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: Warszawa, stolica Polski, a w Warszawie, w samym centrum tej stolicy Polski, znajduje się główne centrum dowodzenia Radia Wnet. I właśnie za sterami tego centrum dowodzenia dzisiaj, jak co niedzielę, siedzi Fryderyk Litwin, którego serdecznie pozdrawiamy prosto spod Londynu.
3: Fryderyk Litwin, który dba o to, żebyśmy byli słyszalni na całym świecie. A z tej strony czerwony dywan, a właściwie błękitny hamak, błękitny wakacyjny hamak. Z tej strony trzy koty oraz Iza Smolarek
2: i Aleksy Sławiński.
3: No czyli Studio Londyn.
2: No i Iza nawet dzisiaj ubrała się na czerwono, tak jak w barwach naszego czerwonego dywanu. Nie mogę jej od tego dywanu jakoś odróżnić. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od utworu Bonnie Tyler. Zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że ta nie tylko piękna, ale i charyzmatyczna artystka odeszła od nas, czym naprawdę złamała mi serce, ponieważ byłem w niej zakochany już od lat 70. W każdym razie, no faktycznie kochać nie jest łatwo. Loving you is a dirty job, but someone has to do it. Taki to właśnie tytuł nosi ten utwór, który przed chwileczką mieliśmy okazję posłuchać. Być może do Bonnie Tyler jeszcze dzisiaj wrócimy, ale no, mamy dzisiaj kilkoro fantastycznych gości.
3: Ja jeszcze tylko wrócę na momencie, gdy o Bonnie Tyler, ponieważ to jest taka ikona brytyjska, że w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o jej śmierci, zastanawialiśmy się w kręgu angielskim, brytyjskim, czy będzie dzień wolny od pracy, żeby przeżyć właśnie to złamane serce, żeby przeżyć odejście Bonnie Tyler.
2: No na dobrą sprawę, to ona nawet się tak nie nazywała, ponieważ jej prawdziwe imię i nazwisko jest zupełnie inne. Ona sama nawet nie była Angielką, jest jedną z najważniejszych ikon muzyki, przede wszystkim walijskiej. Wielu Brytyjczyków wyprowadza się do innych krajów i tam również odchodzi. Między innymi chociażby Rick Parfitt odszedł na Costa del Sol. Słynny wokalista i gitarzysta irlandzki Gary Moore również przy Costa del Sol odszedł. I Bonnie Tyler również odeszła w Portugalii. Nawet nie tutaj w Wielkiej Brytanii. Po dosyć długiej chorobie niestety opuściła nas. Jest to bardzo smutne wydarzenie, ale mamy dla was również

angielskiego Saxon, kiedy faktycznie wokaliści tej kapeli przekrzykiwali się nawzajem. Polecam jak najbardziej ten numer, no ale w tym momencie pozostańmy w trochę innych klimatach, a my już wkrótce spróbujemy połączyć się z naszym pierwszym gościem. Dla was, no jak zwykle, kawał dobrej muzyki, bo jaką muzykę możemy puszczać w studiu Londyn Radio Net? Tylko dobrą, moi drodzy.

0: Sport wnet.
1: A w sporcie wnet, no kto może być większym mistrzem sportu niż nasz dzisiejszy gość?
2: Tak, mistrz sportu, redaktor Andrzej Karaś, właściwie osoba, która się zna.

0: Na tym, co się dzieje na boiskach. Anglia pokonała minionego wieczoru minionej Norwegię 2-1 i weszła do półfinału. I rozmawiamy o tym z redaktorem Andrzejem Karasiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Izo. Dzień dobry. Dzień dobry, Aleksie. Tak, to jest piękny, niesamowite emocje. Trudny mecz dla reprezentacji Anglii, ale ostatecznie no, jestem przekonany, że Londyn i inne duże angielskie miasta, i te też małe, może nawet w ogóle nie zasnęły tej nocy i tego poranka.
0: No, na pewno było bardzo gorąco. Każdy gol był obtrambiany przez mijające samochody. Na pewno wielka niespodzianka. Nie spodziewaliśmy się jednak, że wejdziemy do półfinału. Cokolwiek by powiedzieć o Anglikach i o tym, że planują być finalistami, to jednak było bardzo trudno. Jak to z pana redaktora perspektywy wygląda?
1: Nawet sam Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików, wczoraj trochę zgasił taki może jakiś triumfalizm czy nadmierny entuzjazm. Wprost powiedział, że nie jest zadowolony z postawy drużyny, że muszą zagrać lepiej, jeżeli chcą powalczyć o Mistrzostwo Świata, bo taki jest cel, żeby po 60 latach, prawda, w końcu odzyskać ten tytuł. No i teraz mecz z Argentyną, która również ma swoją, bo te ścieżki Anglii i Argentyny w tym turnieju są dosyć podobne, bym powiedział, jeżeli chodzi o fazę pucharową. Dużo męczarni, dużo trudnych chwil, trudnych momentów. Myślę, że część zawodników nie trafiła z formą. Tutaj już wracając do Anglii, skrzydłowi Madueke i Gordon. Wczoraj Saka wszedł i tutaj rozruszał właśnie na flance grę swojego zespołu. Natomiast rzeczywiście są pewne trudności. Tuchel mówi, że nie jest zadowolony ze swoich zawodników, natomiast sam nie dostrzega pewnych rzeczy. Wczoraj Declan Rice, słabszy mecz. Dlaczego nie postawić na Kobiego Mainu, młodego pomocnika Manchester United? Mainu siedzi na ławce cały turniej, a ja jestem przekonany, że mógłby wnieść sporo ożywienia, trochę odejścia od schematów, które troszeczkę wiążą Anglików. Oczywiście mocny zespół, natomiast można wybrzydzać, jak można też wybrzydzać na postawę sędziów. Tak jak i w tym turnieju, no już było sporo skandali, sporo kontrowersji, no to i tutaj trzeba jednak przyznać, że ta pierwsza bramka dla Anglii, strzelona przez Bellinghama, no mocno kontrowersyjna. Tutaj piłka odbiła się od jednego z elementów zapewniających łączność podczas transmisji, no i gra powinna zostać przerwana. Sędziowie tego nie zauważyli, więc to wszystko takie dosyć niejasne i trochę gorzkie.
2: No, jak wiadomo, piłkę w grze, więc cały czas się gra. No, jednak faktycznie niektóre elementy mogą być dosyć mocno kontrowersyjne. Jednakże wspomniałeś o kilku nowych, młodych graczach. Zespół angielski bardzo mocno się zmienił w ciągu ostatnich lat. Widać, że Anglicy dobierają sobie naprawdę nowych, młodych, świeżych graczy, którzy dopiero karierę rozpoczynają i odważnie wpychają ich na boisko. Kiedy ja przyjechałem do Wielkiej Brytanii, a to było naprawdę dawno, dawno temu, wtedy oczywiście największą gwiazdą był David Beckham. Praktycznie co drugi dzieciak nosił fryzurę ustylizowaną właśnie na Beckhama, ale dzisiaj wygląda na to, że to jest zupełnie inna drużyna niż jeszcze kilka lat temu.
1: To prawda. No teraz wiadomo, Bellingham, znakomity turniej. Nie ma na Mistrzostwach Świata Phila Fodena, który w barwach Manchesteru City zaliczył bardzo słaby sezon, natomiast był uważany za wielką nadzieję. Wciąż chyba jest uważany za wielką nadzieję angielskiej piłki. Wybrany nie tak dawno piłkarzem sezonu w Premier League na poprzednich Mistrzostwach Europy prezentował się bardzo dobrze, natomiast też było tak, że on z Bellinghamem średnio współpracował, więc przypuszczam, że jego nieobecność akurat dla młodego pomocnika Realu Madryt może być akurat korzystna. Wczoraj z tych młodszych, z tych mniej znanych zawodników na pewno Jed Spence, boczny obrońca, mogący grać czy to na prawej, czy to na lewej stronie, wniósł bardzo dużo ożywienia do gry swojego zespołu. No tak, to oczywiście Declan Rice jest już nie taki młody, 27. Wczoraj akurat słabsze spotkanie. Tu w środku pola raczej grę trzymał bardziej Elliot Anderson. Co ciekawe, nie był to pojedynek snajperów. Kane i Haaland troszeczkę jakby schowani w tym meczu, bo oddali pola innym zawodnikom.
2: No i tutaj jeszcze mamy elementy kulturowe.
1: No i trzeba powiedzieć o fantastycznej postawie norweskiego bramkarza Nylanda, który bardzo długo trzymał swój zespół w grze.
2: No wiesz, ja wspomniałbym również o pewnych elementach pozapiłkarskich, ponieważ przypominamy sobie całkiem niedawne zwycięstwo Francji nad Marokiem, co zakończyło się całkiem niezłymi scenami na wielu europejskich scenach, jeżeli chodzi o palenie samochodów, walki z policją. Nawet tutaj w Wielkiej Brytanii chyba bardziej przeżywano ten wynik meczu Francji przeciwko Maroku niż właśnie wczorajsze występy Anglików. Wygląda na to, że no niektórzy są trochę bardziej krewcy, niż byśmy sobie przypuszczali.
1: Tak, no wiadomo, te mecze z udziałem Marokańczyków, jak i Francuzów budzą spore emocje na całym, na całym kontynencie. No tak, nie pozwalają spać przy Europejczykom na całej długości, całej szerokości kontynentu.
0: Mamy półfinały, mamy Hiszpanię, Argentynę, Francję i Anglię. Bukmacherzy stwierdzają, tutaj sprawdzaliśmy dzisiaj rano, że jednak Anglia słabo w tych bukmacherskich zakładach wypada. Jaki jest twój lider? Jak to widzisz?
1: Teraz, jeżeli chodzi o mistrzostwa, ja zdecydowanie uważam, że Francuzi są najbliżej złota. Co do meczu Anglia-Argentyna, no to trudno o bardziej napakowany emocjami, podtekstami sportowymi, politycznymi mecz. Wiadomo, Falklandy, mecze z przeszłości, ręka Boga Diego Maradony, no to będą niesamowite, absolutnie nieprawdopodobne emocje i już też można dopowiedzieć, że tego meczu na pewno nie posędziuje nasz polski sędzia Szymon Marciniak, gdyż już sędziował Argentynie w tym turnieju, więc pozostały mu 3 mecze do obsadzenia, albo Francja, Hiszpania, natomiast jeżeli w tym spotkaniu się nie pojawi, no to wiadomo, że czekamy na niego w meczu o 3. miejsce, a może finał. To byłby niesamowity precedens. Drugi finał z kolei sędziowany przez tego samego sędziego, no to było już absolutne potwierdzenie jego niezwykłej klasy. No czekają nas niesamowity tydzień do końca mistrzostw. Bardzo szybko to zleciało. To był miesiąc permanentnego braku snu dla tutaj kibiców, ekspertów mieszkających w Europie, też prowadzących jakieś życie w ciągu dnia. Natomiast warto dla tych niezwykłych emocji czasem było się nie wyspać, i zwłaszcza wczoraj.
0: Ustępujący premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer stwierdził, że jeżeli Anglia wygra, to będziemy mieli dodatkowy dzień wolny. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na razie szanse wygrania Anglii są jednak małe. Redaktor Andrzej Karaś na czerwonym dywanie w studiu Londyn. Rozmawialiśmy o piłce nożnej, bo nic tak bardzo nie rozpala Anglików jak piłka nożna. Dziękuję ogromnie za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
2: No właśnie, Andrzej Karasia opowiadał między innymi o tym braku snu. Faktycznie no, różnica czasu jest chyba 8-godzinna między różnymi miejscami w Europie, a właśnie Ameryką różnych stadionów. I faktycznie, jeżeli chodzi o ten sen, no ja sobie przypominam właśnie miniony weekend, kiedy Anglicy pokonali Meksykanów i bardzo często się zastanawialiśmy, czy ktokolwiek pójdzie w poniedziałek do roboty. No jednak okazało się, że wiele osób poszło. Ja na szczęście nie musiałem. Na naszym zegarze już 9:42, a dla was The Ataris i bardzo amerykański futbol. San Diego High School Football Rules. Jak te reguły gry wyglądają? Posłuchajcie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No i faktycznie tej muzyki u nas jest dosyć dużo, muzyki wartej słuchania. Właśnie o tym piszę w tej chwili z naszym realizatorem Fryderyk Litwin za konsolą na naszej kontroli lotów w Warszawie przy krakowskim przedmieściu.
2: Natomiast jeżeli, Aleks, zastanawiałeś się, na co idą twoje podatki, tutaj, które płacisz w Wielkiej Brytanii, to mam odpowiedź. I myślę, że bardzo się ucieszysz. Otóż twoje podatki idą między innymi na to, żeby kot naszego premiera dobrze podróżował w bezpiecznych warunkach. Nie mówię o kocie Larym, który jest domownikiem, stałym domownikiem, ten Downing Street i tam po prostu, niezależnie od tego, jaki premier jest, to ten kot przybywa. Otóż nasz premier Keir Starmer ma dwa koty, jeden taki starszy troszeczkę kot, który ma na imię Jojo, ale też ma nowego syberyjskiego kota, który ma na imię Prince. I ten Prince podróżuje sobie pomiędzy ten Downing Street a miejscem zamieszkania naszego premiera taksówką. Sam po prostu sobie tak podróżuje. Jeżeli ma ochotę premier przewieźć tego kota, jeżeli kot tęskni za domem albo się na przykład pogryzie z kotem Larym, ma zły dzień i nie chce patrzeć na kota Larego, to wtedy Prince'a pakuje się w specjalną taksówkę i zawozi się jego do domu. I za to płacą podatnicy. I to właśnie wyciągnęła partia konserwatywna naszemu premierowi.
1: No tak, biorąc pod uwagę, że kot Larry spuszcza lanie właściwie wszystkim kotom okolicznym, bardzo głośno przecież było między innymi, że przy ten Downing Street mieszka kot Larry, ale zaraz kilka drzwi obok znajduje się inne ministerstwo, które również ma swojego myszołapa i kot Larry bardzo chętnie temu myszołapowi spuszcza niezłe lanie, no to pewnie i te koty Keira Starmera też całkiem nieźle mogą obrywać. Zresztą, wiesz co, mi się wydaje, że na bardzo wiele rzeczy bardzo głupio wydajemy pieniądze. Ja nie wiem, czemu Keir Starmer nie może swoich kotów wozić za swoje pieniądze. W końcu jest dosyć zamożnym człowiekiem.
2: Ale nie czujesz się taki bardziej koty... podbudowany, że twoje pieniądze z podatków idą na taki szczytny cel. Bo słuchaj, moglibyśmy jeszcze płacić za kociego terapeutę dla kota Prince'a, który na przykład ma zły dzień albo pokłócił się z kotem
1: Larym. Albo właśnie zgarnął mały batys od kota Larego. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest troszeczkę nie fair, ponieważ o ile kot Larry jest na urzędzie, że tak powiem, i jest urzędnikiem państwowym, o tyle koty Keira Starmera są jego prywatną, pod jego prywatną opieką i nie wydaje mi się, wiesz co, to jest tak, jak ja bym miał płacić podatki za, nie wiem, żonę, kochankę Keira Starmera, że ona też się rozbija samolotami czy coś. Nie, to nie jest bardzo fair.
2: Ale ten kot nie podróżuje samolotem, po prostu sobie podróżuje taksówką. Dobrze, to Studio Londyn, z tej strony Iza Smolarek i Aleks Słowiński oraz Koty 3, które nigdy nie podróżowały za pieniądze podatników.
1: No niewątpliwie, nasze koty w ogóle niewiele podróżują, co najwyżej do weta je czasami zabieramy, ale one chodzą na swoich własnych łapkach, skaczą przez płoty, skaczą po różnych kanciapach sąsiadów, kumplują się z kocicą sąsiadów, która nazywa się Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Moi drodzy, tak, Boże Narodzenie zbliża się szybkimi krokami, ale również i kolejna godzina zbliża się szybkimi krokami, więc nie marnujemy już waszego czasu. Zaledwie 10 minut dzieli nas od godziny 10, a dla was Motorhead i stary numer Teda na Dzięta. Catch Fever.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Ach, ta drapiąca gorączka, Cat Scratch Fever i grypa Motorhead. Nie byłoby chyba Studia London, gdyby nie było Motorhead. Nasi stali bywalcy, nasi stali goście Lemmy i cała jego zgraja. Przez wiele lat kapela stała na scenie, przez 40 lat składy zmieniały się bardzo, no, frekwencyjnie. W każdym razie jedyna osoba, która tak naprawdę tę kapelą trzęsła i rządziła, był właśnie Lemmy Kilmister. Zresztą wokalistów, basistów i osoby, które stoją za wieloma kapelami, jest mnóstwo. Ja lubię właśnie śpiewających basmanów, chociażby Toma Raya ze Slayera, czy chociażby wokalista Thin Lizzy, ale również, moi drodzy, nasz słynny Titus z grupy Acid Drinkers. Widziałem jego niedawne zaproszenie na Jarocin. Moi drodzy, Acid Drinkers i właśnie Titus, śpiewający basman, również wystąpi w Jarocinie już wkrótce, więc śledźcie kapelę i śledźcie sam festiwal. Tymczasem ja zabieram was na północ Anglii. Stamtąd pochodzi grupa Scaventide. Polacy grający i śpiewający po angielsku, którzy do przygody muzycznej zaprosili fantastyczną wokalistkę Agę Kranz, która na naszej antenie również często się pojawiała. Dla was Rabbits i Scaventide.

0: Studio Londyn.
1: Autopromocja.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
3: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, poproszę wycieczkę.
9: Blisko czy daleko?
8: Jedno i drugie.
9: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
8: To możliwe?
9: W Radiu Wnet jak najbardziej.
10: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
8: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
10: Słuchajcie Radia Wnet.
11: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
12: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Po reklamie.
0: Studio Londyn.

0: Posłuchaj Radia Wnet. Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Moi drodzy, dla was Elvis Presley i jego The American Trilogy. Moi drodzy, w ubiegłym tygodniu Studio London było na wyjeździe. Byliśmy na wakacjach w Cornwallii, więc Studia London nie było, więc trochę przegapiliśmy 250. rocznicę ustanowienia Stanów Zjednoczonych. Ale miniony tydzień również obfitował w wiele innych historycznych dat. Dat, które Anglicy, Brytyjczycy w jakiś sposób zaczynają przemilczać albo zapominać. Zapominamy powoli o siódmym dniu lipca, bardzo ważnej rocznicy w kalendarzu terrorystycznym, niestety, moi drodzy, Londynu. Przypominam sobie wydarzenia, które miały miejsce w 2004 roku, właśnie 7 lipca. Nie wiem, czemu akurat, tak jak Amerykanie przypominają sobie i co roku bardzo mocno celebrują wydarzenia z 11 września. O tyle właśnie my tutaj wydarzenie, które pochłonęło 53 istnienia, z czego 3 istnienia polskie, jakoś zaczyna to być wmiatane pod dywan.
1: Raczej wypierane z pamięci, wiesz, myślę, że po prostu chcemy normalnie funkcjonować, chcemy normalnie żyć i poruszać się komunikacją miejską w Londynie i nie
0: coś,
1: bać się.
0: To jest niewykonalne.
1: Nie bać się po prostu, że w którymś momencie wsiadając do metra możemy z niego nie wysiąść.
0: No, ale sądzę, tym bardziej
1: sądzę,
0: powinniśmy.
1: Sądzę, że to jest ten punkt, że po prostu chcemy żyć normalnie.
0: No tak, ale tym bardziej właśnie powinniśmy pamiętać właśnie o tych trudnych momentach. Ja sobie bardzo dobrze przypominam tę chwilę. Byłem wtedy w pracy i to całkiem niedaleko jednego z miejsc, które zostały wysadzone, kiedy przyjaciel z Polski do mnie napisał SMS-a, co się tam u was dzieje. Mówię, nie wiem, co się u nas dzieje. On mówi, włącz telewizję. Włączyłem telewizję i faktycznie pierwsze wiadomości były bardzo sprzeczne. Nie było wiadomo, czy to wybuch gazu, czy coś innego nastąpiło. Dopiero później po chaotycznych informacjach dowiedzieliśmy się, że po prostu w kilku miejscach w Londynie nastąpiły eksplozje. Zarówno w metrze, jak i w jednym z autobusów. Ja sobie przypominam nawet to miejsce, w którym autobus został wysadzony, ponieważ do dzisiaj znajdujemy na budynkach ślady po odłamkach, ściany są nadal uszkodzone. Przypominam sobie powrót do domu na piechotę, ponieważ metro nie działało, autobusy nie jeździły. Dobre 2 godziny szedłem z miejsca, w którym wtedy pracowałem, do domu. I 2 tygodnie później, ponieważ to był czwartek i dokładnie 2 tygodnie później, również w czwartek, nastąpiła druga próba pewnych zamachów terrorystycznych i bardzo blisko tego miejsca byłem, nawet bliżej niż podczas pierwszych wybuchów, ponieważ siedziałem dokładnie w metrze, które jechało zaraz po tym metrze, które miało być wysadzone. Nas również wysadzono z pociągu. Pasażerowie nawet żartowali, kolejny wybuch, kolejne ataki terrorystyczne. Policjanci, którzy już wtedy obstawiali stację metra, mówili, nie, to po prostu zwykła awaria. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że jednak faktycznie była kolejna próba zamachu. Właśnie mnie to smuci, że rzecz, która odcisnęła w mojej pamięci ogromne piętno, jest dzisiaj tak bardzo wmiatana pod dywan. I to w sumie od momentu, kiedy merem Londynu został Sadiq Khan i zmieniła się bardzo mocno pewna perspektywa, pewne widoki i spojrzenie na naszą rzeczywistość, naszą historię. Właśnie ten taki appeasement, to takie próby niedenerwowania pewnych mniejszości są bardzo smutne, ponieważ poprawność polityczna niestety zaczyna wygrywać z naszą pamięcią i z tym, co tak naprawdę działo się w naszej rzeczywistości.
1: Tymczasem witamy was w drugiej godzinie naszej audycji, 9:10 u nas na zegarach w Londynie, 10:10, jeżeli słuchacie nas z Warszawy albo z któregokolwiek miejsca w Polsce. W Warszawie znajduje się Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Z tej strony Czerwony Dywan, z tej strony Koty 3 oraz Iza Smolarek.
0: I Aleks Sławiński.
1: Natomiast za chwileczkę będziemy łączyli się z naszym kolejnym gościem i troszeczkę z takiej politycznej zawieruchy, ale też meczowej zawieruchy, będziemy przenosili się w stronę kultury. Bądźcie z nami.
0: Jak najbardziej. Tymczasem my pamiętamy pewne czasy. Dla was time. Właśnie ten czas i The Alan Parsons Project.

0: Studio Londyn.
1: Taka właśnie bardzo instrumentalna wersja utworu Time. Zazwyczaj rzadko u nas występują utwory właśnie instrumentalne, takie bez wokalu, ale ta wersja mi się bardzo, bardzo podoba. The Alan Parsons Project. Kapela, która stworzyła fantastyczną płytę Gaudi, poświęconą samemu Gaudiemu, ale również i jego dziełu życia, czyli La Sagrada Familia, czyli słynny kościół w Barcelonie, który mieliśmy okazję oglądać między innymi w marcu i Izie się bardzo, bardzo nie podobał, a tymczasem właśnie w stulecie śmierci Gaudiego ta katedra została oficjalnie oddana. My tymczasem oddajemy głos naszemu dzisiejszemu gościu.
2: Tak, tak. Rozmawialiśmy już o polityce, rozmawialiśmy o sporcie, rozmawialiśmy chyba tylko nie o kulturze, a o kulturze chciałabym bardzo mocno porozmawiać z naszym kolejnym gościem, Mirosławem Kraszewskim. I teraz tak biorę głęboki oddech, ponieważ zastanawiałam się, jak przedstawić naszego gościa. Na pewno społecznik i chciałam teraz powiedzieć influencer. Influencer, nie lubię tego słowa, ale chodzi mi o to, żeby influencować kulturę polską tutaj w Wielkiej Brytanii. I w tym kontekście mogę użyć chyba tego określenia. Dzień dobry, Mirosławie.
3: Cześć, dzień dobry, witaj Izo, witaj Aleksie. Znaczy ja się nie czuję influencerem. Ja myślę, że ja jestem osobą, która bardzo kocha ludzi i chce z ludźmi rozmawiać o tym, co w życiu fajnego robią. I myślę, że to jest ta droga, którą jakoś obrałem i właśnie o tej kulturze i o tym, co właściwie ludzi nakręca, napędza do działania, właśnie chcę mówić, no nie? I myślę, że to jest jakby głównym celem wszelkich projektów, które realizuję.
2: Przestrojeni to twój najnowszy projekt. Przyglądałam się, a właściwie słuchałam i przyglądałam się temu, co robisz. Przestrojeni, czyli osoby, które mają swoje pasje, które są Polakami, Polkami, żyją tutaj w Wielkiej Brytanii, które robią rzeczy naprawdę niesamowite. Są twoimi gośćmi właśnie w twoich podcastach.
3: Nie ograniczam się tylko do tego miejsca, którym jest Londyn. Myślę, że warto mówić o tym, co my Polacy robimy na całym świecie, ale tak, mam kilku fajnych gości, z którymi rozmawiałem, o których na pewno opowiem. Jak odpowiem, że jakby Przestrojeni to jest pewnego rodzaju kontynuacja mojego innego projektu, który tak naprawdę nakręcał mnie przez wiele lat, czyli Pasji Motorem Życia. I to też jakby takiej, jest to częścią w ogóle mojego myślenia na temat tego, jacy jesteśmy. Ja jestem przekonany, że każdy z nas ma w sobie niesamowitą umiejętność i talent do tego, aby móc wykonywać i robić fantastyczne rzeczy. I czasami potrzebujemy takich motywacji, które nas napędzą, staną się naszym po prostu silnikiem do działania. I w przypadku Przestrojonych, no tutaj skupiam się też na osobach, które wnoszą coś dla społeczności, które same siebie realizują. Mogę pochwalić się tym, że te trzy ostatnie wywiady są wyjątkowe, bo rozmawiałem z Piotrem Walkowiakiem, który tutaj w Londynie stworzył klub sportowy Morden. Jest to naprawdę niesamowita inicjatywa, która skupia Polaków wokół sportu. Powstała drużyna siatkarska, która osiągnęła w tym sezonie bardzo dobry wynik, a tak naprawdę zaczynali jako amatorzy. Rozmawiałem ostatnio z Gabi Banią, to jest niesamowita reżyserka, animatorka, która tworzy właśnie animacje filmowe i jej film animowany Podgryzanie, który powstał tutaj właśnie na Wyspach w ramach jej czasu na studiach, zdobywa naprawdę niesamowite, dobre recenzje na świecie i chyba z 350 różnych festiwali już zawitał w tych miejscach i ta osoba zdobywa no, nagrody, więc jest bardzo osobą rozpoznawaną i poważaną. No i moja wczorajsza rozmowa, tutaj z kolei rozmawiałem z Lwowem, rozmawiałem rozmawiałem z Marią Pysz, która jest tam redaktorem naczelnym Radia Lwów. Rozmawialiśmy o trudnościach radia, o problemach, o tym, ile radio wnosi w życie. Rozmawialiśmy o tym, czym jest ta pasja, która tak naprawdę nas niesamowicie łączy, bo oboje lubimy mikrofon. Także staram się rozmawiać z ludźmi z różnych jakby dziedzin życia. I tutaj warto rozmawiać z każdym, warto pokazywać to, że no, mamy coś do zaoferowania. Myślę, że to jest głównym jakby takim celem samego podcastu, prawda?
2: No właśnie, wiesz, przez długi, długi czas pewnie też się z tym spotkałeś. Tutaj nasza emigracja po 2000 roku była traktowana w Londynie i w okolicach Londynu jako taka emigracja typu zarobkowa. Nic nie wnosimy do kultury, przyjechaliśmy tylko po to, żeby się zarobić i wrócić. I naprawdę tak nie ma tutaj wartościowych ludzi. Tymczasem ty wyciągasz taką esencję z tego pokolenia, które przyjechało po 2000 roku i przyjechało ze swoją sztuką, ze swoimi umiejętnościami.
3: No i właśnie muszę się niestety z tobą zgodzić, Izo, że w ten sposób byliśmy postrzegani. I to myślę, że w pewien sposób na początku tej naszej drogi odbyło się pewnym takim piętnem, bo tak zwana stara Polonia trochę nieufnie patrzyła na to, co my tutaj robimy. A prawda jest taka, że my naprawdę przyjechaliśmy z ogromnym potencjałem i wiele osób, które tutaj na wyspy trafiło, w Polsce już robiło fajne rzeczy, a tutaj to miejsce dało im jeszcze większe możliwości na rozwój. Tutaj mamy malarzy, mamy muzyków, mamy poetów, mamy naprawdę ogromną liczbę osób, które robią fajne rzeczy. I uważam, że my powinniśmy to pokazywać, powinniśmy jakby wyłuskiwać te osoby z tego społeczeństwa i pokazywać, że my też dzielimy się tym, co w nas jest najlepsze, prawda? Bo jestem przekonany, że tak jak powiedziałem, że każdy ma w sobie jakiś pierwiastek niesamowitych rzeczy, które może realizować. Często my mamy swoje własne kompleksy i obawy i myślę, że trzeba walczyć właśnie z tymi kompleksami i pokazywać, że umiemy. My mamy też problem często ze sobą samym, prawda, ze samymi, że chcemy, może się obawiamy, że to nie jest wystarczająco dobre, ale czasem jak popatrzymy na to z boku, to dochodzimy do takiego wniosku, ja dochodzę z jego wniosku, że tylko ci, którzy nic nie zrobili, mogą powiedzieć, że nie, my nie mamy talentu. Jeżeli zaczniemy coś robić, to będzie po prostu się rozwijało, więc czasem musimy zrobić taki trigger, który odpali w nas nasze działania, nasze możliwości i to, że będziemy mogli naprawdę pokazać coś fajnego. Nie wiem, wiesz, słuchaj, znamy się już trochę, prawda? Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Wy też macie też to doświadczenie, no właśnie, wyszukiwania tych fajnych ludzi, którzy tutaj są na wyspach i nie tylko, i pokazywania, jak jesteśmy wspaniali, bo uważam, że jesteśmy bardzo, bardzo pięknym narodem, pięknymi ludźmi. Czasami niestety nie potrafimy tego pokazać innym i pojawia się też kolejny jakby taki problem, który wśród nas funkcjonuje, że jedną z naszych wad narodowych jest taka odrobinka zazdrości, że ktoś coś zrobił, więc lepiej skrytykować zawczasu, bo komuś się powiodło. I może się boimy sukcesu. I to jest często taka bariera, która powoduje, że nie próbujemy. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, Iza. Wiesz, moglibyśmy tutaj podjąć dyskusję na ten temat, bo myślę, że ten temat jest bardzo otwarty i też macie swoje doświadczenia.
1: No niewątpliwie. Wspomniałeś już właśnie o pasjach, które są motorem życia. Ja właśnie poznałem ciebie kilka ładnych lat temu właśnie dzięki twoim pasjom i widzę, że ten nowy projekt jest niejako przedłużeniem pasji motorem życia, ale również no, nie funkcjonujesz w jakiejś takiej pustce, w niewypełnionej przestrzeni. Jesteś bardzo mocno związany między innymi z Polskim Ośrodkiem w Lewisham. Wspomniałeś między innymi o tym zespole sportowym z Morden. To jest całkiem niedaleko przecież i widzę, że po prostu ty tych ludzi nie musisz tak na siłę wyszukiwać, ponieważ oni sami przychodzą. Całkiem niedawno również w Lewisham się spotkaliśmy w Polskim Ośrodku. No i chciałbym nawiązać również do innej z twoich pasji. Jesteśmy między innymi miłośnikami gier i wiem, że ty również prowadzisz tę grupę związaną z grami w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, więc wygląda na to, że no, dzieje się tam sporo w Lewisham, więc chyba jest łatwiej, kiedy ma się za sobą dużą, konkretną społeczność.
3: Lewisham Polish Center to jest miejsce szczególne dla mnie, ponieważ ono dało mi miejsce na rozwój. To jest właśnie bardzo ważne, bardzo istotne. Powinny takie miejsca funkcjonować, tak

które zarządzały tym miejscem i powiedziałem, słuchajcie, mam taki pomysł, ja bym chciał tutaj stworzyć klub gier planszowych. I owszem, powstał taki klub, on się nazywa Klub Miłośników Gier Wszelakich, gramy w Londynie i chciałbym tutaj o tym klubie, jeżeli mogę, też pokazać pewną kontynuację, ponieważ w Lewisham Police Center funkcjonowało przez wiele, wiele lat coś takiego jak grupa brydżowa, która spotykała się w środy. Kiedy ja trafiłem do ośrodka, mogę powiedzieć, że ta grupa jakby kończyła swoją karierę, w cudzysłowie, ponieważ no, ludzie, którzy tam się spotykali, czyli ta stara Polonia, ta Polonia lat 80., która przyjechała do Wielkiej Brytanii, no też się wykruszała. Ludzie opuszczali Londyn, wyjeżdżali poza jego granice. Też stare pokolenie no, niestety odchodziło i w jakiś naturalny sposób, to też jest bardzo ciekawe, w taki naturalny sposób ten mój klub gier planszowych jakby wszedł w to miejsce. My stworzyliśmy kontynuację czegoś, co już tam było. Oczywiście ja przyszedłem z inną specyfiką. My przyszliśmy ze współczesnymi, nowoczesnymi grami planszowymi. Budowaliśmy naszą bazę gier planszowych. To też są moje własne inwestycje, które były związane z tym, że te gry trzeba było pozyskać, trzeba było je kupić, trzeba było też o tę grę prosić w polskich wydawnictwach. Ja je otrzymywałem. Brexit dużo zmienił, niestety teraz ciężko jest jakby z, no, z przekazywaniem tych rzeczy, ale mam ogromną wdzięczność dla polskich wydawnictw, dla naszej księgarni, dla Granny, które naprawdę przychodziły z taką otwartością. Ostatnio Portal również nas wspomógł z fajnymi grami i to nam pozwalało i pozwala na to, żeby ci ludzie mogli się w tym miejscu spotykać. No mam nadzieję, że to będzie trwało i będzie kontynuacja. W tym roku też dokonała się taka pewna zmiana klubowa, ponieważ ja troszkę się wycofałem jakby z takiego bycia na frontline, ale mam fantastycznych ludzi, mam Marcina, mam Dorotę, mam Jacka, którzy tworzą tą przestrzeń do spotkania z drugim człowiekiem i my wyszliśmy też poza ten klub, ponieważ mamy spotkania na Wembley, będą spotkania prawdopodobnie już niedługo na Morden, więc wychodzimy poza miejsce, ale mamy bazę. Lewisham Police Center jest tą bazą. I tu też bardzo ważną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, a propos takiego miejsca, to ten aspekt społeczny i aspekt polonijny, a dodatkowo ten aspekt, który jest misją. Ja myślę, że my jako klub mamy pewną misję, ponieważ my wciąż spotykamy się z ludźmi i my tworzymy tą przestrzeń do spotkania z drugim człowiekiem. I mogę ci powiedzieć, Aleksie, Izo, z doświadczenia mojego, że często jest tak, że tam przychodzą ludzie, którzy szukają swojego miejsca, gdzie będą mogli się zahaczyć, gdzie będą mogli przychodzić i spotykać ludzi, gdzie będą mogli tam też może zawiązać jakieś życiowe przyjaźnie, miłości. Różne rzeczy się działy w klubie przez te 12 lat i powiem wam, że jest to piękne i muszę o tym mówić. Ja myślę, że muszę o tym mówić, że takie miejsca budują społeczność i chciałbym, żeby w ten sposób również takie miejsca i to nasze miejsce były postrzegane. To, co nas łączy tak niesamowicie, to, że my mamy wspólne inicjatywy. Teraz za tydzień będziemy mieli planszówkowy piknik w Hyde Parku. Mamy nasze ogry, czyli taki konwent planszówkowy, który organizujemy raz do roku i to jest nasze święto klubowe, święto, w którym my się cieszymy, że mamy to hobby. I to jest też okazja do tego, aby przy okazji tych wydarzeń zapraszać kolejne osoby. Kolejna rzecz, która jest niesamowita też, rozgadałem się bardzo na ten temat, bo to takie trochę moje dziecko jest, no nie? Ale na przykład do nas przychodzą osoby anglojęzyczne, które na przykład uczą się języka polskiego. I one przychodzą do nas na to spotkanie, wynajdują nas gdzieś na różnych social mediach i przychodzą po to, aby uczyć się języka polskiego, więc stajemy się też takim przekaźnikiem polskiej kultury, naszej tradycji, tego pięknego języka, którym jest język polski. I naprawdę jest to niesamowite doświadczenie, które ja tutaj przeżywam i cieszę się niezmiernie, że wpisałem się w pewien sposób właśnie w taką historię tego miasta, taką polonijną historię.

0: historię Londynu, tym, co robię i tym, co robimy wspólnie. I to, co najważniejsze, ja nie mogę powiedzieć, że robię to sam, bo wiecie, często jest tak, że my musimy, znaczy musi w nas nastąpić otwartość na to, aby zaprosić kolejne osoby i pomóc wzrastać kolejnym osobom, by stawały się liderami tego, co robimy, bo sami nie pociągniemy tematu. Ludzie są nam potrzebni do tego, aby robić rzeczy wielkie i często te same osoby nas motywują do tego, aby robić więcej i więcej. I ja to widzę bardzo mocno i to też wymaga takiej ogromnej dojrzałości, prawda? Osoby, która zarządza jakimś projektem. Także tutaj mógłbym mówić o tym bardzo dużo. To, co jest bardzo piękne, to to, że ja również jako klub, jako osoba, która stara się zaszczepiać tą miłość do gier planszowych, trafiam również do polskich szkół sobotnich. Dzięki temu mam okazję spotykać się z młodzieżą i z dziećmi i myślę, że to jest niesamowita misja, kolejna misja, którą warto realizować, żeby odciągać tą młodzież od trochę tego świata cyfrowego, w którym oni są mocno zakorzenieni i pokazywać tym ludziom, tym młodym ludziom, że wspólne spędzenie czasu przy tym stole z grą planszową to jest sposób na budowanie relacji z drugim człowiekiem. Myślę, że kwestia relacji i społeczności jest obecnie trochę zaburzona, bo łatwiej jest to zrobić w sieci, ale to nie do końca jest realne. To jest takie tylko wirtualne, a jednak spotkanie z drugim człowiekiem to jest zupełnie inny wymiar.
1: Nie chciałabym nazwać tego pracą syzyfową, ale bardzo mnie interesuje, w jaki sposób docierasz właśnie do młodych ludzi, do osób, które są kompletnie przesterowane na zupełnie inne media i nie mówią w języku polskim, czyli pokolenie, które tutaj się urodziło, pokolenie polskie, które się tutaj urodziło, które ma mnóstwo przyjaciół, znajomych w języku, posługujących się językiem angielskim. I nagle ma się przesterować na gry planszowe. W jaki sposób do nich docierasz?
0: No to jest dosyć trudne zadanie. I to naprawdę tutaj trzeba przyznać, że niełatwo się do tych ludzi dociera, ale tak jak powiedziałem, szkoły sobotnie, te szkoły nasze polonijne, to jest dobra baza do tego, aby móc jakby zaszczepiać te rzeczy. Wiesz, wielkim plusem gier planszowych, prawda, jest to, że wiele z tych gier jest niezależne językowo. Te gry po prostu niekoniecznie muszą, znaczy język nie jest tu barierą. Z drugiej strony język angielski, dużo gier jest w języku angielskim, jest łatwiejsze właśnie do tego, aby móc usiąść z tymi anglojęzycznymi osobami, prawda? Słuchaj, ja na przykład bardzo sobie cenię gry planszowe z wydawnictwa IPN-u, prawda? Instytutu Pamięci Narodowej, bo choćby Division 303, czy Jest mnóstwo takich gier, które oni tam tworzą, tam związanych właśnie z historią II wojny światowej, czy Miś Wojtek, czy taka gra jak Kolejka. Te gry mają bardzo fajne instrukcje, ponieważ instrukcje są pisane i w języku polskim, i w języku angielskim równocześnie. I te instrukcje są też tak napisane, że pokazują tło historyczne. Prawda? Więc jest to na przykład świetne narzędzie do tego, aby opowiadać o naszej kulturze, o historii, o naszym uczestnictwie na przykład w wielkich bitwach świata na przykład, jako polskiego narodu. I tutaj jest dobre narzędzie, które można wykorzystać. Jak trafiać do tych ludzi? Kurczę, tutaj wiesz, jest też duże jakby zadanie dla samych rodziców, prawda? Bo i dlatego właśnie te spotkania, które są organizowane, czyli ta niedzielna strefa gier planszowych, one są skierowane bardziej już tak rodzinnie, żeby rodzice przyszli ze swoimi dziećmi, albo jeżeli przychodzi rodzic i dostaje fajne narzędzie i w tym rodzicu uda nam się zaszczepić jakby też tą zainteresowanie przynajmniej tymi grami, to jest szansa na to, że te osoby pójdą dalej z tą grą do swojego domu i tam będą mogli no, zaszczepiać to w swoich dzieciach. Mam bardzo, bardzo fajne doświadczenie, bo ostatnio, bodajże tydzień temu, miałem okazję gościć u Renaty Rams na pierwszym festiwalu kultury polskiej w Tonbridge Was i tam mieliśmy swoje stoisko z grami. Zresztą wielokrotnie już wcześniej w historii klubu bywałem na różnych polonijnych wydarzeniach, aby móc w ten sposób też promować kulturę polską, ale tam mając swoje stoisko z grami planszowymi miałem okazję rozmawiać z różnymi osobami i widziałem jak jest takie zainteresowanie tym, co jest na stole, bo wiecie, bo współczesne gry planszowe są troszeczkę inne. One rozwinęły się na tyle fajnie, że dają duże możliwości. Są to gry bardzo proste, takie średnio zaawansowane i bardzo trudne. Ja jestem zwolennikiem gier takich pomiędzy, tak na środku, aby móc tak na spokojnie, na lajtowo wprowadzać kogoś w świat tego hobby. A tak jak powiedziałem, język nie jest tutaj barierą, a często wręcz może być pomocny, ponieważ łatwiej jest na przykład tym osobom ze sobą się komunikować w języku angielskim, co nie znaczy, że nie możemy przy okazji takich spotkań tutaj promować język polski i często to się dzieje właśnie w tych rozmowach, bo te rozmowy mają moc, no nie? Ja uważam, że spotkanie z drugim człowiekiem zawsze ma tą moc w pewien sposób sprawczą, bo jesteśmy w stanie coś fajnego zbudować. Jeżeli nie będziemy rozmawiać, jeżeli nie będzie wśród nas takiej chęci otwartości dla drugiego człowieka, to niczego nie zrobimy. Jeżeli przeskoczymy pewną barierę, to się okazuje, że możemy robić naprawdę fajne rzeczy i myślę, to, co jest bardzo ważne, to to, że to będzie zawsze budowało społeczność.
1: W jaki sposób można w takim razie dotrzeć do ciebie i brać udział w grach?
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o gry planszowe, to zapraszam do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę na Facebooku, czyli Gramy w Londynie. Kolejna strona to jest strona Ogry, strona konwentu i tam na pewno są informacje o tym, kiedy się spotykamy, w jakich miejscach i co już się udało nam zrobić, więc tutaj bardzo, bardzo zapraszam. Też zapraszam tutaj do mojego podcastu, do Przestrojonych, jeżeli ktoś mnie słucha, chciałby porozmawiać o tym, co fajnego robi w życiu, to zapraszam również do kontaktu. Tutaj możemy umówić się na rozmowę, możemy przeprowadzić tę rozmowę i w ramach podcastu dotrzemy do kolejnych osób. Także jak najbardziej poprzez te formy właśnie social media, bo tutaj najprościej jest jakby się z nami kontaktować i również ze mną kontaktować. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć.
1: Mirosław Kraszewski, wejdę tobie w słowo, jest naszym gościem na Czerwonym Dywanie w studiu Londyn. Zaczęliśmy od Przestrojonych. I gdzie można Przestrojonych obejrzeć, nie tylko zgłosić się do ciebie, ale obejrzeć, posłuchać historii tych osób, które są naprawdę przestrojone i robią bardzo dużo tutaj w Wielkiej Brytanii?
0: Przede wszystkim może formuła, prawda? Od tego trzeba zacząć. Jest to forma podcastu, nie jest to wideo, ja raczej staram się, ja preferuję jednak tą formę radiową, ja lubię jednak, żebyśmy to sami sobie tworzyli w wyobraźni pewne obrazy, więc na pewno na kanale YouTube Przestrojeni jesteście, możecie po prostu wysłuchać tych rozmów, które już się dokonały. Jestem również dostępny na Spotify, jeżeli tam również wpiszecie Przestrojeni, można również na tej platformie spokojnie posłuchać tych rozmów, także w tych miejscach na pewno jestem dostępny. Też można wejść na stronę na Facebooku na Przestrojonych, gdzie też po prostu przekazuję informacje i tam są linki do miejsc, w których moje rozmowy są dostępne. Także bardzo serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękujemy w takim razie za przyjęcie zaproszenia na czerwony dywan w studiu Londyn. Dziękuję ogromnie za rozmowę. Naszym gościem był społecznik i nie chciałabym powiedzieć influencer, ale prawie influencer Mirosław Kraszewski. Dziękuję ogromnie i życzę pięknej
0: bardzo
1: niedzieli.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie. No i oczywiście niezmiennie zapraszam Was na planszówki, abyśmy się mogli spotkać przy stole i wspólnie w coś zagrać.
2: No to jest bardzo, bardzo dobre zaproszenie. Niejednokrotnie miałem przyjemność być właśnie w Domu Polskim w Lewisham i oglądać, jak ludzie dobrze spędzają swój czas grając w różne gry. No w każdym razie zagrajmy również i w tę grę. Dla Was grupa Queen i Play the Game. Zagrajmy w tę grę, moi drodzy.

0: No wygląda na to, że zaczynamy was namawiać do hazardu. Play the game,
1: Niekoniecznie. Jeszcze przed chwileczką Mirosław Kraszewski i Przestrojeni, raczej też gry planszowe.
0: Moi drodzy, przede wszystkim ja zapraszam was na te gry, ponieważ to jest naprawdę wielki konwent gier, w którym również miałem przyjemność uczestniczyć jakiś czas temu. Impreza wielka, sprowadzająca gości nie tylko z samej Anglii, ale również i ze Szkocji i z zagranicy. Poza tym Mirek ściąga również nie tylko ludzi, ale i gry z różnych części świata, więc spójrzcie po prostu na te gry.
1: Bardzo ciekawe. Ciekawy też tydzień przed nami, nie tylko politycznie, ale też pogodowo. Za nami 2 albo 3 już nawet tygodnie bardzo dużych upałów, naprawdę bardzo dużych. U nas 35-38 stopni w cieniu i Wielka Brytania, przynajmniej Anglia, nie jest na to przygotowana. Mamy jakieś aircons, czyli klimatyzacje w biurach, które absolutnie nie są wydajne. I w tej chwili już, przynajmniej w naszym rejonie, dostawca wody wprowadza tak zwany ban. Ban na używanie wody.
0: Czyli zakaz.
1: Czyli zakaz używania wody.
0: Ze szlaufy nie będzie można lać ogródków.
1: Nie można będzie podlewać ogródków, też uzupełniać basenów. Jeżeli ktoś ma basen w ogrodzie, nie będzie można myć samochodów. Już od przyszłego piątku w naszym hrabstwie nie będzie można tego robić do czasu nie wiadomo jakiego. I za użycie na przykład właśnie węża ogrodowego do podlewania ogródka grozi do 1000 funtów kary.
0: No tak, no my na szczęście mamy na ogrodzie kilka zbiorników, więc napełnimy je sobie jeszcze przed piątkiem i będziemy bardzo cwani, będziemy podlewali skonewki.
1: Chyba to jest przewrotność Polaka, ponieważ kiedy dostałam informację właśnie od naszego prowajdera wody, że będzie ten ban, to pierwsze co zrobiłam, to podlałam ogródek.
0: No i tak powinno być. Zresztą w kuchni u Izy stoi mnóstwo kwiatków, które przeflancowaliśmy sobie z ogrodu.
1: Tak, mamy mnóstwo kwiatów. W tej chwili nasza kuchnia w Studio London wygląda troszeczkę jak greenhouse, czyli taki
0: szklarnia,
1: tak. Ponieważ staram się, żeby nasze kwiaty nie spłonęły w tym piekielnym słońcu i najlepiej chyba się czują jednak w domu. Także koty i mnóstwo roślin, potraficie sobie to wyobrazić w kuchni. A do tego jeszcze ja gotuję. Dobrze, okej.
0: No tak, Iza gotuje naprawdę dobrze. W każdym razie przypominam sobie powieść nie tyle szklarnia, co cieplarnia Briana Aldisa. To była jedna z pierwszych powieści science fiction, które w życiu czytałem. Bardzo interesujący świat, który opierał się przede wszystkim na roślinach. Praktycznie całe życie zwierzęce wymarło. Pozostały jedynie mrówki I ludzie tacy bardzo sprymityzowani i okazuje się, że jednemu z tych właśnie młodych chłopaków spadło coś na głowę, spadł mu smarc. Taki grzyb, który był inteligentnym grzybem, który również zaczął mu wgryzać się w głowę.
1: Wiesz co, w tej chwili...
0: No ja nie mogę zaspoilerować nawet tej książki, bo ciągle mi wchodzi
1: w
0: słowo.
1: Nie, w tej chwili...
0: W każdym razie polecam tę książkę, jak najbardziej, Brian Aldiss, Cieplarnia.
1: W tej chwili, kiedy żyjemy w Studio London i dookoła są koty, a w naszej kuchni rosną rośliny, jest mnóstwo roślin. Naprawdę zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na nasze facebookowe konto i zobaczyli, jak to będzie wyglądało. Za chwilkę opublikuję zdjęcia. To można zwariować po prostu.
0: No niewątpliwie. Jak mawia stare powiedzenie, zgłupieć przyjdzie, a ja nie znam żadnego zgłupcia. 10 minut zaledwie dzieli nas od godziny 11, więc ja zostawiam was z mnóstwem kłamstwa. W każdym razie zapowiedzią, że tych kłamstw już nie będzie. Dla was No More Lies i Iron Maiden.

0: No i obędzie się już bez dalszych kłamstw. No More Lies, Love Us Iron Maiden. Utwór, który pochodzi z płyty Dance of Death, jeden z moich ulubionych, zresztą numer, który pojawił się na pięknej epce, zawierającej również inne, fantastyczne, naprawdę bardzo wzruszające numery. Ta epka zawierała trzy kawałki, oprócz No More Lies, był tam również utwór poświęcony pierwszej wojnie światowej, Passchendaele, bardzo długi utwór opowiadający o jednej z najważniejszych bitw pierwszej wojny światowej, ale również Journeyman, też kawałek, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. My jednak nie będziemy zagłębiać się w jakiekolwiek kłamstwa, jak nie wiem, czy wiecie, ale sowy nie kłamią. Los Búhos, No Mienten, taka nazwa jest pewnej kapeli, która pochodzi z Las Palmas. Jej założycielem i liderem jest mój odwieczny przyjaciel Łukasz, który mieszka w Las Palmas od chyba już ćwierć wiecza. I właśnie w minioną sobotę Los Búhos, No Mienten zagrali fantastyczny koncert. Ja nie miałem przyjemności uczestniczenia w tym wydarzeniu, ale na szczęście dostałem kilka fajnych wideoklipów z tego koncertu. Jak najbardziej zapraszam Was na Kanary, gdzie jest pewnie trochę nawet chłodniej niż dzisiaj w Londynie.
1: Dzisiaj w Londynie prawie 35 stopni, ale mam nadzieję, że mimo tej temperatury wybierzecie się na piknik. Właśnie odkryłam piękny piknik w północnym Londynie.
2: Witam wszystkich serdecznie, Aga Kolecji z tej strony. Chciałam serdecznie zaprosić na Jimmy C Blues Picnic, który odbędzie się 12 lipca w Londynie na Hornsey przy St. Mary's Tower. Będzie muzyka, będzie jedzenie, picie, aktywności dla dzieci, wejście absolutnie za darmo. Proszę przyprowadzić znajomych, rodzinę, dzieci, zwierzaki, wziąć ze sobą koc, coś od słońca, jedzenie i dołączyć do imprezy. Jest to impreza organizowana ku pamięci Jimmy C, który zmarł w 2021 roku, ale jeszcze w 2020 roku w czasie lockdown organizował pikniki w tym samym miejscu, dając ludziom możliwość spotkania się w parku na świeżym powietrzu z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, co nie było łatwe, ale udawało się. I była to taka ostatnia resztka normalności, którą wtedy mieliśmy. Rok później Jimmy zmarł, ale ku jego pamięci co roku organizuje Jimmy C Blues Picnic, mini festiwal muzyczny. Muzyka grana przez lokalnych artystów w lokalnym parku dla lokalnej, nie tylko lokalnej społeczności, przy wsparciu lokalnych biznesów, przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy znali Jimmy'ego, nie znali Jimmy'ego, i generalnie chodzi o to, żeby wszyscy mieli whole lot of fun, jak mawiał Jimmy C, jest to jego standardowa piosenka, gorąco polecam sprawdzić na Spotify i raz jeszcze wszystkich zapraszam. 12 lipca, niedziela, od 12 do 9 wieczór, St. Mary's Tower w Hornsey. Do zobaczenia jutro. Wejście za darmo. Mam nadzieję, że się widzimy. A jeszcze szybciutko, jeżeli mnie nie utnie, to będziemy mieli bluesa, ale nie tylko bluesa. Zaczynamy lekko i akustycznie wspaniałymi artystami. Oryginalna muzyka Rick Hayter, Phoebe White, Sue Black. A następnie będziemy mieli zespoły Steve Cook Band, The Space Chicken, The Bakelite i Bear Pit Band, a między nimi Jessie Pie, też świetna lokalna artystka. 12 do 9 wieczór. Serdecznie zapraszam.
1: No i na pewno widzimy się dzisiaj na Hornsey.
0: Hornsey, nie Horney Sea.
1: Hornsey pod Londynem.
0: No niewątpliwie. Bardzo chętnie wybierzemy się, więc zobaczymy, jak tam będzie to wszystko wyglądało, więc zostawiamy Was w takim właśnie bluesowym klimacie. Do usłyszenia, mówią Wam już.
1: I ze Smolarek oraz Trzy Koty.
0: No właśnie, Trzy Koty musiały być przede mną, oczywiście, bo one są najważniejsze.
1: Oczywiście, są ważniejsze.
0: No niestety, ja przypominam sobie takie badanie opinii społecznych wśród pań domu brytyjskich sprzed wielu lat, kiedy okazało się, że w domu oczywiście najważniejsze była pani domu, potem były psy i koty, potem były dzieci i dopiero na końcu był mąż.
1: No trudno, w takiej właśnie kolejności żegnamy się. Czerwony dywan z tej strony, studio Londynu. Londyn. Życzymy Wam pięknej niedzieli i dobrego całego kolejnego tygodnia. Naszą audycję realizował Fryderyk Litwin prosto z krakowskiego przedmieścia. Z tej strony jeszcze raz.
0: Koty trzy.
1: Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
0: No i do usłyszenia. Zostawiamy Was z grupą Status Quo. Dzisiaj już wspominaliśmy o Ricku Parfitcie, gitarzyście i jednym z wokalistów grupy Status Quo. I właśnie tym bluesem zostawiamy Was. Stary blues starych spodni, starych gaci. All right, blues dla Was, Status Quo. A my spotykamy się już w najbliższą niedzielę, a na dobrą sprawę już nawet w sobotę w naszym Breakbeat, który startuje jak co tydzień o 7 wieczorem w każdą sobotę i oczywiście o 9 rano w każdą niedzielę również się spotykamy. Jednak ja Was również zapraszam już w najbliższy czwartek o godzinie 15.30 na naszą audycję Ponad Oceanami, którą współtworzymy razem z rozgłośnią z Chicago, więc nasi reporterzy będą rozsiani po całym świecie. Jak zwykle będziemy Wam opowiadali o tym, co dzieje się w każdym mieście, w każdym miejscu na świecie. W tym miejscu również będzie miejsce dla Londynu. Dla Was, Status Quo. Do usłyszenia.

0: Studio Londyn.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
4: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
5: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
6: i Krzysztof Masłoń.
2: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Przelewamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
9: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
10: Więcej sztuki!
11: Więcej sztuki!
10: Arcydeko!
11: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
9: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super, fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
7: Po reklamie.
12: Budzisz się i słuchasz.

0: Promocja.
1: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
2: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
5: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
6: Reklama.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.
8: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Radio Wnet. Radio Wnet.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
2: Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, dobrej niedzieli. Niech żyje papież. W dzisiejszej liturgii ewangelista Mateusz przedstawia nam przypowieść o siewcy, która opisuje hojność i ufność, z jaką Bóg zasiewa swoje słowo w naszym sercu i rozlewa w nas swoją moc. Sam Jezus, słowo, które stało się ciałem i oddało życie dla naszego zbawienia, jest ziarnem, które Ojciec nieustannie rozsiewa w świecie, aby obumarłszy przyniosło plon obfity. To prawda, czasem napotyka w nas glebę twardą i niewrażliwą, innym razem rozproszoną, podobną do udeptanej ziemi na ścieżkach, do gruntu skalistego albo do krzewów cierniowych. Są jednak chwile, gdy znajduje się ziemię przejmującą i żyzną, a wtedy dokonują się cuda miłości, zdolne przemienić wszystko inne, jak z pewnością także my doświadczyliśmy tego w naszym życiu. Dlatego Ojciec nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości. Święty Jan Chryzostom, odnosząc się do ziarna Słowa Bożego, stwierdza: a gdzie tu rozum, ktoś powie, siać między ciernie, na skale czy przy drodze? W odniesieniu do siewu i do ziemi nie byłoby to rzeczą rozsądną, ale w przypadku dusz oraz nauki zasługuje nawet na wielką pochwałę, ponieważ w rękach Boga skała może się zmienić i stać się urodzajną ziemią. Możliwe jest, by nie deptano więcej po drodze, aby nie była ona otwarta dla wszystkich przechodniów i stała się żyzną ziemią. Można też wydrzeć ciernie, aby nasienie bez przeszkody wydało owoc. Hojność Boga wobec nas nie jest naiwna, lecz mądra i potrafi dostrzec w nas możliwość dobra, z którego czasem nawet my nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego Pan, który dobrze zna glebę naszego serca, lepiej niż my sami ją znamy, nie przestaje wierzyć w nas. W to, kim jesteśmy i kim możemy. Jeśli z wiarą Jemu się
0: Radio Wnet.
3: Autopromocja.
4: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli. Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
5: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: To niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Po reklamie.
12: Digi, Białystok 103 i 9 FM.

Wyjście!

0: Paweł. 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: To jak? Kto wygra mundial?
5: Nie wiem, a co ty myślisz?
4: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
5: No wszystko fajnie, ale z kim?
4: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
5: Dobra, a kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Po reklamie.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Moje życie w systemie komunistycznym było ciężkie. Pamiętam kolejki, w których musiałem stać, żeby kupić kawałek mięsa, kawałek kiełbasy i kartki, gdy musiałem zdecydować, czy kupić sobie czekoladę, czy paczkę cukierków. To było strasznie poniżające i to było straszne przestępstwo dokonane przez komunistów na narodzie polskim, że ludzie nie mieli marzeń, nie mieli szans realizacji tych marzeń, nie mieli przyszłości, nie mieli niczego w codziennym życiu. Szarość, taka beznadzieja, to było ogromne zniszczenie w tamtych latach.

poznałem środowisko to opolskie, wówczas tam działała, było ono zjednoczone w takiej młodzieżowa grupa niepodległościowa, pokolenie 80-88. I w skład tej grupy wchodzili ludzie o różnych też poglądach na to, jak powinna Polska wyglądać, gdy już się uda odzyskać niepodległość. Były tam różne organizacje, były osoby z KPN-u, były osoby mające już wtedy kontakty z Solidarnością Walczącą, były osoby z WIP-u, LDPN. Także byliśmy małą grupą, ale dosyć zróżnicowaną i dosyć aktywną. Chociaż w Opolu niewiele się działo, robiliśmy jakieś tam wiece, plakatowania, parę demonstracji. No, później były nawiązane kontakty z Wrocławiem, z Katowicami. Współpracowałem z Kornelem Morawieckim. Pokorny, bardzo cichy, bardzo spokojny, bardzo inteligentny, gdyż ukrywać się przez tyle lat i stworzyć organizację, która miała swój własny kontrwywiad, która miała nasłuch na służbę bezpieczeństwa, która miała największe wydawnictwa, najlepiej zakonspirowane, która wydawała wiele książek, literatury o charakterze niepodległościowym. To było wielkie osiągnięcie. No jest rzeczą oczywistą, już w tej chwili znaną, że stworzył największą, najsilniejszą, najlepiej zorganizowaną organizację radykalnie antykomunistyczną, która od samego początku nie mówiła tylko o zmianach socjalnych, o związkach zawodowych, o walce o lepsze życie, ale od samego początku mówiła radykalnie o tym, że Polska musi wybić się na niepodległość, że musi być krajem wolnym. Nie znałem nikogo innego tak oddanego sprawie wolności, niepodległości, walki z komunizmem. Nikt chyba tyle nie poświęcił dla Polski w tamtych latach.

od samego początku byłem też wychowany w takim dosyć patriotycznym duchu, szczególnie przez ojca, który pochodził z terenów pod Wilnem. I rodzice mieli nastawienie też odpowiednie do tych władz komunistycznych, odpowiednio negatywne, więc nie miałem jakichś wielkich przeszkód w domu, gdy gdzieś tam nocami rozklejały się plakaty, czy chodziło na jakieś spotkania, czy do mnie do domu przychodzili jacyś ludzie. Ale zdawali sobie sprawę, że i ostrzegali mnie, że jest to niebezpieczne. No kiedyś z demonstracji w Katowicach wróciłem w dosyć opłakanym stanie i mama musiała mi jedzenie kroić na malutkie kawałeczki. No, trochę zostałem tam pobity. Także wiedzieli, że jest to niebezpieczne, co robię. Ale też chyba czuli, że jest to dobre, że ma to sens. Wiesz, jeśli dostrzegamy, że jest jakaś potrzeba, jej nie zaspokajamy. Jeśli widzimy, że w kraju dzieje się źle, a nie protestujemy i nie przeciwstawiamy się temu, no to coś jest nie tak. Także myślę, że pewne wartości takie wyniosłem z domu.

po wyborach Okrągłego Stołu. Wiele osób już straciło zainteresowanie działalnością, odeszło do biznesu, do swojego życia. Ja jeszcze zdążyłem zorganizować 3 wiece w ramach sprzeciwu przeciwko ingerencji sowieckiej na Litwie. Tam był taki incydent, że czołgi radzieckie wjechały w demonstrantów. Litwa, Łotwa, Estonia wtedy jeszcze nie były wolnymi republikami w 91 roku, w 90. Także wtedy tam było bardzo ciężko i ja wtedy jeszcze zdążyłem 3 takie wiece z NZS-em, z WSP w Opolu. Także to była taka ostatnia akcja w styczniu 91 roku. Trochę uciekałem przed wojskiem, ale też chciałem coś zmienić w swoim takim szarym życiu, które wydawało się pozornie kolorowe, bo byłem wtedy młodym człowiekiem. No, postanowiłem wyjechać za granicę. Wiedziałem, że do Grecji w miarę łatwo można się dostać i nie ma tam problemów z jakąś deportacją. Policja traktuje łagodnie Polaków. Mając wizę jedynie na kilka dni, nie znając nikogo, nie znając języka oczywiście greckiego i w jakimś minimalnym stopniu angielskim, miałem 5 dni, żeby znaleźć jakieś miejsce do zamieszkania. Była wtedy dosyć liczna Polonia w Atenach. No i też nawiązałem kontakt właśnie z ludźmi też powiązanymi z Solidarnością Walczącą w jakiś sposób tam na emigracji w Atenach. I prawie po roku podjąłem taką naprawdę już stałą pracę. Wydawałem czasopismo Solidarność Walcząca Ateny o charakterze politycznym co tydzień. Była też wydawana gazeta o nazwie Kurier Ateński dla Polonii. Tam też współpracowałem z wydawcą tej gazety. No, trwało to jakiś czas.

na targu warzywno-owocowym w Atenach, w centrum Aten, znajdował się pierwszy polski sklep, gdzie sprowadzano polskie produkty i szczególnie w piątki, soboty cała Polonia w tym sklepie się zaopatrywała, a ja pod tym sklepem stałem i sprzedawałem tygodnik Kurier Ateński. Podeszła do mnie dziewczyna i poprosiła mnie, czy bym nie zrobił pewnego takiego folderu. Chodziło o graficzne ogarnięcie. I skojarzyła, że skoro ja mam coś wspólnego z gazetą, no to może będę pomocny w zrobieniu tego folderu. Ja się zgodziłem. Pamiętam, jak dziś, jak spotkaliśmy się w kawiarni. Ona zamówiła herbatę, ja podwójną whisky. I ona była pierwszą osobą, która zaczęła mi mówić o Jezusie. Proste przesłanie Ewangelii. Zaprosiła mnie na spotkanie do kościoła. Wtedy ten kościół nazywał się Misja Ewangelizacyjna dla Polaków w Grecji, Kerygma. Mało wiedziałem wówczas na temat Boga, na temat Biblii, ale zacząłem zastanawiać się nad wiecznością i doszedłem do wniosku, że tak ważnego tematu jak wieczność, czyli czegoś, czego nie możemy sobie nawet wyobrazić, to czym jest wieczność, stwierdziłem, że nie mogę tego tak po prostu zostawić gdzieś na boku, że muszę coś z tym tematem zrobić, jakoś go uregulować. I to był taki moment przełomowy, gdy postanowiłem, że muszę oddać swoje życie Jezusowi, ponieważ jedynie On może mi tą wieczność zagwarantować, taką, jaką chciałbym, żeby ona była. To był taki moment, który dokonał przełomu, taka prosta myśl dotycząca wieczności. Misja Kerygma spotykała się w soboty wieczorem. Przychodziło wtedy bardzo dużo osób, kilkadziesiąt osób, Polek, Polaków, młodzież, starsi, ludzie w różnym wieku, z różnym wykształceniem, z różnych stron Polski, którzy gdzieś znaleźli się w Atenach. Ale większość ludzi to były osoby, które traktowały Grecję jako taki punkt na mapie ich życiowej wędrówki do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii. Wiedzieli, że są w Grecji tymczasowo, ale nawet będąc te 2-3 lata potrzebne na załatwienie formalności dalszej emigracji, sprawiały, że ludzie pragnęli społeczności z innymi Polakami. Jednych to przyciągało, że mogli się spotkać, inni przychodzili, była to już Polonia, która no, nie radziła sobie. Byli ludzie, którzy już zeszli na margines, dużo alkoholików, wśród których była prowadzona praca, aby ich pomóc, wyciągnąć, nakarmić. Także przychodzili oni. Ówczesny prowadzący był prostym sługą Bożym, który głosił proste kazania, ale te proste słowa prostego człowieka bardzo dotykały ludzi, młodych, starszych, z różnym wykształceniem, czyli musiało być to na pewno Boże działanie. To na pewno. Moja działalność polityczna skończyła się po chyba drugich wyborach w pełni wolnych, parlamentarnych, gdy ponownie do władzy doszła w Polsce lewica, czyli tak zwani postkomuniści. Wówczas zrezygnowałem z wszelkiej działalności politycznej. Doszedłem do wniosku, że nie chcę już się w to bawić, nie chcę się zajmować już żadną działalnością polityczną. No ale w tej chwili chcę zmieniać ludzi i rzeczywistość na innej płaszczyźnie, w innym wymiarze. Ale wówczas myślę, że to było najlepsze, co jeden młody człowiek mógł zrobić, zaangażować się w coś, co przynosiło efekty. Może nie wielkie, może niewidoczne wtedy, ale w gruncie rzeczy przyniosły one wolność naszej ojczyźnie i dla mnie to była zwykła, prosta działalność, robienie czegoś, co uważałem, że ma sens i nadal uważam, że taki sens miało. Ale też wielu ludzi wspomina nawet te ciężkie czasy komunizmu jako dobre lata, że może było biedniej, że nie było nas stać, że było szaro, ale większą wartość miały relacje międzyludzkie, większą wartość miała przyjaźń. Dzieciaki nie siedziały w domu przed komputerami, tylko całe popołudnia, wieczory się spędzało na podwórku. Myślę, że to też było takie wartościowe w tamtych czasach, że ludzie mieli taką prawdziwą solidarność naprawdę w sercach między sobą. A w tej chwili trochę tego brakuje. Jest więcej dobrobytu, luksusu i łatwości w życiu codziennym, ale brakuje relacji, ludzkie cierpią na tych, brakuje takiej społeczności prawdziwej.

0: prostu.
1: Nie, w tej chwili mam takie pragnienie, żeby te lata, które mi jeszcze pozostały, żeby spędzić na czynieniu czegoś dobrego. Żeby głosić Ewangelię, ale też w sposób praktyczny pomagać ludziom. Osobiście teraz jestem zaangażowany w taką służbę tam w Atenach. Pracy wśród ludzi na ulicy. Jest mnóstwo bardzo nieszczęśliwych ludzi, którzy są pogrożeni w narkotykach, którzy żyją jako bezdomni. Są przez resztę społeczeństwa traktowani jak śmiecie, bo żyją w bardzo złych warunkach i służba, w którą się zaangażowałem i staram się robić coś dobrego w ramach tej służby, dostarcza mi zimą kołdry, jedzenie kilka razy w tygodniu, coś do zimnego do picia latem, ciepłego zimą. No i staram się im pomagać w tym codziennym życiu, wyjść z alkoholizmu, wyjść z narkotyków, bo to głównie o narkomanów chodzi. I także tym, którzy chcą słuchać, głosić Ewangelię, gdyż prawdziwa moc uwolnienia wierzymy, że jest zawarta w przesłaniu Ewangelii. Wiele z tych osób myślę, że straciło już nadzieję na to, że coś może się ich w życiu zmienić, a gdy tracimy nadzieję, to wtedy jest naprawdę ciężko. Wtedy pozostaje beznadzieja i ciężko ludziom z tej beznadziei się wyrwać, ale myślę, że zawsze warto próbować. Nieraz nam się wydaje, że jest nam ciężko, bo czegoś nam brakuje, a tak naprawdę mamy wszystko, a jest wielu ludzi w tej chwili na świecie i także Polaków na emigracji właśnie w Grecji, ale też ludzi z innych krajów, ale także i Greków samych, którzy stracili pracę, stracili domy, gdyż nie mogli spłacać kredytów i nagle wylądowali na ulicy. Jest wielu ludzi, którym jest bardzo ciężko i myślę, że no, takim marzeniem najbardziej realnym i najbardziej sensownym to jest móc im pomagać. Ile ten świat jeszcze będzie istniał, to czynienie dobra nigdy nie straci na aktualności.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Autopromocja.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.
6: Reklama.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.
8: www.wnet.fm

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Rafał Kaniewski. Jak co niedziela o godzinie 13 nasza audycja Rady Solidarność na antenie Radia Wnet. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie profesor Marian Srebrny, były działacz Solidarności, uczestnik wydarzeń marca 68, strajku w Ursusie po wprowadzeniu stanu wojennego. Porozmawiamy o jego drodze do wolności, doświadczeniach z czasu PRL-u oraz o tym, jak ocenia współczesną Polskę. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie.
2: Także my jesteśmy na ty, bo już się znamy od jakiegoś czasu, także no, pozwolę sobie mówić
3: oczywiście, na ty. No jasne. To jest zwyczaj pokoleniowy, wie pan, wiesz, u mnie. U nas w ogóle.
2: Tak, żeby sobie mówić na ty.
3: Na ty, tak. Ja ze studentami też jestem na ty. Znaczy byłem na ty, bo teraz już nie prowadzę zajęć.
2: Gdybyś miał opowiedzieć swoje życie jednym zdaniem, to jakie to byłoby zdanie?
3: Chyba byłoby zdanie takie, że miałem udane życie. Udane życie miałem. I politycznie, i zawodowo, i rodzinnie.
2: Ale na początku to się tak nie zapowiadało, bo tak, ty byłeś uczestnikiem marca 68 roku, tak? Wtedy wszedłeś do polityki. Właśnie, kim był ten 20-letni Marian Srebrny?
3: No był taki zawadiacki i młodszy niż teraz. Znaczy w marcu 68 rzeczywiście miałem 20 lat i nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, tylko wiedziałem, że zetknęliśmy się z tak zwanym bijącym sercem partii, bijącym pałkami.
2: Tak, bo tutaj może by przypomnijmy naszym widzom, bo nie wszyscy wtedy żyli oczywiście, ale też nie wszyscy może znają tą historię, że wtedy odbywały się protesty studenckie na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice i ty brałeś udział w tych protestach.
3: Brałem, tak.
2: A dlaczego brałeś udział? Co cię skłoniło do tego, żeby zaprotestować?
3: To ciekawe pytanie. Wiesz, niedawno, jakieś kilka lat temu na uniwersytecie miałem takie spotkanie otwarte dla wielu ludzi i młoda dziennikarka przedtem zapytała mnie, a dlaczego pan tam przyszedł na ten wiec?
2: I to jest trafne pytanie.
3: No nie wiem, czy trafne, bo...
2: Bo większość ludzi nie protestowała.
3: No większość nie protestowała. Dzisiaj się wydaje, że to jest jakiś taki ponadnaturalny sposób przyjście na wiec. A wtedy mi się wydawało, co jest naturalne, mianowicie była okazja do kopania komunie. W jakiś sposób? Do kopania nie fizycznie, tylko wypowiedzenia się aktywnie przeciwko komunie.
2: A dlaczego chciałeś dokopać komunie? Co ci tak przeszkadzało w tej komunie?
3: No, wszystko mi się...
2: Mieszkania rozdawali, praca była.
3: Praca była, ale nie, po pierwsze nie dla wszystkich była ta praca, po drugie mieszkania były też nie dla wszystkich, a po trzecie...
2: Nie trzeba było kredytów spłacać tak jak teraz.
3: A po trzecie, jak ja się starałem o mieszkanie, to jak przyszedłem do spółdzielni, gdzie byliśmy zapisani z żoną na mieszkanie, to się okazało, że kierownik, to się nazywa, czy prezes tej spółdzielni powiedział, że dla pana nie ma mieszkania.
2: A to były szykany, tak?
3: I chyba nie. To chyba było takie traktowanie każdego uczestnika życia wtedy. Każdego uczestnika wtedy. Przychodziłem tam codziennie mniej więcej przez miesiąc.
2: Znaczy mówimy o tych protestach.
3: Nie. O spotkaniach
2: z prezesem
3: tej spółdzielni Ursyn.
2: Chcesz przybliżyć realia życia w PRL-u, tak?
3: No tak. Inaczej chcę się przybliżyć w ten sposób, że mieszkania nie były dla wszystkich. Dla mnie nie było mieszkania. Po miesiącu przychodzenia codziennie pomyślałem sobie, że ja mu pokażę, temu prezesowi. Przyszedłem z flomastrem, wtedy flomastry jeszcze były rzadkością, ale akurat miałem wtedy gruby flomaster i na drzwiach napisałem, tu siedzi złodziej. Następnego dnia, jak przyszedłem, to prezes mówi, mamy dla pana mieszkanie, tylko musi pan dzisiaj jeszcze dać odpowiedź.
2: No, ale to mógł też mocniej zareagować. Mogłeś się spotkać z jakimś wymiarem sprawiedliwości.
3: Mogłem, ale to był rok, który wtedy był 80 chyba.
2: 80, to już poszliśmy troszeczkę dalej. Ale wróćmy do tego 68 roku. Ty wtedy studiowałeś gdzie? Na Uniwersytecie Warszawskim?
3: Na Uniwersytecie na trzecim roku matematyki.
2: Uniwersytecie Warszawskim.
3: Tak.
2: Ty byłeś komandosem, tak?
3: To nie jest takie proste, wiesz, bo po pierwsze struktura komandosów nie była nigdy sformalizowana, a po drugie ja się jakoś nie poczuwałem specjalnie do członkostwa.
2: Może ja też przybliżę, kim byli komandosi. W 68 roku No to, ale chciałem słuchaczom to przybliżyć. W 1968 roku komandosi to byli studenci na ogół, którzy przychodzili na różne spotkania i zadawali niewygodne pytania i wywoływali dyskusję, która była kłopotliwa dla partii i kłopotliwa też dla systemu. No i oni byli ścigani, karani. Tam między innymi był Adam Michnik, Kuroń, tak, też był komandosem. Oni potem zostali skazani. Ty protestowałeś przeciwko wyrzuceniu Michnika z uczelni, tak? Czy za przywróceniem go na uczelnię?
3: Znaczy, to nie jest takie proste, wiesz. Ja protestowałem przeciwko temu, co się działo. Akurat nie pamiętam, czy to było akurat skierowane za Adamem Michnikiem. Jeżeli już wymieniasz, przeciwko komu przeciwko wyrzuceniu komu protestowałem, kogo protestowałem, to tam był wyrzucony nie tylko Adam Michnik, ale również Heniek Schleifer.
2: No,
3: Heniek Schleifer był kolegą moim ze szkoły, z klasy właściwie. Więc ja protestowałem nie tylko przeciwko wyrzuceniu Adama Michnika, tylko przeciwko...
2: Nie, to nie jest zarzut. To nie jest, bo no tak, ale ja rozumiem, że tak odebrać go jako zarzut, śledząc jego późniejszą ścieżkę. No, ale wtedy jeszcze to była osoba, no, która walczyła dosyć z systemem dosyć mocno.
3: No tak, ale jakoś moim zdaniem ten wiec był przeciwko komunie, a nie za obroną Michnika czy Schleifera.
2: No ale protestowanie w obronie swoich kolegów, studentów wyrzuconych, no jest też dobrą taką formą szlachetną, można powiedzieć.
3: Tak, to prawda.
2: A czy pamiętasz może jakiś swój pierwszy kontakt z siłami przymusu, z milicją, z ZOMO? Przybliżmy może te wydarzenia. Wtedy te protesty studenckie zostały spacyfikowane. Brutalnie.
3: Pałką, tak. Pałkami.
2: Tak jest. Tam przyjechali robotnicy. Znaczy robotnicy, tacy...
3: Aktyw robotniczy.
2: Aktyw robotniczy, ale... łącznie z milicją obywatelską, pałami, prętami, wpadli na uniwersytet i po prostu ich spacyfikowali. Ty wtedy tam byłeś?
3: Byłem, tak.
2: Jak to wyglądało? Weź przybliż to naszym słuchaczom.
3: No, wyglądało beznadziejnie. To znaczy, wiec już się właściwie skończył i... Skończył, to była mniej więcej godzina, chyba trzecia po południu. I już wychodziliśmy z tego terenu.
2: Który to był marca?
3: 8 marca.
2: 8 marca 1968 roku.
3: Tak, okay. Wychodziliśmy już z tego terenu uniwersytetu. Taką dużą, dużymi grupami, bo różne były tam około 5000 było na końcu uczestników tego wiecu. I różnymi grupami w różne kierunki wychodziliśmy. Mhm. Ja wychodziłem akurat w kierunku głównej bramy. I zobaczyłem, że z głównej bramy wychodzą, czy właściwie wychodzą takie szeregi całe umundurowanych policjantów. Milicjantów to się wtedy nazywało.
2: Milicjantów, tak.
3: Takich milicjantów ubranych bojowo, to znaczy oni mieli kaski.
2: Znaczy to, bo wtedy już istniało ZOMO, czy jeszcze nie?
3: Moim zdaniem istniało, ale mój kolega teraz twierdzi, że nie istniało.
2: Tak, bo ZOMO powstało później, czyli zmechanizowane oddziały milicji obywatelskiej, tak zwane ZOMO, ale to rzeczywiście powstało później. Moglibyśmy to sprawdzić, ale no tak, też tak mi się wydaje.
3: Podobno tak, ale był jakiś taki oddział, który wtedy przyszedł i...
2: No, był podobny, inaczej się nazywał.
3: I wyglądał dokładnie tak samo, jak późniejsze ZOMO.
2: ZOMO, tak, no bo takie...
3: Nie ma potrzeby ich odróżniać od ZOMO.
2: Nie ma potrzeby, to nawet ci sami ludzie
3: byli. Mundurowani milicjanci, ubrani bojowo, to znaczy mieli kaski, mieli takie przyłbice jakby od gazu, które opuszczali sobie na oczy wtedy, kiedy się spodziewali gazu jakiegoś.
2: Gazu albo jakichś kamieni na oczy, tak?
3: No, może kamieni też, tak? No i przede wszystkim mieli takie bardzo długie pały, 75, to znaczy dużo dłuższe niż normalna.
2: Bo kiedyś to milicja miała takie białe pałki.
3: Milicja miała białe, krótkie, mniej więcej 30-centymetrowe, a ci mieli czarne, tak. I długie, 75.
2: No i podejrzewam, że też twardsze, tak?
3: Takie. Jakie? Prawdopodobnie twardsze, tak. W każdym razie nazywaliśmy te pałki brunetkami. No i tymi brunetkami wywijali bardzo ochoczo.
2: Dlaczego brunetki?
3: No bo czarne.
2: Okej,
3: dobrze. W odróżnieniu od białych.
2: A, tak, od blondynek. Od blondynek. Dobrze.
3: No w każdym razie zauważyłem, że oni wchodzą takimi szeregami zwartymi. Na całą szerokość tej ulicy, tej takiej alejki, która prowadzi do bramy głównej.
2: Tak, bo się wchodzi tam, na Uniwersytet Warszawski jest taka brama i się wchodzi ona jest dosyć szeroka arteria, tak?
3: No więc właśnie tą arterią szeroką od ściany do ściany szli, także nie można było przejść obok nich, czy jakoś tak prześlignąć się koło nich, bo oni tarasowali właściwie całą tą alejkę.
2: Czyli szli taką szeroką ławą.
3: Taką szeroką ławą, mniej więcej 8 czy 10 takich rzędów. po takich...
2: A ilu ich było?
3: No nie wiem dokładnie, ilu ich było.
2: Ale tak na oko?
3: No tych, co ja widziałem, to było mniej więcej 10 rzędów takich. 10 po 10 mniej więcej w każdym rzędzie. Może po 15 w każdym rzędzie.
2: To dużo ludzi.
3: Tak? Bardzo dużo ludzi. No i przede wszystkim bili, to było najważniejsze. No i jak bili, to nie zwracali specjalnie uwagi na to, kogo biją. Jak się ktoś nawinął, to go tłukli po prostu. Ja byłem w takiej grupie, która była, znaczy w takim jakby szeregu kilkunastu osób, które jeszcze nie były w tej alejce, tylko przed alejką. Mhm. I zauważyłem, że biją, że tam stoi koło kiosku ruchu stał człowiek, zresztą partyjny człowiek, partyjny student, ja go przedtem już widziałem. Trzymał partyjną legitymację w ręku, coś do nich mówił, nie wiem co, bo byłem dość daleko, ale i tak dostał tą pałą. Mocno dostał, także przewrócił się i dalej go tłukli jeszcze.
2: No tak, oni już mieli jeden cel, tak? Już wpadają, żeby po prostu spacyfikować, a nie dyskutować.
3: Tak jest. No i wtedy wydaje mi się, ważny szczegół jest taki, że wtedy zamiast uciekać od razu, pomyślałem sobie, że warto jakoś bronić tego człowieka leżącego i bitego. Bronić w ten sposób, żeby mnie nie dosięgły te pały. Więc podchodziłem do tych bijących, do tej sceny z bijącymi milicjantami i wołałem gestapo, tak jak wszyscy wołaliśmy dookoła.
2: No tak.
3: Ale byłem mniej więcej na 2 metry od nich, także taki zamach pałą mnie nie dosięgnął wtedy. Mhm. Jak oni zaczęli biec w moją stronę, to ja uciekałem. No i tak ze 2 albo 3 razy.
2: I w końcu co, dorwali cię?
3: Nie, mnie nie dorwali, dlatego że tam były schody od razu w prawo na taki sąsiedni dziedziniec jakby mały. Mhm. I po tym dziedzińcu uciekłem im.
2: A, i z dziedzińca już było na ulicę, tak?
3: Można jeszcze było nie, jeszcze tam było takie studium afrykanistyczne. Także...
2: No ale generalnie była jakaś ścieżka ucieczki.
3: No była
2: ścieżka. I uciekłeś wtedy na...
3: Nie uciekłem, tylko się schowałem w tym, znaczy wpadłem, podbiegłem właśnie do tego budynku. Tam była pani woźna, która siedziała, bardzo była zdziwiona, co się dzieje. Aha. I coś do mnie mówiła bardzo sympatycznego. Nie tylko ja tam wbiegłem, chyba z 10 studentów tam wbiegliśmy.
2: I ona was tam ukryła gdzieś, rozumiem?
3: Nie ukryła nawet, tylko coś mówiła miłego, ale już tam znowu, ta milicja już tam nie wpadła do tego.
2: A, no bo oni tam szli pacyfikować te główne budynki, tak?
3: Mniej więcej tak. No w każdym razie mniej więcej po godzinie wystawiłem głowę, zobaczyłem, że już nikogo nie biją, że już tam się nic nie dzieje i poszedłem sobie do domu. Zwykłą bramą.
2: To ile czasu trwa ta pacyfikacja?
3: Myślę, że godzinę mniej więcej.
2: Godzinę?
3: Mniej więcej.
2: To bardzo krótko.
3: No, nie tak krótko. Bo...
2: No godzina to jest bardzo krótko. Jak na pacyfikację kilku tysięcy ludzi?
3: 5 tysięcy ludzi. No to...
2: No to czasami się pół dnia pacyfikuje takiej.
3: No czasami tak, ale tutaj nie trzeba było powiedzieć.
2: Czyli była szybka, skuteczna, brutalna pacyfikacja.
3: Nie, była skuteczna, bo myśmy uciekali po prostu. Myśmy z nimi nie walczyli.
2: No tak, no... No ale mimo wszystko przy takiej, no bo to można porównać powiedzmy do czego, no nie wiem, do jakiejś pacyfikacji, kiedyś to policja jeszcze pacyfikowała na stadionach ludzi, kibiców, no to powiedzmy, ale mam do ciebie takie pytanie, czy ty wtedy myślałeś, czy wy wymyśleliście na tym uniwersytecie, że zmienicie system, że z nim wygracie?
3: Nie, wtedy myśleliśmy, że ponieważ nie mamy kontaktu z robotnikami, że nas nie ma kto bronić. Wtedy główna myśl, jaka mi przyszła do głowy, to taka, że dopóki nie będziemy mieli kontaktów z robotnikami, to nie mamy z nimi szans, z nimi, z policją i z władzą szans żadnej.
2: No i w końcu robotnicy was spacyfikowali.
3: Nie robotnicy, to spacyfikowali nas jacyś funkcjonariusze.
2: A, znaczy, nie no, aktyw robotniczy, powiedzmy, no, znaczy robotnicy, no, może to oni nie byli reprezentantami robotników, ale...
3: Wypadku.
2: Na pewno nie, ale no wywodzili się z robotników, bo tam był ten aktyw robotniczy tak zwany.
3: Aktyw robotniczy, czyli funkcjonariusze ORMO.
2: Czyli władza no, zwerbowała na swoją stronę pewnych robotników, ale wy już po swojej stronie robotników nie mieliście.
3: Nie mieliśmy.
2: Wtedy.
3: No właśnie o to chodzi, nie mieliśmy. Ja się dowiedziałem mniej więcej wiele lat później, że było kilku robotników w tym ruchu generalnie. Był na przykład z Ursusa Staszek Carpezo, może słyszałeś o nim. Staszek Carpezo.
2: Staszek Carpezo, oczywiście, tak.
3: Który opowiadał mi potem, mniej więcej 20 lat później, bo ja go w międzyczasie poznałem już i się z nim zaprzyjaźniłem. On mi opowiadał, nawet mi napisał na kartce, że on przyszedł pod bramę uniwersytetu, bo słyszał, że się coś dzieje. Ale ponieważ myśmy nie wpuszczali na teren uniwersytetu nikogo bez legitymacji studenckiej, byśmy się bali.
2: On nie był studentem. On był robotnikiem.
3: Był robotnikiem. Mhm. I młodym robotnikiem. To stał przed tą bramą i nie mógł wejść na uniwersytet. Wobec tego zaczął rozmawiać z kolegami, którzy tam przyszli też na ten uniwersytet i też nie mogli wejść.
2: Też robotnicy.
3: Prawdopodobnie to byli młodzi robotnicy, mniej więcej tacy jak on. No i skutek był taki, że ruszyli w kierunku, ruszyli taką grupą mniej więcej 100-osobową w kierunku domu partii. Czyli na krakowskiego przedmieścia.
2: Nowym Światem do domu partii.
3: Przez Nowy Świat do domu partii.
2: Teraz tam się giełda. Giełda tam się znajduje. Tak.
3: Tak. No w każdym razie drogę im zagrodziło ZOMO, znaczy milicja, taki szpaler milicji zagrodził im na ulicy Świętokrzyskiej. Na skrzyżowaniu krakowskiego
2: przedmieścia. Żeby nie dopuścić, jasne.
3: No ale to byli robotnicy, a nie studenciaki. Wobec tego pogonili tą milicję i poszli dalej. To mi się najbardziej podobało ze wszystkiego. Ale tego się dowiedziałem 20 lat później.
2: Że takie wydarzenie było?
3: Że w ogóle można było pogonić tą milicję. Że byli tacy, którzy potrafili ją pogonić.
2: No nie, pewnie, no jak się miało, jak się miało też jakieś pałki albo pręty i nie, była silna grupa.
3: Staszek miał tylko w plecaku, wziął na wszelki wypadek potłuczone cegły.
2: No to też jest trudno. Tak. No to milicjant też nie pójdzie przecież na kamienie, tak? Tylko też ucieknie, no bo nie chce zginąć od uderzenia kamieniem. Czyli
3: ja bym nie przywiązywał wagi do uzbrojenia tych młodych ludzi. Byli młodzi ludzie, którzy się nie bali milicji.
2: Nie bali.
3: To jest najważniejsze.
2: Czyli pokazali, że można walczyć, bo wy jako studenci, no to wy chcieliście, może nie chcieliście mieć po prostu kontaktu z robotnikami, bo wy byliście taką elitą narodu, studentami. Wtedy studentów nie było tak dużo, tak jak teraz, tylko to była raczej elitarna sprawa. Nie szło się na studia z automatu. No i myśleliście, że to intelektem się może ten system pokona?
3: Nie. Aż tak bym nie intelektualizował tego wszystkiego. Nie? Byliśmy młodzi, byliśmy studentami i nie mieliśmy siły, żeby walczyć. Znaczy w ogóle nie było nawet myśli o tym, żeby walczyć z tą milicją. Ale nie dlatego, że nie lubiliśmy, czy nie znaliśmy robotników, tylko dlatego, że byliśmy młodzi i chyba niedoświadczeni jeszcze w te klocki.
2: Czyli brak sojuszu studentów z robotnikami doprowadził do tego, że łatwo było was spacyfikować, w ciągu godziny was spacyfikowali.
3: No nie całkiem spacyfikowali, dlatego że potem w wyniku tego pałowania zrobił się ogromny ruch w całej Polsce.
2: No to tak, no protesty.
3: Więc oni nas rozgonili, ale nie spacyfikowali. Bo myśmy dalej żyli jeszcze.
2: Znaczy, nie zabili was, jasne, no ale tam relegowali ludzi z uczelni, tak, bo ty zostałeś wtedy relegowany. Tak?
3: Relegowany też byłem, tak, ale najważniejsze, że dostałem kartę powołania do wojska.
2: I stawiłeś się w jednostce?
3: No musiałem się stawić, no bo groziło to, nie wiem właściwie czym groziło, ale było niebezpieczne, jakbym się nie stawił.
2: Jak było w tym wojsku? To była jakaś karna kompania, czy?
3: To była karna kompania rzeczywiście przez pierwszy miesiąc.
2: I co tam się działo w tym wojsku? Na czym polegała ta karna kompania?
3: Karna kompania polegała na tym, że po pierwsze byli specjalni podoficerowie i oficerowie do tej kompanii. Nie tacy normalni, tylko jakby specjalnie wydelegowani do tego. Podoficerowie to byli studenci wrocławskiej szkoły, nie pamiętam jak ta szkoła się nazywała dokładnie, szkoły oficerskiej z Wrocławia. I przede wszystkim ich było bardzo, bardzo dużo. Ich było około 150, a nas, studentów, tam było 24.
2: Ale co, jakoś, nie wiem, próbowali jakoś was szykanować, wyżywać się na was? No, generalnie były jakieś nieprzyjemne sytuacje?
3: Były nieprzyjemne, ale jakieś takie, że ponieważ myśmy byli dość słabego zdrowia generalnie.
2: Ale kazali ją biegać, przesiady robić.
3: Znaczy,
2: jakbyś mógł powiedzieć konkretnie.
3: No właśnie mówię, że były takie sytuacje, tylko że myśmy, no dobrze. Na przykład z Wrocławia było, z Lublina było czterech chłopaków. Jeden był po operacji czaszki. Miał kulę tej wielkości w głowie.
2: Ale to po zamieszkach jakiś, tak? Czy?
3: Nie, on normalnie był z jakiegoś innego powodu.
2: Okay.
3: Natomiast wzięli go do wojska, dlatego że nie uznawali kategorii D, która F wtedy, to się E nazywało.
2: Teraz D. Teraz D też. Teraz D to jest niezdolny do służby w czasie pokoju.
3: No właśnie, no wtedy...
2: Nie było tego.
3: Wtedy te wojskowe komendy uzupełnień nie przejmowały się tą kategorią, tylko po prostu brały do wojska. Uznawały, że ten człowiek symuluje albo coś takiego. wymyśliłem. No tak. No w każdym razie sytuacja była taka, że on przyjechał, oni przyjechali we czterech i następnego dnia rano była zaprawa poranna, około 6 rano i jak zaczął na niego krzyczeć ten podoficer, żeby szybko zrobił skłon, to on zrobił skłon, ale zemdlał. I to ci chciałem właśnie powiedzieć jako taki przykład.
2: Czyli to... no tak, ale on, bo, ale dlaczego on trafił do karnej kompanii? Czyli też musiał coś nabroić, tak?
3: Prawdopodobnie coś nabroił. Ja nawet nie wiem, co on nabroił, ale prawdopodobnie gdzieś go złapali.
2: No. Ale czy ty na przykład osobiście w tym wojsku spotkałeś się z jakimiś szykanami? Z czymś takim przykrym, co byś chciał teraz powiedzieć? Co, znaczy ja się... co uważasz, że jakbyś poszedł do zwykłej kompanii, to tego by nie było?
3: Znaczy ja się spotkałem w tym sensie, że mniej więcej po 2 tygodniach, myśmy mieli wszyscy kartę powołania na miesiąc. To się nazywało ćwiczenia.
2: Aha,
3: na
2: miesiąc. Czyli nie na rok, tak? Okay.
3: Nie, na miesiąc. Mniej więcej po 2 tygodniach cała ta kompania karna została przewieziona do innego miejsca, do żagania. Natomiast mnie zawołał dowódca i powiedział: Srebrny, wy nie jedziecie. Was skreślono z listy studentów, rektor was skreślił z listy studentów i zostajecie wcieleni do normalnej 2-letniej służby wojskowej. I wobec tego...
2: Czyli zabrzmiało groźnie.
3: No, zabrzmiało strasznie groźnie. Płakałem przez cały dzień i całą noc. Bo przeniesienie do innej kompanii, do jakiejś innej kompanii normalnej oznaczało, że będę służył z kolegami, z innymi chłopakami, którzy przedtem dość energicznie się wypowiadali przeciwko nam. Na przykład jak myśmy szli jako grupa studentów na obiad, to się wychylali z okien tego innego budynku i coś krzyczeli przeciwko nam. Na przykład krzyczeli: Żydki idą.
2: Aha, okej. Okay. No bo 68, tak, bo 68 no też to jest jakby słynna rozgrywka w partii.
3: Moim zdaniem to nie miało nic wspólnego z rozgrywką. Miało coś wspólnego z tym, że oni od oficera politycznego dowiedzieli się, że tam są Żydzi. To nie było prawdą zresztą, bo tam było bardzo mało Żydów wśród tych 24, o ile ja się orientuję, bo nikomu nie zadawałem pytania, czy ty jesteś Żydem, czy nie. Ale o ile się orientuję, to mniej więcej 4 na 24 było Żydami. A reszta nie. Wobec tego taki okrzyk, uważam, teraz był po prostu przeciwny, był wrogi dla nas, ale nie był jakby oparty na faktach.
2: No tak, ale to nie chodziło też, żeby stwierdzać fakty, tylko chodziło o to, żeby was napiętnować.
3: No tak, tak. No właśnie. No w każdym razie zostałem przeniesiony tam po mniej więcej nocy, przepłakanej przez całą noc. I zaprowadził mnie tam, jak to się nazywało wtedy, taki szef kompanii, to znaczy taki starszy szeregowy, który tam miał taką funkcję porządkową. I zaprowadził mnie na jakąś salę. Potem się okazało, że ta sala to się składa z największych bandziorów w całej tej jednostce. Prawdopodobnie w całym tym mieście w ogóle. Największych bandziorów w tym sensie, że oni byli po pierwsze bardzo energiczni i krzykliwi przez cały czas, a po drugie no i wytatuowani i różne takie rzeczy. W każdym razie ja się tego się strasznie przestraszyłem, dalej płakałem, ale jak oni wrócili z warty, to była duża rozmowa między mną a nimi. Znaczy nimi, no tam jakiś aktywny był, taki najaktywniejszy Rysiek był, który rozdawał w deklu wypełnionym wódką, rozdawał ten dekiel wszystkim po kolei. Między innymi podszedł do mnie, do mojego łóżka i powiedział: no to pij. No, co było robić? Wychyliłem ten dekiel i potem zasnąłem. A w międzyczasie jeszcze była taka krótka wymiana zdań. Mówi: to opowiedz nam, co tam było na tej uczelni. To powiedziałem różne rzeczy, które miałem przygotowane zresztą, bo się spodziewałem, że... Znaczy miałem, jak jechałem do tego wojska, to już miałem przygotowany mniej więcej tekst taki, że ponieważ spotkam tam prawdopodobnie młodzież robotniczą i wiejską, to będę mógł rozprzestrzenić to, o co chodziło na tym uniwersytecie. No i miałem przygotowany taki tekst, który ci zaraz opowiem. I po tym tekście ten Rysiek powiedział: chłopaki mieli rację. Dosłownie cytuję: mieli rację chłopaki. I potem jeszcze było następne zdanie mówiące: trzymaj się nas, my jesteśmy tutaj najważniejsi w tej jednostce, nikt ci nic nie zrobi, nie bój się.
2: A czyli od razu można powiedzieć, że nawiązałeś porozumienie, jak to się mówi, skumałeś się, tak?
3: Tak, no, dokładnie
2: z, tak. Z tymi, którzy tam mieli najwięcej do powiedzenia.
3: Którzy mieli prawdopodobnie zabić w ogóle.
2: A właśnie, bo powiedziałeś przed chwilą, że... że miałeś jakąś taką przygotowaną
3: mowę,
2: tak? I była krótka, może się powiedzieć?
3: No krótka, mniej więcej 2-3 zdania. To było mniej więcej tak, że chodziło o to, że się źle dzieje w Polsce i że wielu ludzi ma trudności z przeżyciem z miesiąca na miesiąc, bo zarobki, które dostajemy, jeśli w ogóle dostajemy, to nie wystarczają na przeżycie.
2: Aha, czyli generalnie to nie chodziło o antysystemowy, że nie ma wolności słowa, tylko uderzałeś jakby w takie tony ekonomiczne.
3: Tak jest. W mojej intencji nie było oddanie słowo po słowie rzeczywistego przebiegu różnych wydarzeń na uniwersytecie, tylko było przemówienie, znaczy mowa była do tych kolegów, którzy mnie słuchali wtedy, czyli do młodych robotników. I studentów.
2: Tak, którzy, nie tylko oni, ale każdy patrzy na to, czy mu starcza do pierwszego, ale dla nich to
3: ja wymierzyłem te słowa do nich po prostu, w ten sposób.
2: I to mi czyli dobrałeś słowa do słuchaczy.
3: To, dokładnie. I to mi dało ogromną przewagę, bo rzeczywiście potem się okazało, że rzeczywiście w tej jednostce już nikt mnie nie chciał ruszyć w ogóle. Znaczy była jeszcze taka
2: próba. Ale 2 lata musiałeś odsłużyć, czy nie?
3: Nie, zostałem przyjęty z powrotem na uczelnię w kwietniu.
2: W kwietniu...
3: W kwietniu.

0: towarzysz Chrupek, że mamie powiedział mojej, że byli tutaj towarzysze z Huty Warszawa i prosili, żeby nie wysyłać tego zawiadomienia do wojska, bo coś chcą zrobić jeszcze z tatą Mariana. I rzeczywiście mojego tatę wyrzucili wtedy z partii. Trwało to mniej więcej 2 miesiące, jak go wyrzucali, bo mój tata jakoś tak, nie wiem, dlaczego się bronił przed tym wyrzuceniem. I skoro go wyrzucili, znaczy dopóki go wyrzucili, to ten przychodził systematycznie, ten nie pamiętam, jak się nazywał, chyba Łoś się nazywał, ten facet z Huty Warszawa, który przychodził na uniwersytet do tego towarzysza Chrupka. Potem już przestał przychodzić, bo już tatę wyrzucili, to już nie chciał, jakby się, nie miał się interesu, żeby przychodzić.
1: No tak,
0: no w każdym razie wróciłem na uczelnię 17 lipca.
1: A ostatecznie, tak?
0: Ostatecznie.
1: Dobrze, może zróbmy chwilę przerwy. Zapraszam na piosenkę i wrócimy do rozmowy.
0: Dobra.
2: Czasem mówi jak człowiek, rękę poda, uśmiechnie się uprzejmie, a czasem błyśnie szaleństwem spod powiek i wtedy ma w oczach Syberię. Nocą pali światła w oknach i krzyczy, matki straszą nim dzieci. Generale Sowiński, reduta od krwi mokra, niech pan nas Bogu poleci. Nie wychodźcie z obozu, wybiją was jak kaczki. Cały się kurczy i marszczy, kiedy się musi meldować co miesiąc. Po 26 latach carscy w obłęd powstańca nie wierzą. Trzema ciosami zrąbał drzewo i śmiał się, to masło nie pień. Rąbaliśmy z tymi, co zostali w śniegach, pnie zmarznięte na kamień. Generale Sowiński, dlaczego cię nie widzę? Chodzi chyłkiem po warce i zagląda nagle ludziom w oczy, jakby w każdym widział wroga albo zdrajcę. Widmo bezsennych w nocy, ich głosy, generale, są o krok. Ich głosy, generale, są o krok. Śmieje się Moskal nade mną pochylony. Śmieje się Moskal nade mną pochylony. Już po walce, generale, już po walce, ten okop jest stracony.
1: Witam państwa ponownie. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Marian Srebrny, były działacz Solidarności, uczestnik wydarzeń marca 68 i strajku w Ursusie po wprowadzeniu stanu wojennego. Witam ponownie.
0: Dziękuję.
1: Tak, rozmawialiśmy o 68 roku. Teraz chciałbym przejść troszeczkę do przodu, bo kolejnym zakrętem historii, w którym uczestniczyłeś, to był okres Karnawału Solidarności oraz, no niestety, stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny. Gdzie cię zastał stan wojenny?
0: Stan wojenny mnie zastał w domu. Byłem w domu, to była sobota chyba. Sobota czy niedziela nawet.
1: Bo tak, bo trwał też strajk w Ursusie.
0: Nie, strajk był w poniedziałek.
1: Strajk został ogłoszony w poniedziałek, już po ogłoszeniu stanu wojennego.
0: Tak jest, a stan wojenny był ogłoszony chyba w sobotę, z soboty na niedzielę. Także zastało mnie ten ogłoszenie stanu wojennego, zastało mnie w domu. Ale muszę tutaj coś jeszcze muszę trochę wcześniej, musimy się trochę cofnąć, bo ja w Ursusie już byłem wcześniej.
1: No właśnie, tak.
0: Mianowicie kiedy się zaczęła Solidarność, właściwie kiedy się w ogóle zakończył tak zwany okrągły stół, czyli 31 sierpnia 1980 roku.
1: A to nie ten okrągły stół w 89, nie ten.
0: Nie ten?
1: Nie ten, bo ludzie pamiętają okrągły stół z 89 roku. My mówimy o innym okrągłym stole.
0: Masz rację. No dobrze, w takim razie ja właśnie mówię o tym 80... Nie, zaraz, jeszcze raz. No dobrze, to w takim razie zostawmy ten okrągły stół na razie.
1: Dobra.
0: I 13 grudnia... No, musimy jakoś wrócić, bo ja już przedtem znałem kolegów.
1: Właśnie, bo ty zaangażowałeś się, znalazłeś się w Ursusie, pracowałeś w Ursusie, tak?
0: Nie pracowałem w Ursusie. Mhm. Ja się znalazłem w Ursusie dlatego, że na prośbę i polecenie i z rekomendacji Henka Wójca prowadziłem Wszechnicę Robotniczą Solidarności w Ursusie.
1: I czym się zajmowałeś konkretnie?
0: prowadzenie, znaczy

0: Wszechnica Łodzi to jest taki, to jest ta, Wszechnica to jest taka nazwa, powiedzmy, wczesnopolska, staropolska na uniwersytet.
1: Czyli prowadziłeś takie zajęcia uniwersyteckie dla robotników w Ursusie?
0: Mniej więcej. To, te zajęcia wyglądały w ten sposób, że organizowaliśmy z kolegami, bo nie tylko sam tam byłem, organizowaliśmy wielkie, znaczy otwarte zebrania, mhm, głównie dla pracowników Ursusa, na różne tematy. Takim najgłośniejszym przykładem, który do tej pory pamiętam, to było spotkanie z ministrem, chociażby minister handlu.
1: No, minister handlu wtedy w rządzie PRL, tak.
0: Tak, tak. Nie pamiętam jego nazwiska w tej chwili, ale...
1: Nieistotne.
0: Ale w każdym razie było to o tyle fajne, że to było tuż przed podwyżką cen, którą on ogłaszał, ten sam właśnie minister. I na tym spotkaniu było mniej więcej 600 osób z Ursusa, czyli pełna sala kinowa. I... No i to jest taki przykład tego, co robiliśmy. Innym przykładem było... spotkanie z, nie pamiętam jak on się nazywał, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych.
1: Wtedy też nie przypominam sobie, kto no, nie był. Okej, okay, rozumiem. To były też takie spotkania też z działaczami, tak?
0: Tak jest, z działaczami i z różnymi ludźmi.
1: Ale chodziło o to, żeby robotnicy mieli większą wiedzę, jakby mogli lepiej oceniać sytuację, tak?
0: Mniej więcej o to chodziło, ale ja aż tak tego nie formułowałem. Sformułowanie było takie, że ma być to ciekawe. Ma być to ciekawe i aktualne.
1: Mhm. I to wszystko robiłeś podczas tego Karnawału Solidarności, czyli od sierpnia 80 roku.
0: Od września 80.
1: Od września, tak.
0: No właśnie dlatego chciałem się cofnąć do tego września, czy właśnie do końca sierpnia.
1: Mhm. 80 roku.
0: Jak się zakończył strajk, powiedzmy, w Gdańsku, to w Warszawie zaczęła się organizować Solidarność.
1: Tak, tak, bo na mocy porozumień sierpniowych w 80 roku powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność.
0: No na początku się nie nazywał Solidarność,
1: Związek Zawodowy Solidarność.
0: Zaczęła
1: się organizacja związku.
0: To wyglądało w Warszawie w ten sposób, że było miejsce, takie właśnie mieszkanie w Warszawie. Ja się o tym dowiedziałem z Wolnej Europy, gdzie można było przyjść i dowiedzieć się, jak zakładać związek zawodowy. Więc któregoś dnia pomyślałem sobie, że tam pójdę i się zapytam. Przyszedłem tam, a tam w tym były dwie dziewczyny, które sala była pełna w ogóle, pełna sala, bo mnóstwo ludzi się tym interesowało z całej Warszawy. Dwie dziewczyny, które stały na stołkach i opowiadały, jak zakładać Solidarność, jak zakładać związek zawodowy. Jedną z tych dziewczyn była Joanna Wiśniewicz, która się na nas jako pastuszek. Mhm. Tu ja znałem jeszcze z czasów marca 68 właśnie.
1: Aha, to też, i te osoby też się angażowały ponownie, tak?
0: No oczywiście, ponownie i podszedłem do niej od razu. Ona mnie od razu poznała, się ucieszyła bardzo, że ja tam jestem. I powiedziałem jej, Joanna, chcę poznać robotników. Zrób coś. No i przyszedłem następnego dnia. Ona mówi, Marian, jedziesz na spotkanie w Pruszkowie z Bujakiem i Staszkiem Karpezo.
1: Tak, Krzysztof Karpezo, to już mówiliśmy o nim wcześniej, on tam już w 68 roku przyszedł, żeby współpracować ze studentami, ale go niestety odrzucili.
0: Wtedy go nie poznałem, natomiast poznałem go właśnie na tym spotkaniu.
1: Zbigniew Bujak potem był szefem regionu Mazowsze, tak? Solidarności. Tak, no. A właśnie, ale jak wyglądały takie rozmowy z robotnikami?
0: No zaraz ci powiem właśnie. W każdym razie wtedy poznałem Staszka Karpezo i Zbyszka Bujaka i jak potem organizowałem Wszechnicę Robotniczą Solidarności w Ursusie, to poszedłem do Staszka Karpezo i się z nim namawiałem, jak to zrobimy. Także w sumie robiliśmy to razem. Staszek Karpezo i jego jeszcze koledzy z wydziału, on pracował, nie pamiętam jak się nazywał, chyba na odlewni, nie na odlewni, na licencji w Ursusie. I on sprowadzał mniej więcej raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, znaczy przyprowadzał do siebie do mieszkania kilku kolegów z pracy, a ja przychodziłem też tam i nimi rozmawialiśmy. Jak to zrobić, co będzie ciekawe i tak dalej. Więc w tym sensie już znałem Ursus.
1: Czyli tak, czyli ziściła się twoja koncepcja, że to muszą być intelektualiści w porozumieniu z robotnikami. I ten 80. rok jakby to było zrealizowanie tej koncepcji.
0: Znaczy ja bym tego nie formułował tak uczenie jak ty.
1: Po prostu w skrócie mówię tak, żeby słuchacze zrozumieli.
0: Ja bym powiedział,
1: tak,
0: że chciałem mieć kontakty z robotnikami. I miałem, a nie myślałem wtedy o intelektualistach, o kontaktach między tak
1: środowiskami. No bo ty byłeś intelektualistą już wtedy.
0: Ja byłem już doktorem wtedy matematyki. Tak. Także zdążyłem w międzyczasie zrobić doktorat.
1: Czyli byłeś się przedstawicielem tej inteligencji, tak?
0: No tak, ale mówię, że nie formułowałem tego tak dla siebie. Ja przyjeżdżałem tam do Ursusa, żeby rozmawiać z robotnikami i z nimi coś robić razem.
1: No walczyć z systemem.
0: Można powiedzieć, że walczyć z systemem.
1: No właśnie, ale... co to kierowało? Dlaczego to robiłeś?
0: No głównie to była nauczka z marca 68. W marcu 68 doszliśmy do wniosków, ja doszedłem i wielu moich kolegów, że bez robotników nie damy rady.
1: No wiem, ale celem jakby było uderzenie w system.
0: Celem było uderzenie w system.
1: Przynajmniej osłabienie tego, ty wierzyłeś wtedy, że system może upaść?
0: Nie, nie wierzyłem. Nie było szans w ogóle. Myślałem, że jesteśmy już skazani na zawsze.
1: Ze Związek Radziecki na 1000 lat.
0: Tak jest. No w każdym razie ze Staszkiem Karpezo wtedy robiliśmy razem tą Wszechnicę i dlatego wróciłem do początku Solidarności, do początku karnawału Solidarności, żeby powiedzieć, że potem jak ogłoszono stan wojenny, to ja już byłem w tym Ursusie zakorzeniony, można powiedzieć. Nie byłem pracownikiem, ale ludzie mnie tam znali.
1: Okej, tak.
0: Nie wszyscy, ale dużo.
1: Jest ogłoszony stan wojenny, czołgi na ulicach.
0: Czołgi na ulicach były w niedzielę, a w poniedziałek już nie. W poniedziałek pojechałem autobusem i pociągiem, nie pamiętam, do tego Ursusa i tam już nie było wtedy.
1: No ale... wojsko przy koksownikach z karabinami.
0: To wszystko było w niedzielę i sobotę. W nocy z soboty na niedzielę i potem w niedzielę.
1: A potem wrócili do koszar?
0: W poniedziałek nie wiem, gdzie oni wrócili, ale na ulicach ich nie było.
1: Nie było. I ty jedziesz i jest ogłoszany strajk w Ursusie.
0: Jeszcze nie był ogłoszony. Dopiero jechałem po to, żeby wspomóc zorganizowanie strajku.
1: Zorganizowali się ten strajk.
0: Znaczy, zorganizowaliśmy go, to też jest cała historia.
1: No ale powiem w skrócie, bo nie mam już czasu też na to, tak? Zorganizowaliście strajk i jak się ten strajk skończył?
0: Skończył się fatalnie.
1: I kiedy?
0: Skończył się dwa dni później.
1: Czyli kiedy?
0: W nocy z wtorku na środę.
1: Znaczy, no to mówmy datami może bardziej. Znaczy,
0: daty były takie.
1: 13 grudnia ogłoszony stan wojenny.
0: 13 to była sobota. 14 grudnia był poniedziałek.
1: I wtedy strajk został.
0: Strajk się zaczął. A skończył się ten strajk w nocy z wtorku 15 na 16.
1: Na 16. Jak on się skończył?
0: No skończył się tak, że Ursus został otoczony prawdopodobnie przez wojsko IZOMO. Nie wiem dokładnie przez kogo, bo nie widziałem tego na własne oczy.
1: A ja wiem.
0: Tak?
1: Tak.
0: A przez kogo?
1: Między innymi pan Jerzy Dziewulski był tam, był dowódcą tego oddziału, który pacyfikował Ursus.
0: Do Dziewulskiego za chwilę dojdziemy. Jak chciałem powiedzieć, że Ursus został otoczony.
1: Tak.
0: Natomiast wkroczył na teren Ursusa właśnie taki oddział specjalny.
1: Ale jak wkroczył? Bramę rozwalił czołgiem? Jak?
0: Nie czołgiem, tylko tam był taki jakby odgłos wybuchu, ale...
1: Czyli wysadzili bramę.
0: Ale nie wiem, czy to było wysadzenie, czy było jakieś takie tylko podniesienie tej bramy w zawiasach i wtedy to wyszło. Był drobny, znaczy taki niezbyt głośny hałas, polegający na tym, że oni jakoś przez tą bramę przechodzili. W jaki sposób to dokładnie nie wiem.
1: Musieli jakoś wysadzić tą bramę, podnieść bramę w zakładzie, to było trudne raczej.
0: Nie, podnieść w sensie, wiesz, żeby z zawiasów wyszło.
1: Sforsowali tą bramę, tak? Wpadają tam z karabinami,
0: Wpadło około 50 ludzi, prawda?
1: Ale co, ale mieli jakiś sprzęt, jakieś skoty wjechały?
0: Nie. 50 osób, 50 żołnierzy, czy może zomowców, z takimi krótkimi karabinkami. To się wtedy nazywało jakoś Uzi, jak się nazywało, takie pistoleciki.
1: Tak, to jest do strzelania z... To jest generalnie dobre do strzelania z bliskiej odległości.
0: No właśnie.
1: Z całymi seriami.
0: Tak, no to właśnie tak. No i ten na czele tego oddziału stał Jerzy Dziewulski. On był znany przedtem jako antyterrorysta, więc tym razem nie wiem dlaczego.
1: Tak, on w telewizji występował w filmie 07 Zgłoś się.
0: Tak. W każdym razie znaliśmy jego twarz. Ta twarz była zasłonięta przez jakiś czas, ale potem odsłonił zdjął ten hełm. i poznaliśmy jego twarz w ten sposób.
1: Czyli wpadając z tymi karabinami, wy stoicie i co dalej?
0: Wpadając z karabinami, ich było około 50, myśmy się zgromadzili.
1: A was ile było?
0: Myśmy zgromadzili się w jednym miejscu.
1: W hali gdzieś, tak?
0: Tak, w jednej hali. I tam mówią, że na tej hali było nas około 400.
1: 400.
0: Więc jakby bardzo mało.
1: A cały zakład Ursusa to było 10 tysięcy ludzi.
0: Nawet 16 tysięcy.
1: A zostało tylko 400.
0: Zostało 400 po...
1: 400 wielkim, sprawiedliwych, tak?
0: Po wielkim jakby...
1: Jak 300, można powiedzieć, wsparcie. No.
0: Po wielkiej jakby batalii namawiania ludzi, żeby nie uczestniczyli w tym strajku. Na przykład Zbyszek Bujak, który nie został aresztowany w Gdańsku, tylko przyjechał do Ursusa, jakimś, nie wiem jak on przyjechał, ale znany jest z tego, że mówił różnym ludziom, nie idź na strajk, bo ci, co są na strajku, zginą. Czyli krótko mówiąc, była cała batalia, żeby ludzie nie tylko
1: brali. Czyli co? Czyli zdrajca.
0: No, ja nie używam tego słowa.
1: No, ale nie, no, jeśli mówił takie rzeczy, a strajk po prostu się rozpoczął i to była, no i on chyba się rozpoczął dlatego, że takie były ustalenia wcześniej.
0: No oczywiście, że dlatego się rozpoczął. Nie wiem, jakie były motywacje Zbyszka. Niemniej...
1: Nie, ale oceniamy czyny. Motywacji nie oceniamy. Dlatego, oceniamy czyny. No, czyn jest zdradziecki.
0: Ja mówię o faktach.
1: Fakty, kto zmyślał, no to nie ma znaczenia.
0: Fakty były takie, że on namawiał i wobec tego wielu ludzi z Ursusa, którzy początkowo się przyłączyli do strajku, potem się odłączyli od tego strajku. Czyli w rezultacie zostało nas tylko 400. I byliśmy zgromadzeni w jednej hali, a na takim jakby placyku na tej hali. Natomiast ci zomowcy, którzy wkroczyli do tej hali, jak takimi kocimi ruchami, jakby się spodziewali jakiegoś przeciwdziałania z naszej strony, takimi kocimi ruchami obstawili całą halę. To znaczy wchodzili gdzieś tam pod okna, z góry było widać, że oni tam już stoją. A ten jeden, Dziewulski, wszedł do środka, wszedł na taką dużą stertę jakichś śrub, takich zardzewiałych okropnie, i zaczął mówić z tej hali, z tej sterty do nas. Mianowicie, nie chcemy żadnej walki. Tak się wyraził. Na co ktoś z naszej strony, prawdopodobnie to był Witek Kaszuba albo Emil Broniarek, odkrzyknął, my też. I wtedy ten Dziewulski zdjął hełm, zobaczyliśmy jego twarz i tak jakby się rozluźnił w ogóle. Dał takie znaki do tych swoich ludzi. Takie znaki typu...
1: No, żeby karabiny odstawili, znaczy w sensie, żeby karabiny na dół, tak?
0: Żeby nie strzelali. Być może, żeby nie strzelali prawdopodobnie. No w każdym razie to był jakby koniec pacyfikacji, bo potem już tylko wkroczyło ZOMO, takie regularne ZOMO umundurowane. Zrobili takie jakby dwa szeregi. Na początku tych szeregów, no i przez te szeregi mieliśmy przechodzić przez te szeregi wszyscy. No i jak przechodziliśmy, to taki główniejszy, taki bardziej główny człowiek, który tam zarządzał, to był z Ursusa człowiek, prawdopodobnie, nie pamiętam w tej chwili nazwiska.
1: Jakiś agent, tak?
0: Jakiś taki poważniejszy partyjniak, nie pamiętam niestety jego funkcji teraz. Mówił na prawo, na lewo, czyli krótko mówiąc, niektórzy szli na prawo, niektórzy na lewo. No ja zostałem skierowany w jeden z tych szeregów, nie pamiętam, czy to było prawo, czy lewo, i okazało się, że ci, którzy poszli z tym szeregiem właśnie, zostali potem wyprowadzeni, znaczy podszedł do mnie taki umundurowany zomowiec, taki umundurowany na poważnie, taki strasznie poważny, złapał mnie pod rękę, mocno bardzo, takim żelaznym chwytem, i zaprowadził mnie do ciężarówki, która tam stała, nieopodal tej hali. Takich w tej ciężarówce było nas około 30.
1: I gdzie was wywieźli?
0: Wywieźli nas do okolicznej komendy milicji na ulicy Opaczewskiej. I tam nas było chyba około 50 czy 60 w sumie na tej Opaczewskiej. I część z tych, którzy byli tam, zostali od razu skierowani do więzienia, a inni do internatu. Ja zostałem skierowany do internatu, czyli do...
1: Zostałeś internowany.
0: Do obozu internowania, który był wtedy w więzieniu w Białowęze.
1: Właśnie, i ile czasu siedziałeś w więzieniu po tym stanie wojennym?
0: Siedziałem do 29 kwietnia.
1: Ale którego roku?
0: następnego roku, do 82.
1: Czyli siedziałeś...
0: No, ze 4 miesiące.
1: 4 miesiące, tak?
0: Mniej więcej 4 miesiące. I zwolnili mnie prawdopodobnie dlatego, że urodził mi się syn w międzyczasie. Jak się syn urodził, tam był nas kilku takich, którym się syn urodził i mnie z tego powodu właśnie zwolnili. Mam interesujący dokument mówiący, taki dokument mówiący o, znaczy dokument to się nazywał chyba karta internowania, czy coś takiego, czy decyzja o internowaniu. I tam jest uzasadnienie tej decyzji. Bo jak rozmawiam dzisiaj z wnukami moimi, to oni się pytają, dlaczego ciebie aresztowali? Jakie miałeś zarzuty? Żadnych zarzutów nie było w ogóle. Tylko była taka decyzja, tam było napisane tak. Organizator Solidarności w Instytucie Matematycznym PAN, czy główny organizator i organizator strajku w Ursusie. Ale i było jeszcze następne zdanie, czego nie udało się udokumentować procesowo. Czyli krótko mówiąc...
1: Tak jakbyś w areszcie siedział, tak?
0: Czyli nikt z moich kolegów nie sypał, mówiąc krótko, po prostu. Także albo nie sypał, albo nie wiedział, co ja robiłem w tym, organizując ten strajk.
1: Tak, mam mało czasu, dlatego już posuwamy się znowu w czasie troszeczkę. Przychodzi 89 rok. Przychodzi... No, nowa, wolna Polska, przynajmniej teoretycznie, tak? I co ty myślisz o tej sytuacji, która teraz jest? Czy to jest ta docelowa Polska, o którą przynajmniej ty walczyłeś?
0: Nie, absolutnie to nie jest to.
1: A dlaczego tak uważasz?
0: Znaczy, obecna Polska wydaje mi się na etapie schyłkowym. To znaczy, jest dość prawdopodobne, że władza obecnie rządząca prowadzi Polskę do zguby. Prowadzi Polskę do zaprzestania działalności w ogóle. W kapitalizmie.
1: No ale przecież PKB rośnie, ludzie więcej zarabiają, wyjeżdżają sobie na wakacje. Dostają 800+, mało ludzi już głoduje do pierwszego. Większości ludzi do pierwszego starcza, przynajmniej na podstawowe potrzeby.
0: Znaczy, ci, co więcej zarabiają, to są ludzie, którzy się wysługują tej władzy. To nie jest to powszechne uczucie większego zarabiania. Teraz wyjeżdżają na wakacje, też wyjeżdżają głównie ci, którzy się wysługują tej władzy. To nie jest powszechne zjawisko, że każdy może pojechać sobie na Seszele, czy nawet do Bułgarii.
1: Czyli myślisz, że ten PRL dalej... istnieje?
0: PRL za tej władzy obecnej został odbudowany. Odbudowanie polega, znaczy wyraża się tym, że po pierwsze Tusk przywrócił wysokie emerytury ludziom z SB.
1: Tak, z SB, czyli ze Służby Bezpieczeństwa i Urzędu Bezpieczeństwa, tak.
0: I ludzie z tego SB nadają jakby ton w większości, znaczy w ważnych bardzo sprawach, na przykład na obchodach miesięcznicy.
1: A Smoleńskiej?
0: Smoleńskiej. Przychodzą ludzie, którzy wyraźnie wyglądają na byłych ubeków.
1: Mówisz o KODzie, czy mówisz tych obywatelach dla...
0: Mówię głównie o takim człowieku, który w ostatni poniedziałek, nie poniedziałek, na ostatnich obchodach tłukł takim wielkim, jak to się nazywa, takim wielkim prętem tłukł drugiego człowieka.
1: Tak, a jak się on nazywał, bo kurczę nie...
0: Jego nazwiska nie było, tylko było, jego twarz była pokazana w telewizji Republika, natomiast nazwiska nie było, do tej pory jeszcze nie ma nazwiska.
1: A nie wiadomo, kto to był, ale to...
0: Znaczy wiadomo, tylko nie mnie wiadomo. Wiadomo prawdopodobnie ludziom, którzy go przyprowadzili wtedy.
1: Czyli, że to są ludzie... No, z byłej Służby Bezpieczeństwa, tak?
0: Facet wyglądał ewidentnie na byłego ubeka, ale on w końcu to było mniej więcej 40 lat temu byli ci ubecy, więc teraz może on trochę albo wyrósł, albo jakby był wtedy młodym człowiekiem, więc nie mogę powiedzieć, że na pewno, że był ubekiem, ale gdzieś z tej rodziny pochodził.
1: A są jeszcze jakieś inne przejawy no tej złej sytuacji, o której ty mówisz?
0: No tak, oczywiście. Wiele różnych ważnych... Znaczy, Polska była przez pewien czas... w takim okresie rozwoju, bym powiedział. Słowo rozwój tu jest ważne. Który został zahamowany ewidentnie przez obecną władzę. Na przykład centralny port komunikacyjny został praktycznie zatrzymany.
1: Oni zmienili nazwę na Port Polska, coś tam...
0: Zmienili nazwę, ale tak go prowadzą, jakby go mieli nie prowadzić w ogóle generalnie. Jak się przyjrzysz temu bliżej, jak będzie ogłoszone, jak już będzie mniej więcej wiadomo po kilku latach, oni tak prowadzą tą budowę, jakby miało nie być tego w ogóle. Zmienili nazwę, żeby jakby odciąć sympatię społeczną.
1: Czy uważasz, że to jest blokada rozwoju Polski?
0: To jest definitywnie, nie tylko uważam, ale tak to wiem na pewno. Znaczy, na przykład na przykładzie tego CPK raz, na przykładzie portu, to się nazywa chyba port przeładunkowy w Świnoujściu, który został zablokowany po prostu. Nie jest budowany w ogóle.
1: Ale to myślisz, że to dlatego, żeby te porty niemieckie lepiej funkcjonowały?
0: Czy? Ja myślę, że jest to generalnie linia tego rządu, żeby Polska przestała istnieć generalnie. A już na pewno, żeby przestała się rozwijać. Polska ma inną rolę do spełnienia według tych, którzy teraz rządzą.
1: Jaką?
0: No taką, żeby przestała istnieć generalnie.
1: No ale jak rządzą, to może by chcieli, żeby jednak ta Polska była, no bo jeśli rządzą, no to teoretycznie powinni być zainteresowani tym, żeby struktura, którą prowadzą, żeby była jak najsilniejsza.
0: No wygląda na to, że kierownik tego rządu jest bardziej zainteresowany rozwojem swoich stosunków z Niemcami, a nie rozwojem Polski.
1: Czyli, że to robi w prywatnym swoim interesie, tak?
0: Nie wiem, czy prywatnym, czy politycznym generalnie, ale to robi. I też do tego dobiera współpracowników, takich jak minister Kierwiński, czy kilku jeszcze innych ludzi. Ten biedny, że tak powiem, kandydat na prezydenta, dwugodzinny prezydent.
1: Rafał.
0: Rafał jest też dobrany w ten sposób, że on nie ma tutaj zrobić porządku, tylko ma rządzić w imieniu Tuska generalnie. No i tak dalej. Takich przykładów jest więcej. Kopalnie są zamykane.
1: Ale kopalnie to były zamykane jeszcze za poprzedniego rządu. To już jest wynik polityki Unii Europejskiej, na którą niestety się zgodziliśmy.
0: Nie, to nie jest takie proste. Znaczy wiele kopalni było zamykanych, ale nie wszystkie. Teraz generalnie jest linia taka, żeby wszystkie pozamykać.
1: No i generalnie... Kiedyś nawet wodą zalewali.
0: No tak, ale generalnie górnicy protestują przeciwko temu, więc to
1: jest... Nie tylko górnicy.
0: Ja to mówię jako przeciwstawienie twojej tezie, że Polska się jeszcze rozwija. Ja mówię, że się nie rozwija, dlatego że i podaję jako przykłady. Górnicy są z tego niezadowoleni. Jest dużo mniejszych strajków, na przykład strajk w Solinie, w kopalni soli, który już jest strajkiem głodowym od mniej więcej marca, więc bardzo długo już trwa, który to strajk nie ma odpowiedniego jakby nagłośnienia, nie ma odpowiedniego poparcia w ogóle, ani ze strony Solidarności jako związku.
1: Ale czego nie ma?
0: A dlaczego? To jest inne pytanie. Na razie wierzę,
1: nie ma. Ale rozumiem, że... Ale oni protestują, pracownicy, z jakiego powodu?
0: Znaczy w tej sprawie jest jasne. Oni protestują przeciwko likwidacji tej fabryki, tej kopalni. Dlatego, że oni wiedzą, że linia polityczna, linia kierownictwa, które kieruje tą kopalnią i sąsiednią firmą, która się nazywa, do niedawna nazywała się Ciechem, teraz się nazywa troszkę inaczej, jakiś Kenterite jakoś tak się nazywa, ma kupić, znaczy ma być sprzedana Niemcom, a Niemcy mają inne źródła soli niż ta kopalnia. Wobec tego górnicy z tej kopalni są przekonani, że wobec tego ta kopalnia będzie zlikwidowana. Przeciwko temu jest.
1: Czyli rozumiem, czyli generalnie masz na myśli to, co się dzieje już od 30 lat, czyli że kapitał zagraniczny i obce korporacje przejmują teren w Polsce.
0: Nie powiedziałbym, że od 30 lat.
1: Były od lat 90.
0: Były takie lata, 8 takich lat, kiedy rządził PiS, który jednak rozwijał bardzo wiele różnych rzeczy w Polsce. I to nie jest taki jeden ciąg od 30 lat. Można było rozwijać i byli przeciwnicy tego rozwoju. Ci przeciwnicy teraz dorwali się do władzy.
1: Do władzy.
0: Dorwali się na podstawie... w ten sposób, że oszukali wyborców. Obiecali mnóstwo różnych rzeczy, które...
1: Było 100 obietnic.
0: mnóstwo obietnic, które nawet nie...
1: 30% zrealizowali, no bo dostał KO dostało 30%, co tyle zrealizowali. No tak. I tak przynajmniej powiedział Donald Tusk.
0: Ja musiałem podsumować ten wątek, wiesz, że nie będę wymieniał więcej argumentów za tym, że Polska jest jakby zatrzymana w rozwoju, ale za to polecę wszystkim, na przykład tobie też, słuchanie telewizji Republika. Bo tam są te argumenty podawane na co dzień w ogóle. Bez przerwy, znaczy bez przerwy, z przerwami, ale na co dzień.
1: Teraz powstała taka nowa telewizja, Newsmax Polska.
0: Newsmax? Tego tak. Nie widziałem jeszcze.
1: Tak, teraz ona weszła i też...
0: A to ciekawe.
1: I też robi pierwsze kroki na polskim rynku. To
0: ciekawe. No, na przykład chcę powiedzieć naszym słuchaczom, że jest wielu moich kolegów, byłych i obecnych, którzy jakby z zasady nie chcą oglądać telewizji Republika, natomiast kierują się telewizjami, które oglądają, głównie TVN-em i Gazetą Wyborczą, którzy w rezultacie nie wiedzą o tym, że Polska się zwija.
1: Dobrze, musimy powoli kończyć niestety. Może jakieś ostatnie słowo, jakbyś mógł powiedzieć do naszych słuchaczy. Nie, może coś optymistycznego albo jakieś przesłanie. Co byś chciał, żeby nasi słuchacze przemyśleli albo dowiedzieli się?
0: Myślę, że z mojej strony to, co najważniejsze chciałem powiedzieć, to, że trzeba szukać, znaczy aktywnie wspierać protesty robotników, głównie górników teraz. Nie odwracać się od nich, tak jak to robi na przykład Adam Borowski, który jest świetnym człowiekiem, fantastycznym w ogóle pod wieloma względami, ale który praktycznie odwrócił się od górników. On to argumentuje w jakiś sposób, ja tego nie chcę powtarzać teraz, ale moim zdaniem ważnym przesłaniem z tej rozmowy naszej powinno być to, żeby nasi słuchacze, moi słuchacze nie odwracali się od górników, żeby to była jakby wspólna sprawa. To jest chyba najważniejsze, co mi się wydaje.
1: Czyli cały czas ta idea współdziałania z robotnikami, ona powinna być kontynuowana.
0: Ja bym powiedział nie współdziałania, tylko główną siłą wiodącą, która ma szansę zwyciężyć to, co się uważa, to, co możemy uważać za potrzebne i słuszne. To są robotnicy, a nie studenci, nie intelektualiści.
1: Nie. Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie tym przesłaniem zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Naszym gościem był profesor Marian Srebrny, były działacz Solidarności, uczestnik wydarzeń marca 68 roku. No, człowiek, no, który aktywnie walczył o naszą wolność i ponosił też pewne ofiary na tej drodze.
0: Jeśli może, tylko jedna poprawka. Ja nie tylko, że byłem, ale jestem nadal członkiem Solidarności.
1: Jesteś cały czas.
0: Aktywnym.
1: A, okej, okay, dobrze. I zachęcasz ludzi do zapisywania się?
0: No, oczywiście, tak. To jest jedna szansa, mi się wydaje teraz.
1: To zachęcamy również do zapisania się do Solidarności, jeśli oczywiście w waszym zakładzie pracy no, jest ta komórka Solidarności, tak? Dziękuję państwu za wysłuchanie naszego wywiadu. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
3: Trzeba kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? To mikrofon podchodzi tam do tłumu.
4: Więcej sztuki!
5: Więcej sztuki!
4: Arcego!
5: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
3: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sakrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
6: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
8: Nieregularnik literacki.
9: Dzień dobry, kłania się Tomasz Zaper. Tam mam honor gościć panią Annę Rudnicką-Litwinek.
10: Dzień dobry państwu.
9: Porozmawiamy o jej najnowszej publikacji zatytułowanej Mistrz Prusz. Więcej niż jedno życie. Edytorem jest oficyna Marginesy. Pani wcześniej popisała książkę Dziewczyny na skrzydłach o polskich awiatorkach, że tak użyję takiego starego świeckiego wyrażenia. No i muszę przyznać, że Mistrz Prusz jest też książką wysokich lotów. Bardzo
10: dziękuję
9: mi się to
10: serdecznie.
9: Dobrze czytało. I postać jest fascynująca, wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa. Odkurza pani z takiego pyłu niepamięci tą znaczną figurę naszej kultury. Pani ma jakieś doświadczenia plastyczne, bo to jest tak bardzo od strony właśnie malarskiej, od strony znajomości tematu, bardzo fachowo przedstawione.
10: Jestem plastyczką z wykształcenia i poznałam Prusza, tworząc sobie samodzielnie plenery w Janowcu nad Wisłą, czyli z drugiej strony
9: tak,
10: Kazimierza.
9: Tak.
10: Patrzyłam na tą perspektywę Kazimierza, malując własne obrazy i nie wiedziałam jeszcze wtedy, że ten dom, tak pięknie wpisujący się w perspektywę Kazimierza, to jest właśnie pracownia Tadeusza Pruszkowskiego. Później pracując nad Dziewczynami na skrzydłach i innymi książkami, wpadałam ciągle na tego Prusza. Bardzo mnie zainteresował właśnie swoją wszechstronnością, różnorodnością, takim radością życia, gdzie pojawiał się w bardzo różnych dziedzinach, branżach, wydarzeniach, w tle za różnymi sławnymi osobami. No nie mogłam go tak zostawić, bardzo mnie to smuciło, że nie mogę więcej o nim przeczytać. A w myśl tej idei, którą kiedyś przeczytałam u Susan Sontag, jak nie ma takiej książki, którą chce się przeczytać, to trzeba ją sobie napisać.
9: No to już wiem, jaka jest geneza tej książki. Wspomniała pani tutaj Kazimierz Dolny nad Wisłą. No to jest bohater tej pracy, odkrył to miasteczko dla socjety, dla bohemy, można powiedzieć. To chyba jest jego zasługa.
10: Tak jak
9: Hołubiński, Zakopane można porównać?
10: Nie wiem, na pewno wcześniej było sporo malarzy w Kazimierzu Dolnym, bo był Ślewiński, był Podkowiński, natomiast Prusz przyczynił się do tego,
9: Ale nie było kolektywów malarskich wtedy.
10: Nie było, właśnie o to chodzi. Prusz tak jakby stworzył ideę Kazimierza Dolnego jako artystycznego miasteczka na skalę unikatową europejską. I on tam zbudował atmosferę i ta atmosfera tam została. Więc można powiedzieć, że on stworzył ideę Kazimierza Dolnego jako takiego artystycznego miasteczka. Ono było piękne, ale być może bez Prusza nie funkcjonowałoby tak w kulturze polskiej, jak do tej pory je zapamiętaliśmy.
9: I było co w tym miasteczku malować, co i kogo, i pejzaże okoliczne, te jary po prostu. I
10: ludzie,
9: i Wisła,
10: natura,
9: i
10: wspaniałe światło. Tak,
9: także rzeczywiście tam było no, taki raj dla malarzy. Natomiast może tą rozmowę poprowadźmy tak trochę od początku, czyli zacznijmy od owo. Z jakiej on rodziny pochodził? Skąd jego ród?
10: Pruszkowski pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo mocno zubożałej. Ojciec był głuchoniemy, matka również pochodziła z szlacheckiej rodziny. I on się wychował jako taki patriota, wolny człowiek na polskiej wsi w Borucicach. Natomiast sam nie znał swoich korzeni, bo to, do czego ja dotarłam, to jego pochodzenie bezpośrednio od linii Piastów. Myślę, że nie miał tego świadomości, ale był wychowany i przez swoją matkę głównie wykształcony w bardzo patriotycznym kierunku. Na pewno bardzo dużo czytał. Nie miał tych dyplomów, ponieważ został wyrzucony w trzeciej klasie z gimnazjum, ale było to rosyjskie gimnazjum i wyrzucili go właśnie wyrzucili go za taki protest, więc tego nie uzupełniał tego wykształcenia już w sposób formalny, ale nieformalnie bardzo dużo czytał, znał wiele języków i był na tyle inteligentnym człowiekiem, że zdobył bardzo dużą wiedzę na temat historii, sztuki, kultury. To wszystko potem przekazywał swoim uczniom. To pochodzenie na pewno miało też znaczenie w przypadku jego dzieł historycznych, które tworzył do pewnego momentu, do czasu, aż zajął się wychowaniem młodzieży, bo myślę, że uznał, że jednak
9: ta pedagogika
10: jest ważniejsza niż bycie indywidualistą, że tworzenie przestrzeni, kultury i społeczeństwa, które będzie się składało ze wspólnoty wielu zdolnych, mądrych, patriotycznych osób, jest ważniejsze niż takie indywidualne działanie i praca tylko na siebie.
9: To jeszcze uściślimy, gdzie były te Borucice i gdzie było to gimnazjum.
10: Borucice pod Łęczycą, natomiast po śmierci ojca rodzina przeniosła się do Warszawy i gimnazjum już zaczął właśnie carskie w Warszawie, no ale jak wiemy, po dorysowaniu niestosownego elementu Katarzynie Wielkiej w książce do historii.
9: Czyli już talent plastyczny wykazał wtedy.
10: Przejawiał i talent buntownika. Natomiast zakładam, że nie mogły to być tylko wąsy, bo wtedy może by to się zachowało, że to były wąsy. Jeżeli to jest nazywane jako niestosowny element, to mogło być to nawet coś bardziej mocnego. No, został jakby relegowany, wyrzucony z tego gimnazjum. Sam siebie wyrzucił, ponieważ miał dostać cielesną karę.
9: Tak, bo to jeszcze wtedy te czasy były takie.
10: Natomiast skoczył na parapet okna, powiedział, że jak ktoś go dotknie, to on wyskoczy z tego okna, więc wszyscy się bali podejść, żeby faktycznie z tego drugiego piętra nie wyskoczył. No, on sam zszedł z tego parapetu, wyszedł z gimnazjum i więcej tam nie wrócił.
9: A wykształcenie plastyczne jakieś posiadał?
10: Tak, zdecydowanie. On został najmłodszym studentem właśnie świeżo założonej Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. W wieku 14 lat przyjęto go do grona.
9: Konrada Krzyżanowskiego to ta szkoła była?
10: Tak. To jest Tabrowski, Krzyżanowski właśnie. Oni założyli taką szkołę, która była kontynuacją poprzednich też szkół artystycznych, które funkcjonowały w
9: Gersona?
10: Warszawie. Dokładnie. Natomiast on wcześniej chodził też do pracowni Krzyżanowskiego, bo zakładam, że jego mama coś musiała z nim zrobić, takim zbuntowanym, młodym, wyrzuconym z gimnazjum. I odnalazł się właśnie w tym świecie artystycznym. Ten Krzyżanowski stał się dla niego mistrzem, być może takim trochę archetypem ojca też, którego właśnie stracił niedawno. I naturalną koleją rzeczy, jak powstawała Szkoła Sztuk Pięknych, został przyjęty do grona studentów jako właśnie najmłodszy, 14-latek.
9: No właśnie, to trudno sobie wyobrazić, prawda? To jest uczeń właściwie, który kończy podstawówkę dzisiaj.
10: Tak, na zdjęciach właśnie takim zachowanym, zatartym zdjęciu tych pierwszych uczniów i uczennic, bo tam też były kobiety. Widać, że to są ludzie już nawet nieraz mocno dorośli, bo dla wielu osób była to kolejna szkoła po jakimś konserwatorium muzycznym.
9: Szukali swojego miejsca.
10: Tak. Natomiast on tam, ten taki blondynek gdzieś w ostatnim szeregu, tuż obok wybitnej postaci, bo Eugeniusza właśnie Morawskiego i Mikołaja Ciurlonisa, z którym potem zamieszkał, no widać, że wyróżnia się na tym tle, że jest takim po prostu jak dzieckiem niektórych z tych...
9: Ten talent to odziedziczył w genach? Czy to był taki dar Boży? Czy tam ktoś jakieś artystyczne przejawiał?
10: Czy zawsze dziedziczy w genach. To teraz nauka o tym mówi, że to się dziedziczy w genach.
9: Wiadomo, że ktoś tam coś
10: pozostawił? Myślę, że po matce. Ta? Nie mamy dowodów na to, że w jego rodzinie byli artyści. Natomiast jego matka była według rodzinnych przekazów uzdolniona muzycznie. To często się łączy, bo po prostu ktoś wrażliwy jest uzdolniony na wielu płaszczyznach. Tadeusz też był uzdolniony muzycznie. Śpiewał, grał, miał podobno bardzo dobry głos i lubił śpiewać swoim studentom i studentkom jakieś właśnie ukraińskie dumki i ludowe przyśpiewki. Więc to były takie przerwy właśnie od plenerów i od pracy artystycznej, kiedy wszyscy siadali. I właśnie według zachowanych wspomnień Tadeusz tworzył taką atmosferę wspólnoty.
9: Ale tutaj musimy teraz powiedzieć o tym, że kończy się czas zaborów szczęśliwy, wybucha pierwsza wojna światowa. No i w życiu bohatera pojawiają się legiony, które potem jakby... No, określiły to może za mocno powiedziane, olbrzymią rolę w jego CV odegrały.
10: Na pewno ta droga legionowa, którą przeszedł, mogła kształtować w niego takiego bardziej odpowiedzialnego, dorosłego człowieka, który zderzył się z brutalną rzeczywistością okopów żołnierskich. Oczywiście wówczas wszyscy byli bardziej oswojeni ze śmiercią, z chorobami. On sam, wracając z Paryża, był bardzo chory i... No, jakoś tak dzięki opiece swojej przyszłej żony Zuzi udało mu się tą chorobę pokonać, ale też ten zryw patriotyczny, który dotyczył wielu grup społecznych, pochłonął Tadeusza, ponieważ cała ta grupa artystyczna, do której wtedy należał, jakby całe swoje składki przekazała na rzecz legionów i wszyscy wstąpili do tych legionów, łącznie z przyszłą żoną właśnie przyjaciela Pruszkowskiego, czyli panią Kamińską, Trzcińską Kamińską, rzeźbiarką, która pod pseudonimem męskim wstąpiła do legionów ku totalnemu zaskoczeniu swojego męża. Więc tak naprawdę rzeczywiście to było coś, co pociągnęło wielu artystów i w tym Tadeusza. Chciał pokazać się też od strony tej aktywnej jako patriota. Chciał walczyć o niepodległość. Przeszedł szlak bojowy.
9: Cudem i zawiązał uniknął przyjaźnie z pływowymi potem osobistościami II Rzeczpospolitej.
10: Tak, był Beliniakiem.
9: Czyli byli na Prażmowski tutaj.
10: Tak, na zdjęciu zachowanym właśnie pozuje obok legionistów, w tym Piłsudskiego w Otwocku, w tym właśnie Wieniawa Długoszowskiego, którego znał jeszcze z Paryża.
9: Tak, właśnie. Bo...
10: Ponieważ jakby historia jest taka, że obaj byli konkurentami do ręki przyszłej żony Tadeusza Pruszkowskiego, czyli Zofii Katarzyńskiej, zwanej Zuzią. No byli, nie przeszkadzało, że już jedną żonę miał w tym Paryżu, ale jakby ta Zuzia była tak piękną kobietą przez całe swoje życie. Wszyscy zapamiętali ją jako naprawdę wyjątkowo czarującą, zwiewną, piękną kobietę. Wybrała jednak Tadeusza, ale ta jakaś znajomość, która ich tam połączyła w tym Paryżu, te relacje osobiste i towarzyskie, przełożyły się potem też na znajomość taką polityczną, publiczną i myślę, że na dobre wsparcie siebie nawzajem też, ponieważ no, Belina też miał duszę artysty.
9: To prawda.
10: Sam był przecież poetą, literatem.
9: Oczywiście.
10: Więc na pewno też cenił sobie ten kontakt z środowiskiem artystycznym i Tadeusz o tej znajomości też nigdy nie zapomniał.
9: W biogramie Tadeusza Pruszkowskiego figurują liczne ugrupowania malarskie. On je współtworzył, zmieniał. Z czego to wynikało, że chyba było 6 tych ugrupowań, tak zaliczyłem tam. Jednemu patronował Święty Łukasz, zdaje się.
10: Tak, to było jedno z ważniejszych ugrupowań Bractwo Świętego Łukasza. Święty Łukasz jest patronem artystów. Aha.
9: No właśnie.
10: Sam był przedstawiany jako malarz, który namalował portret Madonny. Też według historii był lekarzem tak naprawdę, więc trudno powiedzieć, czy faktycznie był malarzem, czy tylko jest tak zachowany w pamięci. Natomiast funkcjonuje jako patron artystów, patron rzeźbiarzy, malarzy i taki patronat, który to bractwo przyjęło za inspiracją właśnie Tadeusza, też miał sugerować pewną więź międzypokoleniową i kontynuację tradycji. Tadeusz bardzo podkreślał, że to jest ważne, by nie niszczyć starych mistrzów, by nawiązywać do tego, co stworzyli już. Ja też jestem wielką fanką ewolucji, a nie rewolucji. W związku z czym jakby szanuję to podejście, gdzie szukamy czegoś nowego i tworzymy nowe idee, nie wyrzucając do kosza i nie niszcząc tego, co do tej pory zostało stworzone. Te bractwa i te stowarzyszenia i te organizacje, one się chyba wzięły z takiej też nadpobudliwości Tadeusza i chęci do jakby zaangażowania się we wszystko, co wówczas w ogóle powstawało.
9: Musiał być bardzo rzutkim człowiekiem.
10: Był na pewno, dlatego że znajdował czas i na nauczanie, i na lotnictwo,
9: no, z tego idziemy, tak.
10: I na podróże, i na organizację, i pomoc przy organizacji wystawy w Poznaniu, wystaw światowych w Paryżu, w Nowym Jorku. Był w też komitecie tworzącym wystrój wnętrz MS Batory i MS Piłsudski, Transatlantyków. No wszędzie go było pełno, tak naprawdę można powiedzieć. Ja się śmieję, że właśnie szukając różnych materiałów do swoich książek, czy po prostu interesując się o tamtych czasach, gdziekolwiek strzeliłam taką pestką śliwki kazimierskiej, tam trafiałam w Prusza i naprawdę byłam bardzo zdziwiona, że ktoś wcześniej nie wziął się za tą postać, dlatego że ona jest takim idealnym wytrychem do pokazania tamtej rzeczywistości. Jest wspaniałą postacią, która opisując tą postać, jakby poznajemy, jak wtedy funkcjonowała Polska i ten świat sztuki i publiczny w ogóle świat.
9: Gdzieś przeczytałem, że podejrzewano go, że był masonem, ale to chyba wynikało z tego błędu, że błędu odczytania.
10: Tak.
9: Błędu odczytania jednej z tych grup właśnie.
10: To raczej często się pojawia, że loża wolno-malarska.
9: Tak.
10: Pewnie przez specjalnie jakiś tak, chochlik.
9: Specjalnie jakiś chochlik drukarski. No, oni specjalnie tak nazwali, żeby przyciągnąć uwagę na pewno.
10: Zdecydowanie był to żart. Artyści są znani z tego, pewnie, że są kpiarzami, lubią się podszywać, lubią żartować. Te wszystkie szopki takie, które też tworzyli.
9: Tak, to było taki kolorowy świat, cyganeria taka. No.
10: Taka cyganeria, tak. A Prusz jeszcze to zaznał w Paryżu, jeszcze doświadczył tego właśnie tworzenia tych szopek, ale też tworzenia organizacji, bo wracając do tego, co pan pytał, dlaczego on tak to wszystko organizował, on się nauczył w młodości, w takiej biednej młodości właśnie, takiego artysty, który mieszkał w Paryżu i nie zawsze dojadał, nie miał czasem za co ogrzać pracowni, nie miał za co się ubrać. Nauczył się, że współpraca i działanie w grupie pozwala przetrwać. Ułatwia tworzenie, ułatwia przeżycie.
9: To nie tylko wśród plastyków, wśród literatów tak samo, przecież się grupowali, żeby się wspierać wzajemnie.
10: Oczywiście, tak. To była taka sama pomoc.
9: To było taki kolektyw, niemodne słowo dzisiaj, ale użyję go. No to jednak pomagało w tych twórczych osiągnąć jakieś tam twórcze osiągnięcia, prawda?
10: Ale jest takie ładne słowo, które mam nadzieję, że nie stanie się nigdy niemodne i to jest słowo wspólnota.
9: O, właśnie.
10: I ja myślę, że dla Tadeusza było bardzo ważne, żeby funkcjonować we wspólnocie nawet nie tylko jednej.
9: Czy jego ta legionowa przeszłość, ten epizod legionowy spowodował to, że został potem poproszony o portretowanie ważnych osobistości życia politycznego?
10: Można tak założyć, aczkolwiek był też rektorem MSP, więc był sam w sobie już ważną osobistością. I oczywiście nie daje się ważnego zamówienia jakiemuś młodemu twórcy, który dopiero zaczyna.
9: Tak.
10: A Tadeusz już był twórcą uznanym. Już był twórcą, który wystawiał, którego renoma była znana. Publikował w czasopismach, wystawiał w Zachęcie. Więc miał swoją już renomę jako artysta też. Dlatego te zamówienia dostawał, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że wiele z tych zamówień on przekazywał swoim uczniom, bo do tych wystrojów wnętrz Batorego i Piłsudskiego mógł na pewno stworzyć więcej niż te kilka obrazów, które tam zawisło. Między innymi malarki ceramiki, portretu aktorki i jego uczennicy Carloty Bologny. A on dużo przekazał jednak swoim uczniom, żeby tam pracowali przy tych właśnie wystrojach. Na pewno mógł wtedy w takim razie więcej stworzyć tych dzieł takich w przestrzeni publicznej, mhm. dlatego że na zamówienie wojska też były jakieś tworzone prace. Kiedyś przeczytałam, że 10% każdego projektu inicjowanego przez wojsko miało być przeznaczone na oprawę artystyczną tego projektu. Czyli jeśli buduje budynek dla wojska, to 10% ma być przeznaczone dla artystów, którzy mają ten budynek, zadbać o ten budynek, żeby był też piękny. Bardzo bym chciała, żeby teraz to wróciło. I na pewno Tadeusz, dostając takie zamówienia, nie wszystkie realizował sam, tylko przekazywał uczniom, więc być może więcej by powstało jego dzieł, jego autorstwa, gdyby myślał tylko o sobie. Ale ja sobie bardzo to szanuję, że właśnie był dzielił się, był bardziej tym mistrzem.
9: Nie był takim egotykiem, egoistą.
10: Dokładnie.
9: Artyści często są takimi, ale to akurat...
10: Być może dlatego też tak przepadł i tak niewiele mamy pracy jego autorstwa.
9: A przetrwały te portrety, nie wiem, Piłsudskiego, Narutowicza, wiadomo, jak to wyglądało, te pozowanie, czy Piłsudski to zdaje się niespecjalnie lubił, tak?
10: To było malowane raczej z...
9: Fotografii?
10: Z fotografii, ale też jakby z bezpośrednich wspomnień Tadeusza, bo przecież w kontakcie był z Piłsudskim. On nawet sam opisał to, jak powstawał ten portret Piłsudskiego i rzeczywiście no, nie pozował mu marszałek, na pewno.
9: Tak sobie myślałem.
10: Natomiast też
9: ale był
10: on
9: usatysfakcjonowany kontrefektem, czy nie zachowały się relacje na ten temat?
10: Nie znamy relacji, ale myślę, że był usatysfakcjonowany, dlatego że sam Tadeusz twierdził, że w tym portrecie nie chodzi o jakieś stricte realistyczne rysy twarzy, tylko chodzi o przekazanie władzy, przekazanie jakiejś majestatu.
9: Tak, charakteru.
10: Zdecydowanie, więc do tego nie jest potrzebne takie dokładne, wierne, fotograficzne odwzorowanie. Tu trzeba znaleźć sposób na ten obraz, który by pokazywał, kim jest ta postać bardziej i jakieś emocje i charakter właśnie, jak pan wspomniał, niż jakieś...
9: No poczek królów koickich Matejko, przecież nie znał żadnego króla, ale każdy wiedział mniej więcej, co zaznaczył, jak tam...
10: Teraz my znamy, dzięki niemu,
9: i
10: tych
9: mamy,
10: królów,
9: tak, tak, prawda? Tak, tak. Czyli to mamy pewne wyobrażenie, chyba celne, zakładam. Natomiast jeszcze wróćmy do Kazimierza. On, to był początkowo teren takich plenerów studenckich, rozumiem.
10: On zabierał tych swoich studentów i studentki na całe
9: letnich
10: lato.
9: Pewnie, no
10: od
9: tak.
10: maja do października. Pomieszkiwali tam właśnie.
9: Czyli różne barwy przyrody nawet można było.
10: Tak, ale przede wszystkim też architektura, która była połączeniem renesansowych kamienic
9: tak,
10: z sypiącymi się chatami.
9: Tak. Studnia słynna, kościół, fara i tak dalej. I to mieszkali kątem u kogoś, jak to się zajmowało?
10: Tak. Podczas takich plenerów to jakby studenci sobie organizowali sami mieszkanie u różnych lokalców, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, mieszkańców. Pruszkowski wynajmował taki domek przy ulicy Nadwiślańskiej, tak zwany Biały Domek, który jeszcze do niedawna w ruince sobie tam istniał, ale już teraz nie ma po nim śladu.
9: Tak?
10: Tak. I dopiero właśnie pod koniec lat 30. zbudował z pomocą przyjaciela architekta Lecha Niemojewskiego ten swój kasztel, tudzież nawet na planach właśnie funkcjonujący w dokumentach jako pracownia. Nie, często się mówi willa Pruszkowskiego, ale to nie było zamierzeniem, że będzie to prywatna
9: willa. I tam zamierzał mieszkać na stałe tam?
10: Chciał. Ale nie mógł tam lądować. Dla niego
9: no
10: było
9: właśnie,
10: ważne.
9: Właśnie,
10: jakby tylko nie wybuchła wojna i udałoby mu się tam zrobić jakieś właśnie lotnisko, to myślę, że mógłby tam zamieszkać przez cały rok rzeczywiście. On nawet przez chwilę zdradził Kazimierz przez to, że nie mógł tam lądować i przez 2 albo 3 sezony do Sandomierza latał, bo tam w Sandomierzu było lotnisko.
9: Było, aha. No tak, było. Też nad Wisłą, też piękne miasteczko. Tak,
10: też piękne, też malownicze i tam też studenci skarpa, malowali też. Natomiast on sam nazwał to zdradą, w związku w pewnym momencie jakby wrócił do Kazimierza, lądował w Bochotnicy niedaleko Kazimierza, ale marzył o tym, żeby tam zamieszkać na stałe i żeby tam też właśnie móc te swoje pasje realizować, więc było mu potrzebne to lotnisko.
9: A skąd wzięły się te podniebne jego pasja, ta pasja podniebna, skąd, jakie to miało genezy, wiadomo coś?
10: bo był artystą.
9: To go zaraził.
10: To jest bardzo częste, że pierwsi lotnicy to bardzo często są artyści, tak jak Czesław Tański na przykład. I nie wiem, czy on został przez kogoś zarażony, czy przez samą ideę po prostu, ale rzeczywiście ci pierwsi piloci to byli ludzie trochę może szaleni, trochę odważni, trochę szerokich horyzontów, którzy się tego wszystkiego nie bali. Pasjonaci też technologii i tego wszystkiego,
9: no, co powstawało. No, Exupéry chociażby z francuskiego.
10: Mm-hmm, dokładnie, tak. Dlatego mówię, że pierwsi lotnicy to byli często równorzędnie, równocześnie artyści, ponieważ to oni mieli właśnie taką fantazję, żeby wskoczyć na te skrzydła drewniane i się oderwać od
9: ziemi. No ale żeby wskoczyć na te skrzydła drewniane i mieć samolot, to trzeba mieć też gruby portfel.
10: To trzeba, żeby mieć własny samolot, a to niekoniecznie jakby oznacza, że chce się latać. On rzeczywiście pasjonował się motoryzacją i lotnictwem.
9: Właśnie, motoryzacja jeszcze tutaj.
10: Dokładnie, nawet gdzieś...
9: Wiemy, jakie marki aut miał?
10: Na pewno Citroena, ale dokładnie to nie pamiętam już, ale wiem, że gdzieś zachowało się wspomnienie, że próbował założyć firmę taksówkarską w Warszawie.
9: Mi się ubiło.
10: Tak, ale mu to chyba jako biznes nie wyszło za dobrze. Przerzucił się na to lotnictwo. Wielu pilotów wówczas tak naprawdę nie miało swoich samolotów, a mimo to latali. Ja myślę, że on też by latał, gdyby nie było go stać na własny samolot. Tak się akurat złożyło szczęśliwie, że miał ten dopływ jakiś gotówki, który przeznaczył na samolot, bo często we wspomnieniach też jest, że on wcale nie był po prostu bogaty. On miał nagły przypływ gotówki, który potrafił z fantazją wydać, wspierając też swoich uczniów, kupując im zapas węgla na zimę, czy kupując taśmy filmowe dla Aleksandra Forda na jego debiut filmowy, po czym nagle nie miał pieniędzy i zalegał ze składkami w tych stowarzyszeniach lotniczych, do których należał. W związku z czym było to różnie tak naprawdę. Po prostu zarobił, albo czy to były pieniądze, które odziedziczył, czy te, które zarobił, nie wiemy, ale któreś na pewno taki większy przypływ gotówki przeznaczył na samolot. Zamówił go sobie jeszcze zanim zdobył samodzielną licencję lotniczą. W związku z czym był pewien, że

0: łapał tam taki oddech i doznawał takich wrażeń, które być może już jednak ta sztuka przed Sztalugami nie dawała mu tych wrażeń.
1: Wspomniała pani tutaj o finansowym zastrzyku dla Aleksandra Forda. To może ten wątek jeszcze rozwiniemy?
0: Trudno jest rozwinąć ten wątek, dlatego że to są takie wspomnienia, że, które sam zresztą Aleksander Ford wracał do tego i nazywał Prusza też swoim mistrzem. Nie był nigdy jego uczniem, ale na pewno asystował mu przy powstawaniu tego filmu w Kazimierzu Dolnym, Szczęśliwy Wisielec, czyli Kalifornia w Polsce, taki western groteska, który wymyślił sobie Prusz i z pomocą swoich studentów i studentek nakręcił w 1926 roku.
1: Oczywiście nie my jeszcze.
0: Niemy, wyświetlany w kinie przez 2 tygodnie. W warszawskim kinie Splendid nie zachował się. Ku mojej rozpaczy nie zachował się, chyba że gdzieś w jakimś archiwum, może dzięki tej książce ktoś odszuka. Bardzo bym o tym marzyła.
1: Nie wiemy.
0: Scenariusz też się nie zachował. Mamy tylko tak jakby artykuł z gazet, że powstaje takie fotosy z planu filmowego, wspomnienia, że dotyczył takiej tragicznej historii miłosnej, między odgrywanej przez tych studentów i studentki.
1: A to w charakterze pastiszowy był ten film?
0: Pastiszowy, tak, taki groteskowy właśnie. Aha. Myślę, że oni na bieżąco jakby tworzyli też ten scenariusz.
1: Tak, to mogła się prowizacja, tak jak Rejs przywołując na przykład. Mhm,
0: dokładnie. I tak naprawdę wtedy wiemy, że Aleksander Ford mu asystował jeszcze pod innym nazwiskiem niż Aleksander Ford.
1: Lipszyc chyba.
0: Tak, natomiast sam na tyle złapał tego bakcyla filmowego i zajął się tą pasją, że Tadeusz Pruszkowski mu sfinansował zakup właśnie tych taśm filmowych, które Ford przeznaczył na swój debiut. To wiemy ze wspomnień Forda, tak? Więc możemy uwierzyć w to, że był wdzięczny Pruszkowskiemu przez resztę życia za to, że uwierzył w niego i że dał mu taką szansę. Myślę, że Pruszkowski właśnie wierzył w tych swoich uczniów i uczennic i to było jego największą siłą, bo oprócz tego, że sam sobie kupił swoje skrzydła i samodzielnie, będąc w młodości, dbał o to, by te skrzydła jakoś rozwijać, to potem chciał ułatwić swoim uczniom i uczennicom i im dodawał tych skrzydeł.
1: To jeszcze przywołujmy tytuł tego debiutu Aleksandra Forda, bo nie padł.
0: Właśnie też mi umknęło.
1: Bo ja w tej chwili też zapomniałem, też dobrze. Do książki kierujemy tak. Słuchaczy. Natomiast wspomniała pani tutaj o szeregu uczennic i uczniów. Ktoś był najwybitniejszy? Była jakaś taka jedna postać, której pokładał największe nadzieje? Coś wiadomo na temat?
0: Na pewno ulubiennicą Tadeusza Pruszkowskiego była Teresa Roszkowska. To jest też taka zapomniana postać, która...
1: No, nie taka zapomniana.
0: Zdecydowanie.
1: Na polu scenografii chyba.
0: Słynna scenografka,
1: której... Na Kempie, tragiczna historia śmierci.
0: Tak, zdecydowanie jakby...
1: Do III Rzeczpospolitej dożyła.
0: Dożyła. Zdecydowanie branża artystyczna i świat warszawski o niej pamięta, ale uważam, że powinno się o niej troszkę więcej jeszcze opowiedzieć, bo była też bardzo odważna w tym swoim stylu życia, bardzo bezkompromisowa. Bardzo naturalna, bardzo żywiołowa, była taką trochę kosmitką, która spadła w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego na ulice warszawskie, opalona na skwarek, w warkoczykach, piórach, we włosach, no musiała zupełnie odstawać od tej rzeczywistości, a to znaczyło, że musiała być bardzo odważną kobietą, żeby podążać swoją drogą, nie przejmując się tym, jakie panują trendy i jak ludzie ją oceniają. A na pewno była bardzo przyjazną osobą, która ceniła sobie...
1: Ona walczyła, konkurowała o względy Józefa Byliny, malarza batalisty, tylko nie pamiętam z kim.
0: To ja do tego dotrę, ponieważ teraz mogę chyba zdradzić, że pracuję nad biografią Teresy Roszkowskiej, więc postaram się wszelkie właśnie tajemnice jej odkryć, ale ona ceniła sobie swoją dyskrecję, nie pozostawiła jakichś pamiętników.
1: Nie, Józefa, Michała Byliny.
0: Michała Byliny, tak. Był taki jeden z właśnie jej kolegów. Właśnie.
1: Wcześniej był studentem.
0: Tak, no ona całe życie jakby została nie tyle sama, co no nie weszła w jakiś związek oficjalny, więc być może była to taka niespełniona miłość. Sprawdzę, obiecuję, że sprawdzę. Ale sama w sobie rzeczywiście była wybitną artystką, która wytrwała w tym swojej takiej wolności artystycznej do końca. Mhm. I też wspominała często, że zawzięła

0: wdzięcza to Pruszkowskiemu. Tą radość życia i taką wiarę we własną twórczość i własną drogę życia, że inspirowała się nim, wzorowała się na nim. Była długo jego uczennicą, więc mogła jakby też przesiąknąć tą atmosferą i tym jego ideami. Ale trzeba wspomnieć o Wojciechu Fangorze, który był krótko bardzo uczniem Pruszkowskiego, bo już w okresie wojennym jako 17-latek zaczął pobierać lekcje u Tadeusza Pruszkowskiego i był jego ostatnim uczniem, a Tadeusz był dla niego pierwszym mistrzem w życiu. I Wojciech Fangor, który też przecież bardzo długo żył, dużo ciekawych rzeczy stworzył, wybitnych i miał wielu też mistrzów i przyjaciół, do końca wspominał, że Tadeusz był jego pierwszym, jednym z najważniejszych mistrzów. No więc nawet tak krótki okres musiał wpłynąć dość istotnie na charakter i osobowość młodego twórcy, że namalował jeden portret Pruszkowskiego, takiego już trochę starszego pana. Jeden z ostatnich właśnie obrazów i ostatni portret Pruszkowskiego, jaki powstał, to właśnie pędzla Fangora. No i do końca życia Fangor go wspominał jako bardzo ważną osobę w swojej drodze artystycznej.
1: Tutaj jeszcze przywołujmy, że Akademia Sztuk Pięknej w Warszawie przed wojną nie mieściła się w tym miejscu, gdzie dzisiaj wiem, przy Krakowskim Przedmieściu, tylko mieściła się przy Wiśle. Prawda?
0: Tak, tak, tak. To tak zwana Buda na Powiślu
1: Buda
0: była.
1: Na Powiślu, właśnie,
0: bo nawet
1: właśnie,
0: powstała książka wspaniała właśnie o tej atmosferze tych lat. I rzeczywiście tam pracownia Pruszkowskiego należała do jednej z takich bardziej popularnych. Wszyscy chcieli się dostać do pracowni Prusza. Może dlatego, że on właśnie bardzo dużą wolność dawał.
1: Swobodę taką twórczą.
0: Swobodę twórczą dużą dawał. Nigdy nie było wiadomo, kiedy się pojawi, ale też właśnie ci studenci i studentki nie lenili się w międzyczasie, wiedząc, że jak już się pojawi, to muszą naprawdę, będzie od nich dużo oczekiwał i muszą móc mu pokazać wiele. A on robił bardzo swobodne te korekty, jakby marząc, sugerując różne rzeczy, które mogą nanieść nawet na swoich dziełach, ale zawsze nie narzucał swojej jakichś przekonań, tylko zawsze starał się wejść w świat tego ucznia, któremu coś próbował przekazać, w związku z czym jego uczniowie i uczennice każdy poszedł swoją drogą. Nie mieli jakiegoś jednego stylu, który nabywali od swojego mistrza. Może dlatego tak go uwielbiali, że czuli, że naprawdę mogą tam zostać indywidualnymi artystami, nie zostaną ulepieni, ukształtowani na wzór tego, co sobie wymyślił Tadeusz.
1: Wspomniała pani tutaj o tym, że jego dzieła były eksponowane na tych dwóch transatlantykach, czyli Piłsudski i Batory. No to było zresztą z tego, co przetrwało we wspomnieniach, to było tam sporo naszych artystów było zaangażowanych w wystrój tych ekskluzywnych statków, no bo na przykład zastawę stołową to Julia Kejlowa projektowała.
0: Były wybitne nazwiska, między innymi Zofa Stryjeńska też.
1: Stryjeńska też, no właśnie.
0: Jeremi Kubicki, właśnie uczniowie i uczennice Pruszkowskiego tam dużo stworzyli. On z kilka obrazów tam namalował, między innymi Karloty Bologny. Natomiast to wszystko oczywiście przepadło i znamy to tylko z
1: fotografii
0: właśnie, no niestety.
1: Ale przetrwały za to te prace, które wysłane były na wystawę światową w Nowym Jorku w 1969 roku.
0: Tak, to tak los jakby zarządził, że popłynęły te 7 obrazów, które stworzyło Bractwo Świętego Łukasza w taki dość nietypowy, wyjątkowy sposób kolektywnego malarstwa właśnie w pracowni w domu Prusza w Kazimierzu, ponieważ ten dom był zbudowany jak ogromna pracownia, było tam miejsce na te obrazy. To był taki projekt, zamówienie rządowe, który musiał dość szybko powstać, więc ja zakładam, że też Tadeusz zastanowił się, jak to zrobić w sposób jakby sprawny, bo organizacyjnie przecież on miał duże zdolności. Projekt był duży, to miało być 7 obrazów momentów z historii Polski jak to teraz stworzyć? Jeden człowiek nie jest w stanie, w związku z czym on zaangażował całe Bractwo Świętego Łukasza. Wszyscy się kolektywnie podpisali pod tym, 11 nazwisk. W grudniu 1938 roku była wystawa taka premierowa w Warszawie tych wszystkich obrazów, a w kolejnym roku popłynęły właśnie batorem do Nowego Jorku, no i dopiero niedawno wróciły, bo tak naprawdę zostały tam przez wiele, wiele lat w kolegium moje pod Nowym Jorkiem, przekazane przez kuratora wystawy, który no coś musiał zrobić z tymi wszystkimi dziełami.
1: A nie można było ich wcześniej jakoś odzyskać?
0: Były podejmowane próby, ale tak naprawdę niechętnie to kolegium jezuickie na ten temat rozmawiało i po prostu nie chciało oddać tych obrazów, wychodząc z założenia, że dostali je od tego komisarza wystawy Ropa legalnie i to są ich obrazy po prostu.
1: Czyli wykorzystać chcieli, docenili je na pewno w tej sytuacji, można powiedzieć.
0: Docenili, tudzież nie, wisiały sobie takie trochę zapomniane, nie niszczały, ale też nie były eksponowane jakoś przesadnie często i zaznajomione, publiczność nie była zaznajomiona z nimi. Po prostu no, uznali, że to jest ich i nie mają podstaw do tego, żeby oddać. Dlaczego? No, tutaj rząd polski prowadził rozmowy, potomkowie Prusza też prowadzili rozmowy. W pewnym momencie w jakiś sposób te negocjacje zostały pozytywnie zakończone i niedawno te obrazy wróciły do Polski. Będą prawdopodobnie eksponowane w Muzeum Historii Polski.
1: Wspomniała pani tutaj o rodzinie bohatera książki. Dotarła pani do bratanka, jak zdaje się. Krzysztof to jest chyba bratanek, o ile pamiętam, tak?
0: To jest wnuk.
1: Wnuk.
0: Tak naprawdę. Wnuk. To już jest jeszcze kolejne
1: jeszcze
0: pokolenie.
1: Jeszcze kolejna generacja, tak. Nie, bo on własnych dzieci nie miał.
0: Nie miał własnych dzieci, miał trzech braci.
1: Tak.
0: Jeden
1: tak,
0: z tych braci miał właśnie dwoje dzieci, Jadwigę i Stefana. I to jest jakby Krzysztof Pruszkowski, wybitny fotografik, urbanista i artysta też, jest synem Stefana Pruszkowskiego. Natomiast rodzina Zaremskich jest, są potomkami Jadwigi Pruszkowskiej-Zaremskiej. Są, jakby zajmują się biżuterią artystyczną. Są w chwili obecnej, jeden z nich jest właścicielem domu właśnie w Kazimierzu. Więc tak, rozmawiałam jakby z potomkami Tadeusza Pruszkowskiego. To jest potomkowie jego brata, dokładnie tak można powiedzieć. Przekazali mi bardzo dużo rodzinnych wspomnień, przekazali mi ciekawe bardzo pamiątki, między innymi okazało się, że zachowały się książki nalotu Tadeusza Pruszkowskiego, czyli prezesa aeroklubu, jednego z pierwszych, bo to chyba był szóstym właścicielem w Polsce prywatnego samolotu.
1: Pionierskie.
0: Więc lata 1929-30-31 książki nalotu Tadeusza Pruszkowskiego, jest to dokument historyczny, ponieważ dokładnie poświadcza wszystkie jego podróże, między innymi też na Biennale do Wenecji i przygody wszystkie i te wszystkie kraksy i katastrofy także znajdują potwierdzenia.
1: No przetrwała też adres jego warszawski przy ulicy Lwowskiej, aczkolwiek zmienionej trochę kształcie, zdaje się.
0: No niestety kamienica przetrwała, co jest cudem w przypadku lewobrzeżnej Warszawy, ale została właśnie obcięta o to ostatnie piętro, ponieważ bomba zniszczyła to ostatnie piętro. Ostatnie piętro było właśnie pracownią, mieszkaniem Tadeusza Pruszkowskiego. Nie zostało to odbudowane, po prostu niżej został położony dach i kamienica jest o jedno piętro niższa, dokładnie właśnie o pracownię Tadeusza Pruszkowskiego. Na kamienicy widnieje tablica upamiętniająca Tadeusza Pruszkowskiego, ale nie możemy fizycznie rzeczywiście obejrzeć jego pracowni, nie możemy tam zrobić wspaniałego miejsca, muzeum, tudzież jakiejś właśnie ekspozycji tego życia artystycznego i dzieł. Natomiast na tym najwyższym wówczas, a wówczas na piętrze niższym funkcjonuje hostel, w którym ja sobie wykupiłam nocleg dokładnie 80 lat po tragicznej śmierci Tadeusza Pruszkowskiego i pozwoliłam sobie spróbować odtworzyć tą atmosferę tych ostatnich tragicznych nocy z czerwca na lipiec 1942 roku.
1: To po prostu to bardzo teraz odtworzenie tego przed mikrofonem, jak to wyglądało. Są różne wersje krążyły dotyczące tych ostatnich godzin, dni i tego całego tragicznego zdarzenia.
0: Tak, krążyły różne wersje, dlatego że Tadeusz był bardzo zaprzyjaźniony też ze środowiskami żydowskimi. Miał wśród swoich uczniów i uczennic artystów i artystki pochodzenia żydowskiego. W związku z czym mówi się, że pomagał ukrywać się. Rzeczywiście to miejsce, pracownia mogło sprzyjać, dlatego że było w Anfiladzie, było kilka wejść tam. Było łatwo na pewno uciec albo gdzieś się schować w takiej, na poddaszu, w takim właśnie rozległym mieszkaniu. Czy to było powodem tego, że akurat tego tragicznej nocy został aresztowany? Wówczas tak naprawdę wyciągnęli gestapowcy wielu mieszkańców z kamienicy i aresztowali też razem z Tadeuszem Pruszkowskim inżyniera Raczyńskiego. W związku z czym inna historia mówi o tym, że inżynier Raczyński miał nielegalne radio, przez które został aresztowany. Jeszcze inna wersja mówi, że po prostu była lista ważnych osób i akurat w tym momencie tego dnia padło na te ważne nazwiska mieszkające przy ulicy Lwowskiej 11. Nie wiem, czy dojdziemy kiedyś do prawdy, dlaczego akurat Tadeusz został tej nocy aresztowany. Na pewno dziwne jest, że nie został powieziony prosto na Pawiak, tak jak się to często zdarzało z ważnymi osobami na przesłuchanie, tylko drogą przez getto tak naprawdę nie dotarł na ten Pawiak, co długo nie było wiadomo. I Zuzia długo przynosiła paczki, myśląc, że jej mąż żyje. Ale później się okazało, że jednak po Warszawie krąży aksamitna marynarka, którą ktoś rozpoznał, że należała do Tadeusza. I z pewnych zachowanych wspomnień można wywnioskować, że wówczas przy Orlej 6, w bramie Orlej 6, a to był już teren getta, zatrzymał się
1: Orla jest uliczka między Elektoralną a Leszno dawnym.
0: Zatrzymał się właśnie.
1: Nie ma śladu, tam są przebudowa i zupełnie inne.
0: Tak, no Warszawa zupełnie inaczej wygląda, to było też trudne dla mnie przy pracy.
1: Czyli zatrzymał się tam samochód i ich rozstrzelali wszystkim bramie?
0: W bramie, tak. Natomiast z przekazów rodzinnych z 30 czerwca na 1 lipca 1942 roku. Z przekazów rodzinnych zachowało się, że Tadeusz się odgrażał.
1: Jeszcze przed likwidacyjną.
0: Jeszcze przed. Tadeusz się odgrażał, że on się nie da wziąć żywcem. Czy wszedł tam po prostu w jakiś konflikt, dyskusję, awanturę w trakcie tego właśnie transportu?
1: A czy pozostali sąsiedzi dotarli, czy nie wiadomo, czy wszystkich rozstrzelali tam?
0: On był aresztowany razem z inżynierem Raczyńskim i oboje zginęli w tej bramie. Ciał nigdy nie odnaleziono, więc nie ma go nawet w tym grobie rodzinnym na Powązkach, bo wówczas te ciała przecież chowano na terenie getta gdziekolwiek.
1: Tak.
0: Prawdopodobnie może wrzucono do masowego grobu na terenie boiska Skry.
1: Tak, przy Okopowej, tak.
0: Tak, niemniej to po prostu już jest nie do...
1: Nie do ustalenia, dlaczego tam ich, co to było, czy jakaś próba ucieczki, czy przekupienia tych Niemców może, albo coś, no nie wiem. To można różne wersje kreślić. Zresztą pani tak to poetycko napisała, że...
0: Tak sobie pozwoliłam to odtworzyć czysto literacko, dlatego że musimy tu przyjąć pewną...
1: To jest taki nimp enigmy, tak się roztacza na tym, prawda?
0: Taki pewien cudzysłów musimy jakby ująć to zakończenie tragiczne tego bardzo barwnego życiorysu.
1: A jakie były losy jego żony? Nosiła te paczki? Czy ona była tylko przy mężu, czym ona się zajmowała?
0: Nie, ona była malarką też. Aha. Była wykształconą malarką, która w Paryżu też pobierała wykształcenie. I jej przyjaciółki mówią, że bardzo żałują, pisały we wspomnieniach, że bardzo żałują, że na przykład praca zarobkowa na początku tego małżeństwa, gdzie Tadeusz jeszcze nie miał właśnie takich istotnych źródeł finansowania, to Zuzi praca zarobkowa przy projektowaniu kapeluszy i taki pracownia kapeluszy, którą założyła, pozwalała im się utrzymać, ale odsunęła na dalszy plan jej pracę artystyczną. I ona później brała udział w różnych wystawach malarstwa kobiet, więc można z reprodukcji zobaczyć jej pracę. Natomiast rzeczywiście mniej tworzyła sama i bardziej była taką muzą dla Tadeusza. Więcej jest jej portretów niż jej zachowanych samodzielnych prac, które ona tworzyła. A żyła do 57 roku i dużo przebywała w Kazimierzu, w tym domu. We wspomnieniach niektórych mieszkańców żyła tak jak przed wojną, chodziła w tych kapeluszach i strojach przedwojennych po ulicach Kazimierza. I cały czas podpisywała się jako Tadeuszowa Pruszkowska. W związku z czym tą legendę, ten mit, tą miłość właśnie do swojego męża zachowała do końca. Można żałować, że nie zostawiła jakichś spisanych wspomnień na temat ich życia, ale może do końca nie mogła uwierzyć, że nie ma Tadeusza.
1: No może tak było, może tak było. No w każdym razie pielęgnowała, rozumiem, pamięć.
0: Tak,
1: nawet tym.
0: Tak. Była mu naprawdę wierną żoną.
1: A więcej szczegółów dotyczących biografii Tadeusza Pruszkowskiego zawiera książka Mistrz Prusz. Trudno wymówić. Więcej niż jedno życie, autorstwa pani Anny Rudnickiej-Litwinek, którą miałam honor gościć przed mikrofonem. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszam do czytania.
1: A do czytania zachęci teraz pani Magdalena Woźniak, a za uwagę dziękuję Tomasz Zapert.
2: Ojciec mój Stefan Pruszkowski od najmłodszych lat, a było to w pierwszej dekadzie powojennej, uczył mnie, że chociaż w listach nie pisze się dziś WP, wielmożny pan, tylko obywatel, to jego dziadek głuchoniemy Gustaw Pruszkowski, który urodził się w 1848 roku, też był już obywatelem, ale obywatelem ziemskim, co zostało utrwalone na jego płycie nagrobnej, mówi Krzysztof Pruszkowski i milknie. Sam, będąc uznanym od wielu lat w świecie artystą, fotografikiem, gnany niespokojnym duchem tkwiącym w genach, szuka w zachowanych pamiątkach rodzinnych, słowach, obrazach żywego kadru swojego przodka Tadeusza Pruszkowskiego. Myślami przenosi się ponad pół wieku wstecz, do rozmów z ojcem, do widoków Wisły, takich, jakie zapamiętał z okien domu na zboczu górującego nad Kazimierzem Dolnym. To próba uchwycenia echa, które dawno zanikło. Gdzieś tam w murach kazimierskich domów, warszawskich kamienic, ziemiańskich dworów, rozsianej po Polsce rodziny, brzmiały nawoływania, krzyki, strzały, śpiewy, opowieści. Wszystko to ucichło. Zostały obrazy, zapisane wspomnienia, wymalowane kadry, ocalała fotografia, myśl w złudnej pamięci, powidoki. W świecie, w którym żył pradziadek Krzysztofa, dziadek Stefana i ojciec czterech braci, Stanisława, Romana, swojego imiennika Gustawa i najmłodszego Tadeusza, którego śladami podążamy wstecz, dźwięki nie istniały już wtedy. Gustaw Pruszkowski, senior, nie mówił i nie słyszał od urodzenia. Rzeczywistość odbierał jak utrwalony pędzlem syna Tadeusza obraz lub wywołaną ręką prawnuka Krzysztofa odbitkę fotografii. W czasach, gdy się urodził, w początkach XIX wieku, kształcenie ziemiańskich dzieci odbywało się w domach. Polskie szkoły nie istniały. Tak jak nie było na mapie państwa o nazwie Polska. Rodziny dzieliły granice zaborów pruskiego, rosyjskiego i austriackiego. Wiele zawodów było niedostępnych dla Polaków, co więcej. Ograniczenie przez zaborców liczby szkół powodowało ogromne trudności z zapewnieniem wykształcenia polskim dzieciom. Do małych dzieci zatrudniano bony, które uczyły języków, w tym obowiązkowo francuskiego, podstaw rachunków, czytania, pisania. Dla starszych dzieci sprowadzano starannie dobranych wychowawców. Niekiedy wysyłano je do sprawdzonych szkół z internatami w miastach. Jakość nauczania zależała w dużej mierze od możliwości finansowych rodziny. W przypadku Pruszkowskich mogło to zaprzepaścić marzenia. Sytuacja materialna przodków Tadeusza była delikatnie mówiąc niepewna. Zachował się sporządzony przez komornika w 1827 roku opis dóbr w rodzinnych Wilkowiczkach. Wystawionych w 1854 roku, gdy ojciec Tadeusza Gustaw miał zaledwie 6 lat, na przymusową licytację. Zabudowania dworskie, dwór w pruski mur, słomą w połowie i szkudłami w połowie kryty, obejmujący izb 5. Garderóbkę i komorę w części mieszkalne, a w fragment nieczytelny. Dobra ziemskie, Wilkowiczki w okręgu kowalskim, powiecie włocławskim, guberni warszawskiej, pod jurysdykcją Sądu Pokoju Okręgu Kowalskiego w gminie Szewo, parafii Grabków położone. Rozległości przeszło włók 20 miary nowopolskiej, gruntu klasy drugiej i trzeciej żytniej, w części klasy drugiej pszennej, mające prawem własności do egzekwowanych dłużników Józefy Zwitkowskich, Jana Pruszkowskiego, małżonki i Józefa Dąbskiego należące. Na gruncie folwarcznym Wilkowiczki egzystują następujące zabudowania własnością dominium będące. Pierwsze, dwór z drzewa rżniętego z węgieł, wystawiony słomą. Kryty, o dwóch kominach murowanych, mieści w sobie 5 pokoi, kuchnie i spiżarnie, znajdujące się w średnim stanie. Obora w słupy na przyciesiach z balów budowana słomą pokryta o dwóch drzwiach, reparacji potrzebująca. Stodoła o 3 klepiskach, w słupy w ziemię wkopana, w połowie z bali, w połowie z boków zbudowana słomą pokryta w średnim stanie. Stodoła z bali na przyciesach w słupy zbudowana o 2 klepiskach słomą pokryta w dobrym stanie. Chałupa, wbity mur słomą pokryta, komin murowany na dach, mieści w sobie 3 izby, o 3 oknach i 2 drzwiach, znajduje się w średnim stanie. Dobra Wilkowiczki są w posiadaniu Józefy Zwitkowskich, Jana Pruszkowskiego małżonki, współwłaścicielki dóbr, tych na gruncie, których do dóbr wysiano pszenicy, korcy miary warszawskiej 30, a żyta korcy 90, jarzyny zaś wysiewa się około korcy 100. W tej wsi folwarcznej Wilkowiczki jest 9 ogrodników, z których każdy z morgi gruntu odrabia po dni 45 rocznie. Po zlicytowaniu rodzinnego majątku spod warszawskich okolic rodzina Pruszkowskich przeniosła się w Łódzkie, a dokładniej na ziemię łęczycką. Pruszkowscy herbu Ogończyk gospodarowali na ziemiach wielu miejscowości ziemi łęczyckiej, skupiając się wokół Grabowa pod Łęczycą. Majątek Rzaczki, położony 5 kilometrów na północny zachód od Borucic, należał do Lucjana Pruszkowskiego i jego żony Michaliny Leszczyńskiej. Leżące około kilometra od Borucic szłapy były własnością Leokadii Pruszkowskiej i jej męża Franciszka Osińskiego. Najmocniej oddaliła się od rodziny Franciszka Pruszkowska, kiedy zamieszkała z mężem Władysławem Kłopskim, niecałe 20 kilometrów na południe, w majątku Wola Niedźwiedzia i najstarszy z rodzeństwa Gustawa Aleksander, gospodarujący w Słupeczce, około 30 kilometrów na północny zachód od Borucic. Kiedy połączy się linią na mapie majątki rodzeństwa Pruszkowskich, powstaje łuk z ostrzem strzały pośrodku, zupełnie jak z herbu Ogończyk, symbolu, który kreślił Tadeusz na wielu swoich obrazach. Już w pierwszym roku prowadzenia własnej pracowni w Szkole Sztuk Pięknych Pruszkowski wybrał się z niewielką grupą uczniów, jak kiedyś w młodości z profesorami, na plener. Wybrał miejsce dobrze sobie znane, miasteczko, w którym po raz pierwszy pojawił się z początkiem wieku. Najwcześniejsze zachowane wspomnienia z Kazimierza Dolnego mówią o roku 1905, gdy plener w Zwierzyńcu zerwała grupa studentów i studentek. Wśród nich 17-letni Prusz, zbuntowana wobec Dunikowskiego, a w akcie protestu przeniesiono się z pracami do miasteczka w urokliwym regionie małopolskiego przełomu Wisły. Później Pruszkowski bywał w nadwiślańskim regionie wielokrotnie, oczarowany także Sandomierzem. Z początkiem lata 1923 roku do Kazimierza dotarł z Warszawy wysłany przez Prusza na rekonesans Antoni Michalak. Stolicę z wieloma małymi miasteczkami na północ i na południe łączyła szeroka i coraz częściej uczęszczana trasa Wisła. Pierwsze regularne połączenia rzeczne z Warszawy do Puław powstały już pod koniec XIX wieku. Uruchomiła je spółka żeglugi parowej na rzekach spławnych Andrzeja herbu Zamojskiego. Początek XX wieku to czas rozkwitu żeglugi rzecznej, w tym transportu towarów i pasażerów. Udoskonaleniem były łatwiej dostępne parowce. Choćby zbudowany przez stocznię Schichała w Elblągu i spółki armatorów, popularyzujące w ten sposób podróżowania. Do Puław można było dotrzeć także pociągiem, potem należało zabrać się furmanką lub dorożką i poturlać ubitą drogą wzdłuż rzeki aż do Kazimierza. Dla Antoniego Michalaka to pierwszy pobyt w Kazimierzu, ale artysta mimo młodego wieku, 24 lat, jest już doświadczonym przez życie i wojnę mężczyzną. W chwili wybuchu I wojny światowej był warszawskim gimnazjalistą, a przedziwne okoliczności pieszej wędrówki do rodzinnego domu we wsi Kozłówka Szlachecka zawiodły go rannego do Odessy i tamtejszej szkoły rysunku. Wrócił do Warszawy, lecz wkrótce po powrocie w szeregach 5. Pułku Legionów trafił na wojnę polsko-bolszewicką. Gdy udało mu się wrócić w szkolne mury, znalazł się pod skrzydłami Pruszkowskiego. Nic dziwnego, że to właśnie jego Prusz wysłał z ważną misją przygotowania gruntu pod pierwszy szkolny plener.
3: Nieregularnik literacki. Autopromocja.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
5: Studio Stoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
6: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
3: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: O reklamie.
11: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
12: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
13: I 3 minuty po godzinie 15:00. Witam Państwa serdecznie. Igor Toporowski. Jest to audycja Festinalente, tak jak właśnie wybrzmiało to w dżinglu. Audycję realizuje oczywiście niezastąpiony Fryderyk Litwin. I no, przychodzę do Państwa, czy bardziej siedzę do Państwa ze smutną nowiną, mianowicie kolejna niedziela bez Tymoteusza Dąbrowskiego, tym razem z przyczyn nieoczekiwanych zdrowotnych, prawda? Choroba czuwa, tak jak parę miesięcy temu mówiliśmy o dżumie, tak samo za każdym rogiem ulicy i tylko czyha, aby nas złapać i osłabić na jakiś czas. No i te skoki temperatur, prawda? I opadnięcia ich takich, które doświadczaliśmy w ostatnich dniach, no, poskutkowało to osłabieniem zdrowotnym Tymoteusza, którego właśnie dzisiaj zabrakło. No aż mi głupio, kurczę, może to jakaś taka pośrednia manifestacja wyszła, przypadkowa, też bez premedytacji, uprawiana w poprzedniej niedzieli przeze mnie, gdzie się bardzo cieszyłem, że Tymka nie ma. No tym razem, Tymku, już mi ciebie brakuje. No, wracaj szybko, życzymy ci zdrowia i kuruj się w domku z kubkiem ciepłej herbaty i pod kocykiem. Z racji tego, że właśnie Tymoteusz miał dzisiaj nam proponować łowienie toposu i mieliśmy złowić taki topos literacki, tudzież generalnie kulturowy, jak oniryzm, ale no z racji tego, że Tymka brakuje, to pozwoliłem sobie na małą improwizację, nie jest ona wielka, nie dotykamy Mickiewicza, ale dotkniemy kilka filmów. Filmów na pewno wartych uwagi, dwóch, no jeden debiutancki Wojciecha Smarzowskiego, drugi można by powiedzieć, że prawie, że również debiutancki Jima Jarmusza, tudzież cofniemy się o blisko, no ponad 106 lat wstecz, do 1920 roku i Gabinet doktora Caligari również sobie tak napomkniemy o tym filmie Roberta Wina. I jeszcze o. No i widzą Państwo, już zdążyłem zapomnieć, że tyle tych filmów jest w głowie. Oczywiście inaczej niż w raju Stranger Than Paradise Jima Jarmusza. A, i tak, nie, jednak będą dwa debiuty, przepraszam bardzo. Będzie The Following Christophera Nolana. Czyli są dwa stricte debiuty do omówienia, Smarzowskiego i Nolana. I drugi pełnometrażowy film Jima Jarmusza. No i tutaj już któryś z kolei Roberta Wina. Więc będzie ciekawa uczta filmowa. I napomkniemy sobie oczywiście ten motyw oniryzmu, ponieważ wydaje mi się, że w każdym filmie z przed chwilą wspomnianych można ten surrealizm odnaleźć. Dlatego już bez zbędności, nie przedłużając, Świetliki i Olifant, ponieważ w Małżowinie, czyli debiutanckim krótkometrażowym filmie Wojciecha Smarzowskiego, głównym bohaterem, z którym się mierzymy i którego poczynania obserwujemy, jest to oczywiście Marcin Świetlicki, wcielający się w rolę M. Kropka. Taka enigmatyczna nazwa, pseudonim. Dlatego Świetliki, niech one nam troszkę rozświetlą tę pogodę, ponieważ no, jest bardzo ponuro i no, niektórym, tak jak i nawet i współprowadzącym audycję, daje się to we znaki. Posłuchajmy, Olifant, taka ballada pseudoromantyczna, bym powiedział, ale bardzo piękna.

0: zaułek dyskusyjny.
1: I w zaułku dyskusyjnym rozpoczynamy od małżowiny Wojciecha Smarzowskiego. Przypominam, że omawiamy dzisiaj kilka filmów. Jest to taka mała improwizacja Igora Toporowskiego w audycji Festinalente realizowanej przez Fryderyka Litwina. Wojciech Smarzowski, jego debiut krótkometrażowy Małżowina, niespełna godzina tego teatru telewizji, można tak to poniekąd nazwać. I z czym mamy do czynienia w tym debiucie? Już tutaj Smarzowski poniekąd rozpoczyna jakieś dekonstrukcje polskiego społeczeństwa i obnaża jego jakieś aspekty, czy pozytywne, czy negatywne, ale to jest tylko tak nadgryzione, można powiedzieć, w tym. To jest taka zapowiedź tego, za co będzie się Smarzowski zabierał w przyszłości. Głównym tematem tego filmu jest walka, czy bardziej, no tak, to bitwa może, jaką toczy artysta w kontekście tworzenia. Zadawane są tutaj stawiane pytania, ile on może poświęcić, o czym może pisać, co jest potrzebne do stworzenia jakiegoś dzieła artystycznego, i narratorem tych wszystkich myśli scenariusza Wojciecha Smarzowskiego w tym filmie jest Marcin Świetlicki, wcielający się w M. Też warto wspomnieć, że debiuty generalnie filmowe, te krótkometrażowe, mają też coś w sobie takiego zawsze magicznego, co nie są to nigdy pełno, jakby wysokobudżetowe produkcje. Zwykle one polegają na jakiejś wymianie znajomych z branży i często w występach pro bono. I tutaj mamy też bardzo fajną plejadę osobistości występujących na ekranie. I to też można sobie już wyobrazić, ja przynajmniej tak sobie pozwalam, że wynika to wszystko z gremium po prostu, w tym konkretnym jakimś artystycznym, w którym się Wojciech Smarzowski, dojrzewający wtedy jeszcze reżyser, obracał, ponieważ nie dość, że mamy tam Marcina Świetlickiego, który oczywiście no, nie ma dużo wspólnego z filmem, to jest jego jedyna rola, to Maciej Maleńczuk również występuje, czy Muniek Staszczyk. Widzimy też przez krótką chwilę, kiedy dzieje się impreza, Arkadiusza Jakubika, czy też mamy do czynienia z bardzo agresywnym sąsiadem, w którego wciela się tutaj też wielki aktor Marian Dziędziel. Fabuła. Marcin Świetlicki, czyli M, wprowadza się do mieszkania, w którym specjalnie pozwala sobie na alienację, wprowadza się ze swoją maszyną do pisania w celu stworzenia dzieła. W celu stworzenia dzieła i też całe wprowadzenie do mieszkania poprzedza bardzo zabawny dla mnie monolog pani wynajmującej to mieszkanie, której paplanina w cudzysłowie jest właśnie przedstawiona w sposób, jakbyśmy mieli zatkane uszy, jakby ta pani była cały czas za jakąś ścianą, czyli mówi w taki sposób cały czas, i to też jest taka kolejna jakaś ściana wytworzona przez Smarzowskiego, formalna, pomiędzy tym artystą a światem zewnętrznym. No i tutaj mamy też do czynienia z tą tytułową małżowiną, która, mam wrażenie, jest właśnie zatkana cały czas. Artysta jest głuchy na świat zewnętrzny i bardzo, właśnie ten film jest też o emigracji wewnętrznej poniekąd. I kiedy on już się ulokuje w tym mieszkaniu, wyciąga tę maszynę i wtedy zaczyna się problem, jaki? Poszukiwania inspiracji. Ten artysta spędza liczne miesiące w tym mieszkaniu, w osamotnieniu. Mamy do czynienia, przedstawioną mamy jedną imprezę, może to jest jakaś taka swego rodzaju parapetówka, która się dzieje w jego nowym miejscu zamieszkania, gdzie właśnie przemazuje się Maleńczuk, Muniek Staszczyk, Arkadiusz Jakubik i wiele innych osobistości. Jest to poprzeplatane różnymi dialogami. Czasem czasami pretensjonalnymi, a czasami faktycznie w tej banalności można dostrzec jakąś głębię. I to tyle, jeśli chodzi o jakiś konkretny kontakt ze światem zewnętrznym. Po tej imprezie jedynie Maciej Maleńczuk, który wciela się w nowego, to nowy jeszcze zawita parę razy do M, ale M będzie go cały czas zbywał. Nowy będzie go zapraszał na wódkę, ale M nie będzie chciał w tym uczestniczyć, co nie oznacza oczywiście, że nie będzie pił w samotności. I on poszukuje tej inspiracji. W końcu jakby w tej jałowości w sumie Weny wpada na pomysł, że napisze opowiadanie czy powieść o sąsiadach, ponieważ naprzeciwko, no i tutaj mamy takie bardzo fajne, przyjemne ujęcia przez wizjer wychodzące na klatkę schodową. Widzimy, co się dzieje naprzeciwko mieszkania M, z którego cały czas wychodzi Marian Dziędziel, ten sąsiad, i pani Elżbieta Jarosik, wcielająca się w jego żonę, która no jest ofiarą przemocy, ale również no nie ma tutaj jednak żadnego ale. I po prostu on śledzi i obserwuje to, co się wyczynia pomiędzy tymi sąsiadami. Zaczyna pisać, jest to też cały czas, dochodzi do pewnego rodzaju encounterów. To znaczy ten artysta staje się w pewnym momencie czynny, a nie bierny. Czy to może właśnie sąsiedzi stają się czynni? Ponieważ kobieta zaczyna nagle wpraszać się do jego mieszkania i chować pieniądze, które wie, że M ich nie wyda, ona mu ufa bezgranicznie, chować pod materacem, żeby przypadkiem sąsiad, jej mąż, nie zabrał ich i nie przepił po prostu. I w końcu pod koniec filmu dochodzi do makabrycznej sytuacji, mianowicie do morderstwa. Nie powiem, kto na kim dokonuje tego morderstwa. Morderstwo za to jest dokonane siekierą. I w pewnym momencie okazuje się, że to narzędzie zbrodni generalnie nigdzie nie istnieje, że tak to ujmę. Nie można go znaleźć. I nagle M znajduje tę siekierę za swoją szafą. I kiedy zostaje dokonane morderstwo, on mówi, że nic tu po mnie, to się nie napisze, i wyrzuca maszynę do pisania na śmietnik i odchodzi, wyprowadza się po prostu. Jest to ciekawa perspektywa na batalię, jaką toczy artysta z samym sobą, z poszukiwaniem inspiracji. Moja interpretacja jest taka, że znajduje M, czyli właśnie Marcin Świetlicki, to wszystko sobie po prostu wyobraża. Ci sąsiedzi też padają często takie wyrażenia, że zachowują się jak zwierzęta. Padają też takie linie dialogowe na temat martwego psa, którego jednak M nie posiada, ale podobno, że ten pies istniał, pojawiał się w tym mieszkaniu niby, ale my go nie widzimy ani razu. I tutaj jest połączenie po prostu pomiędzy tymi sąsiadami, a porównaniem ich do zwierząt, które funkcjonują jako narzędzie w postaci, w ręku artysty. Są takim dłutem tego rzeźbiarza, którym jest M. I on próbuje właśnie coś z tych ludzi wyrzeźbić. Cała ta historia, można powiedzieć, że zamyka się po prostu w głowie głównego bohatera i nie wychodzi na zewnątrz. Mamy do czynienia z tą metaforyczną siekierą i morderstwem, kiedy tak naprawdę ten pisarz dokonuje mordu na swoim dziele, nienarodzonym jeszcze, czyli wypiera się w końcu tej pracy i odrzuca ten potencjał, z jakim to się mogłoby wiązać. Więc jest to obiecujący na pewno debiut Wojciecha Smarzowskiego. Mnie to intrygowało. Na pewno godne pochwalenia jest sama operatorka i nagranie tego przedsięwzięcia. Mamy do czynienia też często ze statycznymi ujęciami, które właśnie stwarzają taki teatr poniekąd, ponieważ one są nagrane po prostu z przeciwległej ściany, która ma ogląd, ta kamera, na całe mieszkanie, z kontry również na drzwi w głębi korytarza, więc jesteśmy takim właśnie, z kolei, tak jak M wygląda wizjerem na klatkę schodową, to my możemy, widz może się poczuć właśnie takim wizjerem w jego, wglądem w jego głowę, czyli w to jego mieszkanie, w którym próbuje coś stworzyć. Jeśli to jest dla Państwa ważne, jeśli nie, to również o tym i tak wspomnę, że oceniłem ten film 8 na 10. Bardzo mi się podobał i jak mówiłem, był to naprawdę obiecujący start i też przede wszystkim długotrwała współpraca z Marianem Dziędzielem, który potem się pojawia w Domie Złym, w Weselu, bodajże w drugim Weselu po latach również. Więc no naprawdę ciekawe przeżycie, bo przede wszystkim jest to jakaś podróż, którą zabiera nas Smarzowski. Jest to ciekawym doświadczeniem. Teraz wybrzmi John Lurie, artysta, tak naprawdę muzyk i instrumentalista, saksofonista, ale który również występował w dwóch, czy może nawet w trzech filmach Jima Jarmusza i właśnie jeden z tych filmów omówimy po utworze Johna Luriego. I jest to, tutaj zastanawialiśmy się z Fryderykiem Litwinem, jak wyczytać nazwę tej ulicy, więc zaryzykuję i powiem Chausson Street.

I tutaj Fryderyk Litwiniak, zawsze pomocny, zapytał się naszego wujka Google i Google tłumacz podpowiedział, że to jest Chaucer Street, a nie Chausson. No tutaj pomyślałem, że może tutaj taka francuskie powinowactwo, ale no jednak stricte American Chaucer Street. O, ale dobrze. To był John Lurie, który właśnie występuje w Inaczej niż w raju, czyli Stranger Than Paradise Jima Jarmusza. Film, który najpierw zaistniał jako 30-minutowa etiuda, a dopiero później został on rozbudowany do pełnego metrażu po właśnie owacji, która miała miejsce przy obejrzeniu tej etiudy. Film później zdobył prestiżową złotą kamerę na festiwalu filmowym w Cannes dla najlepszego debiutu, no i to głównie otworzyło właśnie dalszą międzynarodową karierę Jimowi Jarmuszowi. Co się dzieje w tym filmie? Ten film jest, bo ja tutaj też się właśnie kieruję tymi motywami poniekąd. Mamy, Małżowina jest poniekąd, ja tego nie wspomniałem wcześniej, ale wydaje mi się, że jesteśmy to w stanie wyczuć, że jest to takie troszkę senne, to co było, to co opowiadałem. Z kolei Jim Jarmusch, no to tutaj cofając się również o 2 miesiące do Alberta Camus, Dżumy i Obcego i generalnie jego zbioru esejów, o którym wspominałem, Człowieku zbuntowanym, Micie Syzyfa, to tutaj mamy do czynienia z egzystencjalizmem. W Ameryce był bardzo znany w tych latach 80., 90., 70. Ten motyw takiego road movie, czyli no film Paris, Texas jest też takim przykładem, w którym w sumie John Lurie również występuje, gdzie bohaterowie zmierzają w jakimś konkretnym celu przez różne stany właśnie Stanów Zjednoczonych. I tu mamy totalne wywrócenie tego, ponieważ tutaj bohaterowie również podróżują, tylko to jest totalnie pozbawione celu i sensu. Generalnie, no tak jak mówię, że jest to film egzystencjalny, no to mogą się Państwo już domyślić, o czym on będzie traktował. Oczywiście o egzystencjalnej stagnacji. Mamy do czynienia z Willim, w którego wciela się John Lurie, który się przyjaźni z Eddiem z kolei. Niektórzy, jakby to powiedzieć, jakby to określić, żyją sobie na spokojnie, bez polotu, bez właśnie tego wspomnianego celu. Grają po prostu w karty, oszukują innych w tych kartach i w ten sposób sobie zarabiają na życie.

wykrzacza i Ewa musi zostać troszkę dłużej u Williego, mianowicie może z 2 tygodnie, tak sobie załóżmy. Na co oczywiście Willy jest bardzo sceptyczny, ponieważ wiadomo, jego cały rytuał, rytm tego dnia życia zostaje zaburzony poprzez jakieś obce ciało wchodzące do jego mieszkania, ale z czasem Willy zaczyna się przyzwyczajać do Ewy i zaczyna nawet odczuwać brak oraz tęsknotę, kiedy ona w końcu wyjeżdża do cioci. Ewa też nie, Ewa z kolei właśnie nie jest taka odkryta emocjonalnie jak Willy. Ona raczej sobie, ona jest właśnie tym raczej chodzącą taką stagnacją i tą ideą przedstawioną przez Jarmusza, ponieważ ona, jej się wydaje dosłownie wszystko obojętne i ona jedzie do tej cioci. Willy odczuwa jałowość i pustkę i razem z Eddiem postanawiają, kiedy ładnie udaje im się oszukać aż 3 innych graczy przy pokerowym stole i wygrywają sumkę, to pożyczają samochód i jadą daleko hen do właśnie cioci Williego i Ewy i udaje im się tam trafić. Wyrywają Ewę od cioci, jadą z kolei jeszcze dalej do Florydy, żeby zobaczyć wodę. I tam również mają miejsce ciekawe rzeczy, które możemy zaobserwować. Mianowicie kończą oni w motelu. Willy i Eddie jadą na wyścigi psów, państwo sobie wyobrażą. I ponieważ Eddie czuje totalne przeczucie, że wyścigi psów się im bardzo opłacą i wszystkie pieniądze tracą na tych wyścigach, kiedy zdenerwowani wracają do motelu, okazuje się, że Ewy już w nim nie ma, ponieważ Ewie się bardzo nie podobało, że ona jest w ten sposób zostawiana, że nie może z nimi jechać, ponieważ Willy jest troszkę protekcjonalny względem niej. Eddie namawia go, żeby pojechała z nim, ale finalnie tak się nie dzieje. I Ewa po prostu sobie wychodzi pochodzić po plaży i wchodzi do jakiegoś opuszczonego miejsca, z którego zakłada kapelusz i ktoś, kto przekazuje jej masę pieniędzy, myli ją z inną osobą, do której te pieniądze miały trafić i nagle ona otrzymuje fortunę i to też jest kolejny raz przedstawiony ten troszkę bezsens tej podróży życiowej, że nagle tutaj może z jednej strony mamy Willego i Eddiego, którzy tracą cały majątek, a z drugiej strony Ewa, która po prostu nagle trafia w jej ręce fortuna i postanawia ona wracać do... nie, nawet nie wracać, tylko po prostu lecieć gdzieś dalej, ale wylecieć ze Stanów Zjednoczonych i zostawia kilka banknotów w motelu i idzie właśnie, to jest taki skrót myślowy zastosowany, że idzie po prostu pieszo na to lotnisko. Willy z Eddiem oczywiście wracają, mijają się oni wszyscy z Ewą i Willy pędzi po odczytaniu listu od Ewy na lotnisko, na którym no dochodzi do kolejnych nieporozumień i tak dalej. Nie będę państwu zdradzał tego zakończenia, jakie ma miejsce, ale zakończenie również jest bezsensowne, bezcelowe i można powiedzieć, że nawet troszkę głupkowate, ale właśnie czy my nie zderzamy się i nie przydarzają nam się takie głupkowate i bezsensowne i bezcelowe sytuacje? No wydaje mi się, że każdy może się zgodzić, więc Jim Jarmusz tutaj słusznie ukazuje po prostu codzienność jako temat sztuki i pokazuje, że nie potrzeba jakiejś spektakularnej fabuły, mamy, żeby właśnie ukazać człowieka w tym, prawdziwego człowieka z krwi i kości. Obserwujemy to wszystko w czarno-białych barwach, w powolnych ujęciach, z bardzo ograniczonymi dialogami. Jest to, wydaje mi się, bardzo, bardzo udany film Jima Jarmusza, który
posiada jakąś magię i też człowiek

troszkę nie chcę opuszczać tych bohaterów. No ja bardzo, bardzo się zasmuciło mnie to zakończenie, muszę się przyznać, które ma miejsce w tym filmie i nawet się chciało więcej pooglądać tej bezsensownej, bezcelowej podróży tych bohaterów. Tym bardziej, że naprawdę John Lurie to jest świetna osobowość, jak wspominałem, i saksofonista, który również a propos oniryzmu już samego w sobie poprowadził sześcioodcinkowy, to nie był reality show, ale taki mokument, który ma nazwę Fishing with John, gdzie po prostu w każdym odcinku poszczególnym ułowi jakąś specyficzną rybkę z jakimiś osobistościami. Również w pierwszym odcinku mamy do czynienia z Jimem Jarmuszem, w drugim z Mattem Dillonem, aktorem, w trzecim z Tomem Waitsem, w czwartym z Willem Dafoe. Więc naprawdę możemy zaobserwować wyprawę dwóch gości na łódeczce, którzy sobie łowią rybki, tak jak my łowimy toposy, i po prostu dywagują i dyskutują na przeróżne tematy. I nawet tak, żeby Państwa może zachęcić do tego, bo nawet jest to do obejrzenia na YouTubie w fatalnej jakości, ale no nie da się tego nigdzie indziej znaleźć. To Tom Waits opowiada o takiej anegdotce, gdy jakaś kobieta kąpie się w morzu czy oceanie i podpływają do niej bardzo dużo delfinów, do niej podpływa i zaczyna uderzać swoimi pyszczkami o jej klatkę piersiową cały czas. I ona, no oczywiście tak jak każdy, raczej przychodzi o strach, ale intuicja jej nie powstrzymuje, wręcz jej nakazuje jechać do szpitala i okazuje się, że zostaje zdiagnozowany guzek, który jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju i są go w stanie lekarze wyciąć w bezpiecznych warunkach, więc jest to, no, niesamowita historia i tak jak mówi Tom Waits, jest ona prawdziwa, więc i takie ciekawostki można usłyszeć w tym surrealistyczno-medytacyjnym, ale też intymnym programie. John Lurie również przychodzi do nas po 20 latach, ponieważ Fishing with John dzieje się w 90-tych latach, jest nagrywane, a Painting with John z kolei jest sprzed kilku lat też również krótkim serialikiem, w którym po prostu John Lurie nie dość, że grał w filmach, jest muzykiem, wędkuje, to jeszcze maluje i przy malowaniu obrazów dzieli się z nami również ciekawymi przemyśleniami. Polecam gorąco Państwu. Jest to też z kolei do obejrzenia nawet nie na YouTubie, ale na serwisie streamingowym wysokiej jakości, więc jest to coś na pewno wartego ujrzenia. My będziemy przechodzili do kolejnego tekstu kultury, a przed nami, a pomyślałem, że zostaniemy dłużej przy Johnie Lurie, The John Lurie National Orchestra i Men with Sticks.

0: Kawy łyk, łyk kawy.
1: Kurczę, może powinienem zmienić ten dżingiel na takie okazje, kiedy jestem tutaj sam, na wody łyk, łyk wody. No, tęsknimy, Tymoteuszu, za tobą. Gabinet doktora Caligari, Roberta Wina, z 1920 roku jest to taki postrzegany jako jeden z pierwszych pełnoprawnych horrorów powstałych na świecie. Przypominam, że Nosferatu i Symfonia Grozy powstał ten film 2 lata później, w 1922. Po blisko 100 latach otrzymaliśmy remake Roberta Eggersa, po blisko 50 Wernera Herzoga. Gabinet doktora Caligari z kolei nie ma takich odświeżeń współczesnych, a wydaje mi się, że bardzo by potrzebował, tym bardziej, że jest on bardzo piękny kontekstowo, bardzo wiele niesie za sobą i ukrywa przede wszystkim treści. Ale zanim przejdę do treści, to warto jeszcze pochwalić Konrada Veidta, który wcielił się w Cezara, czyli w somnambulika, którym właśnie doktor Caligari kieruje, gdy on somnambulizm to jest oczywiście w najprostszym znaczeniu, można to wyjaśnić jako lunatykowanie po prostu. A Konrad Veidt wystąpił, to nie jest najbardziej znany z roli Cezara, wydaje mi się, bo jest jeszcze Gwynplaine w Człowieku Śmiechu, czyli The Man Who Laughs z Wiktora Hugo, na podstawie oczywiście. Jest to film, który ukazał się 8 lat później po gabinecie doktora Caligari i tam z kolei Konrad Veidt figuruje jako inspiracja i generalnie ten film jako inspiracja do również filmu, który ma miejsce 100 lat później, czyli Joker z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. I nie wiem, czy państwo kojarzą, gdy Joaquin Phoenix wkłada oba palce wskazujące od rąk w usta i wykrzywia je w takim grymasie śmiechu. To jest to oczywiście zaczerpnięte z Człowieka Śmiechu. Przechodząc do gabinetu doktora Caligari, najprościej można to opisać ten film tak. Hipnotyzer doktor Caligari posługuje się somnambulistą Cezarem do popełniania morderstw. Piękny jest ten film nie tylko ze względu na te konteksty i treść, ale również na scenografię, z jaką się mierzymy w tym tekście kultury. No dla mnie nadal to jest niesamowite, jaka jest to różnica po prostu kunsztu i rzemieślnictwa, porównując filmy sprzed 100 lat do tych, które dzieją się teraz, z tymi z green screenami, z używaniem technologii CGI i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście czasami jest nie do obejścia, ale według mnie, jeśli potrafimy i możemy, to czemu by nie? Najprostszym przykładem i zróżnicowaniem jest, wydaje mi się, make-up stosowany na stworach, orkach we Władcy Pierścieni sprzed 20 lat, a w Hobbicie, który jest już stricte wytworzony technologicznie, a jest to film, trylogia powstała zaledwie 10-12 lat później. Oczywiście w filmach XX wieku mamy do czynienia stricte z ludzką ręką, no i to jest coś pięknego, jak kiedy możemy spojrzeć na te dekoracje, tutaj mam napisane, że są wykonane z malowanego papieru i płótna i same cienie nie są efektem oświetlenia, lecz zostały po prostu namalowane na scenografii. Tim Burton również był bardzo mocno zainspirowany tym filmem. Jest to oczywiście ekspresjonizm i surrealizm. Mamy do czynienia z bardzo takimi krzywymi, można powiedzieć, kadrami, które tworzą wywróconą symetrię i perspektywę wypaczoną na tę całą scenografię, która wydaje się jeszcze bardziej pogmatwana, powyginana, zakrzywiona. Więc naprawdę jest to dzieło najwyższego kalibru, największego. O czym jeszcze warto wspomnieć, to To, aha, wiem, o czym chciałem bardzo wspomnieć. Mianowicie wstawki. Oczywiście jest to film niemy z wiadomych przyczyn jakby cały czas przez to towarzyszy nam muzyka przy wszystkich ujęciach i kadrach, ale też co chwilę widzimy takie czarne plansze, na których wyświetla się po prostu tekst, czy narracja, czy po prostu dialog wypowiadany przez bohaterów, co no niestety z perspektywy czasu bardzo spowalnia ten seans. Wydaje mi się, że tak jak sam film ma godzinę 20, to bez jakby skrócić na spokojnie o połowę czasu czas wyświetlenia tych plansz, to mógłby ten film trwać poniżej godziny. I jestem tego pewny. Ale no, jakby patrząc po prostu wstecz, no to są oczywistości, że te plansze i te teksty musiały być, mieć ten określony czas długi, żeby na pewno każdy miał czas na przeczytanie tego, prawda? Patrząc też na najniższe warstwy społeczne, które też mają prawo po prostu uczestniczyć w sztuce. Oczywiście z biegiem lat to ta świadomość się poszerza i pogłębia. Potrafimy wszyscy szybciej postrzegać i rozumieć literki, ale dlatego może potrzebna by była jakaś wersja z taką skróconymi planszami chociaż, ale to jest takie raczej pobożne życzenie. Już też nie ma co tego się raczej czepiać, ale wydaje mi się, że to jest ciekawostka warta wspomnienia. Przechodząc do samej treści i tych kontekstów, oczywiście jest to film, który powstał po pierwszej wojnie światowej i mamy do czynienia z chaosem jednym wielkim panującym w Niemczech, oczywiście, bo jest to film niemiecki. I doktor Caligari jest tutaj interpretowany jako symbol władzy manipulującej jednostką, która jest właśnie nieświadoma tej manipulacji, czyli to jest ten Cezar, który jest somnambulikiem, lunatykuje i popełnia te morderstwa przez sen, prawda? Jest to również ten cały somnambulizm właśnie jest nawet i metaforą całego społeczeństwa, które nie dość, że jest podporządkowywane tej władzy, to jest wręcz bezrefleksyjne w dokonywanych czynach. Ta zdeformowana scenografia, tak jak wspominałem, jeszcze pogłębia to poczucie zagubienia. Nie dość, że mamy do czynienia właśnie z tym głównym antagonistą, jakim jest doktor Caligari, to również możemy ma miejsce morderstwo po prostu. Mężczyzna dokonuje morderstwa na kobiecie. Jest to taki poboczny wątek, który się po prostu przemazuje w tym filmie, ale to również to jest takie jakby oświadczenie na temat tego, że ludzie też po prostu tracą głowę w tym całym szaleństwie, jakie ma miejsce. Film cały jest takim pomieszaniem właśnie zmysłów, ponieważ protagonista, główny bohater finalnie kończy sam w instytucji dla chorych psychicznie i nie wiemy, czy to wszystko, bo potem widzimy, że doktor Caligari po prostu leczy w tej instytucji i my nie wiemy, czy może my naprawdę jesteśmy tymi chorymi i my sobie to wszystko wymyśliliśmy, czy faktycznie to jest wszystko prawdą i zostało nam wmówione, że jesteśmy chorzy. Tutaj widzę taką pośrednią analogię troszkę z Domem Dobrym Smarzowskiego teraz, ale ona jest bardzo pośrednia. Więc dla mnie ten film, Gabinet doktora Caligari jest, już nawet abstrahując od tego horroru, bo oczywiście, że z naszą współczesną świadomością on nas w ogóle nie wystraszy, ale same podziwianie tego świata przedstawionego, tej pracy wykonanej przez rzesze ludzi, mówię tutaj właśnie o tej scenografii głównie, czy też właśnie z treścią tego filmu, który no jest też na wymiar naszej polskiej sztuki, która działała pod cenzurą i przekazywała różne treści pod płachtą jakiejś rozrywkowej formy wyrazu, prawda? Tak tutaj w przypadku tym jest horror, chociaż tutaj jednocześnie ten horror jest właśnie tym wydźwiękiem, prawda, tej rzeczywistości poniekąd. Więc To jest kolejny film, który świetnie figuruje jako przykład oniryzmu i surrealizmu, senności ze względu na scenografię, treść i formę. Więc jest on, wydaje mi się, takim jeszcze z krwi i kości po prostu dopełnieniem tego toposu. Jeszcze chciałem chwilę, jeszcze miałem jeden film w zanadrzu, to może jeszcze... nie wiem, czy zdążę, ale to tak tylko napomknę. Jest to debiut Christophera Nolana, The Following, gdzie obserwujemy pisarza, który, no i właśnie analogia kolejna, jak w przypadku Małżowiny i Świetlickiego, to tutaj ten pisarz również poszukuje inspiracji, tylko że on nie zamyka się w sobie, nie zamyka się w mieszkaniu, tylko on wychodzi i zaczyna obserwować i śledzić ludzi. I w końcu trafia na kieszonkowca, na nie na kieszonkowca, ale na bardzo doświadczonego po prostu złodzieja, który oczywiście zauważa, że jest obserwowany i bierze go pod swoje skrzydło. I może z tym Państwa zostawię, bo jest to też film, który ma bodajże godzinę i 10 minut. Jest króciutki, również w czerni i bieli. I tutaj mamy też, tak jak w przypadku Smarzowskiego, zapowiedź tego, co on szykuje, będzie szykował na przyszłość. To tutaj w przypadku Christophera Nolana również mamy zapowiedź tych nielinearnych narracji. Tak jak Memento potem jest takim pełnym wydźwiękiem tego pomieszania fabuły i historii, to tutaj w The Following również Christopher Nolan pierwszy raz można zaobserwować, jak się nami bawi, jak bawi się widzem, miesza te historie, ale ona w końcu układa się, ta, no jak jakby cała fabuła chronologicznie jest mozaiką, którą w końcu sobie układamy te puzzle z biegiem tym nielinearnym. Zaczynamy rozumieć tę układankę. Więc kolejny godny film, jak najbardziej polecenia. I niestety za 5:15 będę się z Państwem żegnał. To była mała improwizacja Igora Toporowskiego, Festinalente. Mam nadzieję, że za tydzień tym razem, ponieważ tydzień temu to samo mówiłem, ale mam nadzieję, że do 3 razy sztuka, że już się Tymoteusz Dąbrowski pojawi i omówimy, że wyzdrowieje i omówimy może oniryzm i toposy złowione, z serii toposów złowionych. Jeśli ja mogę coś jeszcze Państwu zapowiedzieć na następne tygodnie, oprócz tego, o czym wspomniałem przed chwilą, to Ostrze Zęby, proszę Państwa. Ostrze Zęby na Odyseję właśnie wspomnianego Nolana, która będzie miała premierę już w tym miesiącu, ale najpierw chcę przeczytać jeszcze Odyseję Homera i dokonamy rozłożenia na części pierwsze tego filmu i porównania jednocześnie właśnie z tym tekstem pierwotnym, źródłowym. Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawa uczta ideowo-myślowa, która będzie przed nami. Ale najpierw muszę jeszcze, a propos tego łowienia, złowić Odyseję Homera. Na koniec John Lurie i potwór z morza, Sea Monster. I to tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za tę godzinkę spieszenia się powoli razem ze mną. Życzę spokojnej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Audycję realizował Fryderyk Litwin, oczywiście niezastąpiony. Nie jak w przypadku Tymoteusza Dąbrowskiego. Fryderyk kręci głową, dobrze, już Tymkowi odpuszczam. John Lurie, Sea Monster i do usłyszenia za tydzień.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
5: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: To była autopromocja.
6: Reklama.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po reklamie.

Proszę Państwa, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i z 26-minutowym opóźnieniem witam się z Państwem w audycji Dolce Far Niente dzisiaj w niedzielę, a to w związku z tym, że przemieszczam się. Aktualnie jestem na lotnisku Warszawa-Okęcie i będę już niedługo leciał na Bliski Wschód. Jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć, skąd będę nadawał przez najbliższy tydzień, to proszę słuchać Radia Wnet. Już chyba rąbek tajemnicy uchyliłem. I jeżeli też Państwo słuchają autopromocji Radia Wnet, także już Państwo chyba wiedzą, gdzie się udaje. Ale można powiedzieć, że jestem takim intruzem w dzisiejszej audycji. Mimo wszystko dzięki tutaj pomocy naszego wspaniałego realizatora Fryderyka Litwina mogliśmy dokonać takiej selekcji piosenek włoskich czterech artystów: Dominika Modugno, Toniny Torielli, której przed chwilą słuchaliśmy, ale także Adriana Celentano, żeby troszeczkę zmienić, żeby dodać troszeczkę tego rockowego sznytu. No i wreszcie Julia de Palma, która jeszcze wybrzmi i zabrzmi, jej piosenki zostaną Państwu zaserwowane przed godziną 17. Więc cóż, pozostaje mi Państwu podziękować za to, że Państwo są, że Państwo słuchają Radia Wnet, zachęcić do tego, aby posłuchać ciągu dalszego naszej audycji Dolce Far Niente, która już powróci w pełnym swoim wymiarze za tydzień, gdy już powrócę do Polski. Zachęcam Państwa do tego także, aby słuchać tych właśnie tajemniczych audycji z Bliskiego Wschodu. Wiedzą Państwo, że Radio Wnet jest chyba tym polskim medium, które najbardziej się tym Bliskim Wschodem interesuje i też jak najrzetelniej pragniemy Państwu o tym Bliskim Wschodzie opowiadać. Tak więc również dlatego też się tam udaje. Tak jak wspomniałem, Dominika Modugno, Adriano Celentano, Tonino Torielli i Julia de Palma to są bohaterowie dzisiejszej audycji Dolce Far Niente, a ja Państwu mówię do usłyszenia już jutro z zupełnie innych szerokości geograficznych. Kłaniam się nisko, Mikołaj Murkociński i raz jeszcze do usłyszenia.

0: Dolce far niente.
1: Czarne niebo, raport jak co tydzień na antenie Radia Wnet, na kanale YouTube Radia Wnet, gdzie możecie Państwo nas zobaczyć, zobaczyć naszych gości, materiały, które pokazujemy, i na kanale YouTube Czarne Niebo. Tam też oczywiście można nas oglądać i można komentować. Ja się nazywam Paweł Bobołowicz, prowadzę nasz program, naszą audycję z Użhorodu na Ukrainie. A dzisiaj będziemy rozmawiali o polskiej i ukraińskiej pamięci, o zbrodni wołyńskiej, odpowiedzialności OUN, UPA oraz możliwości, a może braku możliwości prowadzenia dialogu pomiędzy Polską i Ukrainą bez relatywizowania zbrodni. Naszym gościem będzie dzisiaj dr Piotr Gontarczyk, polski historyk i politolog zajmujący się historią najnowszą, aparatem represji, podziemiem niepodległościowym i problematyką źródeł w badaniach nad XX wiekiem. A to będzie nasz gość. Poświęcimy właściwie cały program na tę rozmowę. Odwołamy się też do polemiki z profesorem Mirosławem Szumiło. Ale oczywiście, jak zwykle, zaczynamy od bieżących wydarzeń, od tego, co dzieje się na froncie rosyjsko-ukraińskim, co dzieje się w Ukrainie. Czarne niebo, raport, zapraszam.
2: Czarne niebo.
1: A razem ze mną jest oczywiście Artur Żak. Artur dzisiaj jest w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
3: Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko z Lwowa.
1: Arturze, ostatnie godziny właściwie mocno zaskakująca, a może nie, wiadomość polityczna z Ukrainy. Prezydent Zełenski odwołał premier Ukrainy.
3: W rzeczy samej pani Julia Swerodenko dzisiaj straciła swoje stanowisko. Stanowisko objęła rok temu, bo też w lipcu 2025 roku. Często zdarza się tak, że tego typu decyzje i roszady w rządzie ukraińskim odbywają się właśnie latem w tej takiej, nazwijmy to, spokojniejszej politycznie atmosferze. Na razie też nie ma informacji, kto mógłby być potencjalnym następcą pani Julii. Zełenski zapowiedział także zmiany innych, generalnie całej Rady Ministrów, czyli prawdopodobnie będzie można się spodziewać zmiany też na stanowiskach ministerialnych. Zapowiedział także zmiany w między innymi w dowództwach struktur siłowych. Myślę, że to jest w jakim stopniu te zmiany, które właśnie zbiegły się też z roszadami w rządzie ukraińskim, zbieżne ewentualnie z nastrojami społecznymi. Rośnie na terenie Ukrainy napięcie społeczne związane właśnie między innymi czy też z działaniami policji, czy też państwowym biurem śledczym. Myślę tutaj chociażby o ostatnich śledztwach przeciwko dziennikarzom, między innymi takiego medium jak Babel, które opublikowało śledztwo w sprawie, jak to często na Ukrainie się określa, pułku syrskiego, czyli pułku Skela, bardzo dużej formacji, przeważnie szturmowej formacji, która no, ma kilkanaście tysięcy żołnierzy, czyli jak na pułk to jest naprawdę ogromna formacja. Śledztwo było poświęcone między innymi nadmiernej ilości strat osobowych, także zgonów wśród żołnierzy. I tutaj nie mówię o stratach podczas walki, bo dziennikarze w swoim śledztwie stwierdzili co najmniej 20 zgonów jeszcze na poligonie, gdzie ci ochotnicy, znaczy jak ci rekruci, przepraszam, ochotnicy ćwiczyli, tylko przygotowywali się tak naprawdę do służby wojskowej i do walki. I te straty są no, kilka razy wyższe niż straty w innych pododdziałach armii ukraińskiej. Też przestrzeń informacyjna, w jakim stopniu wiąże te zmiany w strukturach siłowych, o których jeszcze konkretach my nie wiemy, między innymi także z głośną sprawą, która wyszła wczoraj, ze sprawą między innymi dowódcy 155. Brygady Zmechanizowanej. Według według mediów, ale także według organów śledczych Ukrainy, podpułkownik kazał 8 swoim podwładnym, w tym jednemu dowódcy batalionu jego brygady, ale także głównemu sierżantowi brygady, porwać 2 braci z miejscowości podkijowskiej. Porwać i okazało się, że ci żołnierze z 155 brygady, żołnierze i oficerowie, porwali tych 2 braci, wywieźli do obwodu połtowskiego i tam tych 2 braci zamordowano. Sam podpułkownik, dowódca 155 brygady jest teraz poszukiwany. Na razie nie zdołano go ująć. Jako podstawowa przyczyna, która krąży tak naprawdę w przestrzeni informacyjnej, był konflikt prywatny. Ponoć konflikt wynikł pomiędzy tymi 2 braćmi i żoną podpułkownika dowódcy 155 brygady i to miało spowodować chęć w jakimś stopniu, nie wiem, zemsty według mediów ze strony dowódcy 155 brygady. Niektórzy w przestrzeni informacyjnej zwracają też uwagę, że podpułkownik jest nowym dowódcą tej brygady, objął swoje stanowisko w lutym tego roku. Wcześniej był szefem sztabu właśnie pułku Skela, czyli tego pułku, o którym mówiłem, o pułku, w którym dziennikarze stwierdzili właśnie nadmierną ilość zgonów na poligonie, ale także tortury, pobicia i niewłaściwe traktowanie żołnierzy, rekrutów do armii ukraińskiej. Więc to są takie, jeżeli chodzi o przestrzeń polityczną, najgłośniejsze tematy. Jeżeli chodzi o te roszady związane z rządem, to jeszcze jest taka ciekawa informacja, że Zełenski stwierdził, że niejako zmieniają koncepcję, gdzie każdy tak naprawdę z nowych potencjalnych członków rządu będzie miał wyznaczoną konkretną działkę i konkretne zadanie. Szczególnie w kwestiach dyplomatycznych. Myślę, że tutaj przede wszystkim chodzi prezydentowi Zełenskiemu o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W kwestii takiej, że każdy będzie odpowiadał za konkretny kierunek w ogóle działalności dyplomatycznej. Między innymi też wymienił wprost Zełenski, że ma być niejako taki reset w ogóle stosunków z sąsiadami Ukrainy i z imienia wymienił między innymi Węgry i Rzeczpospolitą Polską. Więc faktycznie Pawle, dzieje się, jeżeli chodzi o politykę. No, dodatkowo wiele się dzieje także w kwestiach wojny, w kwestiach militarnych. Niestety wczoraj Federacja Rosyjska tak zwanymi KABami, czyli szybującymi bombami lotniczymi zaatakowała Sumy. Sumy są regularnie atakowane właśnie przy pomocy tego środku napadu powietrznego, a to z tego powodu, że Rosja posiada ich dosyć duże ilości, a Sumy znajdują się w tak bliskiej odległości od Federacji Rosyjskiej, że Rosja bez problemu może atakować Sumy przy pomocy właśnie tych środków napadu. Niestety zginęło 5 osób, wiele osób znalazło się w szpitalach w stanie ciężkim, niektórzy nadal przebywają w szpitalach w stanie krytycznym. Ta bomba, jedna z tych bomb, trafiła między innymi w samo praktycznie centrum miasta, w przystanek, na którym stali ludzie, ale także obok stały autobusy, więc ilość poszkodowanych i forma poszkodowanych jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Ukraina nadal prowadzi...
1: To jeżeli pozwolisz jeszcze do ataku w Sumach, bo mam dla Państwa relację, na którą pewnie przyjdzie czas, żeby o niej opowiedzieć bezpośrednio z Sum, z tych wydarzeń, ale nawet nie wiem, jak to Państwu powiedzieć, bo to źle brzmi, że zachęcam, ale warto na pewno zobaczyć filmy, bo kamery przemysłowe zarejestrowały ten moment ataku na Sumy i widać po prostu dokładnie, jak ten atak wyglądał, jak wyglądała reakcja ludzi, jak wyglądała reakcja rodziców, którzy rzucają się na swoje dzieci i kryją je przed odłamkami, przed falą uderzeniową. Dlaczego warto zobaczyć ten film? Bo ten film po prostu pokazuje, jak wygląda codzienność na Ukrainie. Arturze, oddaję Ci głos.
3: W rzeczy samej, a kolejny temat, o którym chciałem powiedzieć, co prawda pewnie na ten temat nie wystarczyłoby nam całej naszej audycji, całego czasu naszej audycji, to są ukraińskie ataki średniego i dalekiego zasięgu na infrastrukturę rosyjską. No, nie ma ani jednej nocy, ani jednego dnia, bo także te bezzałogowe statki powietrzne, czy też pociski rakietowe manewrujące docierają do Federacji Rosyjskiej także w dzień. Dzisiaj ponownie płonie rafineria, duża rafineria w Syzraniu. Ona była poprzednio atakowana w maju tego roku i wcześniej bodajże 3 razy także była zaatakowana, ale dzisiejszy atak te całkowicie tak naprawdę pozbawił możliwości produkcyjnych tę rafinerię. Zniszczono no, 3 najważniejsze instalacje produkcyjne tej rafinerii i na wiele, co najmniej na wiele miesięcy według ekspertów, także rosyjskich ekspertów, którzy piszą w rosyjskiej przestrzeni, w rosyjskim telegramie, wyłączono tę rafinerię. Wszyscy w internecie widzimy także liczne filmiki z rosyjskich stacji benzynowych, ogromne kolejki, bójki. Nie mówiąc już o terytorium okupowanym, bo na terytoriach okupowanych także atakowane, oprócz infrastruktury energetycznej w postaci infrastruktury paliwowej, także jest atakowana infrastruktura energetyczna. Między innymi Półwysep Krym okupowany przez Federację Rosyjską już jest no, niemalże całkowicie odcięty. Jedyny sposób dotarcia czegokolwiek na teren Krymu bądź wydostania się z terenu Krymu to jest most krymski. Rosja próbowała przy pomocy tych małych rzeczno-morskich tankowców zorganizować transport między innymi paliw na terytorium Krymu, ale dla odmiany ptaki madziara, czyli tak naprawdę sił bezzałogowych, sił zbrojnych Ukrainy, właśnie którymi dowodzi Robert Madiar Brody, zaatakowały w ostatnich dniach. I tutaj, Pawle, mam naprawdę ogromny problem, bo jak próbuję liczyć, ile tych statków zostało zaatakowanych, to za każdym razem okazuje się, że jednak ich jest więcej. Na dany moment ostatnia informacja to 52 statki. Widziałem też informację o 74, ale myślę, że co najmniej 52 statki, w nich większość to są właśnie tankowce te rzeczno-morskie, ale także inne rodzaje statków z zaopatrzeniem bądź statki techniczne. Te statki Federacja Rosyjska, co ważne, używała wcześniej jako właśnie część tej floty cieni, słynnej floty cieni. One dowoziły na duże tankowce, które stały w pełnym morzu, między innymi ropę, przyładowywały tę ropę i dalej ona płynęła no, chociażby do Indii bądź innych odbiorców. Więc Federacja Rosyjska zareagowała, żegluga na Morzu Azowskim, jak to mówił Putin, na wewnętrznym morzu Federacji Rosyjskiej jest całkowicie wstrzymana, żegluga także na terenie Kerczu także nie działa. I wiem już, Pawle, że trochę przegadałem.
1: Tak, bo ja mam jeszcze oczywiście do ciebie bardzo ważne pytanie. Wczoraj przypadała 83. rocznica Krwawej Niedzieli. Tego dnia Polska obchodzi Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Wspominamy naszych rodaków pomordowanych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Chciałem się ciebie zapytać, jakie były, czy były wczoraj ukraińskie reakcje, jak one wyglądały, czy w jaki sposób władze państwowe odnoszą się do tych wydarzeń?
3: No, tutaj jak najbardziej były obchody. Od tych obchodów takich bardziej lokalnych i prywatnych, chociażby na przykład Polacy z Lwowa wybrali się do Huciska, aby tam zapalić. Tej miejscowości podlwowskiej, o której rozmawialiśmy w poprzednich dwóch audycjach, aby zapalić znicze i złożyć wiązanki. Ale na poziomie państwowym, no, to co mamy w przestrzeni informacyjnej, to wspólne polsko-ukraińskie obchody na Wołyniu, między innymi w tych obchodach. W kodach brał udział kierownik placówki Charge de Rafer, pułkownik Łukasiewicz z z ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w...
1: Pełniące obowiązki ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
3: W rzeczy samej. Ale także pan doktor Alfiorow, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Ukraińcy brali też udział, przedstawiciele dyplomacji, a brała też udział w obchodach w Warszawie. Więc tak, ale mnie osobiście, oprócz tych oficjalnych obchodów, najbardziej cieszą takie inicjatywy oddolne. Między innymi w Kisielinie Polacy i z Polski, Polacy miejscowi z Wołynia, ale także Ukraińcy z Wołynia na przykład posprzątali cmentarz rzymskokatolicki w Kisielinie, w miejscowości wołyńskiej, miejscowości, w której, która także padła ofiarą ludobójstwa, ludność tej miejscowości padła ofiarą ludobójstwa w latach 40. XX wieku.
1: Jest też reakcja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent zamieścił wpis w mediach społecznościowych. My ten wpis dla Państwa zrobiliśmy też w wersji dźwiękowej, tak żeby nasi słuchacze w Radiu Wnet mogli te słowa usłyszeć. Co napisał prezydent Wołodymyr Zełenski? Posłuchajcie, zobaczcie Państwo.
4: Co roku tego dnia Polska i Ukraina oddają hołd pamięci cywilów zamordowanych na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dzisiaj przedstawiciele władz ukraińskich i polskich wzięli udział we wspólnych modlitwach zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Ukraina dokłada starań, aby rzetelnie ustalić fakty dotyczące ofiar tamtych lat. W miejscach dawnych wsi, w których ginęli ludzie, prowadzone są prace poszukiwawcze. Ukraina dąży do ich przyspieszenia. Już za dwa dni rozpoczną się ekshumacje na terenie wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Nie wolno nam również zapominać, że obecnie Ukraina i Polska stoją w obliczu wspólnego zagrożenia stanowiącego śmiertelne niebezpieczeństwo dla naszej niepodległości, naszych państw, każdego miasta i każdej wsi, a nazywa się ono Rosją. Omawiając przeszłość, nie wolno nam podważać przyszłości naszych narodów, Ukrainy, Polski oraz całej Europy.
1: To były słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, które zostały zamieszczone w mediach społecznościowych w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli. Czarne niebo, raport, już za chwilę rozmowa z doktorem Piotrem Gontarczykiem, polskim historykiem i politologiem, a ja tylko jeszcze chcę przypomnieć, że naszą audycję na antenie Radia Wnet realizuje Fryderyk Litwin, a Lech Rustecki realizuje naszą audycję na kanałach YouTube. Zawsze naszym kolegom za to serdecznie dziękuję. Czarne niebo, raport.
2: Czarne niebo.
1: Czarne niebo, raport. Naszym gościem jest doktor Piotr Gontarczyk, polski historyk, politolog, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, ale od razu zaznaczam, że pan doktor będzie mówił w swoim imieniu, a nie w imieniu Instytutu. Pan doktor jest doskonale znany zapewne naszym słuchaczom i widzom jako współautor razem ze Sławomirem Cęckiewiczem głośnej pracy Służba Bezpieczeństwa Lech Wałęsa i wielu, wielu innych prac ze współczesnej historii. Przypomnę też, że w kwietniu 2009 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył pana doktora Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnieniu prawdy o najnowszej historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, witam państwa, witam panów redaktorów.
1: Panie doktorze, dziękujemy, że zgodził się pan na rozmowę. Wiemy, że jest pan w takim momencie absolutnie niedobrym dla prowadzenia tego typu rozmów, ze względu na to, że jest pan na urlopie rodzinnym i po prostu przeszkadzamy panu w takiej atmosferze domowej, a jeszcze z tematem, który jest ciężki i wyjątkowy. Ale od razu powiem, że trochę pan nas sprowokował do tego. Sprowokował pan nas polemiką, która się ukazała na portalu Onet, polemiką z profesorem Mirosławem Szumiło. Temat dotyczy oczywiście kwestii rzezi wołyńskiej. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę Krwawej Niedzieli, tego kulminacyjnego momentu rzezi wołyńskiej i na pewno dzisiaj chcielibyśmy też porozmawiać o tym kontekście takim historycznym i o tych wydarzeniach, ale też nawiążemy bezpośrednio do tej pańskiej polemiki i może w pewnym sensie nawet pozwolę sobie w pierwszym pytaniu bezpośrednio do niej nawiązać. Pan jednoznacznie w tej polemice potępia rzeź wołyńską ukraińską jako zbrodnię na polskiej ludności, ale jednocześnie pisze pan, jak chcesz wystawiać rachunki, zacznij od siebie. I wskazuje pan na pewne zaniechania, krzywdy Rzeczypospolitej wobec Ukraińców, o których być może zapominamy. O co w tym zdaniu chodzi? O co chodzi w tym stwierdzeniu? W momencie, kiedy mówimy o rzezi wołyńskiej, wydaje nam się, że nie ma żadnego momentu na niuansowanie albo szukanie jakiejś symetrii, albo na usprawiedliwienie.
5: Pan redaktor pozwoli, to jest niesłychanie ważne pytanie, moim zdaniem kluczowe chyba w tej rozmowie. Natomiast muszę przeprosić przede wszystkim widzów, może niekoniecznie słuchaczy, za to, o czym pan redaktor powiedział. Otóż jestem pod Augustowem, no i tutaj dress code, prawda, i to, że jestem wygolony i wyglądam mało naukowo i urzędniczo, za co państwa przepraszam, jestem na urlopie. Ale wracając do kluczowego pytania pana redaktora. Oczywiście, niewątpliwie. Żadna czystka etniczna dokonana przez kogokolwiek w tym wieku XX, zresztą też o tym pisałem, że to nie jest jakiś element no, wyróżniający tą historię, bo tych czystek etnicznych było w tej epoce smutnej wiele, nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia. I żeby było jasne, żadną polityką polską złą wobec Ukraińców nie tłumaczę tej zbrodni. Żeby to wybrzmiało. Zresztą ten tekst polemiki, o której wspomniał pan redaktor, zaczynam od Pawła Jasienicy i Sienkiewicza. No oni też raczej nie tłumaczyli zbrodni ukraińskich w XX wieku. Po prostu tak to jest, że dwa narody, jeżeli ze sobą się sąsiadują, to czasem mają przykre rachunki ze sobą i napisałem tam, że niestety tak się stało historycznie, że podzielam opinię Pawła Jasienicy, że to jednak Polacy w wieku XVII powinni Rzeczpospolitą dwojga narodów, czyli Polaków i Litwinów, przekształcić w tą Rzeczpospolitą trzech narodów, no ale to trochę jednak Polakom zabrakło tutaj wyobraźni, rozsądku i jest tutaj mnóstwo błędów, które popełniliśmy wobec Ukraińców. Dzisiaj być może ta sytuacja, w ogóle generalnie sytuacja w tej części Europy i historia Polski i Ukrainy wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby nie te nasze błędy. Wspomniałem też o tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym no to my byliśmy zwycięzcami, tak? To znaczy my zajmowaliśmy część współczesnej Ukrainy, na której żyło kilkanaście bodajże, mniej niż 20% Polaków. No i tutaj ten konflikt był jakoś nierozwiązywalny, to znaczy Ukraińcy chcieli żyć we własnym państwie i my, Polacy, chcieliśmy żyć we własnym państwie. Mieliśmy no, jednak mnóstwo tradycji, jeżeli chodzi o tę ziemię, chociażby Lwów. No i tutaj konflikt był nieunikniony, ale my jako zwycięzcy również robiliśmy wtedy, w dwudziestoleciu międzywojennym, mnóstwo złych rzeczy, takich, które no, z punktu widzenia jakby współczesności trzeba popełnić, czy potępić, czyli przymusowa polonizacja Ukraińców, to już w 1938 roku, to już tuż przed wojną, no, to już było bardzo źle, a wcześniej bywało różnie. To my jednak prowadziliśmy tam politykę kolonizacji, także wojskowej. To my jednak w dużej mierze byliśmy postrzegani zasadnie jako przez Ukraińców, jako ktoś, kto stoi na drodze do ich niepodległości. No to są trudne sprawy. To są trudne sprawy. O tych sprawach wspomniałem. I wspomniałem o tym, że jeżeli dwa narody spotykają się w takiej trudnej sytuacji, a Polacy tutaj no, sporo mają za pazurami, to jednak opisując kogokolwiek, Ukraińców, ich historię, ich tradycje, ich kulturę, trzeba zachowywać wyjątkową ostrożność z racji właśnie tych popełnionych błędów. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z rzezią wołyńską, z oceną rzezi wołyńskiej, ani próbą jej tłumaczenia, bo to jest bezzasadny, zupełnie absurdalny, zbrodniczy czyn, który trzeba kojarzyć z ideologiami XX wieku, które przyniosły mnóstwo zbrodni na różnych narodach, na różnych grupach nawet społecznych, jeżeli już chodzi o Związek Sowiecki. I o tym wszystkim trzeba pamiętać. Zbrodnia jest zbrodnią, ale trzeba być wyczulonym na różne rzeczy i rozmawiać z sąsiadem, z Ukraińcami, jak z pewnym takim no, dystansem, wyczuleniem i przede wszystkim nastawić uszy i słuchać, co się do nas mówi. czyli wyzbyć się takiej polityki dyktatu, że to ja będę twierdził, mówił, co macie robić, kto jest waszymi bohaterami, a kto nie może być waszym bohaterem i co i wygrażać nikomu pięścią, bo to jest takie rzeczy, które nie powinny się w takiej normalnej dyskusji intelektualnej czy historycznej po prostu zdarzać.
3: Panie doktorze, powiedział pan o nieprawidłowościach i pierwszej Rzeczypospolitej i drugiej Rzeczypospolitej w kwestiach politycznych i to jest prawda. W Polsce trwa dyskusja, co prawda ja mam wrażenie, że ona coraz bardziej zanika tak naprawdę i coraz bardziej się ukierunkowuje w taką stronę, że jednak wszystko było wspaniale i wszystko było cudownie. Oczywiście to w żaden sposób też nie usprawiedliwia, tak jak pan doktor powiedział, czystek etnicznych czy jakichkolwiek innych zbrodni wojennych, ale obserwując na przykład historyków ukraińskich, czy też historiografię ukraińską, ja zauważam taką tendencję, że tych dyskusji na temat historii Ukrainy jest dużo mniej. Tak, oczywiście są historycy, którzy występują i zadają pytania. Dlaczego właśnie w Polsce jest więcej dyskusji, więcej zdań niż na terenie Ukrainy, w ukraińskim przestrzeni historycznej? Jak pan sądzi?
5: Zadał mi pan redaktor bardzo trudne pytanie, ponieważ zadał mi pan z Ukrainy pytanie na temat tego, co się dzieje w Ukrainie. Ja mogę tylko powiedzieć, jak to postrzegam trochę z perspektywy polskiej, że jakby próbuję znaleźć usprawiedliwienia dla takiej postawy, no nie tylko negatywne, ale także pozytywne. Znaczy takie jakieś uzasadniające takie stanowisko. Otóż jest tak, tak to postrzegam z Warszawy, że Ukraina jest państwem toczącym śmiertelny bój z Rosją. Wiele rzeczy jest w tej chwili potrzebne Ukrainie, to znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim taka konsolidacja wobec władz, wobec własnej tradycji historii i jej jakby fundamentalnym, ważnym, może nie fundamentalnym, nie wiem czy fundamentalnym, ważnym elementem jest także działalność zbrojna UPA przeciwko Sowietom. No co jest w tej chwili Ukrainie najbardziej potrzebne? Co jest tym momentem historycznym? Czy to będziemy rozmawiali o tym, że no jednak dopuściła się UPA i Ukraińcy mordów na ludności polskiej na Wołyniu? No jednak to nie jest w tej chwili takie najważniejsze. Wydaje się, że z punktu widzenia Ukraińców, gdybym ja był Ukraińcem, władzami ukraińskimi, jednak skupiłbym się na tym wyciąganiu z tej historii tych elementów, które są potrzebne konsolidacji narodowej i walki z Rosją. To nie jest moim zdaniem najlepszy czas na to, żeby rozmawiać o zbrodni wołyńskiej, bo to przecież nie należy jakby zapominać o tym, że przecież ten element banderowski, nacjonalistyczny i tak dalej jest trwałym elementem propagandy rosyjskiej wymierzonej w Ukrainę, tak? No to nie wyobrażam sobie, gdybym był na miejscu Ukraińców, żebym się skupiał na wyjaśnieniu wszystkich aspektów zbrodni wołyńskiej w tym momencie i w tym czasie, tylko jednak na tym, żeby moje państwo i moje społeczeństwo jakoś przetrwało. Tak postrzegam z Warszawy to, że jest trochę trudniej rozmawiać o tych sprawach. Zresztą o nich nigdy nie było łatwo rozmawiać. Przypomnę tylko państwu, że film Andrzeja Wajdy pod tytułem Katyń był pokazywany w rosyjskich kinach, a film Smarzowskiego pod tytułem Wołyń no raczej się nie wpasował w kina ukraińskie, jakoś nie znalazł tam miejsca. To był zawsze trudny problem i teraz tej nie jest trochę miejsca na to, żeby o tym wszystkim szczerze rozmawiać, dlatego że Ukraina toczy śmiertelny bój z Rosją. No i w tej sprawie powinniśmy jednak chyba Ukraińcom kibicować, niż wymagać w tej chwili zbyt wiele.
1: To ja przypomnę, że naszym gościem jest pan doktor Piotr Gontarczyk, polski politolog i historyk. Panie doktorze, chciałbym trochę wrócić jeszcze, znaczy na pewno powrócimy do tej kwestii dotyczącej współczesnych relacji polsko-ukraińskich, to o czym teraz pan zaczął mówić, ale chciałbym jeszcze dotknąć kwestii samej zbrodni, a właściwie tej okoliczności, co ją poprzedziło, tego momentu w bardzo ciężkiej historii, bo bardzo często mówiąc o zbrodni wołyńskiej, mówiąc o działalności OUN, UPA, o tych wydarzeniach, które miały miejsce na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Mówimy trochę w oderwaniu od tych realiów. Zapominamy o tym, że Polska w 1939 roku została rozerwana przez dwa totalitarne, straszne organizmy, III Rzeszę i Związek Sowiecki, że tereny, na których doszło do tej zbrodni później dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów, to są tereny, które były wcześniej skażone działaniami i niemieckimi, ale przede wszystkim sowieckimi właściwie w tym momencie. Gigantyczna skala mordów, wywózek na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, na Polakach, ale też na Ukraińcach. Wprowadzenie metody zabójstwa, masowego zabójstwa, jako po prostu zwyczajnego środka do realizacji celów politycznych. Czy pana zdaniem ten kontekst, to miało znaczenie dla tego, co później się wydarzyło? Czy to ułatwiło ukraińskim nacjonalistom dokonania zbrodni na tych terenach?
5: Ależ to ma absolutnie, panie redaktorze, drodzy państwo, znaczenie fundamentalne. No, to znaczy Polska, II Rzeczpospolita miała swoich wiele wad, ale jednak no, była pewnym państwem prawa, porządku, gdzie jednak była jakaś policja, gdzie jednak nie można było dopuszczać się zbrodni, morderstw, że takie rzeczy były ścigane. Jednak w 1939 roku na tych ziemiach, to Timothy Snyder to bardzo fajnie opisuje w swojej książce, to warto polecić, no, nastały czasy apokalipsy, to znaczy pojawiły się dwa totalitarne systemy, które nauczyły miejscową ludność, że nie ma pewnych zasad fundamentalnych, tylko jednak można dokonywać zbrodni czy jakichś mordów masowych w imię realizacji konkretnych

0: pomocą mordów i deportacji. Potem przyszli Niemcy i pokazali Ukraińcom, że można dokonać eksterminacji całych grup narodowościowych, co zrobili z Żydami. No więc to jest ten wiek XX, gdzie no niestety OUN UPA uległa temu tym tendencjom dwudziestowiecznym i powieliła zbrodnicze czyny swoich poprzedników na tych ziemiach. Także no, to nie Ukraińcy wpadli na to, że można wymordować Polaków. Po prostu oni pokazano im przez poprzednie kilka lat, że tak się rozwiązuje problemy polityczne. I to na tym niestety polega ta smutna historia. To jest typowy kolejny mord ideologii XX wieku.
1: To jeżeli można jeszcze dopytam o to, w takim razie dlaczego teraz tak głośno do przestrzeni publicznej przebija się kwestia Wołynia i możemy powiedzieć, dobrze, że się przebija, dobrze, że o tym wiemy, ale dlaczego w takim razie nie rozliczamy zbrodni sowieckich z taką samą determinacją, dlaczego nie opowiadamy o tym, dlaczego dni, które przecież są w polskim kalendarzu poświęcone zbrodniom sowieckim, różne dni, bo obchodzimy i dzień podpisania, czy mówimy o nim, o dniu podpisania rozkazu przez Berię, mówimy o polskich zesłańcach na Sybir, ale nie domagamy się od Rosji i to nawet przynajmniej symbolicznie rozliczenia zbrodni, które wydaje mi się, że zdecydowanie przekraczają liczbę 100 tysięcy ofiar i wcale mi nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób powiedzieć, że 100 tysięcy to jest mało, bo to jest niewyobrażalna liczba, w tym moi też przodkowie są w tej liczbie, ale moi przodkowie też są w tej liczbie ofiar zbrodni sowieckich.
0: Co do tego, jak jest z zbrodniami sowieckimi, wydaje mi się, panie redaktorze, szanowni państwo, że tutaj jest od wielu lat jakby w polskim społeczeństwie konsensus, sytuacja jest jasna, obchodzimy różne święta z tym związane, 17 września na ulicach Warszawy widać jakby pochody tych polskich policjantów, tak, tych animatorów różnych tradycji kulturowych, kulturalnych. Są to rzeczy oczywiste. Do dzisiaj jakby oczywiste i jasne i one są kultywowane, one są obecne w przestrzeni publicznej, o nich się mówi, tak? Natomiast no, z tymi ukraińskimi sprawami to są chyba moim zdaniem dwa fundamentalne problemy. Po pierwsze było tak przez wiele lat, że jednak starano się pewne rzeczy przemilczać ze względu na tą taką chęć porozumienia z Ukraińcami, to po pierwsze, a po drugie, moim zdaniem bardzo fundamentalne, niestety ostatnimi miesiącami, a nawet może laty, rok, dwa obserwuję to z pewnym no, jednak zdziwieniem i z pewnym niepokojem, część polityków, klasy politycznej, a nawet mediów odwołuje się do niechęci do Ukraińców. To jest niestety smutne. To się przejawia w wielu powodach. To zaczęła chyba najbardziej radykalna część jednej z partii politycznych i te niechęci wobec Ukraińców są podchwytywane na różne sposoby. A to, że dajemy im zbyt dużo broni, a to, że może jednak zbyt dużo przywilejów, a to może, że jednak w świetle kamer będziemy pokazywać jakiegoś ukraińskiego przestępcę, który coś tam niedobrego zrobił, jakby nie było 20 innych przestępców, którzy, na przykład Anglików, którzy demolują lokale, czasami jakieś puby w Krakowie, albo Niemców, którzy dokonują przestępstw. Coś tutaj się niestety niedobrego w Polsce zadziało i to jest jeden z powodów, dla którego polemizowałem z tym tekstem, opowiem o swoich własnych doświadczeniach z Polski. Obserwuję na przestrzeni miesięcy, że jednak Ukraińcy troszeczkę uważniej, czy na przystankach, czy w miejscach publicznych używają swojego własnego języka. Był taki przypadek, że jakieś dziecko gdzieś zostało pobite jako dziecko ukraińskie. To nie ja, ale prawicowy, znany, bardzo zasłużony dziennikarz Piotr Semka opowiedział historię, którą słyszał jakiegoś dziennikarza z Lublina, chyba bodajże z Lublina, że ktoś napluł na kobietę, ponieważ rozmawia po ukraińsku przez telefon. Sam byłem też świadkiem bardzo przykrego wydarzenia w sklepie, gdzie no, Ukrainka, która zgłaszała zupełnie oczywiste zastrzeżenia do tego, jak tam coś się odbyło przy kasie, usłyszała od tak zwanego prawdziwego Polaka ze środka kolejki, jak ci się nie podoba, to wyp na Ukrainę. Coś takiego się niedobrego zrobiło w

0: w stosunkach między Polakami i Ukraińcami i to niestety jest także podgrzewane politycznie. I to jest dla mnie no, smutne i niepokojące i uważam, że także dlatego napisałem ten tekst, że trzeba przeciwdziałać. I historycy powinni opisywać historię bardzo rzetelnie i bardzo ostrożnie. Ten tekst, który skrytykowałem profesora Szumiły, moim zdaniem tych kanonów nie spełnia, ponieważ jeżeli będą nie przestrzegać, nie będą przestrzegali tych reguł, to mogą się przyczynić do no, pogorszenia nastrojów polsko-ukraińskich właśnie w takim wymiarze, że mogą po prostu zrobić szkodę Polsce. I uważam, że niestety to się w tej chwili w Polsce dzieje.
1: Panie doktorze, właśnie wróćmy może do tej właśnie historii, kwestii historycznej. Często w Polsce, ale także na Ukrainie OUN czy OUN-UPA traktuje się jako takiego głównego reprezentanta narodu ukraińskiego w czasach II wojny światowej i po II wojnie światowej, ale czy to jest uzasadnione historycznie? Czy można uznać organizację ukraińskich nacjonalistów, ale także frakcję rewolucyjną Stepana Bandery i UPA, które zostało stworzone przez tę frakcję, jako główny taki kierunek polityczny i militarny ukraińskiego narodu z tamtego czasu?
0: To jest oczywiście skomplikowane pytanie, odpowiem na dwa sposoby. To znaczy znam takiego historyka niemieckiego, który kwestionował jakieś dokonania w ogóle Armii Krajowej Polskiego podziemia niepodległościowego w czasie wojny, twierdząc, że w jego tam obszarze było kilka do kilkunastu procent społeczeństwa. No jednak my jako Polacy wiemy, że to były fundamentalne rzeczy dla polskiej historii. No tutaj troszeczkę też trzeba to przełożyć na Ukrainę, to znaczy, że jednak jest zasadne postrzeganie UPA i OUN jako bardzo ważnych i kluczowych w wielu sprawach organizacji ukraińskich w tym okresie. Ale nie należy zapominać o tym, że OUN Bandery nie jest, jakby nie ona zakładała UPA, że historia UPA jest znacznie bardziej skomplikowana i to pewnie Ukraińcy wiedzą dużo lepiej ode mnie. No i że także tutaj trzeba pamiętać o tym, że to bardzo ładnie i celnie opisał profesor Grzegorz Motyka w swoich pracach, nie jest to moje odkrycie, że w tych mordach, czy w ogóle w OUN, UPA i w tych mordach na ludności polskiej uczestniczyło około jednego procenta miejscowej ludności, już nie, częściowo oczywiście ochotniczo, ale także zmobilizowana przez oddziały OUN, UPA. 1% społeczeństwa. Czy można na tej podstawie twierdzić, że to Ukraińcy chcieli wymordować Polaków na Wołyniu? Twierdzę, że nie.
1: A czy można w takim razie, panie doktorze, uznać, że Ukraińcy mają prawo uważać, że UPA, czy w UPA byli też bohaterowie i czy mają prawo nadawać imię bohaterów UPA swoim żołnierzom? Czy uważa pan, że to jest w takim razie zasadne?
0: No to wróćmy w takim razie do osoby, która założyła Ukraińską Powstańczą Armię, która no, ma bardzo fajne zasługi tak dla Ukraińców, tak? Czyli chodzi o Bulbę, tak? Tarasa Bulbę, z którym banderowcy z UPA negocjowali w 1943 roku, że oni przejmą ten szyld tej organizacji, zostawią go dowódcę UPA, czyli traktowali go jako dowódcę UPA. I no, oczywiście oni ten szyld jakby przejęli metodą faktów dokonanych. No to był człowiek, którego można obejrzeć publicystykę, listy, treść negocjacji, nie są to żadne dla historyków jakieś szczególne rzeczy trudne. Wystarczy obejrzeć teksty profesora Szumiły, który był w jakiejś mierze nauczycielem moim w tej sprawie i z którego się dowiedziałem bardzo wiele, który na każdym etapie, jak mu zaproponowano wzięcie udziału w oczyszczaniu terenu z polskiej ludności, to stanowczo odmówił i wielokrotnie potem jeszcze podtrzymywał to, że to są zbrodnie, że Ukraińcy nigdy nie powinni, że to tylko jest dla jakichś watażków sprawa nie mordowanie polskiej ludności dla wojska ukraińskiego, który na każdym etapie jednoznacznie przeciwstawiał się tym, co robi, wyprawia OUN UPA, co wyprawiają banderowcy. No powiem tak, czy ja zaprotestowałbym, kiedy w Polsce, ja już nie mówię o Ukrainie, ktoś by chciał nazwać ulicę imieniem Tarasa Bulby? Chyba nie.
2: A zaprotestowałby pan albo zakazałby pan używania flagi czerwono-czarnej? Co, jak pan na to patrzy? Czy to ma sens i czy jest to uzasadnione?
0: Ja uważam, że jednak wszelkie kwestie historyczne jednak powinniśmy zostawiać historykom, dyskutować na ich temat, a nie tam ścigać, że ktoś ma jakąś tam flagę na stadionie albo że ktoś tam... No bo to jest bardzo ryzykowne. No, takie prawo podobno chcą wprowadzić w Polsce zakaz banderyzmu, ale co będziemy pod tym banderyzmem, propagowaniem banderyzmu rozumieć? Czy będziemy ścigać, nie wiem, jakichś dzieciaków z flagami gdzieś na stadionach, czy może historyków, których poglądy uzna się za niewłaściwe? No,
2: już aktywiści partyjni ścigają ukraińskich przedsiębiorców, czy mają u siebie jakieś elementy, które mogłyby wskazywać na związki z banderyzmem. To się już dzieje, więc no, można sobie wyobrazić, że właśnie tak miałoby to wyglądać.
0: To jest absolutnie moim zdaniem niedopuszczalne prawem najście na firmę prywatną i takich rzeczy nie robić nie wolno i mam nadzieję, że państwo polskie będzie stało na straży tych biznesmenów, tych, którzy tam prowadzą jakiś interes i tego typu awantur robionych przez zideologizowanych szaleńców w Polsce nie będzie. Jestem wyjątkowo spokojny o tym, o to, że tego w Polsce nie będzie. I jeżeli coś takiego się jeszcze raz wydarzy, poza no, takimi psycho, bym powiedział, aktywistami, to myślę, że jednak społeczeństwo polskie, polskie media jednoznacznie zaprotestują, że takich awantur robić nie wolno.
1: Panie doktorze, jako historyk, który się specjalizuje w historii PRL-u, jak pan ocenia właśnie rolę czasów PRL-u i nomenklatury PRL-u w kształtowaniu polskiej pamięci o zbrodni wołyńskiej, generalnie o tym, co się działo w latach 40.
0: No, powiem tak, no to polityka PRL-u mająca dzisiaj już trochę niewielkie znaczenie dla współczesności, ponieważ od roku 90 minęło ponad 30 lat, więc mnóstwo się dowiedzieliśmy rzeczy o własnej historii, polemizowaliśmy na temat tej historii tak wielokrotnie, że tamte rzeczy się troszkę zatarły, no ale no, tam były takie rzeczy, że no, zginęło w czasie wojny 6 milionów Polaków, tak, tylko że potem się okazało, że z tych 6 milionów to 3 miliony to są Żydzi. Było tutaj wiele zniekształceń, generalnie nawet w książkach pojawiały się takie publikacje, o tym pisałem, w których wycinano z jakichś odezw partyjnych komunistycznych z czasów wojny, wycinano Niemców, prawda, nawet ponieważ byli już ci dobrzy Niemcy z NRD, prawda, tak samo tutaj jakby w kwestii ukraińskiej wiele rzeczy no, było i Wołynia było jakby no, zacieranych i zniekształcanych, było wielu wspaniałych historyków, którzy robili tego typu badania albo na emigracji, albo nielegalnie, bo o tym nie wolno było mówić, tak? To jest oczywiste. Natomiast ja uważam, że ta polityka PRL-u, ta oficjalna, informacyjna już w tej chwili na skutek pewnej zmiany pokoleniowej no i ogromnego upływu czasu, ona już w tej chwili nie ma takiego dużego znaczenia dla stosunków polsko-ukraińskich. Po 90 roku, jak powiadam, już nie będę pisał książce pani Szych-Siemaszko i różnych innych naukowców, które były w konspiracji, się mogły tylko w Polsce ukazać. To już w tej chwili takiego znaczenia dla Polski nie ma. Ważniejsze są chyba dużo debaty publiczne na temat tego, co my zrobiliśmy z Ukraińcami w ramach akcji Wisła. Także jest mnóstwo dobrych publikacji już wspomnianego Grzegorza Motyki, a także profesora Mirosława Sumiły na temat tego, co się wydarzyło w stosunkach ukraińskich. Mamy już tak dużą wiedzę, że ta daleka propaganda nie odgrywa dzisiaj we współczesnej Polsce jakiejś istotnej roli.
2: To ja w pytaniu właściwie trochę zawrę polemikę z tym pana stwierdzeniem, bo ja mam wrażenie, że duch Gerharda i Łuny w Bieszczadach wciąż panują i że mamy do czynienia bardzo często w przestrzeni publicznej z takim zaskakującym sojuszem w frakcji Moczarowskiej Partii Komunistycznej z tymi, którzy mówią o sobie, że są narodowcami, czyli ci, którzy w sumie byli antykomunistami, ale dzisiaj nagle z jakiegoś powodu zaczynają z komunistami współpracować, a przecież takim sztandarowym przykładem i wiernym uczniem propagandysty Gerharda jest Leszek Miller, komunistyczny premier, człowiek, który przyjął łapówkę czy pieniądze od z Rosji, żeby założyć partię postkomunistyczną w Polsce, a teraz jest czołowym, nie antybanderowskim, bo to by było kłamstwo, ale antyukraińskim propagandystą w polskich mediach, niestety przez polskie media zapraszane i bardzo często człowiekiem, który właśnie z łatwością wchodzi w obszar prawicy.
0: No, poruszył pan redaktor mnóstwo tematów. Ja skupię się na dwóch. Pierwszy, no, oczywiście w obydwu moim zdaniem pan redaktor ma sporo racji. Pierwszy to jest oczywiście to, co się dzieje w polskich filmach, mediach, telewizji, jeżeli chodzi o tą pamięć historyczną. No to, że lecą czterej pancerni notorycznie w telewizji publicznej, no to jest pewnym problemem, tak? Mamy mnóstwo takich filmów jeszcze, jak Ogniomistrz Szykaleń, czy jeżeli już do tej historii pan się odwołuje, ja pamiętam jeszcze taki fajny film pod tytułem Zerwany most w znakomitej obsadzie. No tak, to jest pewien element polskiej kultury, który implementowano takie silne antyukraińskie stereotypy. To jest, moim zdaniem, czy powinno się to puszczać w mediach, tak? Typu właśnie Czterej Pancerni i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że nie. I ma pan redaktor rację, że tego typu filmy, ta literatura, ta spuścizna, no jednak wywołuje jakieś tam określone szkody, powielając ukraińskie schematy. Pełna zgoda. Czymś innym bym...
2: Rozumiem, że sowieckie, bardziej sowieckie albo komunistyczne schematy, a nie ukraińskie.
0: Komunistyczne, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, prawda? Tu nie ma tutaj wątpliwości, tak? Natomiast jest taka istotna sprawa, to jest ciekawa i to jakby jest przyczynek do tego, co to, co powiedział pan redaktor, jest przyczynkiem do tego, co krytykuje w polskiej przestrzeni publicznej. Otóż tego rodzaju facet, były towarzysz z KCPZPR, który przewija się nie tylko, to pan redaktor wspomniał o tych pieniądzach z Moskwy i walizce, to ja powiem jeszcze tylko, że jest tak zwana afera Olina, gdzie padały pseudonimy agentów sowieckich w Polsce, no, oprócz Oleksego Olin padały tam jeszcze dwa pseudonimy. Przez grzeczność i ostrożność procesową nie mogę powiedzieć, który z tych pseudonimów przypisywano panu Leszkowi Millerowi. Nagle otwieram media i to nawet prawicowe polskie media, no i gwiazdą, która tam ustawicznie, przepraszam za kolokwializm, dowala właśnie Ukraińcom i to jest pan Leszek Miller. Nagle tego rodzaju typ, to stworzenie, nie będę nazywane kiedyś, przez nazwane kogoś kiedyś publicznie czerwoną, zostawmy w spokoju nierogaciznę, nagle staje się jakimś autorytetem medialnym w sprawach polsko-ukraińskich. No i ośmiela się tam nawet na takie stwierdzenie, że ktoś, kto jest proukraiński, to jest jakąś, no nie wiem, tam chyba pampersem ukraińskim czy banderowskim i w ogóle. To są rzeczy, które się filozofom nie śniło. Kto wpuszcza tą postać w jakiekolwiek polskie media, a jest on autorytetem dla części prawicowych mediów, no to świadczy o tym, że coś z życiem publicznym w Polsce i tym, co jest dopuszczalne dzisiaj, jeżeli chodzi o stosunki ukraińsko-polskie czy polsko-ukraińskie, że ktoś taki jeszcze funkcjonuje w przestrzeni publicznej z taką przyszłością jak autorytet. Żenada.
1: Panie doktorze, wrócę też do tematu bardziej historycznego. Często tutaj w przestrzeni informacyjnej na Ukrainie odnośnie akcji Wisła tworzy się pewien symetryzm pomiędzy właśnie akcjami antypolskimi i akcją Wisła. W Polsce przez wiele dziesięcioleci tak naprawdę akcja Wisła była potępiana, tak? Była uchwała Sejmu, była też decyzja prezydenta Lecha Kaczyńskiego, trwało śledztwo i nagle prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej umarzają to śledztwo, uzasadniając to, że to była zwykła akcja przesiedleńcza, no, bardzo upraszczając, że tak naprawdę niemalże to dla ich dobra było wykonane i nie była to zbrodnia komunistyczna. Co historycznie się mogło zmienić w tym czasie, że ze zbrodni komunistycznej stała się to zwykła akcja przesiedleńcza, migracyjna?
0: Powiem tak, wiele orzeczeń i działań prokuratury IPN-u jest dla mnie intelektualnie nieprzeniknionych. Na usprawiedliwienie tej instytucji, z której imieniu się nie wypowiadam, więc wolno mi powiedzieć więcej, mogę tylko powiedzieć, że ta struktura nie jest podporządkowana w żaden sposób władzą Instytutu Pamięci Narodowej i czasami bym powiedział nawet, że sobie robi w różnych sprawach historycznych, orzeka co chce. Ja powiem tak, miałem taką grubą nieprzyjemność współpracowania z tą instytucją, która moim zdaniem, tak mnie poinformowano, będzie ścigała grupę komunistycznych partyzantów za to, że wymordowali oddział Armii Krajowej. Dałem namiary, dokumenty, wszystko. Potem pan prokurator umorzył śledztwo, przepisując do tego orzeczenia to, co usłyszał tych komunistycznych partyzantów, że ta Armia Krajowa to nie zawsze broń kierowała przeciwko wrogowi i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę komentować po prostu ani kwalifikacji intelektualnych, ani i sensu istnienia tej prokuratury w ogóle. Można się tylko domyślać, że jestem w tej kwestii bardzo krytyczny. Nie jestem w stanie tylko orzec, też jestem w stanie orzec, na jakiej podstawie sobie napisali to, co napisali. W przestrzeni publicznej polscy historycy związani z Instytutem Pamięci Narodowej, czy to teraz, czy w przeszłości, jednoznacznie skrytykowali to orzeczenie jako nieprzystające do elementarnych faktów historycznych. Była to zbrodnia, tak, to jest moja osobista opinia, była to zbrodnia komunistyczna, także związana z antykureńskimi resentymentami po rzezi wołyńskiej, także próba rozwiązania jakiegoś niedopuszczalnego moim zdaniem likwidowania partyzantki ukraińskiej, to absolutnie były niewymierne do jej sił narzędzia, nie powinno się było tego robić, nie powinno się było stosować zbiorowej odpowiedzialności wobec ludności ukraińskiej i to była zbrodnia, komunistyczna zbrodnia. Ale także należy pamiętać o tym, że no tutaj nie chodziło o mordowanie kogokolwiek, celem tej operacji nie było eksterminowanie ludności ukraińskiej i jakiekolwiek porównania z akcji Wisła, z tym, co zrobiło UPA na Ukrainie, jest absolutnie, absolutnie nieuzasadnione.
2: Kwestionuje pan w tej polemice z profesorem Mirosławem Szumiło sposób rozmowy z stroną ukraińską, bezpośrednio wskazując właśnie na ton tekstu pana profesora. Stwierdza pan tak, że jest to kolejna w przestrzeni publicznej eskalacja arogancji wobec sąsiada. Pojawiła się już odpowiedź pana profesora Szumiły na pana polemikę. Być może w takim razie pan chce coś powiedzieć i odnieść się do tego, czy to ta eskalacja dalej trwa, czy odpowiedź na pana polemikę, czyli polemika do polemiki, jest kolejną eskalacją, a jeżeli w ogóle tak, to jak trzeba rozmawiać ze stroną ukraińską? Jak mówić o Wołyniu? Jak mówić o tym, co niewątpliwie jest zbrodnią, tak żeby zachowywać relacje i uzyskiwać efekty? Bo jak widać, na razie stronie polskiej nie udaje się uzyskać chyba tego podstawowego efektu, który walczymy.
0: No, zostawmy tutaj na boku moje osobiste sprawy i polemikę z panem redaktorem, z panem, przepraszam, profesorem Szumiło. Ja oczywiście na ten tekst jego już odpowiedź napisałem i zadbam o to, żeby się ukazała w mediach, ale to jeszcze nie w tej chwili. Natomiast powiem tak. Tak, uważam tego rodzaju głosy pod tytułem macie zrobić to, macie szanować tych albo tych, jesteście zbrodniarzami i w ogóle, za nieuzasadnione i tak się w ogóle generalnie nie rozmawia. Poza tym a to, to jest mój fundamentalny zarzut. Ten tekst profesora Szumiły nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, co on opublikował wcześniej. Ja się z tej wiedzy, o której w tej chwili mówię, czy o Tarasie Bulbie, o którym rozmawiamy, i wielu aspektach, problemach wewnętrznych UPA i tej historii, dowiedziałem się z jego publikacji. Z nieznanych mi przyczyn teraz nagle widzi tą organizację zero-jedynkową, sami zbrodniarze. Dodał coś od siebie, co jakby przeważyło w mojej tutaj wizji tego artykułu, to, że UPA było organizacją kryminalną. No to ja czekam w tej chwili, kiedy pan profesor na ten temat napisze jakiś godny uwagi artykuł naukowy, że UPA to organizacja kryminalna. W związku z tym uznałem ten tekst, ten głos za nienaukowy i za eskalowanie w polskiej przestrzeni publicznej, jest to no, widoczne i coraz częstsze, pewnego rodzaju takiej agresji, takiego nieładnego sposobu rozmawiania z kimkolwiek, a tutaj akurat z Ukraińcami. To znaczy, mamy przeciwne opinie, różne z Ukraińcami, fundamentalne, których się pogodzić nie da. Tak jak się czasami nie da pogodzić, jakby pewne konflikty w historii były zupełnie nie do uniknięcia. To znaczy, tak jak powiedziałem, w latach II Rzeczpospolitej, Ukraińcy chcieli żyć we własnym państwie, my uważaliśmy te terytorium za Polskę i tutaj no porozumienie było po prostu niemożliwe. Ale zawsze w takich sytuacjach trzeba uważnie słuchać drugiej strony. Nie można mówić tak, wy jesteście przestępcami, nie tylko zbrodniarzami, wszyscy. Taras Bulba, który protestował przeciwko ZUPA, który protestował przeciwko zbrodniom na Polakach też. Wszyscy jesteście zbrodniarzami, a nawet już jesteście kryminalistami. To nie jest rozmowa poważna o historii. To nie jest w ogóle stanowisko jakieś naukowe. Uważam, że ten tekst przekroczył te bariery i tylko się przyczynił do takiej niepotrzebnej eskalacji niechęci, takiej niepotrzebnej eskalacji takich no, trochę wyzwisk i że to wszystko trzeba robić inaczej. To nie osiągnie żadnego skutku pozytywnego, tak to oceniam. Dlatego, że jak się komuś przykręca sprężynę zbyt mocno swoimi pomysłami ideologicznymi i takiej jednostronnej wizji historii, no to ta sprężyna w pewnym momencie może odbić. Tak, to jest taki naturalny odruch. To po pierwsze. Mamy w tej sprawie w tej chwili ważne rzeczy do zrobienia. Trzeba dokonać ekshumacji, trzeba policzyć ofiary, przywrócić im imiona i godnie pochować. To są ważne rzeczy. Jeżeli się będzie eskalowało w tym momencie agresję, taką niechęć, te żądania wobec Ukrainy publiczne, no to temu procesowi, który jest w tej chwili najważniejszy, to może tylko przeszkodzić. Poza tym, że psuje te stosunki codzienne między Polakami i Ukraińcami w Polsce, o których mówiłem. Trzeba skupić się na tym, co jest w tej chwili ważne. Najpierw dokonajmy ekshumacji, policzmy ofiary, przywróćmy im imiona i godnie pochowajmy. Potem będziemy z należnym szacunkiem dla drugiej strony rozmawiać o historii. Nie eskalować żądania, dyktaty, co my uważamy i jak ma wyglądać historia Ukrainy. To droga zła i przeciwskuteczna.
2: I tak mi się też przez lata wydawało, dlatego tak się cieszyłem, że w tym roku, a właściwie od ostatniego roku, ruszyły prace poszukiwawcze, że ruszył proces ekshumacji, że ruszył dialog na poziomie historyków, odbył się pierwszy kongres historyków Polski i Ukrainy. Na takim poziomie przez te lata właściwie były spotkania, ale nie tak wielkie. Zresztą akurat wspomniany profesor Mirosław Szumiło był aktywnym uczestnikiem tego kongresu i chwilę później doszło do jakiejś niesamowitej eskalacji w relacjach polsko-ukraińskich. Gościem naszego programu, naszej audycji był pan dr Piotr Gontarczyk, polski politolog, historyk, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, ale nie reprezentujący zawsze, dzisiejszej rozmowy.
0: Zawsze, właśnie, zawsze tylko na własne konto, wypowiadam się.
2: Tylko na własne konto, podkreślamy to jeszcze raz. Panie doktorze, no przepraszamy bardzo, że w czasie urlopu, ale mam nadzieję, że było warto. My na pewno mamy takie poczucie, że było warto, żebyśmy porozmawiali. Mam nadzieję, że panu też to towarzyszy.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.
2: Świetnie, liczymy, że będzie pan częściej naszym gościem. Żegnamy się już z państwem. Artur Żak z Lwowa, Paweł Bobułowicz z Użhorodu i gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody pan dr Piotr Gontarczyk. Do usłyszenia, do zobaczenia. Autopromocja.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Godzina 18.02, Fryderyk Litwin, audycja realizuje Grzegorz Miłko, witam, zapraszam na godzinne spotkanie ze sportem na antenie Radia Wnet. Jest już po ćwierćfinałach piłkarskiego mundialu i wiemy, że w parach półfinałowych Francja zagra z Hiszpanią, a w drugiej parze Anglia z Argentyną. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie redaktor Edward Durda, Kanal Plus. Dzień dobry, Edwardzie.
2: Dzień dobry, Grzesiu, witam Państwa serdecznie.
1: Chciałbym najpierw porozmawiać o mundialu, mistrzostwach świata i te dwa mecze, które właśnie za nami. No bo wiadomo, Francja wygrała z Marokiem, Hiszpania także awansowała, oczywiście wygrywając z Belgią, ale najpierw zapytam o Anglię. Anglia, Norwegia. Jak patrzysz na ten awans Anglików? I od razu zapytam o to, czy gol dla Anglii nie powinien być anulowany, gdyż piłka odbiła się od małej linki, która przytrzymuje kamerę, takie szelki, po której jeździ kamera. Od razu dodam, że czujnik, który jest w piłce, ten goal connection nie po prostu odnotował żadnych drgań. W przeciwieństwie na przykład do tego, że potrafił odczytać włosy Matanowicza z Chorwacji. A tutaj po prostu poszła akcja i Bellingham strzelił gola. Jak na to patrzysz?
2: No tak, tak. Kuriozalna sytuacja. FIFA broni się, twierdząc, że tam tego kontaktu nie było, oczywiście. Natomiast niezależnie od wszystkiego, bo w każdym z tych meczów można by doszukać się, choćby o ćwierćfinałach mówiąc, choćby jednej takiej sytuacji kontrowersyjnej, która zdaniem wielu mogła decydować o wyniku. No, tak się zdarzyło. Jeśli chodzi o reprezentację Norwegii, no to przede wszystkim mam w głowie tę sytuację Sorlota, który po jednym z kontrataków mógł albo zagrywać do Haalanda, albo sam precyzyjnie uderzyć i wtedy być może byłoby 2-0 i wtedy Anglicy być może by się nie podnieśli. To jest wszystko dyskusja akademicka. Natomiast tej sytuacji nie wykorzystał i pamiętam, że miałem takie odczucie, że to się chyba na Norwegii zemści. No, błysk Bellinghama, który kapitalnie zachował się przy bramce wyrównującej, pomijając te wszystkie aspekty tego trącenia czy nietrącenia i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Anglicy oczywiście zagrali w miarę dobrze, natomiast nie jest to coś takiego porywającego, co pozwalałoby stawiać na nich jako na głównego faworyta do zdobycia World Cup.
1: Ale jednak, co by nie... No tak, rzeczywiście... No ja bym na razie po prostu tych syniecznych, tak bardziej, jeśli pozwolisz, nie patrzył na to, co nas czeka w półfinale, bo tam także Argentyna, która wymęczyła, można powiedzieć, ten awans. I na pewno ta para Francja-Hiszpania piłkarsko jest mocniejsza. No to może chociaż dwa zdania właśnie, no bo wiadomo, w Maroko zawiodło, nie dojechało na ten mecz. Francja absolutnie wygrywa, mogło być wyżej, Mbappé nie strzela karnego. Natomiast tutaj Hiszpania-Belgia, mimo wszystko mecz wyrównany. Jak patrzysz na ten awans Hiszpanów?
2: No tak. Do momentu, kiedy Belgia strzeliła bramkę, wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Hiszpanie spokojnie rozpracowywali belgijską defensywę, strzelili bramkę, obili prowadzenie i wydawało się, że idą lekką, łatwą drogą do półfinału, a potem ta bramka pierwsza utracona przez Hiszpanię w całym turnieju. Podcięłem trochę skrzydła. Ja w pewnym momencie z kolei pomyślałem, że mówię, ojej, to tak jest, że jedną bramkę stracili dopiero w meczu numer 6 na Mistrzostwach Świata i to się może okazać, że za chwilę jeszcze ewentualnie Belgia dołoży kolejne trafienie i Hiszpania pożegna się z mistrzostwami w pierwszym meczu, w którym jakiekolwiek straty poniosła bramkowe, ale no, udało się ostatecznie sięgnąć po to zwycięstwo. To też sytuacja z Courtois, ta kontuzja, decyzja trenera. To są takie dramaty, które się będzie przez lata wspominało. Sam Courtois przecież powiedział, że on nie czuł się na tyle źle, żeby zejść z boiska, ale to selekcjoner podjął decyzję jakby za niego. Więc w każdej takiej sytuacji i tu na mistrzostwach i w sporcie w ogóle, no właśnie są pewne takie zdarzenia, o których się potem długo dyskutuje, że one mogły mieć wpływ na końcowy wynik. A jeśli chodzi o Maroko, rzeczywiście ono kompletnie zawiodło w meczu z Francją, natomiast Belgów ten gol wyrównujący napędził, dodał im otuchy, zaczęli grać zupełnie inną piłkę, no ale jednak grali z Hiszpanią, która też jest zespołem niesamowicie równym i potrafi w sytuacji, kiedy ktoś tam ma nieco gorszy dzień, kiedy Yamal generalnie w całym turnieju jest mało skuteczny, chociaż jest bardzo wartościowy, no ktoś inny potrafi wykończyć akcję i zapewnić ten awans. Jak na razie tak to przynajmniej wygląda, bo jak wspomniałeś, rzeczywiście półfinał Francja, Hiszpania zapowiada się jako ten zdecydowanie mocniejszy na Mistrzostwach Świata.
1: To zanim jeszcze o Argentynie, to jedno zdanie o tym meczu Norwegia-Anglia. No wiadomo, tam zszedł Erling Haaland. W zasadzie wydawało się, że, znaczy takie są komunikaty, że to mimo wszystko była jakaś kontuzja, taka, jakiś lekki uraz, który nie, po prostu no gdyby tak został na murawie, być może by się pogłębił na tyle, że na przykład musiałby pauzować długo, a przecież to jest piłkarz Manchester City, ale oczywiście teraz dla Norwegii najważniejszy. No i teraz tak, zaczyna się dogrywka, Bellingham strzela drugiego gola. Ja rozumiem, że jest 93. minuta, że to może podciąć skrzydła w jakiś sposób, ale na Boga, to są Mistrzostwa Świata. Gramy najważniejszy mecz do końca. Nie rozumiem, dlaczego ci Wikingowie nie poszli, nie starali się po prostu mimo wszystko doprowadzić do remisu, do wyrównania i do rzutów karnych.
2: Pamiętajmy, że to jest też już spotkanie numer 6, było rozgrywane przez każdą z tych drużyn i no być może Norwegowie trochę już mniej tego paliwa w baku mieli, natomiast jak mówisz, determinacja jakaś tam nieprawdopodobna powinna temu wszystkiemu towarzyszyć, no i pewne rzeczy w związku z tym mogą zaskakiwać, ba, rozczarowywać, no ale nie jestem władny powiedzieć, co, z czego to wynikało, natomiast rzeczywiście Erling Haaland jest człowiekiem. Fajnie to komentatorzy mówili telewizji, porównując go z Kane'em, który wraca po piłkę gdzieś tam do linii obrony, niejednokrotnie do linii środkowej i tak dalej, rozgrywa akcję z kolegami, natomiast taki jak rekin czekający gdzieś u wybrzeży na jakiegoś plażowicza, który się zanadto wypuścił w głąb morza, właśnie Erling Haaland jest tego typu piłkarzem, takim krążownikiem okolic pola karnego, no i rzeczywiście mógł poprawić swoją statystykę, zostanie z tymi 7 bramkami, być może będzie na podium najlepszych strzelców Mistrzostw Świata, natomiast no, na pewno już tej klasyfikacji nie wygra, bo jak wiemy dokładnie Messi i Mbappé mają po 8 bramek, a więc między nimi się być może rozegra kwestia, a być może któryś z Anglików, bo i Kane i z kolei Bellingham mają po 6 goli, a więc oni też potencjalnie mogą, jeżeli zagrają taki jakiś mecz, w którym udałoby się ustrzelić coś niesamowitego, to wtedy mogą przeskoczyć wyżej.
1: I teraz ta Argentyna, która wygrała po dogrywce też ze Szwajcarią 3-1. Wynik patrząc po piłkarsku, no jeśli zobaczymy jak ta Argentyna rzeczywiście z jakim bólem po prostu przepychała, rzeczywiście ambitnie, kolejne awanse, Republika Zielonego Przylądka 3-2 po dogrywce, Egipt przegrywając 0-2, wygrywają 3-2, też kontrowersja w ostatniej akcji, no ale wygrali, byli w ćwierćfinale i teraz 3-1 po dogrywce właśnie ze Szwajcarią, tam oczywiście popatrzymy też na to, że ten Embolo, 72. minuta, dostaje czerwoną kartkę, drugą żółtą, nie powinien udawać, umówmy się, przy żółtej kartce, mając żółtą kartkę, nie możesz chcieć nabrać sędziego, ja to tak rozumiem, Edwardzie, w przypadku Embolo, który osłabił ewidentnie Szwajcarię, jak ty myślisz?
2: No i tak, no i znowu to jest przyczynek, widzisz, Grzegorz, do analizy przez lata, każdy będzie wspominając ten mecz, na przykład tę sytuację roztrząsał w zespole szwajcarskim, co by było gdyby, bo ten Embolo nie potrzebnie. Tak, tutaj starał się wymusić ten faul, natomiast w związku z tym sytuacja wyszła całkowicie odwrotnie i mocno uszczuplił potencjał swojej drużyny. A propos Argentyny, to tak, mam trochę wrażenie, jak dzisiaj popatrzyłem sobie tak na te wszystkie wyniki, które oni osiągnęli do tej pory, bo aż 5 razy strzelali po 3 bramki, więc trochę tak mi to przypomina, jak na razie męki, a później wspaniały sukces drużyny, przepraszam za takie porównanie, Huberta Wagnera w Montrealu w siatkówce, bo myśmy tam wygrywali wszystko prawie po 3-2, po takich niesamowitych końcówkach. I Argentyna też tak jakby dosyć fartownie mają kapitalnego zawodnika w osobie Messiego, a jak nie, to okazuje się, że jednak można znaleźć innych. Ta bramka wczoraj na 2-1 też fenomenalna. W każdym razie zobaczymy, do czego Argentyna dojdzie, czy dojdzie do finału. Ja twierdzę, że Argentyńczycy są w stanie Anglików grających chwalonych, ale jednak trochę schematycznie ograć. Jeżeli teraz Messi troszkę by odpoczął, ma tam około 70 godzin na to, by tak w miarę dojść do siebie. Natomiast zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, bo mecz Anglii-Argentyna zapowiada się rzeczywiście jako wyjątkowo smaczny. Zresztą obydwa półfinały są nieprawdopodobne. Ja tak myślałem, czy w którymś z tych meczów ćwierćfinałowych będziemy mieli wielką niespodziankę, ba sensację, ale się okazało, że jednak wszyscy, którzy byli typowani jako faworyci w tych parach, zdołali z mniejszym lub większym trudem się przebić. Z największą łatwością oczywiście Francja, potem Hiszpania, Anglia, no i Argentyna mniej więcej na podobnym diapazonie trudności. W każdym razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Argentynę bardzo szanuję ogromnie od roku 1978, kiedy Mistrzostwa Świata te pamiętne odbywały się w ich kraju i kiedy to była atmosfera, nieprawda, te konfety, to wszystko, te trybuny, które fruwały niemalże. W każdym kraju mamy zagorzałych fanów, natomiast ja w Argentynie niczym Tomasz Wołek świętej pamięci też się bardzo wtedy zakochałem. Oczywiście Polska na pierwszym miejscu, ale kiedykolwiek nie ma Polaków albo są jakieś decydujące fazy wielkich imprez i gra Argentyna, to jestem bardziej za Argentyną niż za Brazylią czy jakimkolwiek innym krajem.
1: Tutaj ciekawe, oczywiście to był pierwszy mój świadomy mundial, ten 78, ale miałem raptem 7 lat i pamiętam, że mecze były w nocy, ojciec mi, tato nie pozwalał oglądać w nocy i później były powtórki następnego dnia, tak jak teraz, takie adekwatnie, i pamiętam, że wszedł rano do pokoju i powiedział: Polska przegrała z Argentyną 2-0, dwie bramki Kempes, Dejna nie strzelił karnego. I ja pamiętam, że zacząłem płakać i mówię: ale jest powtórka, jak ja będę teraz oglądał, to może Polska wygra. I tato się ze mnie śmiał.
2: To mi przypomina troszkę Grzesiu, mogę też jeszcze do tej historii oczywiście nawiązać. Tenże rok, dwa lata wcześniej, 76, finał olimpijski w Montrealu, Polska NRD, i pamiętam, siadłem do telewizora spokojny, przekonany, że Polacy wygrają ten finał i dołożą drugie złoto po tym wcześniejszym 4 lata w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, a tu nagle jedna bramka, druga dla NRD i mówię: nie, wyłączę telewizor, nie jestem w stanie oglądać, widocznie coś się złego dzieje, zasnę rano, wstanę i na pewno będzie dobra wiadomość, nie? No i rano wstałem i też właśnie powtórka leciała meczu. I akurat włączyłem, patrzę, jest 2-1 dla NRD i mówię: o, to będzie chyba za chwilę ciekawie. I za chwilę była bramka na 3-1, która już ostatecznie raczej podcięła skrzydła Polakom i już wybiła mnie z jakiejkolwiek nadziei.
1: Jakże piękne, wspaniałe są te wspomnienia, chociaż akurat w tym przypadku gorzkie dla Polski, tak... Twoje,
2: żeby tak gorzko było w najbliższych latach, że mamy mistrzostwo olimpijskie w piłce nożnej czy w jakiejś dużej imprezie z strefę medalową. Tak.
1: I piąte miejsce na świecie. Oczywiście.
2: Tak.
1: Ale Edwardzie, tutaj patrząc na Argentynę, z kolei przychodzi też na myśl takie przysłowie: tak hartowała się stal, bo jeśli ta Argentyna tak wygrywa, to już Messi po meczu z Egiptem powiedział: jesteśmy drużyną, nigdy się nie poddajemy. I oczywiście
2: Czegoś Mistrzostwa Świata we Włoszech. Tam Argentyna z kolei miała swojego innego przywódcę, Diego Maradona, i ona wtedy była jeszcze zdecydowanie mniej skuteczna. Mniej miała tych armat, ale tak wchodziła, bo miała z kolei kapitalnego bramkarza, który bronił wszystko w konkursach rzutów karnego i Gocea.
1: I niezłego napastnika, tego Canigie. I Canigie, dobrego napastnika.
2: Canigie w ataku, ale ja mówię o bramkarzu.
1: Tak. Gojkoczea, Maradona, Canigia. Trzech piłkarzy w zasadzie.
2: Tak. Natomiast chodzi o to, że w finale z Niemcami już w ogóle grali chyba bez 7 podstawowych piłkarzy w składzie i tam ostatecznie przegrali, ale też tylko 1-0. Oni byli też zespołem z niesamowitym charakterem, natomiast takim bardziej zakopanym na własnej połowie. Co najlepszym asumptem do porównania to był właśnie ten mecz z Brazylią w 1-8, kiedy tam bronili się prawie przez całe spotkanie. Jedna kontra poszła i Canigia strzelił zwycięską bramkę, ale tutaj Argentyna gra z większą skutecznością, więcej może. Natomiast oczywiście próg trudności się cały czas podnosi. Natomiast gdyby grali w półfinale z Francją albo z Hiszpanią, no to byłoby ciężej. Ale wydaje mi się, że Anglia jest akurat dla nich zespołem, z którym powinni sobie poradzić. Tak przynajmniej uważam. Ja nie ukrywam, że z tej czwórki, która została w turnieju, najbardziej właśnie kibicuję Argentynie. To nie oznacza, że jestem przekonany, że Argentyna wygra te mistrzostwa. Natomiast no, lubię ten zespół.
1: I właśnie tak z tą Szwajcarią było 1-1, prawda, McAllister 10, a potem Ndoye 67 i w dogrywce Alvarez. No i rzeczywiście Martinez też w zasadzie postawił kropkę na D. Ale ja już takie mam takie pytanie i porównanie, bo rzeczywiście może tak to miało wyglądać. Nie wiem, czy ktoś planował drabinki, ktoś planował być może grupy, ale przecież nikt nie zaplanował, która drużyna z którego miejsca wyjdzie z grupy. Więc myślę, że te drabinki, ta przysłowiowa lewa i prawa, były nieoczywiste. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo na przykład ktoś mówi mundial ustawiony pod Argentynę. No moim skromnym zdaniem, no niekoniecznie. Dlaczego pod Argentynę akurat? Nie wiem, jakie ty masz zdanie.
2: Też czytałem taki wywód kogoś tam 2 dni temu bodaj, że tak właśnie mniej więcej to miało wyglądać. Natomiast oczywiście pamiętajmy o tym, że w turnieju była jeszcze Brazylia, która też, ponieważ impreza nie odbywa się w Europie, no to z reguły do finału albo zdobywały tytuł mistrzowski zespoły spoza Europy, też mogła mieć jakiś turniej odrodzenia nieprawdopodobny. Pamiętajmy o tym, że była Holandia, byli Niemcy, którzy też mieli wielkie mocarstwowe ambicje i też chcieli wrócić z przytupem do Mistrzostw Świata, te drużyny poodpadały, a też tam w tej drabince mogło dojść do różnego typu zawirowań, więc każdą tezę można gdzieś tam znaleźć przykłady na jej poparcie, natomiast ogólnie rzecz biorąc, no tak jak mówisz, trzeba było jeszcze wygrać swoje grupy i potem przechodzić te kolejne etapy, żeby do takich właśnie półfinałowych spotkań doszło.
1: A teraz historia, bo przecież 86 rok, 40 lat temu, Argentyna wygrywa, ale na etapie ćwierćfinału z Anglią, pamiętny mecz Stadio Azteca, Diego Maradona, najpierw ewidentnie łokciem, ramieniem, dzisiejszy VAR pewnie by tej sytuacji no, wskazał sędziemu, żeby tego gola nie było, ale za chwilę Maradona w tym swoim geniuszu być może tak sobie pomyślał, no tak przynajmniej ktoś rzeczywiście też przekazuje, Valdano tak mówił, że geniusz wiedział, że coś zrobił nie za bardzo i chciał po prostu dać piłce wielką radość i zrobił najpiękniejszą akcję w historii Mistrzostw Świata. Wymanewrował 8 Anglików, strzelił gola. Tam Gary Lineker, gol kontaktowy, ale już nie starczyło Anglikom czasu, Argentyna była na tyle mocna. Wygrywa 2-1, przechodzi do półfinału, tam później wygrywa z Belgią, no i ten pamiętny finał z RFN-em 3-2, także z 0-2 do 2-2. Podobny scenariusz jak teraz z Egiptem, oczywiście inna skala, no i tam też Maradona podaje do Burruczagi już w samej końcówce, Argentyna strzela. Historia zatacza koło, takie są piękne przysłowia mądrością narodu. Czy historia się może powtórzyć? Historia zatacza koło, a może Anglia jest w stanie wziąć rewanż za tamtą Anglię z 86 roku? Jak na to patrzeć właśnie na ten po 40 latach mecz? Już teraz w półfinale, wtedy w ćwierćfinale Anglia-Argentyna.
2: No tak, bez wątpienia Anglia jest w stanie wziąć rewanż udany na Argentynie za tamten mecz, ale z kolei Argentyna może ponownie Anglików ograć. Ja sobie tak teraz zacząłeś o tym mówić, o tej sytuacji z Maradoną, wyobrażałem jakby piłka poszła w pole karne, Messi by tak rączką trącił piłkę i tak dalej. Messi też na przykład w spotkaniu poprzedniej rundy przecież nie strzelił karnego, a za chwilę strzelił taką fantastyczną bramkę, która dała remis w tym momencie, a potem jeszcze dobili ze swoich rywali, piłkarze Argentyny, mowa o rywalizacji z Egiptem. Konia z rzędem temu, kto przewidzi. Jest to nieprawdopodobnie trudne do ogarnięcia, bo to w każdym momencie jedna jakaś sytuacja, tak jak już dzisiaj mówiliśmy o tej jak rywalizacja, gdzie Embolo, gdzie Courtois doznaje kontuzji, coś tam i tego. Jedno takie zdarzenie z meczu może nagle diametralnie bardzo wiele rzeczy zmienić. Ja będę sercem w tym drugim półfinale za Argentyną. Argentyną, natomiast Anglików też oczywiście ogromnie szanuję i absolutnie, no tak jak w meczu Hiszpania-Francja, też nie wiem na kogo ewentualnie stawiać, nie podpowiem tym, którzy na przykład gdzieś tam grają w jakichś zakładach, jakie są moje typy, bo to są dwa półfinały, które są ogromnie wyrównane.
1: I tak jeszcze właśnie kończąc ten temat mundialowy, czy też już tak, bo tak jak właśnie powiedziałeś, no żeby wygrać Mistrzostwo Świata, dojść do finału, trzeba zagrać 8 meczów. Zawsze w historii Mistrzostw Świata było to 7 meczów dla jednej drużyny. No, o mistrzostwo, ale także w ogóle o medale, bo przecież Polska w 1974 roku grała 7 meczów, żeby zdobyć trzecie miejsce na świecie, srebrne medale, i tak samo w 1982. I oto adekwatnie, finaliści, prawda, czyli 7 meczów, teraz jest 8. Niezliczona ilość minut, które za nami, godzin. Wszystko zaczęło się 11 czerwca na stadio Azteca w Meksyku meczem właśnie Meksyk-RPA, meczem otwarcia, czyli już minął miesiąc, jeszcze teraz przed nami tydzień, półfinały i finał za tydzień w niedzielę. I teraz każdy pewnie jakieś ma swoje odczucia. Też piłkarze mówią, że niektórzy mówią, że po prostu za długo, że rozbudowane, że niepotrzebnie, że można było jednak klasycznie, ale z kolei tutaj FIFA, Infantino, tak jak nawet ktoś, jeden z naszych rozmówców powiedział, cynicznie Infantino wykorzystał piłkę nożną do zarobku, do tego rozbudowania. Broni się piłka, bronią się emocje, to na pewno, bo każdy mecz jest bardzo emocjonujący i każdy z nas serce oddaje oglądając te mecze, ale chciałbym ciebie zapytać, jakie ty masz odczucie? Czy właśnie za dużo piłki w piłce w tym wszystkim?
2: No trochę gigantomanii. Oczywiście tak patrząc od początku mistrzostw, jeszcze dodatkowo te strefy geograficzne, wielu spotkań nie byłem w stanie obejrzeć. Jak kiedyś człowiek brał na Ambit i oglądał wszystko, co się tylko dało. Oczywiście z wyjątkiem sytuacji, kiedy mecze w fazie grupowej w ostatniej kolejce są rozgrywane o tej samej porze, ale jak tam się ciekawe rzeczy działy, to też ktoś sobie odwijałem sobie i tak dalej. Natomiast no faktem jest, że jeśli chodzi o liczby, no to są one niesamowite. Ponad 65 tysięcy średnio na jednym meczu. Tak jak mówisz, Infantino pompuje to wszystko. No oczywiście ta sytuacja z prezydentem Trumpem będzie długo wspominana. Tam kwestia tej czerwonej kartki zawodnika reprezentacji Stanów Zjednoczonych. No i co będzie dalej? Ktoś tam żartował też w internecie, że następny etap to jest 64 drużyny w Mistrzostwach Świata i to też by się jakoś obroniło. Po prostu to jest ogromny zysk od tych poszczególnych federacji za prawa telewizyjne i tak dalej, dodatkowo i ten, no nie wiem, zobaczymy. Znaczy, my nie jesteśmy ani ty, ani ja, ani dziennikarze władni, możemy swoje opinie gdzieś tam wyrażać w tym czy innym miejscu, natomiast by ewentualnie wpływać w jakikolwiek, choćby najmniejszy sposób na to, jak światowe władze piłkarskie pokierują tym wszystkim w najbliższej przyszłości.
1: Więc po prostu w dobrym zdrowiu doczekajmy finałów. Wtorek, godzina 21, Dallas, Francja, Hiszpania. Środa, godzina 21, Atlanta, Anglia, Argentyna. To chciałbym ciebie, Edwardzie, zapytać, tak jak właśnie wcześniej mniej więcej skontaktowaliśmy się, o Grand Prix na żużlu, bo przecież nie samą piłką żyje człowiek. Prawda, mamy, skończył się Wimbledon, czy też kończy się, i teraz mamy także żużel. Ja najpierw zapytam o to Grand Prix w Molili, w Szwecji, bo jak zawsze w tej Molili jest ściganie niesamowite, no takie pamiętne, jak ten nasz Jarek Hampel gonił przez 4 okrążenia AJ Jonsona, Andrasa Jonsona, i go dopadł na linii, niemal na kresce, i myśmy wtedy wszyscy niemal oszaleli za szczęścia. Wygrywał też swego czasu Tomasz Golo, były, bo oczywiście Bartosz Zmarzyk, ale te wczorajsze Grand Prix, i co właśnie o nich można powiedzieć?
2: Co ja powiem tak, kibicuję bardzo Bartkowi Zmarzlikowi. Ja wyrosłem w czasach, kiedy Polacy rzeczywiście gdzieś tam jakieś medale się ocierali. Potem był ten wspaniały finał w Chorzowie, kiedy Jerzy Szczakiel zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata. Potem bardzo długo czekaliśmy na kolejny tytuł, wywalczył go po ciężkich srobotach, po niesamowitej wieloletniej tam próbie przebijania się poprzez te całe zastępy znakomitych żużlowców, Tomasz Golob. A w tej chwili mamy Bartka Zmarzlika, który jest sześciokrotnym mistrzem świata na żużlu. Jest w tej chwili w jednym szeregu z dwójką tych już najwybitniejszych innych zawodników, a więc Ivanem Maugerem i Tonym Richardsonem. I jeśli Bartek Zmarzlik w tych najbliższych czterech turniejach, z których dwa odbędą się w Polsce, co jest ważne, a może im ale nieważne, obroni pozycję lidera, to zostanie liderem wszech czasów tej klasyfikacji, co będzie przez parędziesiąt lat, mogę w ciemno powiedzieć, nie do pobicia, bo w tej chwili nie ma za jego plecami kogoś takiego, kto byłby w stanie w krótkim czasie, to są to zawodnicy, nawet Brady Kerz, który w tej chwili go ściga, goni i tak dalej. Załóżmy na to, że od przyszłego roku Brady Kerz, na przykład, bo Bartosz na przykład już trochę zdejmie nogę z gazu, zacznie wygrywać, ale Brady Kerz też już jest pod 30, więc mało prawdopodobne, że taka seria by mu towarzyszyła. I tak w czołówce światowej w tej chwili zawodników, którzy są aktywni, no nie ma praktycznie nikogo takiego, kto mógłby w ogóle o czymś takim marzyć. A więc jeżeli Bartek Zmarzlik obroni tę pozycję lidera i zdobędzie po raz siódmy mistrzostwo świata, to będzie coś niebotycznego, galaktycznego, etc. Jeśli chodzi o wczorajsze zawody, no to oczywiście czwórka Polaków startowała, Bartek Zmarzlik też nas wystawiał na próby, bo tam tracił na początku na przykład dwa punkty w jednym z biegów i w końcu w 20 biegu ostatnim, tym podstawowym w tej fazie zasadniczej, zmierzył się z Bradym Kerzem, bo Robert Lambert był w fazie zasadniczej nie do ugryzienia. Wszystkie biegi, jak być może ludzie wiedzą, wygrał. No i właśnie to zwycięstwo Bartka Zmarzlika dało mu tak samo przepustkę do tego finału. I tak sobie myślę, kiedy te wyścigi półfinałowe, czy tak zwane wyścigi ostatniej szansy się odbywały, mówię, może Brady Kerz nie wygra, bo tym razem, przecież w tym roku jest taki regulamin, że tylko zwycięzca biegu wchodzi. Ale jednak oczywiście zrobił swoje, wszedł do finału i mówię, teraz już tylko jedno, żeby Bartek był przed Kercem, nie musi wygrywać. I oczywiście start Bartka był do tego ostatniego biegu kapitalny, natomiast rzeczywiście Anders Thomsen po szerokiej tam się napędził nieprawdopodobnie. Później jeszcze oczywiście Robert Lambert też Bartka zdołał zdystansować, ale byliśmy już trochę spokojniejsi, oglądając to wszystko, emocjonując się tym faktem, że Bartek jest na podium, ale najważniejsze było w tym przypadku to, że oczywiście nie stracił, a dołożył dwa punkty przewagi do tej różnicy między sobą a Australijczykiem Bradym Kerzem. I oczywiście to nie jest jeszcze żadna przewaga, bo to się wszystko może w jednym momencie jak domek z kart zawalić. Dodatkowo jeszcze będą oczywiście te sprinterskie wyścigi, gdzie jakieś tam punkty można drobne, ale jednak zdobywać. No i wyjechał ze Szwecji Bartek z takim spokojem, że ma w tej chwili 5 punktów przewagi. Najbliższa impreza oczywiście 1 sierpnia w Łodzi. No i tam premierowa w ogóle, jeśli chodzi o obiekt w mieście Włókniarzy i też będzie, myślę, tam nieprawdopodobnie. Też się postaram być na trybunach, żeby na żywo się tym epatować.
1: Oczywiście bardzo, bardzo kibicujemy Bartkowi. Jeśli chodzi o żużel, no to też taka zawsze smutna informacja, jak ktoś wielki mistrz kończy karierę, a dzisiaj przyszła informacja, że Ty Woffinden postanowił zakończyć karierę w wieku 35 lat. Zawsze jak wielki mistrz odchodzi, tak jak no po prostu odchodzi w sensie kończy karierę, to zawsze gdzieś się możemy właśnie tak pomyśleć sobie, że przykro. No tak jak pamiętam, przyszła nagle ta informacja, może się każdy spodziewał, ale nikt nie chciał, żeby ona nadeszła, że na przykład karierę skończył Jarosław Hampel, prawda, w tamtym koniec tamtego sezonu i teraz dzisiaj przyszła informacja, że Ty Woffinden. Jak to, Edwardzie, traktować, bo to zawsze taki no przykro, że tacy mistrzowie, to trzykrotny mistrz świata, wspaniały, prawda, charyzmatyczny, malowniczy, a jednak te upadki, to wszystko spowodowało, że on dzisiaj postanowił, pewnie to jest nieodwołalne, bo raczej żużlowcy, którzy już kończą karierę, to już potem nie wracają na tor, raczej jest to nieodwołalne. Jak właśnie tak pomyśleć sobie o tym, co się dzisiaj wydarzyło, że ten Ty jednak postanowił zakończyć karierę?
2: On już coraz bardziej poobijany, ale wracając do tych, co jest bardzo smutne i tak dalej. Bardzo smutne to jest to, co zdarzyło się z RPA. Zawodnik, który kilka dni temu jeszcze grał w Mistrzostwach Świata, 25 lat, zmarł, Jaden Adams. I to jest prawdziwy dramat. Natomiast tutaj Tajufin ten tak zwolna, myślę, że oswajał już wszystkich z tą myślą, już odejście z Wrocławia, już tam jazda, którą miał uprawiać w zeszłym sezonie w drużynie z Rzeszowa. Oczywiście też koszmarna kontuzja w meczu poprzedzającym start rozgrywek ligowych. I te statystyki z tego roku były takie właśnie sobie tam marniuteńkie, tam punkt z ułamkiem zdobywany. Myślę, że Tajufin jest człowiekiem, który już ma wszystko ułożone w życiu, jest zabezpieczony materialnie, 3 tytuły Mistrza Świata indywidualnie, które zdobył, masę innego rodzaju trofeów, a tutaj po prostu takie kolejne odcinanie kuponów już raczej też nie miałoby sensu. Pewnie przemyśliwał sobie wszystko i akurat ten moment nadszedł, kiedy obwieścił Urbię

0: bo był w pewnym momencie rzeczywiście największą gwiazdą żużla, o czym świadczą te jego 3 tytuły mistrza świata, tego nikt mu nie zabierze, a żeby w tych latach zdobyć tytuł mistrza świata, to nie wystarczy wygrać jednego turnieju, gdzie w ciągu jednego dnia się wszystko rozstrzyga, trochę też można mieć szczęście albo i nie, natomiast te cykle całe to jednak rzeczywiście dopiero uzmysławiają, kto jest najrówniej w danym roku kalendarzowym jeżdżącym, kto rzeczywiście najlepiej sobie w tym wszystkim gremialnie radzi.
1: Właśnie, i teraz chciałbym jeszcze zapytać o tego naszego przyjaciela, twojego pewnie bardziej, no mojego na pewno takiego dobrego znajomego, którego bardzo, bardzo szanowałem, bardzo dobry człowiek, redaktor Karol Stopa, odszedł w wieku 78 lat i właśnie chcę powiedzieć, że w tym momencie trwa finał Wimbledonu, może symboliczny. Sasza Zwieriew, Aleksander Zwieriew wygrał pierwszego seta z Jannikiem Sinnerem po tiebreaku 7-6, 9-7 w małych punktach. Trwa drugi set, Zwieriew prowadzi 2-1, ale to jest bardzo zacięty mecz, a przypomnijmy, że Jannik Sinner w półfinale wygrał z Nowakiem Dżokowiczem 3 sety dokładnie po 6-4. I jeszcze finał pań, gdzie czeski pojedynek, wewnątrz czeski pojedynek, Linda Noskowa wygrała z Karoliną Muchową 2-1 w setach, 6-2 w pierwszym secie, później 5-7, a więc Muchowa wygrywa drugiego seta i 6-3. A więc tak się kończy właśnie ten Wimbledon. Teraz trwa ten finał. Sasza Zwieriew, który wygrał Roland Garros, a więc widać, no jest w niesamowitej dyspozycji, formie. I tak to trwa. Życie sportowe toczy się dalej. Życie się toczy dalej właśnie takiej na zasadzie, że no, show never ends, show must go on i z dnia na dzień, ale właśnie odchodzą tak wspaniali ludzie. Redaktor Karol Stopa, tak wspaniały, dobry człowiek, naprawdę ile razy można było podejść, zawsze człowiek z życzliwością był potraktowany. Gdzieś tam ja tak dobrze go wspominam. A ty przecież też pracowałeś właśnie w stacji Eurosport. Jak wspomnieć, jak zapamiętać redaktora Karola?
0: Tak, Karola Stopę poznałem w 92 roku, kiedy z konkursu razem między innymi z Przemkiem Babiarzem i Stasiem Snopkiem dostaliśmy się do TVP. Wtedy Karol Stopa, pamiętam, w pokoju redakcyjnym był z Bartkiem Heflichem, czyli specjalistą od żeglarstwa z kolei. No i rzeczywiście, on miał takie specyficzne poczucie humoru, trochę sarkastyczne, ale był człowiekiem rzeczywiście błyskotliwym, który miał bardzo dużą wiedzę nie tylko o tenisie, ale generalnie o sporcie. Zawsze było fajnie z nim podyskutować. Potem nasze drogi się rozstały, bo ja odszedłem do Kanału Plus, on z kolei poszedł do TVN-u. Z TVN-u znowu gdzieś tam wylądował właśnie w Eurosporcie i ostatnimi czasy widywaliśmy się w Eurosporcie. Ja teraz sporadycznie gdzieś tam na antenie Eurosportu się pojawiam raz, 2 razy w miesiącu i nawet kiedy ta sytuacja zaistniała, to ta informacja gruchnęła niesłychanie smutna, że Karol zmarł. Nie wiedziałem, czy było to po jakiejś chorobie, czy po jakieś nagłe zdarzenie. Okazało się, że zawał serca po prostu, który przeszedł rano, spowodował, że już go wśród nas nie ma. Natomiast no, rzeczywiście miło było, siedząc na przykład w pokoju redakcyjnym, gdzieś tam w Eurosporcie jakiś temat rzucić, który on od razu podchwytywał, bo bardzo chętnie się różnymi swoimi przemyśleniami dzielił z wszystkimi i sobie podyskutować. Nie był wielkim fanem, ze złośliwością. Nieraz mówił o skórokopach i tak dalej, o piłce nożnej. Natomiast na temat piłki też miał oczywiście sporą wiedzę. Nie dało się tego uniknąć, pracując wcześniej w TVP, bo on tam odpowiadał między innymi za taki magazyn 7 minut, gdzie też tam między innymi z tego czasu Jacek Laskowski i inni występowali i prowadzili to. To taki był program, który w 90-tych latach się ukazywał na antenie w programie drugim. Natomiast no rzeczywiście smutne. Tak sobie też pomyślałem, że właśnie między innymi Bogdan Tomaszewski czy Zdzisław Ambroziak będą mieli teraz tam kolejnego kumpla, żeby sobie siedzieć i gdzieś tam w niebie roztrząsać różnego typu sytuacje tenisowe.
1: Cześć pamięci redaktora Karola Stopy. To piękne, co powiedziałeś. Piękne, że właśnie gdzieś na tych niebiańskich kortach i być może stanowiskach komentatorskich właśnie będą oglądać i razem komentować. Takie życie. Dziękuję bardzo za to spotkanie, Edwardzie. Naprawdę dziękuję serdecznie, dużo zdrowia, wielu emocji, bo rzeczywiście no też trochę tego zdrowia trzeba mieć, żeby jeszcze ten tydzień, prawda, z tymi piłkarskimi mistrzostwami świata.
0: No teraz już będzie lajtowo, bo 21 wszystkie mecze są, także już nie trzeba będzie...

0: nocy zarywać.
1: Pod Europę trochę. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
0: Dobra, redaktor... dziękuję Grzegorz za zaproszenie. Pozdrawiam Państwa arcy serdecznie i też dużo zdrowia i pomyślności wszelkie w życiu.
1: Dziękujemy bardzo. Edward Durda, Kanal Plus był z nami. A my posłuchajmy teraz grupy Metallica w utworze Master of Puppets i za chwilę jeszcze także kolejne informacje sportowe.

0: Godzina 18:46, program Porozmawiajmy o Sporcie, 12 lipca w niedzielę i teraz po wybrzmieniu utworu Master of Puppets grupy Metallica z albumu o tym samym tytule. Witamy na antenie Radia Wnet. Paweł Kobierski, praktykant Radia Wnet, Uniwersytet Karola Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór, Pawle. Jakie doniesienia po meczu Anglia-Norwegia?
1: Dobry wieczór, Grzegorzu. Dobry wieczór także Państwu. Po meczu Anglia-Norwegia, dobrze usłyszałem, tak?
0: Po meczu Anglia-Norwegia.
1: Po meczu Anglia-Norwegia, jak najbardziej. Doniesienia są naprawdę kontrowersyjne, doniesienia są palące i bardzo się cieszę, że możemy o nich porozmawiać. Przede wszystkim głównym tematem jest to, o czym ty wspominałeś we wcześniejszej swojej rozmowie z panem Edwardem Durdą, ponieważ też się przysłuchiwałem, czyli właśnie sytuacja przy bramce na 1-1, piłka, która odbija się od linki, na której zawieszona kamera pająk tak zwana, odbija się, widać na powtórkach to odbicie się piłki, która nagle spada jakby z nieba, przejmują Elliot Anderson parę podań i Jude Bellingham już może się cieszyć z bramki na 1-1. Technologia, która jest zawarta w piłce Trionda, czyli oficjalnej piłce Mistrzostw Świata 2026, według oficjalnego zapisu, którym podzieliła się FIFA, nie zanotowała żadnego kontaktu jakiegoś właśnie czy z tą linką, czy z czymkolwiek innym, co mogłoby spowodować spadek. Natomiast jeżeli przyjrzeć się powtórkom, no to ewidentnie widać, że ta piłka jednak od czegoś się odbija, ponieważ zaczyna momentalnie spadać po tym wybiciu z piątki norweskiego bramkarza Nylanda. I mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużą kontrowersję związaną z tą sytuacją. Tak jak wspominałem wcześniej, FIFA już wydała oświadczenie o tym, że właśnie nie został zarejestrowany żaden kontakt, przez co bramka normalnie jest uznana. No i teraz można sobie zadawać pytanie, że jeżeli piłka jeżeli chip w piłce wykrył kontakt z włosami Igora Matanowicza, no to dlaczego nie wykrył definitywnego kontaktu z tą linką, na której była zawieszona kamera? Trudno, możemy się zastanawiać. Myślę, że Norwegom to też jeszcze przez parę dni będzie spędzało sens powiek. Natomiast wielka, wielka historia norweskiej drużyny, która po 28 latach powróciła na mundial, powróciła w wielkim stylu i myślę, że zaspokoiła te przewidywania ekspertów o tym, że mogą być czarnym koniem turnieju, faktycznie nim byli. Sytuacja Aleksandra Sodlota będzie się prawdopodobnie śniła po nocach, kiedy Norwegowie byli w sytuacji 2-1 z obrońcą angielskim O'Reillym. I Sodlot miał podanie do Erlinga Haalanda, ale stwierdził, że jednak w dalszej drybinki ta sytuacja nie zakończyła się bramką, to się zemściło na Anglikach i wtedy genialny Jude Bellingham na tych mistrzostwach na 2-1 daje Anglikom półfinał. Przystanek
0: Jęczarskiego. Pawle, a czy jest odpowiedź na to, dlaczego właśnie włosy Matanowicza były zarejestrowane przez chip w piłce i przez to Chorwacja nie zremisowała i nie było dogrywki i po prostu Portugalia awansowała dalej. A dlaczego teraz właśnie w przypadku tej linki od kamery, takie szelki, na których jeździ kamera tak zwane, to dlaczego teraz właśnie piłka nie zarejestrowała tego właśnie dotknięcia? Bo na filmikach widać, tak jak powiedziałeś, że ta piłka nagle opada, po prostu dostaje takiej nienaturalnej prędkości. Więc jak to FIFA tłumaczy? I o co chodzi właśnie, że wtedy tak, a teraz nie?
1: Grzegorzu, naprawdę chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Niestety nie wiem. Naprawdę trzeba się zastanowić nad wybiórczością de facto technologii, ponieważ jeżeli mamy sytuację, w której, no tak jak mówiliśmy już parę razy, kontakt z włosami Matanowicza był, kontaktu z Linką nie ma. Nie mam szczerze zielonego pojęcia. Można by szukać jakichś teorii, że na przykład, nie wiem, ta technologia jest zaprojektowana pod czucie, nie wiem, jakiś kontakt z człowiekiem, aniżeli z jakimś nieżywym przedmiotem, jakim jest Linka zawieszająca kamerę. Natomiast obecnie moim zdaniem nie ma tutaj logicznego wyjaśnienia na tę sytuację.
0: Pomyślałem, że może FIFA coś po prostu się odniosła jakkolwiek do tej sytuacji, inaczej, czy nie?
1: Inaczej, FIFA się odniosła w kontekście tej bramki Anglików na 2-1 i tej sytuacji z Linką, gdzie po prostu wydało oświadczenie, że w zapisie rejestrującym czucie piłki i kontakt z piłką, czy to piłkarzy, czy to właśnie jakichś innych przedmiotów, słupka, poprzeczki i tak dalej, nie było żadnego zapisu i ta jakby linia, która tak ciągnie się, która właśnie rejestruje, nie drgnęła teoretycznie przy tym kontaktu z Linką, co jest bardzo dziwne, ponieważ ten kontakt, tak jak sam wspominałeś, na powtórkach jest bardzo widoczny. Więc można się zastanawiać, FIFA się odniosła i po prostu pokazała zapis z tej technologii, z tego wykresu, gdzie ta linia nie drgnie. Więc nie wiadomo, takie jest oficjalne stanowisko FIFA.
0: A jak rozpisują się media poszczególne, znaczy ogólnie rzecz biorąc, o awansie Argentyny, która, no, tak można powiedzieć, że na deser już sam zjadła tą Szwajcarię. Szwajcaria być może sama sobie winna ze względu na tą czerwoną kartkę, ale jak właśnie odnieść się do tego, czy być może coś rzuciło ci się w oczy, przeglądając właśnie różne doniesienia z całego świata?
1: Mi przede wszystkim rzucił się komentarz Granita Xhaki, czyli kapitana Szwajcarów po końcowym gwizdku kończącym te 120 minut rywalizacji między Argentyną a Helwetami, gdzie kapitan Szwajcarii tłumaczył właśnie mediom, że czy ja mam w tym momencie teraz pokazywać przykłady, przypominać przykłady Republiki Zielonego Przylądka i Egiptu, jakby kapitan Szwajcarów sugerował, że niekoniecznie sędziowie byli po stronie Szwajcarów i chcieli gwizdać Szwajcarom ich faule, o czym też wspominał Granit Xhaka. Mówił też w kontekście czerwonej kartki, drugiej żółtej, czyli w konsekwencji czerwonej kartki Brilla Embolo, że nigdy jeszcze nie widział, żeby VAR zastosował inaczej, żeby został zastosowany VAR w takiej sytuacji, żeby udowodnić komuś, żeby udowodnić zawodnikowi, że symulował i wtedy w konsekwencji pokazać mu żółtą kartkę. Wcześniej Brill Embolo już miał jedną, w pełni zasłużoną, ponieważ tam dopuścił się faulu, który nam daleko było od kontaktu z piłką, więc bezpardonowe wejście w rywala i wtedy zasłużona żółta kartka. Natomiast kapitan właśnie Szwajcarów zarzekał się mediom, że nie widział jeszcze wcześniej, żeby VAR interweniował w takiej sytuacji symulacji, a mówił też, że nie widział też, żeby VAR interweniował, kiedy Szwajcarzy byli wielokrotnie faulowani przez Argentynę, co mogło umknąć uwadze sędziego, który dostrzegał to spotkanie.
0: Tutaj zabiorę głos i po prostu będę bronił tej decyzji ze względu na to, że każda symulacja, każde tak zwane padolino, czy to jest w polu karnym, czy to jest poza, czy w strefie boiska, to jest oszustwo. Moim zdaniem kapitan Granit Xhaka, kapitan Szwajcarii nie ma racji. To jest moje skromne zdanie. Być może także ktoś ma swoje i natomiast nie zgadzam się z Granitem Xhaką, bo oszustwo musi być karane. I nie to akurat, że VAR to podjął tą sytuację, to moim zdaniem order naprawdę dla VAR-u, dla tego arbitra, który o tej decyzji zadecydował, żeby ją do niej wrócić, żeby sędzia zobaczył, bo ewidentnie Embolo udawał, chciał oszukać i to było w straszny sposób. To chyba nawet Neymar w swoim najgorszym czasie nie był takim błaznem, takim komediantem jak teraz w tej sytuacji zawodnik ze Szwajcarii. Moim zdaniem ta czerwona kartka, druga żółta, on wiedział, że gra z żółtą kartką. Musiał mieć tę świadomość. Piłkarz, który gra z żółtą kartką, naprawdę już mimo wszystko, no, czy ktoś grał w piłkę, czy w inne dyscypliny, ale wie, że jest jakaś kara, sędzia ma cię na oku, no to po prostu nie robisz takich rzeczy tak ewidentnych. I ja będę teraz, nie chcę być adwokatem diabła, czy adwokatem Argentyny, bo nie o to chodzi. Chodzi mi o sprawiedliwość piłkarską. Moim skromnym zdaniem ta czerwona kartka, druga żółta, po prostu się reprezentantowi Szwajcarii należała za tanią komedię, którą odwalił. I nie zgodzę się z Granitem Czaku. Może kiedyś go w życiu spotkam i będę miał okazję mu o tym powiedzieć. W twarz, czy nie w twarz, czy wokół twarzy, czy w ramię, czy we włosy, gdziekolwiek. Mogę mu to po włosku powiedzieć, mogę mu to angielskim, jakim potrafię powiedzieć, mogę mu to powiedzieć w jakiejkolwiek innej formie. Nie zgadzam się z tym. To jest moje zdanie i ja też rozmawiałem, oczywiście ludzie ze sobą rozmawiają na forach, oglądają mistrzostwa i są, prawda, jesteśmy wszyscy jedną wielką piłkarską, sportową rodziną i naprawdę bardzo wielu twierdzi, że to się ta kartka należała druga. Pytanie, na ile to osłabiło Szwajcarię? Widać, że bardzo. Jak ty myślisz?
1: Bardzo osłabiło Szwajcarię. Widać zdecydowane zmianę ciężaru gry, jeżeli chodzi o to, bo wcześniej przed to jeszcze czerwoną kartką. Przypominam, że dosłownie 3 minuty chyba wcześniej Dane Ndoye strzelił bramkę na 1-1 i Szwajcarzy byli w gazie, zaczęli się rozpędzać. I właśnie ta sytuacja z Brillem Embolo i jego jawną symulacją przy domniemanym kontakcie z pomocnikiem Argentyny Leandro Paredesem zdecydowanie podcięła Szwajcarii skrzydła. Była jeszcze w takim dosyć kluczowym momencie, ponieważ akurat dosłownie po tej decyzji pokazaniu czerwonej kartki była przerwa na picie. Wtedy Szwajcarzy mieli okazję spotkać się ze swoim selekcjonerem Muratem Jakinem i zadecydować, jakie tutaj będą zmiany taktyczne, w jaki sposób Szwajcaria podejdzie do tego grania w zaledwie 10-11. No i widać było, że była tak zwana obrona Częstochowy i od 70 minuty myślę, że Szwajcarzy już odliczali minuty tylko najpierw do zakończenia podstawowego czasu gry. No i potem przez całą dogrywkę widać było, że Helwetom się te minuty strasznie dłużą. No i mogę powiedzieć, że zabrakło 5 minut. 115 minucie Julen Alvarez, fenomenalna, prześliczna bramka, zdjęta pajęczyna z prawego górnego rogu bramki Gregora Kobela. Tu tam nie było czego zbierać, Szwajcar nie sięgnął tej piłki. Więc Szwajcarzy mogą mówić, że zabrakło im 5 minut. No i myślę, że teraz cała Szwajcaria może sobie zadawać pytanie, co było w głowie Brilla Embolo przy tej akcji.
0: I właśnie, będziemy mieli teraz dwa półfinały. Jeden być może drużyn takich, które trochę męczą futbol, ale jednak wygrywają. Argentyna, Anglia dzień wcześniej, być może piłkarsko naprawdę absolutny szczyt. Hiszpania, oczywiście Francja. Pawle, jutro zapraszasz po 7, po 8 na serwis sportowy Wiadomości. Myślę, że tam także przekażesz wynik finału Wimbledonu, prawda, który się teraz toczy, bo zaczyna się trzeci set. W pierwszym secie wygrywa Sasza Aleksander Zwieriew. Trwa drugi set. Jest teraz 5-4 dla Niemca. Gra z Janikiem Zinerem, tym, który pokonał Nowaka Dżokowicza. 3 sety po 6-4. A jutro także od 9 do 10 przez 5 dni będziemy z Państwem także w studiu Mundial. A więc w ogóle bardzo dużo tego wszystkiego. Zapraszamy serdecznie oczywiście. Pawle, czyli jutro jesteś od 7 z nami, tak? Jeszcze ten, możemy.
1: Jestem od 7, ja serdecznie Państwa zapraszam właśnie na serwisy poranne, ale też warto przypomnieć, myślę Państwu, że w przyszłym tygodniu jeszcze ta mundialowa ofensywa w ofercie Radia Wnet rozszerza się także o programy od 9 do 10 od poniedziałku do piątku. Także
0: właśnie o tym powiedziałem.
1: No tak.
0: Właśnie o tym powiedziałem.
1: Więc, Więc Alvar, to też podkreślić, że specjalnie na ten ostatni tydzień będziemy z Państwem jeszcze więcej, będzie nas można słuchać częściej i dostarczymy na pewno dużej dawki analiz, dużej dawki rozmów z wieloma ciekawymi gośćmi i na to w imieniu Grzegorza i swoim serdecznie Państwa zapraszamy.
0: Tak, oczywiście, będzie bardzo dużo wspaniałych analiz wszystkiego po prostu do samego finału, a także jeden dzień po, bo zawsze z reguły mamy taką jakby można powiedzieć tradycję, że jeden dzień po bardzo dużej imprezie mamy także podsumowanie i to tak było po Igrzyskach Olimpijskich, tak było po wszystkich Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, a więc teraz też będzie, że 19 będzie finał, a 20 jeszcze podsumowanie. I to właśnie dziękujemy bardzo, że Państwo jesteście z nami. Dziękujemy, że możemy to wszystko przedstawiać razem właśnie. A więc jutro po 7, po 8 będzie Paweł, a później zabierzemy Państwa w podróż właśnie po raz pierwszy od 9 do 10 w tym Studiu Mundial do południowym, czy też wczesnoporannym, no a później także 17:10. Bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję. Paweł Kobierski w stanowisku, który teraz powiedział właśnie o tych ważnych rzeczach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Radio Wnet. Pawle, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: A my za chwilę zaprosimy w imieniu Zbyszka Dąbrowskiego na program Republika Latina. Z Ameryki Łacińskiej została już tylko Argentyna w finale Mistrzostw Świata. Fryderyk Litwin audycję zrealizował. Grzegorz Milko, dziękuję i do usłyszenia.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Autopromocja.
2: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe.

0: autopromocja.
1: Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
3: www.wnet.fm.
4: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina startuje.

0: Niedziela 12 lipca, 8 minut po godzinie 19. Przepraszam Państwa, bardzo opóźnienie, ale nie wiem gdzie zaparkować. No i przenosimy się, proszę Państwa, do Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj bardzo muzycznie, bardzo sportowo, no bo mundial w pełni, w zasadzie już się nawet dobiega ku końcowi, no więc w związku z tym troszkę wypadałoby posłuchać muzyki związanej z tym najważniejszym wydarzeniem piłkarskim na świecie, odbywającym się co 4 lata mniej więcej. A zatem moje błonach nocie do mojej kawajero, błonanty, seniorzy i seniory, dobry wieczór Państwa. Nazywam się Zbyszek Dąbrowski, a zanim zaproszę Państwa na kolejne wydanie Republika Latina, to tylko przypomnę, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawuje
1: magiczny Pan, jemny Pan, laska nebeska, jemnego Pana.
0: To zaczynamy.

0: Będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: Marek Świrkowicz naszym gościem. Dzień dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: No i tak sobie rozmawiamy dzisiejszego wieczora, będziemy rozmawiać w zasadzie o muzyce mundialowej. Ricky Martin i La Copa de la Vida, ja bym powiedział tak, że to jest chyba, nie wiem czy najbardziej, że tak powiem, najbardziej kojarzona z mundialami piosenka, no bo oczywiście to jest piosenka relatywnie nowa. My będziemy mówili, opowiadali dzisiejszego wieczora również i o starszych czasach. To jest piosenka, która, o ile dobrze pamiętam, została nagrana przy okazji mundialu we Francji.
2: We Francji w 1998 roku. Dokładnie.
0: No ale ja bym powiedział tak, że no futbol i La Copa de la Vida to jest po prostu, no łączą się znakomicie w całość.
2: To akurat chyba tak, to prawda. To zresztą, no moim zdaniem również, ale myślę, że nie tylko moim, bo ta piosenka się regularnie pojawia w najrozmaitszych rankingach jako najlepsza, najważniejsza piosenka w historii piosenek towarzyszących Mistrzostwom Świata w piłce nożnej. No i rzeczywiście, no bo to jest po prostu uosobienie tego, to jest to właśnie miejsce i chyba idealny sposób na połączenie tych emocji piłkarskich z emocjami muzycznymi. Prawda? To jakby Rickiemu Martinowi i, no i oczywiście producentom stojącym za tym utworem udało się, no, w sposób wręcz, myślę, doskonały. I tak naprawdę, no, to jest piosenka, która, no, była nie tylko piosenką mundialową, ale która, no, otworzyła drzwi tak naprawdę muzykom, artystom latynoamerykańskim do wielkiej popularności, do tego boomu. No ona tak naprawdę w pewien sposób była jedną z tych iskierek, które gdzieś tam no, podpaliły ten ląd i spowodowały tę eksplozję, no, latynoskiego popu tak naprawdę, która właśnie wybuchła, no, już na początku kolejnej dekady na całym świecie. No i właśnie to dzięki, no, tym dwóm pasjom, prawda, latynoskim, czyli muzyce energetycznej, gorącej i piłce nożnej. Chociaż, no, jak wiemy, Ricky Martin, pochodzący z Puerto Rico, czyli z kraju, który tradycji piłkarskich jakichś specjalnie wielkich nie ma.
0: Ale ma muzyczne.
2: Ale ma muzyczne, tak. I jak widać też nie musi mieć, no bo udało się rzeczywiście, no udało się stworzyć coś ponadczasowego, absolutnie ponadczasowego.
0: Ale zanim Ricky Martin, że tak powiem, przebił tę autostradę, to Latynosi musieli sobie wydeptać ścieżynkę.
2: Tak. I mają rzeczywiście spore zasługi na tym polu, przez które tę ścieżynkę wydeptywali, a zaczęli ją wydeptywać, no, już wiele dekad temu. No chociażby przecież pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się właśnie na kontynencie południowoamerykańskim, a ściślej w Urugwaju. Tak, dokładnie tak, w 1930 roku. Wtedy jeszcze o nagrywaniu piosenek mundialowych, podejrzewam, że nikt specjalnie nie myślał. Pewnie takowe powstawały, natomiast gdzieś tam po drodze przepadły, niewiele się z tego zachowało. Natomiast, no, uznawaną za taką pierwszą tak naprawdę piosenkę mundialową, nieoficjalną jeszcze, bo wtedy, no, też nikt nie myślał o tym, żeby tworzyć jakieś oficjalne, licencjonowane przez FIFA utwory towarzyszące mundialowi, ale taką pierwszą rzeczywiście ściśle powiązaną z konkretnym wydarzeniem, z konkretną edycją Mistrzostw Świata stworzyli właśnie Latynosi. A miało to miejsce w roku 1962 przy okazji mundialu w Chile. Tam ówczesny zespół, jeden z takich pionierskich zespołów tak naprawdę rock'n'rollowych, to się wówczas nazywało w Chile w ogóle Nueva Ola, czyli Nowa Fala, to byli, no, była grupa młodych artystów, którzy gdzieś tam zainspirowani tym rock'n'rollem przełomu lat 50., 60., gdzieś tam jakieś elementy tej muzyki próbowali też na latynoamerykański grunt przemycać. Tak właśnie było w przypadku zespołu Los Ramblers, czy tam The Ramblers, bo oni czasami też się tak nazywali. I No i ten Los Ramblers wyróżnili się właśnie tym, że no jako jedni z pierwszych w ogóle w całej Ameryce Łacińskiej zaczęli tworzyć własne kompozycje z własnymi tekstami. To nie były przeróbki utworów z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych, od czego zwykle się w większości krajów latynoamerykańskich ta historia rocka tamtejszego zaczynała, o czym w naszym cyklu rockowym nie omieszkaliśmy oczywiście wspomnieć. I taką tak naprawdę jednym z pierwszych takich autorskich, naprawdę ważnych, istotnych, kluczowych dla rozwoju muzyki rockowej w Ameryce Łacińskiej był utwór stworzony właśnie przy okazji mundialu w Chile w 1962 roku. Utwór zatytułowany po prostu El Rock del Mundial. Utwór stworzony przez lidera zespołu Los Ramblers, Jorge Rojasa, który, no on w ogóle chodził do szkoły z kilkoma z zawodników grających wówczas w reprezentacji chilijskiej i po prostu napisał, stwierdził, że napisze taką piosenkę, tam nie stała za tym żadna marketingowa czy tam promocyjna machina, po prostu skomponował piosenkę wspólnie z kolegami, tę piosenkę nagrali. I piosenka okazała się hitem. Okazała się takim hitem, że do dzisiaj pozostaje najlepiej sprzedającym się singlem w historii chilijskiej muzyki rozrywkowej. Ponad 2 miliony egzemplarzy sprzedano. Muzycy wspominali, że w czasie mundialu w tym 1962 roku chilijskie tłocznie nie nadążały z tłoczeniem kolejnych singli, bo po prostu każdy chciał tego mundialowego rocka słuchać. Była to oczywiście prosta rock'n'rollowa piosenka, mająca zagrzewać do boju, mówiąc kolokwialnie, właśnie reprezentację chilijską. Zresztą całkiem skutecznie, bo reprezentacja Chile właśnie na tym mundialu w 1962 roku zanotowała swój najlepszy wynik w historii, zdobywając trzecie miejsce. Wygrali, tak. Dokładnie. Wygrali Brazylijczycy wówczas, zresztą to był ten moment, kiedy obronili tytuł na dwóch kolejnych edycjach mundialu, ale Chilijczycy z pewnością mogli być z siebie dumni, również zarówno ze swoich piłkarzy, jak i ze swoich muzyków. Więc posłuchajmy. Pierwsza tak naprawdę w historii piosenka stworzona na potrzeby Mistrzostw Świata w piłce nożnej, czyli Los Ramblers i El Rock del Mundial.

0: Urugwaj, Chile. No i teraz pora na Amerykę Północną, czyli na kraj, który no teraz po raz trzeci organizuje. No w sumie spór organizuje, ale niech będzie, że też jest w końcu jest jednym z gospodarzy Mistrzostw Świata w piłce nożnej, czyli Meksyk.
1: Tak. A pierwsza edycja mundialu w Meksyku to był oczywiście rok 1970. No, pamiętna edycja wygrana przez Brazylijczyków, mundial, na którym rozbłysła mocno gwiazda Pelego, który był tam no rzeczywiście absolutnie wyjątkowy, niedościgniony. I jak to w przypadku właśnie no, mundiali organizowanych w krajach Ameryki Łacińskiej bywa, również ta edycja doczekała się swojej piosenki, tym razem już jak najbardziej oficjalnej. O tyle ciekawej, że stworzonej przez grupę, no tak wydaje mi się raczej mało kojarzącą się z futbolem. Albowiem był to zespół, ensemble Los Hermanos Zavala, czyli grupa rodzinna, bardzo ciekawy twór tak naprawdę artystyczny.
0: Chyba z Guanajuato pochodzi.
1: Z Guanajuato, tak. To jest dwunastka rodzeństwa z Guanajuato. Dwunastka, naprawdę. Sześciu braci i sześć sióstr, którzy no tak naprawdę pod dyrekcją swoich również muzykujących rodziców od lat 50. na meksykańskiej scenie funkcjonowali. No i naprawdę no, to było dużo więcej niż zespół muzyczny, to było całe przedsięwzięcie, bo oni produkowali i scenografią się zajmowali, i kostiumy specjalne mieli, jakieś układy taneczne, grali na różnych instrumentach, tam sięgali po najróżniejsze tradycje. No taki naprawdę ciekawy dosyć element muzyki meksykańskiej tamtych czasów. Czy raczej w ogóle kultury meksykańskiej tamtych czasów, bo oni i ze słynnymi aktorami, z komikami występowali gdzieś tam, więc no myślę, że warto się zainteresować, natomiast jakby z futbolem myślę niewiele miało to wspólnego. Ja wiem, czy ta piosenka jest taka bardzo piłkarska. Moim zdaniem nie do końca, natomiast no powstała i też myślę, co ważne, można tam usłyszeć dosyć wyraźne wpływy regionalnej muzyki meksykańskiej, co gdzieś tam dla całego świata wtedy było na pewno jeszcze dość egzotyczne. No to nie były czasy, kiedy muzyka latynoamerykańska krążyła sobie swobodnie po całym świecie, więc wtedy też jakby te regionalne wpływy, w tym przypadku akurat muzyki ranchera, były na pewno czymś ciekawym i oryginalnym. Więc posłuchajmy. Meksyk, rok 1970, dwunastka rodzeństwa Zavala i utwór zatytułowany po prostu Football México 70.

0: I teraz zastanawialiśmy się właśnie z Markiem, że gdyby tę muzykę ubrać w nieco inne instrumenty i zmienić na inny język pochodzenia z grupy łacińskiej, czyli na włoski, to spokojnie zespół mógłby występować w Sanremo na festiwalu. A skoro o Włochach mówimy, to teraz nietypowo pojawi się nam pan Włoch.
1: Włoch, dokładnie tak. I to Włoch nie byle jaki. Myślę, że większości z Państwa doskonale znany kompozytor, kojarzony głównie z muzyką filmową, czyli oczywiście Ennio Morricone. Ennio Morricone i teraz, jaki jest związek między Ennio Morricone, Ameryką Łacińską
0: i piłką nożną?
1: Piłką nożną. Argentyna, rok 1978, czyli kolejny mundial w Ameryce Południowej. Mundial, myślę, bardzo kontrowersyjny. Chyba najbardziej ze wszystkich edycji dotychczasowych. No, w Rosji też, powiedzmy, nie było łatwo, można było powiedzieć, i też sporo kontrowersji te mistrzostwa wywołały. Natomiast w owym czasie Argentyna, rządzona przez juntę wojskową, organizująca mistrzostwa świata, no to było, no, trudny temat, dosyć trudny temat, i rzeczywiście tam to nie

0: mistrzostwa się odbyły. I pewnie też dlatego autorem oficjalnego hymnu, można powiedzieć, tej właśnie edycji Mistrzostw Świata w piłce nożnej był Ennio Morricone. No już wtedy doskonale znany kompozytor muzyki filmowej. Ktoś z zewnątrz, artysta właśnie światowej sławy już w owym czasie, zaangażowany do tego, żeby po prostu stworzył nie tyle piosenkę, bo to nie jest do końca piosenka, ile raczej temat muzyczny. Mm-hmm.
1: No, on raczej nie śpiewał.
0: Tak, no nie, on absolutnie nie śpiewał, no ale oczywiście ktoś inny, wokalista lokalny mógłby tę piosenkę zaśpiewać. Natomiast nie, to jest temat muzyczny nagrany z orkiestrą symfoniczną w Buenos Aires. Zdaniem jednych bardzo wyrazisty, ciekawy i bardzo fajnie oddający tę futbolową energię mundialu. Zdaniem innych... nie do końca i jeden z takich przykładów zmarnowanego potencjału wielkiego artysty, jeśli dodać do tego jeszcze jakby te kontrowersyjne kulisy tego wszystkiego, to oczywiście myślę, że każdy powinien sobie własne zdanie wyrobić, natomiast utwór powstał, utwór towarzyszył zmaganiom piłkarzy w 78 roku i towarzyszył zwycięstwu gospodarzy oczywiście, które również gdzieś tam otoczone jest różnymi nie do końca wyjaśnionymi legendami, co tam się działo, szczególnie jeśli chodzi o półfinałowy mecz z Peru, wygrany przez Argentynę 6-0. Czy na pewno wszystko tam było zgodne z zasadami fair play? Trudno powiedzieć, ale do dzisiaj pamiętamy, że to rzeczywiście wtedy Argentyna tę swoją pierwszą gwiazdkę w historii mundiali zdobyła, a Ennio Morricone zapisał się również w historii mundiali. Więc posłuchajmy utworu Ennio Morricone zatytułowanego po prostu El Mundial z roku 1978.

0: To muszę sobie przypomnieć, gdzie były mistrzostwa wtedy. Dobrze, proszę państwa, pozostaniemy jeszcze w wieku XX i była Argentyna, no i odwieczny rywal Argentyny, czyli przenosimy się do Brazylii.
1: Tak, teraz Brazylia i Mundial z roku 1994, czyli to tak naprawdę poprzedni Mundial odbywający się w Stanach Zjednoczonych. Mundial, no, posłuchamy teraz piosenki, która nie była oficjalnym hymnem, bo tak naprawdę już od początku lat 90. FIFA rzeczywiście zamawiała u kolejnych artystów oficjalne piosenki towarzyszące Mistrzostwom Świata właśnie. Tak też było, no, chociażby w 98 roku z utworem Rickiego Martina, którego słuchaliśmy na samym początku, ale też we Włoszech w roku 90 już była taka oficjalna piosenka. W roku 94 również była, o ile dobrze pamiętam, Anastasia ją chyba śpiewała wtedy. Natomiast posłuchamy teraz piosenki, w zasadzie nawet nie tyle piosenki jakiegoś hymnu reprezentacji Brazylii, tylko to jest utwór, który powstał jako dżingiel w telewizji. Dla telewizji Globo, dokładnie. No to nie wiem, czy to jest największa w Brazylii, największa stacja telewizyjna w Brazylii.
0: Koncert medialny.
1: Tak, dokładnie tak. I to jest piosenka, która powstała, no, na zamówienie właśnie tego koncernu. W założeniu mająca towarzyszyć relacjom z mundialu odbywającego się w Stanach Zjednoczonych. No ale gdzieś tam oczywiście w podtekście to miał być ten utwór, który ma zachęcić, zagrzać tę reprezentację Brazylii do walki. No bo w narodzie nastroje były różne. No od zwycięstwa w 1970 roku, czyli no już ponad 20 lat wcześniej, reprezentacja Brazylii jakichś spektakularnych sukcesów na Mistrzostwach Świata nie osiągnęła, więc coś trzeba było zmienić. I tutaj panowało takie przekonanie, że każda cegiełka się liczy, w związku z tym też piosenka, która mogłaby towarzyszyć reprezentacji, zagrzewać ją do walki, będzie jak najbardziej potrzebna. No i cóż, jakby marzenia się spełniły, bo Brazylia rzeczywiście po raz kolejny została mistrzem świata w roku 94, a piosenka stała się tak popularna, że do dzisiaj przy okazji każdych mistrzostw świata towarzyszy relacjom właśnie w telewizji Globo i tak naprawdę w świadomości Brazylijczyków jest nierozerwalnie już związana z piłką nożną, z reprezentacją Brazylii i z kolejnymi zmaganiami na Mistrzostwach Świata. Więc jakby myślę, że każdy Brazylijczyk interesujący się piłką nożną, a pewnie trochę tam takich jest, piosenkę zna gdzieś tam już nawet nie na pamięć, ale po prostu mają głęboko zapisaną w podświadomości. To jest naprawdę taki, no taki trochę nieoficjalny hymn w ogóle futbolu brazylijskiego, no, funkcjonujący już od tych ponad 30 lat. Przy okazji kolejnych edycji oczywiście zmieniał się tekst, no bo wiadomo, tam liczba gwiazdek, o które walczy akurat reprezentacja Canarinhos, musiała być coraz większa, ale muzyka i charakter cały czas pozostał aż po dziś dzień. Więc posłuchajmy, to był utwór nagrany przez tak naprawdę efemeryczny zespół, miał nazwę Aerobanda, natomiast to była taka trochę zbieranina różnych artystów, zainicjowana przez przez telewizję Globo, żeby jednorazowo coś takiego nagrać. I no, jak widać, opłacało się. Posłuchajmy utwór zatytułowany Coração Verde e Amarelo, czyli
0: zielono-żółte serce.
1: Tak, Brazylia.

0: I przeskoczymy do wieku XXI, bo tu już w zasadzie można powiedzieć tak, że zaczęły się pojawiać nowe media, przede wszystkim internet i również związany z tym streaming, przede wszystkim kanały, nazwijmy to muzyczne, zwłaszcza mowa tutaj o świeżo raczkującym YouTubie. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że można powiedzieć tak, że o ile tamte piosenki no, znane były no, albo lokalnie, albo ewentualnie rzeczywiście no, były grane przez rozgłośnie radiowe czy przez stacje telewizyjne, no to teraz w zasadzie można powiedzieć tak, że od tego czasu mniej więcej, od połowy pierwszej dekady XXI wieku, ta muzyka stała się muzyką globalną. I nie tylko muzyka, ale również takim globalnym, znaczy powiedzmy tak, lokalny fenomen też stawał się fenomenem globalnym. A wspominam to w kontekście grupy, którą teraz sobie za chwileczkę posłuchamy.
1: Tak, grupy ciekawej, albowiem wywodzącej się z serialu, z telenoweli. Z telenoweli o zespole muzycznym, tak naprawdę, założonym w szkole przez uczniów takiej, o ile dobrze pamiętam, elitarnej szkoły średniej, prawda?
0: Zbuntowanych.
1: Tak, zbuntowanych. I tutaj właśnie Zbyszek już oczywiście naprowadził...
0: Ale nie zaspoilerował jeszcze.
1: Telenoweli, rzeczywiście tę telenowelę można było, meksykańską można było u nas w telewizji również swego czasu oglądać, właśnie zatytułowaną Zbuntowani, w oryginale Rebeldes. Fenomen, absolutny fenomen pierwszej dekady, tak naprawdę pierwszej połowy pierwszej dekady XXI wieku. Szał w Meksyku, w całej Ameryce Łacińskiej. I myślę, że na całym świecie tak naprawdę, bo właśnie no i u nas, i w innych krajach europejskich, i w Azji też można było to oglądać i można było słuchać tych piosenek. No bo jakby w ramach, znaczy na bazie tego, co było w telewizji, w serialu, powstał jak najbardziej realny zespół muzyczny nagrywający realne piosenki, płyty i grający trasy koncertowe, zwykle wyprzedane i no, zespół, który sprzedał ponad 15 milionów płyt i no, zapisał się jako jeden z największych sukcesów tego w ramach tego boomu latynoskiego popu właśnie tej pierwszej dekady XXI wieku. Zespół nazywał się podobnie jak serial, trochę tam skrócono RBD, czyli no, po prostu trzy literki właśnie od słowa Rebelde. No zespół, który no, rzeczywiście funkcjonował dosyć krótko tak naprawdę i podbił serca fanów muzyki, można powiedzieć, latynoskiej właśnie, no, oczywiście dość mocno pożenionej z popem pod praktycznie każdą szerokością geograficzną. A jako, że akurat właśnie w momencie największej popularności zespołu RBD i telenoweli Zbuntowani miał miejsce kolejny mundial w 2006 roku w Niemczech, to któż inny mógł nagrać, no znowu nieoficjalną piosenkę, ale oficjalny hymn reprezentacji meksykańskiej biorącej udział właśnie w tymże turnieju. No, gwiazdy zespołu RBD. No w tym przypadku to były sama żeńska część tego składu, bo tam była ich chyba szóstka, o ile dobrze pamiętam. Tak, były trzy panie i trzech panów. Tu akurat w tej piosence udzielają się tylko panie.
0: Ale panowie też w teledysku wystąpili.
1: W teledysku wystąpili, tak. Natomiast śpiewają
0: w piłkę nożną.
1: Panie. Panie śpiewały, panowie grali w piłkę, tak. A wszyscy no, reprezentację L3 zagrzewali do boju. Czy skutecznie? No, powiedzmy, Meksyk dotarł do 1/8 finału wtedy i tak naprawdę od tamtej pory nigdy dalej nie zaszedł, więc... No tegoroczną rywalizację również zakończył na 1/8 finału, ale to chyba tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo w przypadku, znaczy ma to ogromne znaczenie, natomiast jeśli chodzi o to, jak można cieszyć się muzyką i energią płynącą z tej muzyki, to jest jakby już kompletnie inny temat, więc posłuchajmy. Tak jak Zbyszek mówił, to już był właśnie ten czas globalizacji muzyki, również właśnie muzyki latynoskiej, w związku z tym piosenka, która była no, hymnem reprezentacji meksykańskiej, rozbrzmiewała tak naprawdę pod każdą szerokością geograficzną
0: Polską
1: w owym czasie. Polską też, dokładnie tak. I stała się po prostu globalnym hitem. Więc posłuchajmy rok 2006, mundial w Niemczech, zespół RWD z telenoweli Zbuntowani i utwór zatytułowany dość nieskomplikowany sposób Mexico, Mexico.

0: I o ile zespół RBD nagrał utwór, który, no można powiedzieć tak, on nie był oficjalnym utworem sygnowanym, nazwijmy to, przez FIFA. No zresztą trudno, żeby FIFA tylko wspierała jeden zespół, tak? No bo przepraszam bardzo, w Niemczech Polska też grała. No raczej nie wyobrażam sobie, co prawda, żeby RBD nagrało Polska Biało-Czerwoni na przykład. Chociaż ciekawe by to brzmiało. Natomiast można powiedzieć tak, istnieją nieoficjalne piosenki mundialowe i oficjalne piosenki mundialowe. I co wspólnego mają oficjalne piosenki mundialowe z Ameryką Łacińską? A no między innymi to, że jedną z takich, no można powiedzieć, namaszczonych i pobłogosławionych przez FIFA artystek, i to rzeczywiście no, trzeba powiedzieć śmiało, artystek przez wielkie A, jest pewna pani, która pochodzi z Kolumbii i która swój, nazwijmy to, akcent muzyczny odcisnęła, ślad muzyczny, może powiedzmy tak, odcisnęła już na kilku utworach, między innymi na oficjalnym utworze tegorocznego mundialu.
1: Właśnie, tak, dokładnie tak, a jak już pewnie państwo się domyślają, chodzi o Shakirę. Tak, dokładnie tak. No i teraz utwór, który no chyba w dzisiejszej audycji po prostu musiał się pojawić. Mm-hmm. Musiał się pojawić. Tak
0: i nie
1: jak
0: chodzi o Daj Daj.
1: Tego nie będzie akurat. Nie. Tego nie będzie, bo on jest na tyle teraz popularny, że
0: oklepywany i zresztą tak bym powiedział, że jest taki, no jak to wielu Latynosów, zwłaszcza Meksykanów, mówiło, że no Shakira, mogłaś napisać coś bardziej meksykańskiego, a nie taki z przeproszeniem bezpciowy, nie wiadomo co. No.
1: No, ale inny utwór Shakiry, utwór, który no myślę, że spokojnie może, i zresztą tak się dzieje, rywalizuje z La Copa de la Vida, Rickiego Martina, no te palmy pierwszeństwa w dziejach piosenek mundialowych, czyli jak ktoś jeszcze nie wie, oczywiście Waka Waka. No musiał się po prostu pojawić ten utwór. Prawie 5 miliardów wyświetleń na YouTubie mówi samo za siebie, że jest ta piosenka dość popularna. Znaczy mowa tu oczywiście o tej takiej kanonicznej wersji anglojęzycznej. My, żeby nie iść takimi super wydeptanymi ścieżkami, zaprezentujemy dzisiaj wersję hiszpańskojęzyczną. Shakira nagrała ten utwór w kilku różnych wersjach, w kilku różnych miksach, na kilka różnych rynków, no ale tak to po prostu teraz wygląda. No jakby mundial jest już imprezą ogólnoświatową, jest imprezą globalną i tak naprawdę towarzyszące mu wydarzenia, czy towarzyszące mu produkty kulturalne, tak powiedzmy, też są dostosowywane do różnych rynków, na których no po prostu sprzedaje się to wszystko, co tej gorączce futbolowej co 4 lata towarzyszy. No a Shakira, jak wiemy, no od tak naprawdę lat tworzy utwory zarówno, i myślę, że to ważne, żeby dodać, tworzy, bo ona tak naprawdę jest współautorką większości tych utworów. To nie jest tak, że ona tylko śpiewa, natomiast stoją za tym profesjonalni jakby patrzący wszystko, chłodnym okiem na to wszystko i analizujący aktualne trendy producenci, tylko rzeczywiście Shakira sama te piosenki tworzy, pisze, komponuje, więc no tutaj myślę wielki szacunek dla tej pani za to, że to robi. Tak jest też w przypadku tej piosenki, chociaż tutaj akurat jeśli chodzi o pojawiające się tam motywy afrykańskie w tym utworze, to historia jest nieco bardziej skomplikowana, bo no podejrzewam, że każdy ten utwór gdzieś tam kiedyś chociaż raz w życiu słyszał. Natomiast pewnie nie każdy wie, że on bazuje na utworze z lat 80. jeszcze. I co ciekawe, stworzonym w Kamerunie. I to i tak jeszcze można gdzieś tam głębiej drążyć. Mowa o utworze zatytułowanym Zangalewa. zespołu Golden Hour, o ile dobrze pamiętam, oni się nazywali. Jeszcze potem zmienili nazwę na Zangaleła właśnie, bo tak ten utwór był takim przebojem w latach 80., że po prostu wszyscy ten zespół właśnie z Kamerunu kojarzyli z tym. Natomiast sam ten utwór bazuje na jeszcze wcześniejszych tradycjach po prostu marszów wojskowych, no, wykorzystywanych przez żołnierzy właśnie z tej części Afryki. I co ciekawe, właśnie ten kameruński utwór Zangalewa trafił za sprawą afrokolumbijskich DJ-ów do Kolumbii, więc on już w latach 80. był popularny na imprezach kolumbijskich. Gdzieś tam w tę tkankę kolumbijską trafił i tam też pewnie Shakira właśnie się z nim zapoznała, nawet pewnie nie mając świadomości, skąd pochodzi, skąd się wziął. Tutaj w ogóle dochodzi jeszcze jeden element, bo ten utwór został również wykorzystany przez jedną z ikon muzyki merengue na Dominikanie, czyli Wilfrido Vargasa, nagrany w kompozycji El Negro No Puede. Bardzo znamienny tytuł, ale nagranej przez również bardzo zasłużony dla muzyki merengue zespół żeński Las Chicas del Can. Polecam sobie posłuchać tych utworów, zarówno Zangalewa w tej oryginalnej wersji kameruńskiej, jak i właśnie El Negro No Puede Las Chicas del Can, bo no, można się zdziwić, jak to wszystko jest do siebie podobne, jakby jak te tradycje, te motywy gdzieś tam migrowały, ewoluowały, aż w końcu właśnie to wszystko trafiło do tej znanej już wszystkim na całym świecie tak naprawdę kompozycji Shakiry, czyli Waka Waka. No oczywiście tam pojawiały się problemy prawne, bo gdzieś tam zostało oczywiście wyciągnięte, że przecież te motywy już się pojawiały, że może tu mamy do czynienia z plagiatem. Natomiast no, twórcy zespołu Golden Hour, tego pierwszego jakby, no i w ogóle stwierdzili, że oni są zaszczyceni, że artystka tego kalibru sięgnęła po ich piosenkę i mówili, że dogadali się z wytwórnią Sony Music bez żadnych kroków, jakby procedur sądowych i wszystko zakończyło się jakby dobrze, polubownie i nie ciągnął się, że tak powiem kolokwialnie, żaden smród za tym wszystkim.
0: Być może ich konto też się, że tak powiem,
1: na pewno tak było. Więc tak, ale oczywiście pojawiały się też zarzuty odnośnie tej piosenki.
0: Golden Sound,
1: tak. No ale jakby i tak. Coś ze złotem. Nawet właśnie Zangalewa wszyscy kojarzą. Sami na mina te fragmenty, tak. To jest właśnie później zmienili nazwę. No ale jako że Mundial w 2010 roku, bo chyba nie wspomnieliśmy, że to jest utwór oficjalny, jakby hymn właśnie Mundialu w 2010 roku, który odbywał się, jak pamiętamy, w Republice Południowej Afryki. No i pojawiły się oczywiście zarzuty pod adresem FIFA. Dlaczego tu jakaś Shakira z Kolumbii tworzy piosenkę dla na imprezę odbywającą się w RPA? Dlaczego nie lokalni artyści? Tylko właśnie ktoś kompletnie z zewnątrz. W przypadku Waka Waka tam Shakira zaprosiła, w zasadzie producent tego utworu zaprosił do udziału zespół Freshly Ground z RPA, których tam słychać w pewnym momencie. Rzeczywiście oni tam sporo od siebie dodali, więc jakiś tam ten afrykański element jest. Pojawiają się fragmenty zaśpiewane w rdzennych językach właśnie z południowej części kontynentu afrykańskiego. No ale jednak nie da się ukryć, że to jest Shakira. I myślę, że to jest dosyć znamienne, że tak naprawdę od Rickiego Martina i tego utworu La Copa de la Vida gdzieś tam te piosenki mundialowe mimo wszystko kojarzą się z Ameryką Łacińską, z tą energią latynoską. Jakby...
0: I chyba też tym, że właśnie te piosenki są tworzone no już przez artystów, którzy są znani, powiedzmy, a niekoniecznie pochodzący z danego kraju.
1: To tak, to, ale to zdecydowanie też. Tak. No jakby to nawet sami członkowie zespołu właśnie Freshly Ground, którzy no mieli swój udział w nagraniu Waka Waka, stwierdzili, no, że to jest dosyć oczywiste, no w RPA nie ma artysty tego kalibru, który mógłby, no mundial jest wydarzeniem globalnym i jest to jak najbardziej logiczne, że FIFA angażuje artystów właśnie o no takim, o takiej skali globalnej.
0: UEFA zresztą podobnie, przepraszam, jak były mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie, to żaden, że tak powiem, polski, a nie ukraiński artysta nie zagrał oficjalnej piosenki.
1: Właśnie, koko, eurospoko, przepraszam. Padło, niestety.
0: No, niestety.
1: Tak. Ale wracając do Shakiry, no ważne, że no i znamienne dosyć, że tak naprawdę z każdą kolejną edycją w przypadku tych oficjalnych utworów brali tam udział artyści z Ameryki Łacińskiej w ich nagrywaniu. Z każdą kolejną edycją też to było coraz bardziej zróżnicowane, żeby podkreślić ten globalny charakter. Więc to zwykle były kolaboracje artystów z różnych krajów, z różnych kontynentów, no co ma jakby ucieleśniać ten uniwersalny charakter sportu, jakim jest piłka nożna. Ale jednak gdzieś tam ten latynoski element, latynoski feeling zawsze był bardzo w tym istotny. Ale rozgadaliśmy się, więc... Wracamy, 2010 rok, mundial w RPA, Shakira ze wsparciem lokalnego zespołu Freshly Grounds i Waka Waka.

0: No i z południowej Afryki przenosimy się z powrotem na zachodnią półkulę. Dokładnie przenosimy się do Brazylii do roku 2014, o ile dobrze pamiętam. Bowiem weźcie Państwo pod uwagę, że nie tylko piłka nożna jest ważna. Oczywiście jest najważniejsza i to jak się gra. Muzyka jest też bardzo ważna, ale też ważne są elementy, nazwijmy to, takiej identyfikacji. Troszkę to myślę, że marketingowcy tutaj bardzo dobrze by na ten temat opowiedzieli, że tak powiem wizualizacji mundialu, zwłaszcza tutaj związane z maskotkami. A jeżeli chodzi o Brazylię, ta maskotka była naprawdę sympatyczna.
1: Tak. I teraz właśnie nie będzie to oficjalny hymn tego mundialu w Brazylii, który nawiasem mówiąc był przeciętny, można było powiedzieć. To była piosenka Pitbulla z gościnnym udziałem dwóch pań, zatytułowana We Are One. Zbrała naprawdę sporo krytyki, nawet była duża taka oddolna internetowa akcja brazylijskich kibiców, żeby Waka Waka znowu zostało oficjalną piosenką również futbolu w Brazylii, bo oni tego Pitbulla zdzierżyć nie mogą. Nie będzie to też oficjalny utwór, oficjalny hymn żadnej z reprezentacji, no w tym oczywiście no, przede wszystkim reprezentacji Canarinhos, reprezentacji Brazylii, ale będzie to właśnie oficjalna piosenka maskotki tego turnieju, czyli, no tak jak Zbyszek wspomniał, pancernika, który miał na imię Fuleco, o ile dobrze pamiętam wtedy, co miało być połączeniem słów futbol i ekologia. Po prostu, bo on miał no, zwrócić uwagę na ochronę lasów deszczowych przede wszystkim w Brazylii, no, ochronę w ogóle środowiska naturalnego. Tam, no, jak wiadomo, no, Brazylia i cała Amazonia brazylijska, no to ważne miejsce, jeśli o to chodzi na świecie.
0: Jeszcze nikt nie myślał, że Jair Bolsonaro zostanie prezydentem.
1: No nie, nie myślał, to prawda. No oczywiście tu również pojawiły się kontrowersje, bo FIFA niespecjalnie paliła się do tego, żeby przekazywać jakiekolwiek zyski ze sprzedaży tych maskotek organizacjom zajmującym się już bezpośrednio właśnie ochroną środowiska, ochroną zagrożonych gatunków. Ale jakby nie zmienia to faktu, że rzeczywiście pancernik Fuleco był jedną z, myślę, z takich sympatyczniejszych mundialowych maskotek ostatnich edycji Mistrzostw Świata. A oficjalną piosenkę na jego
0: Bolita
1: cześć...
0: Bolita brazylijska. Tak się nazywa ten gatunek...
1: Pancernika. Tak. Okej. Okay. To nawet nie wiedziałem.
0: No, ale przed chwilą sprzedził.
1: Tak. A piosenkę specjalną dla niego skomponował i wykonał Arlindo Cruz. No, wybitny brazylijski artysta, związany przede wszystkim...
0: Nieżyjący,
1: zmarł w ubiegłym roku chyba, o ile dobrze pamiętam. Związany z muzyką pagodzi, czyli no, taką odmianą samby. Niektórzy mówią, że trochę bardziej... komercyjną, może taką gładszą, bardziej wygładzoną, no ale tam różnice polegają na trochę innym instrumentarium, trochę innym podejściu do brzmienia. No w każdym razie Arlindo Cruz współtworzył chyba no, najważniejszą grupę w historii w ogóle muzyki pagodzi, czyli grupę Funda de Quintal. A później działał solowo z powodzeniem i no, dzisiaj jest uważany za jednego z najwybitniejszych artystów wykonujących szeroko pojętą sambę po prostu w Brazylii. On był bardzo blisko związany oczywiście z Rio de Janeiro. I gdzieś tam to jego dziedzictwo cały czas jest żywe. A jak brzmi jego piosenka stworzona na cześć pancernika Fuleco? Posłuchajmy. Brazylia 2014 rok. Bardzo, naprawdę bardzo brazylijski utwór, jeśli chodzi o klimat. Arlindo Cruz i utwór Tatu Bom de Bola.

0: A jeżeli Państwo słuchali uważnie naszego cyklu poświęconego latynoskiej muzyce rockowej i jeżeli również słuchaliście naszego cyklu rozpoczętego niedawno poświęconego latynoskiej muzyce urbana, no bo zresztą innej nie ma de facto, to autora i wykonawców kolejnej piosenki powinni Państwo znać, bowiem pojawiają się tutaj również gwiazdy. Może nie aż tak znaczące jak Shakira na, powiedzmy, wymiarze ogólnoświatowym, ale jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, jak najbardziej tak.
1: Tak, to prawdziwy Dream Team, ale bardziej taki właśnie, o ile no Shakira jest artystką typowo mainstreamową, prawda, globalną, to tutaj też artyści cenieni, artyści wybitni, natomiast myślę, że bardziej w tej kategorii alternatywnej. I to jest taki dobry przykład, tak naprawdę, ta piosenka, której za chwilę posłuchamy, że no nie tylko ci artyści tego głównego nurtu, artyści no, reprezentujący jakąś, powiedzmy, szeroko pojętą scenę popową, rozumianą na różne sposoby, tworzyli utwory no, na potrzeby tych dużych imprez piłkarskich, ale właśnie no, również artyści gdzieś tam kojarzeni bardziej ze sceną alternatywną. Tak jest w tym przypadku. Tutaj no, Spiritus Movens tego utworu, no, kompozytorem i głównym wykonawcą jest, myślę, doskonale nam znany Gustavo Santaolalla. No, postać absolutnie wybitna, jeśli chodzi o muzykę nie tylko rockową również, ale w ogóle no, muzykę latynoamerykańską. Argentyński kompozytor, producent, twórca muzyki filmowej, no przecież laureat dwóch Oscarów za swoje dzieła właśnie no, na potrzeby kina tworzone. No więc no naprawdę no człowiek, który prawie że w pojedynkę w latach 90. stworzył latynoamerykańską scenę rockową i produkował tak naprawdę wszystko to, co wtedy się liczyło. A tutaj no, zaprosił do współpracy kilka nazwisk, no również znaczących, jeśli ktoś się tą sceną latynoamerykańską, alternatywną interesuje, to no to naprawdę istotne postacie. Julieta Venegas z Meksyku, Gustavo Cordera z Argentyny, no, czyli wieloletni lider, wokalista zespołu Bersuit Vergarabat, legendarnego rockowego zespołu argentyńskiego. I tak jak Zbyszek wspomniał, również reprezentanci tej nowszej fali muzyka urbana, zresztą zespół, którego w naszej poprzedniej audycji słuchaliśmy, zespół pochodzący z Kolumbii.
0: Z kolumbijskiego Choco,
1: tak, zespół no, reprezentujący kulturę afrokolumbijską, czyli Choco Town. I oni wspólnie nagrali utwór, również na potrzeby właśnie przy okazji mundialu w Brazylii w 2014 roku, ukazujący to trochę z innej strony. To jest, to znaczy podkreślają to, no, że mundial odbywa się w Ameryce Łacińskiej, która tak naprawdę jest jakąś tam jedną wielką ojczyzną i no już pomijając to, że duża część Ameryki Łacińskiej po prostu mówi w tym samym języku, to tutaj gdzieś tam no ten utwór ma podkreślić porozumienie ponad podziałami granicznymi, jakby pokazać, że tak naprawdę trzeba celebrować to, że no, parafrazując słynne powiedzenie, futbol wraca do domu, jakby to jest. Jakby na Ameryka Łacińska i futbol są naprawdę no, związane ze sobą w sposób absolutnie niezerwany i to, że mundial odbywa się właśnie w Brazylii, no, w sercu Ameryki Łacińskiej, jest naprawdę istotne dla tej latynoamerykańskiej tożsamości. A przy okazji był to też utwór wykorzystany w programie telewizyjnym towarzyszącym właśnie, programie w telewizji Telesur argentyńskiej towarzyszącym mundialowi z 2014 roku. To był program, w którym pojawiali się myślę, że znany niektórym Diego Armando Maradona. I no, wybitny dziennikarz sportowy argentyński, znany jak to Victor Hugo. I oni sobie rozmawiali, komentowali to wszystko, co na mundialu w Brazylii się działo. A piosenka Gustavo Santaolalla z przyjaciółmi po prostu była wykorzystywana jako główny temat muzyczny tegoż programu. Pojawiał się w czołówce. Utwór zatytułowany dosyć znamiennie De Surda, czyli jakby z lewej nogi. I to jest motyw, który się w tej piosence, w tekście tej piosenki przewija. No, że jak Ameryka Łacińska, gdzie jest? Jest, jak popatrzeć na mapę świata, po lewej stronie. Na dole i po lewej stronie. Więc jak gra się w piłkę, tam właśnie, gdzieś tam na dole i po lewej stronie świata, trzeba walnąć z lewej nogi. I wtedy na pewno się wygra. Więc posłuchajmy Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas, Gustavo Cordera i Chocip Town w utworze De Surda.

0: Przenieśmy się teraz do roku 2022, a w zasadzie może nie do końca do roku 2022, bo utwór, którego za chwileczkę posłuchamy i zespół, którego za chwileczkę posłuchamy, on jest znany. On jest znany wszystkim w Argentynie, no bo w końcu stamtąd pochodzą. Myślę, że znany jest w ogóle w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w tej południowej części. Zespół, który zresztą, o ile dobrze pamiętam, puszczaliśmy już parokrotnie.
1: Tak, puszczaliśmy.
0: I utwór, którego posłuchamy, no jest w zasadzie ich własnym, ich coverem ich własnej piosenki.
1: Tak, i to jest...
0: Ale...
1: To jest bardzo ciekawa historia w ogóle i dosyć znamienna, pokazująca mechanizmy jakby powstawania piosenek, które gdzieś tam tak oddolnie można by było powiedzieć, na poziomie naprawdę gdzieś tam kibiców, którzy tworzą swoje własne wersje piosenek i one potem dzięki dobrodziejstwom internetu i mediów społecznościowych trafiają, no można powiedzieć, na sam szczyt. I tak było właśnie w przypadku tej piosenki. Wszystko zaczęło się od zespołu, no tak jak Zbyszek powiedział, znanego, La Mosca CC, zespół, który no lata świetności przeżywał tak na przełomie lat 90. i 2000, właśnie no wtedy swoje największe hity nagrywał. Zespół balansujący jakieś tam granice muzyki ska, trochę reggae, trochę salsy, trochę takich brazylijskich klimatów. No generalnie muzyka taka imprezowa, energetyczna, bardzo fajna, pozytywna, trochę z przymrużeniem oka. Zresztą bardzo charakterystyczny wokalista w wielkich okularach, La Mosca CC, czyli Mucha CC, po prostu on też jak mucha wygląda, co wygląda tak do dzisiaj. I zespół La Mosca CC w roku 2003 nagrał taki utwór Muchachos, esta noche me emborracho. I to sobie gdzieś tam funkcjonowało i to jest no, utwór o bardzo takiej chwytliwej, charakterystycznej melodii, która w tak naturalny sposób została po prostu przejęta przez kibiców, przede wszystkim kibiców Racing Club, klubu piłkarskiego argentyńskiego z miasta Avellaneda pod Buenos Aires. I oni po prostu własne teksty podkładali pod tę melodię i śpiewali ją na stadionach. Po czym jeden z kibiców właśnie Racing Club, a jednocześnie fanów właśnie zespołu La Mosca CC, stwierdził, że to było w ogóle po zwycięstwie na Copa America, po zwycięstwie Argentyny w 2021 roku, postanowił napisać nowy tekst do tej piosenki, która właśnie gdzieś tam na tym stadionie Racing Club była obecna w zasadzie na każdym meczu. Więc po prostu zwykły, że tak powiem, szary człowiek gdzieś tam z trybun. Fernando Romero on się chyba nazywa, ile dobrze pamiętam. Fernando albo Francisco, nie pamiętam imienia. Mniejsza o to. Stwierdził, że po tym jak Argentyna wygrała Copa America, warto jakby napisać... Fernando, no właśnie. Warto napisać piosenkę po prostu no jakby przy okazji zbliżającego się mundialu w 2022 roku, żeby tam... A może skoro są w takiej dobrej formie, to może jednak udałoby im się tę trzecią gwiazdkę mundialową zdobyć. Fernando Romero napisał nowy tekst, piosenka zaczęła być śpiewana gdzieś tam na stadionach. Kiedyś z jakimiś swoimi kolegami zaśpiewali to po jakimś meczu. Wydarzenie zostało udokumentowane przez jednego z dziennikarzy sportowych. To wszystko trafiło gdzieś chyba na Twittera, o ile dobrze pamiętam. I stało się wiralem gdzieś tam ta piosenka i w ten sposób no to amatorskie tak naprawdę nagranie trafiło do Guillermo Novesisa, czyli lidera zespołu La Mosca CC, któremu się to oczywiście bardzo spodobało i stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić, więc kontaktował się z Fernando Romero z pytaniem, czy po prostu zespołem mogą nagrać tą jego wersję, dopisać go oczywiście jako współautora, jako autora tego nowego tekstu. I tak się właśnie stało, więc jakby rzeczywiście nagrali cover swojej własnej starej piosenki z tekstem fana, kibica, zasłyszanym właśnie tak naprawdę w przypadkowym nagraniu spod stadionu. I tak się narodził hit. Tak się po prostu narodził wielki hit mundialu w Katarze. Hit, który no, towarzyszył reprezentacji Argentyny w tej no, zwycięskiej właśnie walce o tę trzecią gwiazdkę. No i hit do tego stopnia, że w czasie turnieju Leo Messi, zapytany jaka jest jego ulubiona piosenka mundialowa, wskazał właśnie ten utwór. No i to potem Guillermo Novellis powiedział, że to jest tak, no jakby pojechać do Rzymu i zostać jakby zarekomendowanym przez samego papieża. Więc to, no myślę, że no nagle wszyscy przypomnieli sobie o zespole La Mosca CC i no naprawdę i sami piłkarze, i kibice w sposób zupełnie właśnie oddolny, naturalny, to nie był żaden chwyt marketingowy, to nie zostało gdzieś tam właśnie zaplanowane przez wielkie korporacje z FIFA związane, tylko powstało no, w zupełnie, jak to się mówi, organiczny sposób. W tym momencie

0: Tak, bo w 2022 roku tak, natomiast teraz już przenieśmy się do dziś i teraz, czyli do 2026 roku i kolejny utwór, który jest coverem bardzo znanego utworu argentyńskiego, który wykonywała już niestety świętej pamięci pani Hilda. Taki był jej pseudonim, w rzeczywistości nazywała się Miriam Alejandra Bianchi, Argentynka, i to jest zresztą też piosenka argentyńska, natomiast mogę Państwu powiedzieć tak, piosenka o tytule Ya no me arrepiento de este amor, i to jest piosenka, która jest dla mnie fenomenem z jednej bardzo prostej przyczyny, właśnie jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo to jest piosenka, którą naprawdę bardzo wielu kibiców, bardzo wielu klubów latynoamerykańskich, nie tylko argentyńskich, uznaje za swoją. Musiałem znaleźć odpowiedź, dlaczego. No, bo jest taki rytm i tego i w ogóle, no ale jakieś nie znalazłem, że tak powiem, takiego oficjalnego wyjaśnienia, dlaczego akurat ta piosenka rzeczywiście no, jest śpiewana przez wielu kibiców. No, mówię, tak jak powiedziałem Państwu, no, jest nie tylko w Argentynie, bo na przykład Millonarios de Bogotá, czyli no, jeden z głównych, najważniejszych klubów piłkarskich Ligi Kolumbijskiej, nazwijmy to tak, też Indias de Millonarios, czyli fani tego zespołu, też na meczach śpiewają tę piosenkę, a my posłuchamy sobie coveru, o którym opowie teraz Marek.
1: Znaczy, no cover to znaczy myślę, coveru, że no. Trochę za dużo powiedziane, tak. Bo to jest kolejny przykład takiego muzycznego virala właśnie. Tak, tak jak Muchachos Oronas Volvimos a Ilusionar, stworzone gdzieś tam oddolnie przez kibiców na bazie no, znanej piosenki. Tutaj mamy coś podobnego. No zresztą dziennikarze już porównują ten fenomen właśnie tej tegorocznej piosenki towarzyszącej no, kolejnym etapom tej drogi Argentyny to po tym razem już czwartą gwiazdkę. Zresztą utwór tak jest właśnie zatytułowany. La Cuarta Estrella. Czyli...
0: No była ta pierwsza w 78, no już...
1: I teraz już walczą o czwartą. Cały czas, jak wiemy, mają na to spore szanse. Już za tydzień będziemy wiedzieć.
0: Jako jedyna drużyna spoza Europy.
1: Tak, jako jedyna drużyna spoza Europy. Jedyna drużyna właśnie z Ameryki Łacińskiej. Więc cały czas te szanse są. No i tutaj też w tym przypadku no, historia była dosyć podobna jak w przypadku piosenki Muchachos Oronas Volvimos a Ilusionar. No tylko, że tutaj oczywiście nikt

0: oryginalnym wykonawcą, wykonawczynią w tym przypadku tego nie nagrał, no, z powodów
1: nie ta pora roku, wiadomych. Nie okolice 1 listopada.
0: Tak, dokładnie. Tylko po prostu, no, tutaj za całym zamieszaniem stoi, no, można powiedzieć, influencer argentyński, znaczy, no, artysta. Myślę, że trochę na wyraz byłoby tak, nazywanie go artystą, raczej osobowość internetowa, tak. O tak, TikToker, który no, wrzuca filmiki, gdzieś tam nagrywa nagrane z różnymi piosenkami, więc gdzieś tam i dotyczące z jednej strony piłki nożnej, z drugiej strony właśnie jakichś tam muzycznych tematów. I po prostu stwierdził, że no tak jak wtedy Fernando Romero, tak teraz on, mowa o niejakim Palmito.
1: Pablo Quintana.
0: Tak, Pablo Quintana, tak, znany jako Palmito. Wykorzystał melodię utworu Hildy, właśnie Numero Piento de este amor, przerobił na temat piłkarski, La Cuarta Estrella, Quiero ver La Cuarta Estrella, gdzie chciałbym zobaczyć tę czwartą gwiazdkę. To poszło w internet i poszło jakby, rzeczywiście poszło. On nagrał taką wersję, że tak powiem, prawilną w rytmie kumbi. Oczywiście oryginał również jest utrzymany w tej stylistyce właśnie. Natomiast najpopularniejszą wersją jest taka wersja stadionowa, po prostu nagrana z bębnami, śpiewana przez kibiców, i właśnie tej wersji posłuchamy. I ta piosenka również jakby zatacza kolejne kręgi. Zresztą Palmito jest na mundialu w Stanach Zjednoczonych, relacjonuje w swoich kanałach mecze Albicelestes i oni sami również już tę piosenkę przejęli. Już pojawiały się na TikToku, w mediach społecznościowych filmiki, jak po zwycięstwie, po tym dramatycznym i dość kontrowersyjnym pewnie zdaniem niektórych meczu z Egiptem. Pojawiały się filmy z szatni reprezentacji Argentyny, gdzie właśnie śpiewają ten utwór Quiero ver la cuarta estrella. Więc kolejne kręgi, kolejne jakby kręgi zatacza, śpiewają już ją sami piłkarze, śpiewają ją kibice. Więc no znowu mamy do czynienia z takim autentycznie, absolutnie oddolnym fenomenem.
1: A zwrócę Państwu uwagę, że mecz półfinałowy będzie pomiędzy Argentyną
0: i Anglią. Właśnie.
1: I Malvinas, to myślę, że będzie rzeczywiście pytanie, czy będzie por Malvinas, tak jak tutaj się pojawia po raz kolejny w tekście, czy rzeczywiście będzie ta zemsta za Falklandy.
0: Za Falklandy Malwiny. No tak, wojna między Argentyną i Wielką Brytanią z 1982 roku cały czas gdzieś tam w sercach Argentyńczyków pozostaje.
1: A my posłuchajmy.
0: Tak. Palmito na bazie wielkiego hitu Numero Piento de este amor, La Cuarta Estrella.

0: No dobrze, proszę państwa, pozostawmy Argentyńczyków. Czy zdobędą czwartą gwiazdkę, to już będzie wiadomo za tydzień i kilka godzin. Przenieśmy się teraz do USA, ale po meksykańsku.
1: Tak. Dosyć ciekawy przykład. Również oczywiście cały czas pozostajemy w ramach tegorocznego mundialu już, więc to są wszystko bardzo świeże utwory. Ciekawy przykład, albowiem posłuchamy teraz oficjalnego hymnu, oficjalnego zatwierdzonego przez Meksykańską Federację Piłkarską, hymnu reprezentacji Meksyku, natomiast nagranego przez zespół ze Stanów Zjednoczonych. To jest dosyć ciekawe. Zespół oczywiście o korzeniach meksykańskich i reprezentujący nową falę tak naprawdę muzyki i meksykańskiej, tworzonej...
0: pogranicza w zasadzie,
1: tak. Pogranicza, tak, ale, ale oni się jakby przedstawiają jako Meksykanie tak naprawdę.
0: I w końcu Teksas kiedyś był meksykański.
1: Nie da się ukryć. Tak, zespół pochodzący z Teksasu. Zespół istniejący bardzo niedługo, od 2022 roku, natomiast już...
0: ultrapopularny.
1: Bardzo, bardzo popularny, tak. Nagrywający z największymi, bo i nagrywał z nimi Bad Bunny, nagrywał z nimi Shakira, nagrywał z nimi Peso Pluma. Pierwsza liga w tym momencie już naprawdę można powiedzieć w ogóle latynoskiego grania, w tym przypadku, w tym jednak bardzo meksykańskim wydaniu. Zespół Grupo Frontera, czyli granica po prostu, zespół z granicy, Grupo Frontera i utwór Un Solo Corazón, czyli jedno serce, utwór mówiący o tym, tam jest taki nawet tekst, że jest nas 100 milionów, ale tak naprawdę mamy to jedno serce, które bije dla kogo? Oczywiście dla reprezentacji Meksyku. I ta reprezentacja Meksyku również się w tej piosence pojawia. Można sobie zobaczyć teledysk na YouTubie i udało się muzykom Grupo Frontera namówić nie tylko piłkarzy do tego, żeby zaśpiewali i zatańczyli razem z nimi, ale nawet trenerów Javiera Aguirre i jego asystenta Rafaela Marqueza. Wszyscy tam tańczą, śpiewają w tym teledysku. Więc największe gwiazdy meksykańskiej piłki gdzieś tam się pojawiły. Jak wiemy, Meksyk zakończył swoją przygodę po raz kolejny na 1/8 finału, ale piosenka...
0: Może Argentyna go pomści.
1: Tak, może Argentyna go pomści, a piosenka pozostaje, piosenka nie tak energetyczna jak duża część piosenek piłkarskich, raczej bujająca, klimatyczna, oczywiście utrzymana w stylistyce kumbi. Tak jak lubimy. Posłuchajmy Grupo Frontera i utwór Un Solo Corazón.
2: Viene el equipo mexicano. Llegan al área. Tuya, mía, ten, prepara. Apunta, falla el tiro. ¡Gol!

0: Ja w ogóle muszę powiedzieć, proszę Państwa, że przynajmniej jeżeli chodzi o Meksyk, bo pozostaniemy w Meksyku, to ja pamiętam i chyba tak jest po dzień dzisiejszy, podejrzewam, że kiedy El Tri, czyli drużyna piłkarska Meksyku, gra swoje mecze, no to wszyscy Meksykanie jak jeden mąż zakładają koszulki reprezentacji. Oczywiście, no wiadomo, na każde mistrzostwa są nowe wzory, ale nawet jeżeli nie mamy tych najnowszych, to te starsze też możemy założyć i nikt na nas nie będzie patrzył wilkiem. O, to tak, tak tytułem wstępu.
1: Tak, a przechodząc do muzyki, słyszeliśmy młodych, teraz będą ci bardziej doświadczeni.
0: Ale za to jacy.
1: Ale za to jacy, tak. Również stali bywalcy naszych audycji. Legendarny, rockowy zespół z Meksyku. Chyba na pewno jeden z najważniejszych, a bez wątpienia najbardziej wyrazistych zespołów rockowych z tego kraju, czyli Molotov. Molotov również, jak się okazuje, nagrał w tym roku piosenkę na cześć reprezentacji Meksyku. No wiadomo, mundial się odbywa między innymi w tym kraju, więc trudno byłoby taką okazję przegapić. Oczywiście, panowie z Molotov zrobili to po swojemu, w swoim stylu, energetycznie, niezbyt parlamentarnym językiem, ale przecież na stadionach też się tak mówi, też się tak śpiewa. Viva Mexico, utwór w zupełnie innym klimacie niż to, co zaprezentowali panowie z Grupo Frontera. A też ciekawy, bo słyszymy tu nie tylko weteranów z zespołu Molotov, ale również jednego z myślę najpopularniejszych obecnie raperów meksykańskich z Guadalajary, pochodzącego MC Davo, niejakiego, którego również mieliśmy okazję słuchać w naszej ostatniej audycji akurat na temat rapu latynoamerykańskiego, oraz reprezentantka już takiego naprawdę najmłodszego pokolenia muzyka urbana, muzyki trap, czyli artystka występująca pod pseudonimem MJ. I oni wszyscy wspólnie stworzyli kompletnie inny, jeśli chodzi o klimat, ale myślę, że równie porywający utwór na cześć reprezentacji El Tri. Więc po prostu posłuchajmy Molotov, MC Davo i MJ w utworze Viva Mexico.

0: Meksyk dotarł do 1/8 finału, niestety tam się zatrzymał, czy został zatrzymany, niestety mówię, bo naprawdę szkoda mi El Tri.
1: Zaczęli mocno.
0: Zaczęli mocno, tak. Ale no można być, proszę państwa, być legendą, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Być no, absolutnym rekordzistą, jeżeli chodzi o ilość tytułów Mistrzów Świata. No tylko, że niestety ostatni tytuł był w 2002 roku, czyli to już dawno, dawno temu, już prawie ćwierć wieku temu. Można nagrać też fajny utwór, no i niestety obskoczyć Bęcki po raz kolejny. Tak niestety, było tak. Z jednym z teoretycznie faworytów do tytułu Mistrzów Świata, czyli właśnie już drużynie, o której już wspominaliśmy dzisiejszego wieczora, czyli z Canarinhos.
1: Tak, dokładnie. Brazylia, więc teraz posłuchamy również z tegorocznego mundialu oficjalnej piosenki właśnie reprezentacji Brazylii. Piosenki no na pewno wartej uwagi, bo tak jak wcześniej słuchaliśmy tych utworów meksykańskich stworzonych zarówno przez młodych, jak i przez tych nieco starszych artystów, tak tutaj jednych i drugich mamy w jednym utworze. Jakby to jest bardzo ciekawy przykład tej międzypokoleniowej synergii, można było powiedzieć, i tego, że piłka nożna rzeczywiście łączy ludzi w każdym wieku, również jeśli chodzi o artystów. Poza tym jest to utwór bardzo ciekawie skonstruowany, bo to jest taka trochę podróż przez różne style muzyki brazylijskiej, bo każdy z artystów, którzy się tutaj pojawiają, gdzieś tam właśnie porusza się w tym swoim klimacie, a jako całość wszyscy po prostu, cel jest jeden, czyli zagrzać do walki reprezentację Brazylii. No, z jakim efektem już wiemy, natomiast piosenki na pewno warto posłuchać. Dlaczego? No dlatego, że pojawiają się tu naprawdę kluczowe postacie, jeśli chodzi o muzykę brazylijską, o różne wersje, odmiany tej muzyki brazylijskiej. No bo tak, są tu młodzi. Są tu młodzi, czyli przede wszystkim Ludmilla, prawda? Artystka, no tak naprawdę uważana za chyba taką najważniejszą afrobrazylijską artystkę, no można powiedzieć, jeśli rozszerzymy termin musica urbana również na Brazylię, no to reprezentantkę właśnie brazylijskiej musica urbana w tym momencie. Jest João Gomes, czyli no również bardzo młody, natomiast reprezentant nieco innego nurtu, a mianowicie tej takiej kowbojskiej, można było powiedzieć, muzyki forró, prawda, brazylijskiej. No jest jeszcze jeden reprezentant młodego pokolenia, czyli Vei. Również myślę, że można go z musica urbana tutaj, z rapem, hip-hopem, gdzieś tam w tych okolicach go tak umieścić, ale są też przedstawiciele kompletnie innych pokoleń, no przede wszystkim Zeca Pagodinho, czyli jedna z legend samby, czy pagodzi właśnie, czyli tego nurtu, o którym wspominaliśmy wcześniej przy okazji Arlindo Cruza. No Zeca Pagodinho to jest ikona muzyki brazylijskiej, 3 razy starszy od tych młodych, którzy tutaj się pojawiają, no a jednak wszyscy razem śpiewają. Więc jest samba, jest pagodzi, ale jest też muzyka rockowa w osobie Samuela Rosy. Samuel Rosa to jest lider jednego z takich też, myślę, ważnych rockowych zespołów brazylijskich, czyli zespołu Skank. No, święcącego triumfy głównie w latach 90., więc to również jest kompletnie inne pokolenie. Więc cóż, piłka nożna łączy ludzi w każdym wieku, łączy pokolenia i łączy różne style muzyki brazylijskiej. Więc posłuchajmy tego oficjalnego hymnu reprezentacji Canarinhos na Mundial 2026. Wszystko to jakby złożył do kupy producent znany jako Papacinho. No, również współcześnie ważna postać muzyki brazylijskiej. Oprócz niego, no tak jak mówiliśmy, czyli Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa i Vey, a wspólnie śpiewają utwór zatytułowany Bati no Peito.

0: W 2030 roku Brazylijczycy będą musieli, na Kanarii już będą musieli się wziąć do roboty, no bo tak żeśmy sobie z Markiem rozmawiali, że de facto no ten ostatni tytuł, co miał miejsce 24 lata temu, to niektórzy artyści to tam, że tak powiem, jeszcze w pieluchach pewnie biegali.
1: No właśnie, właśnie. I nagrywanie nawet najlepszych piosenek nie wystarczy.
0: Tak jest. A zakończymy krajem, o którym jeszcze w zasadzie de facto nie rozmawialiśmy dzisiejszego wieczora. To znaczy, okej, dobra, no artystów tak, artyści z tego kraju się pojawiali, ale nie w kontekście
1: reprezentacji
0: swojej, a jest tak. To kraj, który jest zasłużony zarówno piłkarsko, jak i przede wszystkim muzycznie.
1: Tak, dokładnie. Muzycznie rzeczywiście ten kraj już się dzisiaj pojawiał, natomiast piłkarsko jeszcze nie. I teraz przyszedł właśnie na to czas. Mowa oczywiście o Kolumbii. Kolumbia, no, która również w tym roku zakończyła swoją przygodę na 1/8 finału, podobnie jak no, spora część reprezentantów Ameryki Łacińskiej. No, Argentyna tylko została w grze jeszcze, jak wiemy. Natomiast Kolumbia, jeśli chodzi o oprawę, że tak powiem, artystyczną, również ma się czym pochwalić. A to za sprawą akurat nie Shakiry, no, jakby, która wykonuje, jak wiemy, oficjalną piosenkę FIFA, prawda, tego turnieju. Natomiast za sprawą innego artysty, no, również artysty, no...
0: Który występował z Shakirą.
1: Występował z Shakirą, występował z bardzo wieloma innymi wykonawcami również. No jest...
0: Ale tak, żeby powiązać, powiedz.
1: Jest też jedną z ikon muzyki kolumbijskiej, tak naprawdę, czyli Carlos Vives.
0: Muzyka vallenato.
1: Tak, dokładnie. Muzyka vallenato. Człowiek, który pokazał światu muzykę vallenato tak naprawdę, łącząc ją trochę z popem, trochę z rockiem, no ale serwując w taki sposób, że rzeczywiście gdzieś tam nie tylko w Kolumbii, ale również w innych krajach można było sobie się z tym utożsamić. Z tym no, gorącym.
0: To na całym świecie bym powiedział.
1: Zdecydowanie tak. I tutaj w bardzo ciekawy sposób do tego Carlos Vives podszedł w przypadku tegorocznego mundialu, albowiem wziął, znaczy on jakby stał za tym wszystkim, za tym przedsięwzięciem i wziął trzy swoje, no jedne z takich największych chyba przebojów w ogóle z całej swojej kariery, czyli utwory La Tierra del Olvido, Fruta Fresca i... Pamajte chyba, o ile dobrze pamiętam. Powstały do nich nowe teksty piłkarskie, melodie zostały, natomiast no tak jak już w przypadku tych argentyńskich, wiralowych hitów mówiliśmy, że bierze się melodię znaną doskonale w danym kraju i tworzy się nowy piłkarski tekst do śpiewania na trybunach. Tyle, że o ile tamto powstawało gdzieś tam oddolnie, tak tutaj no, Carlos Vives sprawował od początku pieczę artystyczną, natomiast efekt jest, no myślę, jak najbardziej podobny i równie porywający tak naprawdę. Więc to była taka skoordynowana akcja, natomiast myślę, że bardzo fajnie to wszystko wyszło. On zaprosił zresztą na autentycznych kibiców, którzy nagrali te piosenki w nowych wersjach. To wszystko razem nosi tytuł La Barra Incondicional, czyli no, jak to najlepiej przetłumaczyć, takie bezwarunkowe kibicowanie tak naprawdę. Jakby to coś, co ten tytuł ma podkreślić, że z reprezentacją jest się nie tylko wtedy, kiedy wygrywa, ale jest się bezwarunkowo. Zawsze i w każdej sytuacji.
0: Kibiców.
1: Tak. Dokładnie tak.
0: Przepraszam za złośliwość, ale no. Więc i tego co? Sobie za chwileczkę
1: tego posłuchamy.
0: Tym samym kończymy nasze dzisiejsze wydanie Republika Latina, wydanie wakacyjno-muzyczne. Na drugą część zapraszamy w sierpniu. Przypomnę, że naszym gościem był Marek Świrkowicz. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Za tydzień, proszę Państwa, będzie Republika Latina, ale krótsza. Jeszcze nie wiem na jaki temat. Być może ja coś sam, że tak powiem, bez gości. No krótsza będzie, no bo o 21 jest finał. No ja nie ukrywam, że chciałbym obejrzeć ten mecz finałowy, niezależnie od tego, kto w nim wystąpi. Natomiast... Także pewnie będzie troszkę krócej, ja chciałbym, że tak powiem, dotrzeć do domu wcześniej. Więc tak jak powiedzmy w tym roku mecze oglądałem tak sobie, to no, finał jest obowiązkiem po prostu, więc nawet mimo tego, że biało-czerwoni w nim nie grają, no, może kiedyś zagrają. W czwartek natomiast o godzinie 20 tres po tres i kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. A póki co życzę Państwu wszystkiego dobrego, również pozytywnych emocji piłkarskich w nadchodzącym tygodniu. I zanim się pożegnamy, to tylko przypomnę, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawował magiczny pan, jemny pan, laska niebeska, jemne hopana. A na sąciec.

0: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
1: Autopromocja.
2: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
3: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
4: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
5: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
2: We wtorki o godzinie 17:30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
1: To była autopromocja.

No co?

Może wszystkiego się czepiam, wiem, ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba

0: autopromocja.
1: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: Nocne powtórki w net.
2: Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak. Dobry wieczór Państwu. To dziś wyjątkowe spotkanie, bo chociaż już tych rozmów przeprowadziłam bez liku, to powiem szczerze, że gość, którego dzisiaj będą Państwo ze mną słuchać, wzruszył mnie w trakcie poranka. Zawsze w poranku rozmawiamy o sprawach poważnych i szczerze mówiąc, to rzadko zdarzają się takie spotkania, które zapadają nam tak mocno w serce, aż nie jesteśmy w stanie się opanować. To ja nie przedłużając już przedstawię. Profesor Krzysztof Bielecki, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Witamy się ponownie. Ja chciałam tylko przypomnieć, że obiecałam Państwu na antenie wtedy poranka, że my tę rozmowę przeprowadzimy, więc dzisiaj rozpoczynamy tę drogę, w którą chciał nas zabrać pan profesor, czyli w opowieść o tym, jak powinna wyglądać prawdziwa służba zdrowia.
3: Tak jest, tak.
2: I jak, ale też spróbuję może przez chwilę chociaż wrócić do pana drogi, panie profesorze, czyli do drogi lekarza, który walczy o tę służbę człowiekowi, bo pan w poranku powiedział taką jedną piękną, nie jedną, ale jedną z tych pięknych rzeczy, że zaczyna się od wychowania, a później jest wykształcenie i że nie można być dobrym lekarzem, jak się nie jest dobrym człowiekiem.
3: I nadal to podtrzymuję i powtarzam, będę powtarzał to bez końca. Dzień dobry, proszę Państwa. Pani mnie też wzrusza swoim zainteresowaniem. I to jest, na tym polega, że ludzie powinni się wzruszać wzajemnie, mówiąc do siebie, ale jeden warunek musi być spełniony. Musimy sobie patrzeć głęboko w oczy. Ja jak badam chorego, a zwłaszcza tego po raz pierwszy go spotykam, to proszę, żeby patrzył mi prosto w oczy. Jak spotykam pacjentę, kobietę czy mężczyznę, którzy unikają gdzieś po ścianie, to przewiduję, problemy będą. Ale jak uda mi się nakierować, wzajemnie wzrokiem się spotkamy. Wzrok jest oknami duszy. I wtedy zaczynamy być w stosunku do siebie ufni, no bo nie mogę sobie wyobrazić relacji chory lekarz bez zaufania. My musimy sobie nawzajem ufać, bo to jest to, co mówiłem o tym tak zwanym poufaniu, zaufaniu. Proszę Panią, dzisiaj mnie spotkały dwie ogromne przyjemności. Nie mogę się oprzeć pokusie, żeby tego nie powiedzieć.
2: Śmiało.
3: Zadzwonił pacjent z Krakowa i mówi, mój nazwisko takie, pewnie Pan mnie nie pamięta na wale pracy i obowiązków, ale przed ponad 12-13 lat temu operował mi pan trzustkę z powodu nowotworu. Pan sobie wyobrazi, że ja żyję. To ja zażartowałem i pytam się, to pan ma żal do mnie o to? Nie, chciałem panu jeszcze raz podziękować za to. A drugi przypadek, w szpitalu u mnie, pacjentka pokazuje szyję i mówi, proszę pana, panie profesorze, czy pan pamięta, jak w latach 80. wyciął mi pan dużą tarczycę? Proszę zobaczyć, blizna piękna, przykrywam koralami. I proszę panią, mówię celowo o tych dwóch przypadkach, dwóch chorych, bo większość z nas, lekarzy, ma takie przeżycia, takie wspomnienia. I to jest ta wartość dodana, ten wad naszego zawodu, który nie ma ceny. To jest wdzięczność pacjenta. I proszę Państwa, to jest wysiłek za nasz trud. Żadne nieprzespane noce na dyżurach. Nieważne, ile ja zarobię. Panie redaktor, ja znalazłem swoje pierwsze zatrudnienie 1 lipca 1963 roku jako młodszy asystent oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego numer 8 Solec 93, którego niestety 4 lata temu niechlubnie zlikwidowano, otwierając szpital południowy. Ten budynek, ja go odwiedzam jako kultowe miejsce, jak dzisiaj byłem w kościele Świętej Anny, tak ja raz w tygodniu idę na Solec 93 i patrzę na ten mój ukochany szpital. I znalazłem umowę, którą dyrektor ówczesny Piorzyński podpisał ze mną i pierwsza moja pensja była 1350 zł. No, co prawda minęło to już ponad 60 lat, inna wartość tej złotówki, ale takie było uposażenie. Wyobrażacie państwo? A dzisiaj za godzinę pracy niektórzy koledzy żądają 500 zł. A słyszałem takie, że nawet 1000 zł. Proszę panią, nie. Jeszcze raz powtarzam, zdrowie nie jest towarem.
2: Tak jest. To profesorze, zanim przejdziemy do tego, jak profesor diagnozuje, jak powinna wyglądać prawdziwa służba zdrowia, to ja bym chciała jeszcze podpytać o takich kilka drobnych, ważnych faktów z życia profesora. Profesor wspomniał, że ma pan, profesor, związki z wychowaniem księdza Twardowskiego.
3: Tak jest. Spotkałem go w 1953 roku, będąc uczniem liceum i gimnazjum imienia generała Sowińskiego na Woli. Wtedy to była Mynarska 2, tramwajarskie liceum. I pewnego dnia przyszedł młody ksiądz Twardowski. On miał jedną rzecz, dwie takie trudne cechy. Mianowicie mówił bardzo cicho, że trzeba być, rzeczywiście musiało być cisza, żeby usłyszeć to, co on mówił. No i strasznie niewyraźnie pisał. Jak on tam podpisał różne książki czy coś, to podpisał, ale podpisywał takim pięknym, ja się od niego nauczyłem i to mi zostanie już do końca życia. Ksiądz podpisywał z prośbą o pamięć na zawsze.
2: O, piękne.
3: A ja nie jestem księdzem, więc tylko piszę, jak podpisuję swoje tam książki jakieś niektóre, to piszę z prośbą o pamięć i podpisuje się już bez zawsze. I towarzyszyłem jego życiu do 18 stycznia 2006 roku. Nawet go raz operowałem i jak opowiadam to biskupom czy innym hierarchom kościoła, mówiąc, że znam wnętrze księdza Twardowskiego, to oni zdziwieni tacy. Czyli myślą, że ja jestem teologiem. A to jest prawda, ale już szczegółów nie opowiadam. I tak.
2: A to w którym momencie pan profesor pomyślał o tym, że trzeba służyć człowiekowi właśnie przez ten zawód lekarza?
3: Ja mówiłem o wychowaniu i w dawnych czasach było tak, że ojciec i matka chcieli jak najlepiej dla swoich dzieci. I tak jest pewnie do dzisiaj. Tylko dzieci niestety tego nie doceniają, bo patrzą w telefony komórkowe,
2: w
3: Google i tak dalej. Mnie po prostu moja mama powiedziała: synu, uczysz się dobrze wszystkiego, bo ona pilnowała, żebym ja się uczył. Nawet jak byłem chory, to chodziła do szkoły i przynosiła lekcje i ja w tej chorobie, w gorączce musiałem odrabiać te lekcje. Ale to mi tylko na dobre wyszło, bo się nauczyłem uczciwej pracy. Jak ja dzisiaj słyszę o przekrętach, którzy moje koledzy robią, że robią minimalny zabieg, a opisują, że zrobili dużą neurochirurgiczną operację i na to wystawiają fakturę. No proszę panią, to już jest przestępstwo, ale to jest wynik tego, że jakieś braki w wychowaniu było. I mama mi po prostu powiedziała: masz być lekarzem. I ja byłem na tych studiach, uczyłem się, spełniałem swoje dobrze jak mogłem swoje obowiązki do tego stopnia, że mój dyplom jest czerwony. Ponieważ to były lata komunistyczne, to niektórzy mówią, pewnie byłeś członkiem ZMP, a ja no nie byłem członkiem ZMP, ale to był czerwony dyplom summa cum laude, czyli z wyróżnieniem. Miałem na całe studia tylko 1/4, pochwalę się, proszę państwa. Czyli są pewne rzeczy możliwe. I tak zostałem lekarzem i chirurgiem, ponieważ chirurgia jest taką specjalnością, na pewno wszystkie są ważne w życiu człowieka, ale chirurgia jest taka najbardziej skuteczną, bo jest to działanie szybkie. Jak ja widzę na przykład pacjenta chorego z perforowanym wrzodem trawiennym żołądka czy dwunastnicy, w bólem, twardym brzuchem, zapaleniem otrzewnej rozrany, ja go operuję, otwieram, zaszywam ten otwór, perforowany wrzód, płuczę jamę otrzewnową i on następnego dnia jak żywczyk. Chodzi, a pyta się, kiedy by może coś zjeść czy wypić i za kilka dni jest wypisywany do domu. To jest ta skuteczność. Ale jednocześnie jest to ogromne wyzwanie, ponieważ jak ja nie wiem, czy ja ostatnio wspominałem o tym, że każdy chory to jest wyzwanie intelektualne, czyli ja muszę wiedzieć, co mam mu zrobić, ale jednocześnie etyczno-moralne. No, te dwie grupy...
2: A dlaczego etyczno-moralne?
3: Etyczne, bo ja muszę zrobić wszystko, co mogę. Wszystkie inne sprawy odkładam na bok. Nawet swoje zmartwienie, swoje tam myśli jakieś, czy coś takiego, nie? Nie patrzę, ile ja na tym zarobię, bo mnie służy cel szlachetny. Ja mam uratować jego zdrowie i życie. I dlatego już panią kocham za to, że pani już kilkakrotnie powiedziała służba zdrowia. Bo służba oznacza troskę o kogoś, czy o coś, co jest słabe. Prawda? Służba nie jest ideologiczna, czyli jeszcze raz powtórzę, w służbie zdrowia nie ma miejsca na politykę, nie powinno być, ponieważ ona, służba zdrowia, nie służy ideałom, ale konkretnym osobom, tym chorym ludziom, niepełnosprawnym, którzy akurat potrzebują mojej pomocy. Ale to nie ja jestem autorem tych słów, tylko papież Franciszek z jego encykliki Fratelli Tutti z 3 października 2020 roku. Ja sercelowo sobie to zanotowałem przed tym problemami do rozwiązania w służbie zdrowia, taką definicję służby według papieża Franciszka.
2: Piękna, a teraz jest to ten moment, bo profesor jako człowiek, który spędził, no można powiedzieć, całe życie w służbie zdrowia, profesor ma ogląd tych problemów taki szerszy, bo profesor był od 63 roku zatrudniony w szpitalu na Solcu. Przeszedł profesor drogę do zamknięcia tego szpitala, więc to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego.
3: W międzyczasie zmieniałem trochę szpital, bo byłem ordynatorem w szpitalu bielańskim. Tam 7-8 lat. I 20 lat byłem w szpitalu imienia Orłowskiego, ale ostatnie 11 lat, jak mnie przesłali na stypendium ZUS-u, ja celowo nie mówię na emeryturę, bo jak się mówi emerytura, to już śpiewać trzeba do Zakopania jeden krok, prawda? Nie, nie, to jest zmienione, po prostu mam zmienioną warunki pracy. Tak. I nadal funkcjonuję. Oczywiście już nie robię dużych jakichś tam operacji typu resekcji trzustki, czy żołądka, czy już taki zwolniłem. Mam wyobraźnię, bo muszę być bezpieczny dla tego chorego. Ale ostatnie 11 lat przeżyłem w szpitalu na Solcu.
2: To przejdźmy do tego tematu głównego, do którego się, na który się umówiliśmy. Co trzeba zrobić, żeby uratować, naprawić służbę zdrowia w Polsce?
3: Panie redaktor, ja się zastanawiałam nad tym i dzień dzisiejszy jest szczególnie mi miły dzisiaj, bo wreszcie władza aktualna zaczęła zmieniać to, na co ja osobiście czekałem od lat. Jedno powiem gorzką taką uwagę, że oglądałem dzisiaj, bo akurat dzisiaj nie miałem zajęć medycznych i oglądałem telewizję i proszę Państwa, w telewizji wypowiadają się głównie na temat służby zdrowia politycy, działacze, członkowie władzy. O nie, przepraszam, rano był profesor Dawid Murawa z Poznania, dyrektor szpitala wojewódzkiego, też mówił, ale potem już tylko się politycy wypowiadali. Nie widziałem ani jednego wywiadu z chorym,
2: nie,
3: a myśmy powinni słuchać chorych, jaką chcą mieć służbę zdrowia.
2: To tak.
3: Tak? Bo oni są najważniejsi. Nie dyrektorzy, nie ordynatorzy, nie lekarze, tylko oni są najważniejsi, bo to dla nich jest ta służba. Nie słyszałem wywiadu z chorym i bardzo sporadycznie, poza Murawą dzisiaj, z którym był Piasecki, miał wywiad, nie widziałem żadnego lekarza, który by się wypowiadał. Ale cieszę się, że zaczęły się już pewne zmiany. Propozycji takich, ja tu mam prawie 70, nie będziemy wszystkich omawiać.
2: Ale omówmy te, które zdaniem profesora
3: są najważniejsze. Tak, od tego zacznę. Proszę panią, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to najczęściej wiadomo o pieniądze. Powiedzmy sobie tak, my mamy w tej chwili, bo sprawdzałem dzisiaj, 6,8 PKB globalnego dochodu narodowego przeznaczone jest na służbę zdrowia. To jest około 250 miliardów złotych. Strasznie dużo pieniędzy. Powinno być dobrze. Ale Unia Europejska średnio ma 10-11%. Kraje należące do Unii Europejskiej. Czyli już musimy zwiększyć, władza powinna myśleć, jak zwiększyć ilość pieniędzy przeznaczoną na ochronę zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien uaktualnić wycenę procedur medycznych, bo to jest sprzed lat, a wszystko drożeje. Prąd zdrożeje, woda drożeje, gaz drożeje, materiały wszystkie, leki drożeją. No przecież pani żyje i widzi, co się dzieje. No, to coraz więcej musimy wziąć pieniędzy, żeby coś kupić. Czyli pierwsza problem. Musimy się przyjrzeć i zwiększyć nakłady na służbę zdrowia, bo bez tego nie ruszymy. Dzisiaj pojawiła się pierwszy sygnał, że w szpitalach będą limity na wynagrodzenie. Bo dotychczas są szpitale, gdzie 70%, a nawet więcej, budżetu szpitala idzie na wynagrodzenie. No to przepraszam, albo szpital jest dla chorych, mamy leczyć chorych, albo to jest zakład pracy. To jest zakład pracy, ale on ma inną służebność. Ma leczyć chorych i niepełnosprawnych. Czyli nie podano do jakiego limitu, tak. ile z budżetu szpitala ma być przeznaczone na wynagrodzenia, ale to już jest sygnał,
2: że coś zaczyna się ruszyć.
3: Następnie jest podane, że każdy pracownik medyczny musi odpracować pół etatu w szpitalu publicznym. Proszę państwa, ja jestem może dziwny facet, żyję jeszcze swoją młodością, ale twierdzę, że podstawową służbą zdrowia jest publiczna służba zdrowia. Dopóki mamy ubezpieczenie powszechne, każdy płaci składkę, to jest publiczna służba zdrowia i ona jest najważniejsza. Służba prywatna, skomercjalizowana, niech się rozwija, ale nie kosztem pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. A teraz mamy lecznice prywatne, które robią kontrakt i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No to nie jest w porządku.
2: Ja myślę, że my mamy tutaj, profesorze, bardzo trudną... Panie profesorze, to jest bardzo trudna sytuacja, bo zaczyna się dystrybucja, zaczęła się już dawno temu być może, dystrybucja przywileju leczenia, bo to jest trochę tak, że słynna opieka stomatologiczna, która ma w NFZ-cie, widziałam, tam są ogromne sumy. Tak naprawdę żaden biedny pacjent nie ma do tego dostępu, bo właściciele, mówię, nie wszyscy, bo znam takich stomatologów, którzy mają swoje gabinety i bardzo uczciwie do tego podchodzą, ale jest bardzo ciężko dostać się na tak zwane NFZ, chociażby na... Właściwie my powszechnie myślimy, że nie da się wyleczyć zębów w ramach ubezpieczenia.
3: Ja się na stomatologii nie znam, więc się nie będę wychylał. Pani komentarz jest, przyjmuję do wiadomości, ale chcę powiedzieć tak, że lekarze kształcą się, studia są na razie bezpłatne i powinien być wprowadzony obowiązek przynajmniej pięcioletniego,
2: bo to są bardzo drogie studia,
3: obowiązku odpracowania w publicznym. Ktoś jak chce wyjechać za granicę, żyjemy w wolnym kraju,
2: może zapłacić.
3: Może powinien zrefundować koszta leczenia. Można to wyliczyć, ile to kosztuje. 300 tysięcy, czy coś koło tego słyszałem. Ale po studiach, on musi 5 lat odpracować w publicznym służbie zdrowia. Proszę Państwa, dramatyczna sytuacja jest w psychiatrii dziecięcej. Ale ja wiem, że kończą studia lekarze, kończą specjalizację i natychmiast przechodzą do prywatnej służby zdrowia. I teraz...
2: Tu profesorze też, jak to dziennikarz, panie profesorze, pomądrzy się... Według informacji przypadkowej, może nie przypadkowej, syn moich przyjaciół jest właśnie próbuje zrobić specjalizację na psychiatrii dziecięcej. Jest to bardzo trudne, dlatego że ktoś też bardzo wysoko ustawił jakieś progi egzaminów lekowych albo jakiś i w ostatnich kilku miesiącach przez to się to nie przeszedł nikt de facto. Ja nie umiem ocenić, czy to jest ważne, czy nie, bo nie jestem lekarzem, nie chcę się mądrzyć. Ale ja mam też takie czasami wrażenie, że my mamy taki nadmiar jakichś procedur, informacji papierowych rzeczy, a sytuacja coraz bardziej już jest krytyczna, bo o psychiatrii dziecięcej można napisać osobną historię, nie wspomnę już o audycji. Tu mamy tych pól poruszonych bardzo, bardzo dużo, ale nie chcę przerywać profesorowi, bo
3: ja jeszcze jedno muszę powiedzieć, jak pani mi powie, że mamy kończyć, to ja w pewnym momencie skończę, ale drugi problem, który mi leży na sercu, to jest podstawowa opieka zdrowotna. Proszę Państwa, jeździłem troszkę za granicą i wiem na przykład, jak to jest w Wielkiej Brytanii. Mhm. Tam każdy obywatel mieszkający w Anglii, w Wielkiej Brytanii, ma na ścianie numer telefonu Straży Pożarnej, policji i lekarza GP-sa, General Practitioner. U nas się niesłusznie mówi lekarz rodzinny, bo to nie jest żadna moja rodzina, tylko rodziny się powinno mówić. Lekarz rodziny. Lekarz mój i mojej rodziny. I teraz, jeżeli ja w sobotę po południu czuję się o godzinie 9 wieczorem źle, to nie wsiadam w samochód i nie jadę, albo wołam Ubera, nie jadę na SOR, bo na SOR powinien przyjechać ofiary wypadku i nagłe zachorowania, ale jak się źle czuję, to dzwonię do swojego GP-sa i on mnie natychmiast przyjmuje. Czyli lekarz opieki podstawowej to nie jest prywatny zakład pracy, to powinna być publiczna służba, dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. I teraz lekarz POZ-u z całym szacunkiem powinien zarabiać jak wysokiej klasy specjalista, bo on jest specjalistą medycyny rodzinnej, zna się na wielu specjalnościach, na wielu chorobach i on powinien być taką nawigacją, takim GPS-em w systemie ochrony zdrowia. Jeżeli on bada pacjenta o 9 wieczorem bada i twierdzi, że ja mam bóle brzucha i podejrzenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, to on mnie kieruje na SOR. Mhm. I tam na tym SOR-ze mają mnie jako ostrą chorobę brzucha przyjąć i odpowiednio leczyć. A jeżeli na ten SOR każdy przychodzi, bo nie może się dostać w sobotę wieczorem już do lekarza rodzinnego, no to mamy taką sytuację na SOR-ach, jaką mamy. Poza tym, wszelkie konsultacje, jeżeli pan doktor rodziny stwierdzi, że ja potrzebuję mieć konsultację laryngologiczną, to on powinien mieć kontakty z laryngologiem w rejonie, najbliższej strony, i on powinien umówić wizytę i tylko mi powiedzieć, do laryngologa pan idzie za 2 tygodnie o godzinie w środę o tej godzinie. Proszę Państwa, tak widziałem w Wielkiej Brytanii było, że byłem lekarze, specjaliści, chirurdzy organizowali przyjęcie dla lekarzy pierwszego kontaktu rodzin z tego regionu, żeby oni przysyłali mu pacjentów. No tak. W ten sposób. Czyli kokietował lekarzy rodzinnych, żeby miał z czego żyć. Ale to świadczyło o roli, jaką ten lekarz rodzinny pełni.
2: Słuchają Państwo Radia Wnet. Jest 28 minut po godzinie 18. Profesor Krzysztof Bielecki jest gościem tej jednej historii. Ja tylko przypomnę, bo jak może Państwo się włączyli w trakcie naszej audycji, to żeby Państwo wiedzieli, że słuchają Państwo wspaniałej opowieści o służbie zdrowia. Wracamy dalej do naszego...
3: Panie redaktor, kolejny problem, który chcę powiedzieć, to z tym POZ-em pewnie się narażę wielu doktorom, ale przepraszam, skoro oddajemy się marzeniom, to takie moje jest marzenie. Kolejna sprawa. Proszę Państwa, musimy promować zdrowy styl życia. Podam Państwu, że za choroby w 60% odpowiada styl życia, w 30% genetyka, a w 10% niedoskonałość systemu służby zdrowia.
2: Czyli jakbyśmy się dobrze prowadzili, bo na geny nie mamy wpływu, i gdybyśmy dobrze dbali o siebie, i to tak naprawdę możemy sami sobie w dużej mierze
3: pomóc.
2: Zagwarantować
3: tak
2: zdrowe życie.
3: Tak jest. I teraz musimy promować zdrowy styl życia. Nie brakuje takich audycji, bo cały czas tylko widzę, jak gotować, jak jeść, prawda, reklamy. No naprawdę, ktoś musi w radio, w telewizji, w prasie pilnować tego, co się reklamuje. No ale proszę Państwa, nie może być reklama piwa, nawet tego bezalkoholowego, bo podejrzewam, jak się pokazuje piwo, to nie każdy czyta, że to jest bezalkoholowe.
2: Skojarzenia.
3: Słodycze, proszę Państwa, przecież to jest jedna z białych śmierci. Cukier, nadmiar cukru. A gwarantuję Państwu, ja mam specjalizację z chirurgii onkologicznej i wszystkie nowotwory żywią się cukrem, węglowodanami. Reklamowanie tych chipsów różnych, albo te hot dogi takie, to trzeba, ja się boję zawsze, że złamią, zwichnięcie w stawie żuchwowym będzie, żuchowo-skroniowym, jak takie piętrusy.
2: Proszę to Państwa, są hamburgery. Hot dogi to są te dłuższe.
3: No tak, o widzi Pani, ja nawet, nie, no to jest...
2: Profesor zdrowo żyje.
3: Jak ja widzę takie rodziny z dziećmi, jak to w sobotę, w niedzielę, zamiast powinien być rodzinny obiad, bo rodzina przynajmniej raz w tygodniu powinna się razem przy posiłku spotkać, jak oni nad tymi kubełkami, jakimiś tam skrzydełkami, tam, czy tam nóżkami, czy innymi rzeczami i to jedzą. Zapach tego spalonego tłuszczu, jak w Mercedesie po 40 tysiącach przebiegu. No, panie, z całym szacunkiem, pewnie producenty tych fast foodów mnie zabiją w pewnym momencie, ale ja muszę to powiedzieć, bo to nie jest zdrowe. To po prostu nie jest zdrowe. Oczywiście jak ktoś tam raz w drodze do Buzka czy do Krakowa zatrzyma się i zje takiego hot doga czy hamburgera, to nic mu się nie stanie. A jeżeli to się
2: powtarza,
3: no to już gotowe są choroby. Czyli promujemy zdrowy styl życia, zakaz sprzedaży tego, co szkodzi, a zaczęliśmy od pieniędzy, proszę Panią. Teraz wszyscy narzekamy, że jest za mało lekarzy i pielęgniarek w publicznych służbie zdrowia. Jeżeli się wprowadzi to, o czym zaczęliśmy mówić, obowiązek odpracowania i pracy w publicznej służbie zdrowia, a na dodatkową pracę w prywatnej ochronie zdrowia wyrazi zgodę szef głównego miejsca pracy, bo to taka powinna być kolejność, to proszę bardzo, zamiast iść do zoo, grać w tenisa, chcesz iść do drugiej pracy, proszę bardzo, jesteś na robotku, na dorobku. Teraz, proszę Państwa, Ja byłem świadkiem, sam uczyłem w szkołach pielęgniarskich. Dlaczego zlikwidowano średnie szkoły
2: pielęgniarskie? A to może profesor mi wyjaśni, bo to jest jeden z większych skandali, ja tego w ogóle nie umiem zrozumieć.
3: Słuchaj, na Pięknej, było piękne liceum, nomen omen, prawda, na Pięknej pielęgniarskie. Moja żona kończyła na Rakowieckiej, była szkoła pielęgniarska.
2: Parkowa była jeszcze w Warszawie.
3: I tam panie

0: osobistym przez tak zwaną pracę i praktyczne zajęcia w szpitalach, prawda? Ja pamiętam za młodości, jak byłem młodym asystentem, to nosiłem historię choroby za swoim starszym kolegą i podpatrywałem, jak on bada ten brzuch, jak on opukuje klatkę piersiową, jak rozmawia z chorym, jak z nim i tak dalej. I proszę panią, cyfryzacja i komputeryzacja jest bardzo ważna, bo jest zapisane w jednym, dopóki mamy elektrownię i prąd elektryczny i wirusa nie ma w komputerach. To jest dobrze, dobry system, tylko on nie może spowodować, że przy łóżku chorego nie będzie lekarza ani pielęgniarki.
1: Panie profesorze, to dlaczego pana profesora zdaniem zlikwidowano szkoły średnie pielęgniarskie?
0: Pojawiły się wydziały magisterskie, wydziały pielęgniarstwa w uczelniach medycznych i ja nie mam nic przeciwko temu,
1: żeby dalej się
0: żeby panie się kształciły. Tylko coś jest takiego w człowieku, że jak uzyskuje tytuł, to coś się w nim zmienia. To on już wtedy jest do wyższych celów. Jak panie, bo teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że jest duża grupa doświadczonych, przepraszam za określenie, starych pielęgniarek, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Dokładnie, które nie mają tytułów magisterskich.
1: I są świetne w swojej pracy.
0: Ale świetne w swojej pracy. Wszystko potrafią zrobić. Ja się mogę oduczyć. Mnie uczyły instrumentariuszki doświadczone przy pierwszych wyrostkach i przy pierwszych przepuklinach. One mi pokazywały, tego niech pan nie rusza, tego nie szyć, to dyskretnie, cichutko one mnie uczyły. I obok tego są młode, z nowego rozdania panie, które pokończyły te wydziały i mają tytuły magistrów. I pojawiły się jeszcze jeden zawód medyczny, tak zwane opiekunki medyczne. I one tą czarną robotę, że kiedyś robiły pielęgniarki, pomagają pielęgniarkom. I to generuje, tylko tak, finansowanie, te panie, które mają tytuły magisterskie,
1: mają oczekiwania.
0: No jest zdecydowanie większe, są większe uposażenie, bo to jest wyższe studia, no a te panie no marniej, gorzej.
1: Bo ja tego, szczerze mówiąc, tego momentu, kiedy zlikwidowano średnie szkolnictwo medyczne, mówię tu w kontekście pań pielęgniarek, moja córka chciała iść do właśnie liceum pielęgniarskiego, bo miała taki pomysł na życie, że pójdzie do liceum, zobaczy, czy chce dalej służyć w ten sposób. No i okazało się, i ja dopiero przed rok temu odkryłam, że tych szkół nie ma.
0: Skończyła moja
1: siostra cioteczna liceum pielęgniarskie i naprawdę nigdy mi do głowy nie wpadło, że coś, co tak dobrze funkcjonowało przecież, ktoś to...
0: To szkoda. A wie pani, obaliliśmy jeden ustrój, ale z tym wyleliśmy pewne rzeczy, które były ważne. Chcę wrócić do takich rzeczy jak pediatrzy. My mamy w tej chwili głód pediatrów. I moja propozycja jest taka, może decydenci by się zastanowili, żeby otworzyć wydziały pediatryczne w uczelniach medycznych. Ja jak zaczynałem studia, to był wydział ogólnolekarski, pediatryczny i sanitarno-epidemiologiczny. I mieliśmy specjalistów bezpośrednio po studiach. Bo pediatrzy tam na trzecim czy czwartym roku już mieli trochę zmieniony program, żeby być pediatrami, sanitarno-epidemiologiczni też inny, no a my jako lekarze kończyliśmy ten. Ja zresztą też padłem, mnie studia nauczyły pokory, bo skończyłem liceum razem ze wspomnianym księdzem Twardowskim, który uczył mnie religii, przypomnę. Maturę miałem super, tak zwaną czerwoną maturę z wyróżnieniem i miałem zdawać jeden egzamin z chemii. I taki byłem zadufany w sobie, że no, prawie się nie uczyłem, bo myślę, że jeden egzamin to tam lekko... No i go oblałem i za pierwszym razem nie dostałem się na studia,

0: Oto była taka dla mnie lekcja pokory, że do dzisiaj to pamiętam. Dopiero z odwołania dostałem się na sanitarno-epidemiologiczny. Po roku przeniosłem się na ogólnolekarski. Ale tak wracam do tych pediatrów, bo pediatrzy są potrzebni teraz. Dzieci się rodzą. Ale proponuję decydentom albo rozważyć otwarcie wydziałów pediatrycznych i wtedy idący na studia medyczne a priori chce być pediatrą, już te 5 lat studiów będzie się uczył, żeby być pediatrą. Albo sięgnijcie państwo do emerytowanych pediatrów, lekarzy, którzy siedzą w domach i zaproponujcie im pracę w szkołach. Albo taką, no, mniej odpowiedzialną pracę. Jestem pewien, że wielu z tych pediatrów tak kocha swój zawód, swoje powołanie, że ruszą na ten apel i tymi dziećmi się zajmą.
1: I to jest, bo to jest też ta służba w przypadku lekarzy jest też bardzo trudna, bo mówimy tutaj o tym, że system jest sam bardzo wadliwy, ale są fundamenty takiego myślenia o człowieku. Jak pan profesor składał przysięgę Hipokratesa, to jakie towarzyszą wtedy myśli człowiekowi? Jeszcze profesor Pan profesor na pewno pamięta, jak to było, jak...
0: Pani, nie wiem, skąd pani tą wiedzę sięgnęła, ale ja byłem przez 5 lat starostą roku. A no, to taka ważna funkcja była, nawet kiedyś jak składałem publicznie oświadczenie i swój życiorys, to powiedziałem, urodziłem się przed wojną. Dobra, to jest zgodne z prawdą. No i z następnego dnia do komitetu partyjnego zostałem wezwany. Co ja miałem na myśli, że się urodziłem przed wojną? Ja mówię, nic nie miałem. No, fakt, że się urodziłem.
1: Przed wojną.
0: Starynkiewicza. Nie, proszę państwa, i przysięga Hipokratesa, ja to nawet przyniosłem ze sobą. W momencie takim, jak mieliśmy absolutorium, wtedy było absolutorium, nie wiem, czy nadal jest w tej chwili absolutorium, to było, kończyło się studia teoretyczne przed stażem podyplomowym. A propos stażu, teraz są pomysły, żeby oszczędzić pieniądze i chcą zlikwidować staż podyplomowy. No proszę, to gdzie ten student nauczy się
1: praktycznie?
0: No, przerażające, tak. I mieliśmy, pamiętam, absolutorium w sali kongresowej w Pałacu Kultury. No i rektor, bardzo kochany rektor był Marcin Kasprzak. To jest ten, którego ja ostatnio chyba u pani też cytowałem. Tego jego słynne powiedzenie, że lekarz czasami wyleczy, często może pomóc, ale zawsze powinien pocieszać, prawda? I pacjent z gabinetu lekarza powinien wyjść z uśmiechem na twarzy. I on przysłał kierowcę w przeddzień tej absolwentówki, bo ja miałem wygłaszać przemówienie końcowe. Żebym przyszedł do niego, przyjechał, przywiózł mnie na filtrową, ten kierowca, a pan rektor mówi, synu, pokaż, co ty chcesz jutro mówić na tym wykładzie. No ja mówię, no panie rektorze, no chcę podziękować przede wszystkim rodzicom, bo to będą matki, ojcowie, no to oni są kreatorami na to, że my jesteśmy dzisiaj lekarzami. Wykładowcom chcę podziękować. A on mówi, a partii nie chcesz podziękować nikomu? Ja mówię, no ale ja tak nie widziałem dużego udziału tutaj partii, ale wiesz, ze względów na mnie i dyplomatycznie, to tam weź zdań, że podziękujesz też partii. No i dla niego to zrobiłem, tam jedno zdanie też podziękowałem tej partii, ale krztusiłem się trochę. Ale proszę panią, po tym przemówieniu ludzie płakali, wie pani, bo jak ja umiem czasami tak powiedzieć,
1: nadal,
0: że
1: profesor,
0: jak patrzę
1: pan profesor,
0: na, na te spracowane, umęczone twarze, poorane zmarszczkami, twarze naszych matek i ojców. Na te ręce, mój tata był świętej pamięci tokarzem. To ja wiem, jak on miał pokaleczone ręce od tych opiłków metalu, od tokarni, jak były odpryski. I do końca życia go całowałem w rękę, tak? I tak byłem wychowany, wiem. No i to wszyscy, oni zawsze zaczęli płakać. No ale czasami tak jest, wie panie, że wzruszają rzeczy prawdziwe.
1: Prawdziwe.
0: I proste.
1: Dokładnie.
0: Bo
1: tak.
0: Wszystko, co proste, jest trudno zepsuć.
1: Pełna zgoda.
0: Prawda?
1: Naszą jak prostą rozmowę też trudno by było zepsuć, a przecież tak naprawdę to właśnie w tej prostocie jest nasza siła.
0: Prostota i wie pan, co jeszcze jest ważne? Autentyczność. Nie udawać. Nie udawać. Tego mnie ksiądz Twardowski nauczył. Ja nie wiem, czy ja mówiłem wtedy ostatnio o tym pochylaniu się nad tym chorym. I on mi wtedy powiedział, bo ja mówię, proszę księdza, ten pacjent nie słyszałem, co on do mnie mówi. A w jakiej pozycji byliście? Ja mówię, no pacjent leżał na łóżku, a ja nad nim stałem, dumny, wielki pan profesor. A on mówi, widzisz, gdybyś się nad nim pochylił, to byś słyszał, co on mówi do ciebie. Ja nie wiem, czy pani zna ostatni wiersz księdza Twardowskiego.
1: Nie zacytuję, ale znam.
0: To
1: ale
0: był, on umierał, a w jego obecności był taki ojciec, zakonnik i ksiądz już tak bezwładnie opowiadał, mówił, a on siedział i to pisał i ksiądz potem jeszcze to podpisał. Jezu, ufam Tobie. Zamiast śmierci racz z uśmiechem przyjąć, Panie, pod Twe stopy życie moje jak różaniec.
1: To teraz ja się będę wzruszać i ciarki mi przyszły, bo ja znam ten piękny wiersz. Profesor Twardowski, ksiądz Twardowski zostawił nam dużo z tej swojej twórczości. Ona jest tak piękna i ona nam towarzyszy, bo właśnie też jest prosta. Ale bo przeszliśmy przez ten moment, kiedy pan profesor, nasz gość, pan profesor Krzysztof Bielecki, gościem Radia Wnet, to co było w tej przyksiędze takiego, co najbardziej pana profesora poruszyło?
0: Przysięgam na Apolona lekarza i tam wymienia wszystkich bogów, że będę według mej zdolności, mego osądu wypełniał tę przysięgę i ten zapis. Ten, kto mnie uczył, wyuczył tej sztuki, uszanuję na równi z moimi rodzicami i będę dzielił z nim życie. Będę się posługiwał środkami dietetycznymi na pożytek cierpiącym, podług mej zdolności i osądu. Powstrzymam się zaś przed szkodzeniem i nieprawością. Nie podam nikomu śmiertelnego leku, nawet jeśli będzie mnie prosił, ani nie udzielę nikomu takiej porady, jako też nie podam kobiecie środka porodnego. Zachowam czyste i nieskalane życie moje i moją sztukę. No i teraz, jeżeli podczas leczenia lub kiedy nie będę się zajmował leczeniem, dostrzegę coś lub usłyszę, co dotyczy życia ludzi, a czego nigdy nie należy ujawniać na zewnątrz, przemilczę to, uważając, że nie może być wypowiedziane. Z tej całej przysięgi wynika jeszcze jedno, bo ja tylko takie wyrywki podałem, nie chcę państwa zanudzić, że naszym lekarskim i pielęgniarskim tak samo, nie pytałem o to pielęgniarek, ale myślę, że większość tak postępuje, naszym powołaniem, istotą naszego powołania jest pomagać potrzebującym, chorym, cierpiącym, niepełnosprawnym i to jest jedyny cel nasz, żeby im pomóc. Nic innego nie powinno nami kierować. A jeżeli przy tym ci, co nas zatrudniają, chcą nam za to zapłacić, to jest i bardzo dobrze. Bo my też mamy swoje życie i musimy z czegoś żyć.
1: Ja trzymam telefon w ręku nie dlatego, że jestem jak to młode pokolenie, panie profesorze, przecież wiadomo, tylko chodzi o to, że my mamy po prostu jedyny kontakt w radiu przez słuchawki, naszą właśnie tutaj taką skromną aplikację, ale chciałam pana profesora zapytać o takie rzeczy, które może są trudne dla lekarza z takim doświadczeniem. Co należy zrobić z takimi lekarzami, którzy podają te środki poronne dziewczynom, którzy trują i świadomie wykorzystując swoje kontakty, chociażby w firmach farmaceutycznych, działają na szkodę zdrowia pacjentów? Co powinniśmy jako społeczeństwo, jako Polacy zrobić z takimi ludźmi, którzy wykształceni za ciężkie pieniądze państwa polskiego dokonują, dla mnie to są zbrodnie.
0: Proszę panią, ja powiem tak, nie jestem ginekologiem, nie jestem położnikiem. W związku z tym mój syn, który studiował psycholog, mówi, ojciec, wypowiadaj się tylko na te sprawy, na których się znasz. Ale kończyłem medycynę, uczyłem się wszystkich przedmiotów dokładnie. W tym była i elementy genetyki, i była rozwój człowieka, ginekologia z położnictwem i tak dalej. Do dzisiaj konsultuję szpital na Karowej, mam wielu przyjaciół. I trzeba po prostu wiedzieć, jak człowiek się rozwija, że w zasadzie połączenie dwóch małych elementów, komórki jajowej i plemnika, to jest początek życia. I zapłodnione jajo płodowe pomału się rozwija i tam następuje synteza białka. To się rozwija. I w trzytygodniowym płodzie już są początki układu nerwowego. No i teraz, jak się te elementy zna, to taki środek poronny czy aborcja, to nawet nie kwestia wiary jest, bo ludzie wierzący bardziej to przeżywają. Ale nawet takie myślenie areligijne, takie biologiczne myślenie, powiedzmy sobie, no to niszczymy coś, co żyje. I ja jestem absolutnie przeciwny temu. I jest tak zwana klauzula sumienia. Klauzula sumienia. Jeżeli następuje kolizja, to nie ja powiedziałem, to emerytowany kardynał Nycz warszawski powiedział o tym. Jeżeli jest konflikt między sumieniem a prawem, to co trzeba zmienić?
1: Prawo.
0: Oczywiście.
1: I to jest prosta droga, to te proste rozwiązania, które pan, panie profesorze, nam tu przypomina. Słuchacze piszą do mnie w trakcie naszej audycji wzruszeni, że mogą słuchać tak mądrego człowieka, szczególnie w czasach, kiedy ta służba zdrowia jest w bardzo dużym kryzysie, to mało powiedziane. Bo to, co się wydarzyło w ostatnich latach, teraz tygodniach, dniach, doprowadziło do zapaści. Mnie się wydaje, może trochę naiwnie, że to dobrze, że te rzeczy się dzieją, bo to może kogoś obudzi i zatrzyma i zaprowadzi w inną stronę.
0: Gotowała kiedyś pani rosół?
1: No wiadomo.
0: Na pewno nie raz,
1: tak,
0: prawda?
1: Jestem mamą trójki dzieci.
0: Ja nie będę pytał, co pani wkłada do tego garka na rosół, ale rosół musi się zagotować, żeby zdjąć szumowiny.
1: Tak.
0: W każdym zawodzie, w każdym powołaniu są i dobrzy, i źli. Życie ja porównuję, bardzo piękne jest takie porównanie, do klawiatury fortepianu. Białe klawisze to jest to dobro. Czarne to imituje to zło, jak sama nazwa wskazuje. Ale jedne i drugie są potrzebne, żeby zagrać rekwiem Mozarta. Tylko tych białych jest więcej. W związku z tym losy ludzkości zależą nie od siły zła, tylko od bierności dobra. Czyli dobro zwycięży, tylko my musimy tego chcieć. I wracając do lekarzy, ja chcę pozdrowić z tego miejsca wszystkich dobrych lekarzy, którzy są dobrymi ludźmi, działają zgodnie z przysięgą Hipokratesa, a ostatnio z przyrzeczeniem lekarskim, bo na dyplomach teraz mają przyrzeczenie, które niewiele się różni od przysięgi Hipokratesa. Podobne zasady są tam poruszone. I chwała, że coś takiego jest, przyrzeczenie. I zgodnie z tym postępują. Ale niestety my sami musimy się oczyścić z tych, którzy poniewierają przysięgę Hipokratesa, a jego ostatnie zdanie jest tak. Jeśli zatem będę wiernie dotrzymywał tej przysięgi i nie naruszę jej, niech dany mi będzie owoc życia i sztuki i sława u wszystkich ludzi po wsze czasy, a jeśli będę je naruszał, popełniając krzywo przysięstwo, niech stanie się to, co temu przeciwne.
1: Ale to piękne podsumowanie naszej rozmowy. Panie profesorze, pan profesor Krzysztof Bilecki, gościem Radia Wnet, to jakby pan profesor podsumował naszą rozmowę?
0: Przede wszystkim chcę podziękować państwu, pani szefowi Radia Wnet, że mogłem wreszcie się wypowiedzieć na temat swoich propozycji. Ja tu jeszcze mam, bo zaledwie tylko 4 powiedziałem, o 4, ale jeszcze zostało 67. Także mamy
1: będziemy
0: na cały
1: jeszcze,
0: rok program.
1: Tak, będziemy się jeszcze widzieć.
0: Ale wie pani, kończę takie spotkania i pani tam powiem i zapytam się pani, jakie pani najbardziej by sobie ceniła powiedzenie, z którym ktoś do pani się zwrócił? Żeby ułatwić sytuację, ja powiem, co ja sobie najbardziej cenię. I to mnie najbardziej wzrusza. Dobrze, że jesteś.
1: No, to piękne. Ja przyszło mi w takiej panice, co mam powiedzieć, bo tak dużo tych sentencji człowiek ma w głowie, a jak tak odpytane przez pana profesora z tą nieśmiałością, też pomyślałam sobie o różnych życiowych motach, ale dobrze, że jesteś. To jest takie piękne, proste.
0: Piękne powiedzenie. I proszę państwa, zastanówcie się nad tymi, takie zadanie domowe na dzisiejszy wieczór. Proszę powiedzieć, co państwo zapamiętaliście. Myślmy tylko o rzeczach przyjemnych. Bo przebaczać, nawet jeśli ktoś ma jakąś zadrę, nosi w stosunku do kogoś, to proszę pamiętać, że przebaczenie jest największą, najlepszą formą miłości.
1: Pełna zgoda. Panie profesorze, to dobrze, że jesteś, tak powiem wprost, bo dobrze, to dobrze. Naprawdę niesie niesamowitą nadzieję. Bardzo pięknie dziękuję za tę wizytę w Radiu Wnet. Dobrze, że jest Radiu Wnet, prawda?
0: Tak, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo ja się tu cieszę, bo ja tu kiedyś byłem też u państwa. Pan redaktor Skowroński mnie tu zaprosił na taką rozmowę i z radością, ale muszę powiedzieć państwu, że nawet nie wiedziałem, że tylu słuchaczy macie. Po naszym pierwszym spotkaniu dużo osób zadzwoniła i to lekarka taka bardzo mnie wzruszyła. Ewunia ma na imię. Jeżeli mnie słucha, to pozdrawiam cię, Ewo.
1: Mhm. Ja chyba wiem, która pani
0: chirurg,
1: doktor.
0: Chirurg plastyk.
1: A to nie, taki. To nie.
0: Chirurg
1: to...
0: plastyk, tak. Zresztą żona moja też jest Ewunia, także...
1: Pozdrawiamy.
0: Dziękuję serdecznie, proszę państwa. I panie redaktor, jestem do dyspozycji, ilekroć zapragniecie, bo ja myślę, że człowiek tyle jest wart, ile siebie może dać drugim ludziom.
1: Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pan profesor Krzysztof Bilecki był gościem tej jednej historii. Żegnam się z państwem, nazywam się Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia. Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj niespodzianka. Najpierw informacje o pogodzie. Jest prawie dobrze. Trochę mało pada, powinno trochę więcej. Nasza matka Ziemia potrzebuje, jak wiecie, bardzo, bardzo potrzebuje wody. Oczywiście w telewizjach mówią, że o, jaka brzydka pogoda, pada deszcz, wieje wiatr. Ludzie! Nie zdajecie sobie sprawy, że pogoda jest nam potrzebna, że deszcz jest nam potrzebny. My jesteśmy jednymi z mieszkańców Ziemi. Jeszcze są rośliny, są inne zwierzęta. Nie wiem, dlaczego uzurpujemy sobie to, że my jesteśmy władcami Ziemi. Wyobraźcie sobie Ziemię. Właśnie otwieram, słuchajcie, stronę zespołu Dikanda. Ktoś, niespodzianka, bo czeka na nas ktoś, kto będzie grał. Akurat w Niemczech grają, a mianowicie Ania Witczak. Halo?
3: Halo?
2: No, cześć Aniu.
3: Słyszałam zapowiedź przy mikrofonie Ania Witczak Czerniawska,
2: tak.
3: A obok mnie w ramach przerwy naszej próby cała Dikanda obok.
2: Wow, o kurczę, ale zaszczyt. No, nie wiem, czy wiecie, że bierzecie udział, znaczy Radio Wnet nazywane jest konserwatywnym, czyli wasza muzyka właściwie dla słuchaczy konserwatywnych pasuje. Bo opieracie się na tradycji, prawda?
3: To nieprawda.
2: Opieracie się na tradycji. Tradycja,
3: tak,
2: to konserwatyzm.
3: To nieprawda. Nasza publiczność to dzieci, młodzież, starcy, konserwatyści i nie tylko.
2: No ja wiem, jaka jest wasza publiczność. To jest dowcip.
3: Ale klatki najlepsze, dlatego może być konserwatywne.
2: To jest dowcip, dlatego że nazwa tej audycji, w której występujecie w tej chwili, nazywa się Sekcja Lewacka Radia Wnet. Mam nadzieję, że
3: lewacka... Sekcja Lewacka Radia Wnet wita z tą sekcję, sekcja południowa, północna, młodsza i starsza Dikandy.
2: Dikanda, właśnie, to jest niesamowite. Jesteście na trasie w Niemczech. O ile wiem, właśnie. I ja sprawdzałem waszą oczywiście stronę. Przepiękna, przepiękna, wspaniała strona. Ale to nie tylko to. Wy działacie już 30 lat, prawda?
3: No co, czyli jednak dlatego z konserwatystów nas wcisnąłeś.
2: Nie, ja mówię, że ta konserwatywna stacja jako jedyna ma sekcję lewacką.
3: Aha,
2: żadna inna stacja w Polsce nie ma sekcji lewackiej. Tylko my, tylko to radio pozwala sobie na to, żeby lewacy brali udział również w działalności radiowej. No i wy wypełniacie salę, ale gracie tysiące koncertów. I w USA graliście, i w Bangladesz, i w Szwecji, i w Maroko. A w tej chwili gdzie jesteście?
3: Proszę?
2: W tej chwili gdzie jesteście?
3: W tej chwili jesteśmy w północnych Niemczech akurat, w takiej miejscowości Klein Trebow.
2: O!
3: Niedaleko Schwerina. Schwerin, gdzieś to widziałam po drodze kierunkowskazy na Berlin. Ogólnie jesteśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy dosyć fajny koncert wczoraj, tak trochę nietypowo, bo w środku tygodnia.
2: Tak.
3: Kolejny mamy w piątek i postanowiliśmy tutaj spędzić cudowne dwa dni w cudownych okolicznościach przyrody, w fajnej przestrzeni.
2: Super.
3: Pełnej przyrody, ładnego drewna i kamienia,
2: aha,
3: żeby sobie pogrzebać, poszukać troszeczkę Coś nowego może się urodzi, jak Bóg da, jak to mówią, nie?
2: No jasne, ale ja wiem, że kiedy gracie w Niemczech, macie niesamowitą publiczność. Słyszałem to, no, nie z waszych ust, ale no, z innych ust.
4: To bardzo nam miło to
3: słyszeć. No wszędzie mamy fajną publiczność.
2: Właśnie. W Polsce powiedział mi Maciek Szajkowski, że normalnie spokojnie możecie grać za bilety i to nieźle zarabiać. Nie ma takich zespołów, którzy grają muzykę świata, którzy mogą grać z biletów. I podobno jesteście jedynym takim zespołem.
3: O!
2: Tak stwierdził
3: Szaj. Mówi, to coś w tym musi być.
2: No coś w tym musi być.
4: Na pewno jest tak, że możemy zapełniać coraz większe sale i te dotychczasowe może nie są jakieś ogromne. Natomiast fakt jest taki, że mamy wspaniałą, wierną publiczność w wielu miastach i jakimś pięknym złożeniem, jak się tam pojawiamy z koncertem, to oni też się pojawiają i faktycznie kupują bilety, mimo też, prawda, dostępności jakichś różnych imprez otwartych, na których można nas posłuchać. Tak. Są na tyle zdeterminowani i jakoś nam życzliwi, że faktycznie do tych klubów przychodzą i kupują te bilety i są z nami i nam towarzyszą w tej drodze.
2: Miejmy nadzieję, że w najbliższą niedzielę również kupią bilety, szczególnie, że my się staramy, czyli moja Fundacja Edukacji Kulturalnej, staramy się robić tanie bilety, żeby ludzie nie przepłacali, dlatego że miasto Warszawa płaci za to, już z naszych podatków i tak idą pieniądze na koncert, więc wolę, żeby ludzie mało płacili.
4: Wspaniale, bardzo nam miło, nie możemy się doczekać też tego spotkania
2: przełożonego,
4: ale mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko jak trzeba.
2: No teraz będzie to w sali jednak. Która liczy sobie 350 miejsc. Miejmy nadzieję, że wszyscy się zmieszczą.
3: Oby. My też się tak marzymy, żeby właśnie był ten problem.
2: Lepiej ten problem mieć niż za mało ludzi.
3: Chociaż z drugiej strony takie sytuacje typu, że się dowiadujemy, że gdzieś tam ludzie musieli z kwitkiem odejść i nie było możliwości, żeby weszli albo żeby zrobić na przykład dodatkowy koncert, to ja zawsze nigdy nie chcę tego wiedzieć, bo mnie to jakoś strasznie boli mimo wszystko.
2: No tak.
3: Nie mam z tego satysfakcji tak do końca, że cieszę się, że jest pełna sala, ale zawsze się smucę, że ktoś musiał odejść, a chciał przyjść.
2: Na szczęście na tej sali my mamy zaprzyjaźnionych szefów sali i tego terminalu kultury i na pewno, nawet jeśli sprzedadzą się wszystkie bilety, to tam jest dużo jeszcze miejsca na podłodze, a przecież
4: w muzyce... Mamy takie przestrzenie, gdzie można też wyjść z rzędów i pobyć.
2: No, ja chciałem wezwać ludzi, ale czasami się, bo grałem tam też na tym festiwalu. Mm-hmm. Wy mieliście otworzyć ten festiwal, ale za to zamkniecie.
4: Też dobrze.
2: No jasne. Kiedyś mówiliśmy, jak grałem z Rosjanem, mówiliśmy, no niestety spóźniliśmy się, ale za to będziemy krócej grali. I oczywiście graliśmy 2-3 godziny. Ale to były zupełnie inne czasy. Te wtedy jeszcze były domy studenckie, kluby studenckie i tak dalej. Teraz tam się nie gra. Widzę, skład jest skład instrumentalny.
3: Skład jest taki, że niektórzy pamiętają Osjana.
2: No ja nie pamiętam. Ale
3: ja pamiętam.
2: No ja chyba jestem za stary, już demencja, wiesz, i tak dalej. Widzę, że jest darbuka metalowa. Widzę, że jest kontrabas, skrzypce, akordeon, szybko patrzę, no są sagaty, bo tutaj wasze zdjęcia bardzo szybko się, ale pięknie wyglądacie na tych zdjęciach.
3: No,
2: ludzie, przychodźcie na koncert, zobaczycie ferię kolorów i instrumentów, naprawdę przepiękne.
4: Tak jest, zapraszamy serdecznie na niedzielę, kto jeszcze ma, waha się, żeby się pojawić, to bardzo, bardzo zachęcamy, damy z siebie wszystko.
3: Zobaczycie ferię kolorów, pięknych, nasyconych barw,
2: tak.
3: Ale co najważniejsze, usłyszeć można ferię barw w dźwiękach, w emocjach, bo mam wrażenie od takiej euforii wulkanowej, pierwotnej, takiej dzikiej, po wzruszenie takie strasznie niesamowite, jakieś takie nieokiełznane, nie wiadomo dlaczego. Tak mi się wydaje, że Dikanda tak umie właśnie chwycić, no jak to mówią, i za trzewia, i za serce, nie?
2: No wiadomo, no taka muzyka, ja słuchałem dzisiaj waszych. Zresztą niedługo, jak my skończymy, to zaraz puścimy kilka utworów Dikandy. Ale jest, jest niesamowite to, że wy występowaliście na festiwalu jazzowym w Montreux.
3: W Montreux Jazz Festival trzykrotnie.
2: No
3: jako jedni z nielicznych.
2: No właśnie. Przecież
3: tak,
2: to jest
3: ponieważ pojechaliśmy pierwszy raz w ogóle i graliśmy na scenie takiej, no, południowej, słońce prosto w oczy. No wiadomo, jedna z takich pomniejszych scen. I tam doceniono nas i zobaczono, że ten zespół trzeba, no, dać na czas prime'owy i na fajną scenę.
2: Aha.
3: I to się udało. I wtedy dla nas to było też niesamowite. Byliśmy młodzi, tacy przejęci. No, tu obok Sting, tu obok takie nazwiska.
2: No właśnie.
3: Że my czuliśmy się tam, no jak takie wtedy ratlerki wśród bulldogów. Ale byliśmy jakoś tak dzicy, pewni siebie w tej swojej takiej, w tym takim nieokiełznaniu. Może przez to, że wtedy byliśmy bardziej bezkrytyczni, to byliśmy tacy odważni. I rzeczywiście tak było. Byliśmy na Montreux Jazz Festival trzykrotnie.
2: No przecież to jest jeden z trzech najważniejszych festiwali, nie liczę polskich festiwali, europejskich festiwali.
3: Prawda?
2: To jest jeden z, jest North Jazz Festival, Montreux i jeszcze jeden.
3: Ale są też festiwale bardzo ważne w naszym nurcie, nie wiem czy znasz.
2: Szyget graliście.
3: Szyget Festival, właśnie wyjąłeś mi z ust. Druga sprawa, bardzo ważny festiwal Rudolstadt w Niemczech.
2: Aha.
3: To jest z kolei ten festiwal muzyki świata też. Cały świat praktycznie sprowadzający publiczność.
2: Tak.
4: Belgijski Sphinx Festival, też world music.
3: No. Tak, Sphinx też jest rzeczywiście mocna rzecz.
2: Mm-hmm.
3: Potem ten szwedzki, co, ale zapomniałam jak on się nazywa teraz.
2: No macie,
3: też duży. No także powiem ci, że no, przez te 30 lat chcesz, nie chcesz, ale no, człowiek zjedzie, ja sobie tak myślę, jak tak patrzę czasem na mapę, chociaż staram się nie być taka sentymentalna i nie wracać na zasadzie, a pod Monte Cassino to się działo, to nie o to chodzi, bo cały czas chcemy, żeby ta księga była otwarta, żeby no jednak nie mieć twardego karku, żeby iść do przodu, przeskakiwać siebie, przeskakiwać swoje też lenistwo i szukać tego niespokojnego ducha.
2: No wiesz,
3: ale prawda jest taka, że sobie tak myślę, jak spojrzę wstecz, to pewnie gdyby nie muzykowanie, gdyby nie ten dar,
2: tak,
3: no, który jest moim głosem i gdyby nie to, że Dikanda jest, była i póki co trwa, to nie byłoby może możliwości wyruszyć w takie rewiry jak Bangladesz,
2: no
3: Indie czy Sahara,
2: no.
3: Mahamit, ostatnia miejscowość w południowym Maroku, właściwie tam już jest, zaczyna się piasek, nie?
2: No tak. No wiesz co, ja widzę, wiesz, oglądając i radzę również naszym słuchaczom, a mamy sporo słuchaczy, wchodząc na YouTube, warto obejrzeć sobie Dikandę, ale od najstarszych numerów do najnowszych. Tak po kolei iść od starych numerów i wtedy zobaczycie, jak niesamowicie ten zespół się rozwija i jak jednak mimo wszystko ubogaca, nie lubię tego słowa, no wzbogaca nie tylko swoje brzmienia, ale również gatunki muzyki. Czerpie z coraz to nowszych gatunków muzyki i wy cały czas, z tego co ja obserwowałem, no jak się przygotowywałem do audycji, z tego co obserwowałem, cały czas się rozwijacie. A patrząc na wasze zdjęcia, jesteście tak młodzi. Ja mam 75 lat za 3 tygodnie. Więc jesteście małe dzieci jesteście przy mnie, więc wy macie jeszcze długą, długą drogę. Jeśli rzeczywiście, no, drodzy słuchacze, oglądajcie i słuchajcie Dikandy od najstarszych numerów, będziecie mieli taką radochę, że nie wiem, to jest piękna historia i właściwie taka historia powinna być w encyklopedii zapisana do nauki dla muzykologów po prostu, żeby ludzie się uczyli, jak można czerpać, bo wy czerpiecie właściwie z całego świata. Cała muzyka świata jest wasza.
3: Powiem ci, wchodząc w słowo, teraz dałeś mi przypomnienie, tak jak powiedziałeś, że to się rozwija, dojrzewamy i szukamy. Jak graliśmy na festiwalu, to chyba była panonika, co nas Osowski zapowiadał, tak, Kasia?
5: Możliwe.
3: Redaktor Osowski.
2: A, znawca, wiem, Wojtek Osowski, to był taki.
3: Tak, no. Znawca tego gatunku muzyki. Nas zapowiadał, jak Dikanda miała dobrze, między 20 a 30. Nie jestem pewna, czy teraz pamiętam dokładnie, czy to było na panonice. Chyba na panonice, ale nie jestem pewna tego, żeby nie było, że to kłamie na forum. Ale zapowiedział nas tak. Drodzy Państwo, przede mną za chwilę wystąpi zespół, który kiedyś uważałem za najgorszy zespół na świecie. Pomyślałem sobie, co to jest? Jakieś pomieszanie z poplątaniem. Muzyczne kudle, nie wiadomo, o co im chodzi. Niedopracowane, niedoaranżowane. I mówi, po latach to dojrzało, to nabrało takiego, on wtedy mówił, szlachetnego, pięknego show. To jest dojrzałe, to jest piękne, kompletne. Z tego najgorszego zespołu nagle zaczął mówić peany i widać było, że mówi to prosto z serca, z przekonania i też z wiedzy.
2: No tak, no ale
3: więc
2: człowiek...
3: Ta zapowiedź bardzo mi się podobała, bo
2: no, mnie się nie podobała.
3: Był niepokojący.
2: Mnie się bardzo nie podobała, no, człowiek po prostu bez klasy, nie można mówić, że ktoś zawsze jak się zaczyna, no muzyka się zaczęła od uderzenia dwóch kamieni o siebie, prawda? I nie można, i co, czy był prymitywny ten, który pierwszy stworzył ten dźwięk świetny? Świadomy dźwięk, o to chodzi.
3: Wiesz co, ja patrząc teraz na młodych ludzi i chociażby no córkę mam taką też w wieku, tutaj zaczyna studia, no to tak widzę, że oni już są tacy świadomi, rzeczywiście już są w stanie przewidzieć, jak to będzie, jak to będzie odebrane, jak to tam mainstream, nie umiem nawet tych nazw do końca, ale my naprawdę jako młodzi ludzie w ogóle naprawdę nie mieliśmy pomyślunku, mieliśmy po prostu wielką chęć. Nie było żadnej wizji, nie było żadnego planu, łącznie z tym, że nagraliśmy piosenkę nie do końca i potem...
2: Czyli zaczynaliście tak jak Osjan, po prostu.
3: Tak, my sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, dlaczego my nie nagraliśmy drugiej części i sobie odpowiedzieliśmy, no bo nie zdążyliśmy się nauczyć.
2: No właśnie, no, ale niestety, ale ja jestem dosyć, jakby to powiedzieć, no gdyby tak Osowski zaczął mówić o Osjanie, z którym ja byłem związany bardzo, jak wiecie, no bardzo blisko przez dziesiątki lat, po prostu wyrzuciłbym go ze sceny. Po prostu facet,
3: bo on mówi... Pięknie, on to pięknie złożył, może mi się nie udało tego oddać, ale on to, tak muszę powiedzieć, że on znakomicie tą narrację swoją taką... sceniczną ułożył, to fajnie wyszło.
2: Tak, no dobrze.
4: Dla mnie, dla mnie jako osoby, która w zespole jest nieco krócej niż Ania, która
3: przybyła,
4: czyli 20 lat, ja 20 lat, 30. No. Faktycznie
2: mówi Kasia.
4: Taką, to Kasia, tak?
3: Tutaj Kasia Bogusz.
4: Tak sobie o tym myślę, że faktycznie ta muzyka jest odważna w tych połączeniach i ktoś może właśnie. Zarzucić jakiś brak jakiejś, nie wiem, kanoniczności tej muzyki, jakieś tutaj właśnie niekonsekwencje, jakieś w ogóle właśnie łączenie rzeczy nie do połączenia i tak dalej. I faktycznie jak to, no, zespół pochodzi ze Szczecina, ja również, więc tutaj zawsze jest mi bliskie to powiedzenie Kasi Nosowskiej, że ona jest zbyt szczecińska dla Warszawy, a dla Szczecina zbyt warszawska. I trochę taka też jest Dikanda, że my dla tych takich inkrudowców jesteśmy niedopuszczalni, a dla tych takich bardziej gdzieś tam, powiedzmy, mariażujących z popem też jesteśmy zbyt z kolei konserwatywni, więc gdzieś
2: to coś nas łączy. Coś nas łączy.
4: Gdzieś tam się tak.
2: Wiecie co nas łączy, Szczeciniaków? Ja nie jestem ze Szczecina, ja jestem z Polic. Police są pod Szczecinem. Ja tak tam od 1951 do 1953 roku, tam był taki ośrodek dla Greków i był dom dziecka. Ja tam i w Policach się wychowywałem w domu dziecka i wspominam ten dom dziecka tak wspaniale. Ludzie byli i ze Szczecina właśnie, i z Polic. Byli cudowni. Niestety nigdy nie...
4: Zamiedzą od naszego
3: Szczecina. Am Szczecino kojarzysz?
2: Kogo?
3: miejscowość przedpolicową Mścięcino?
2: Mnie wywieźli, jak miałem 4 lata, wywieźli mnie z Polic, przenieśli mnie do domu dziecka na Rakowieckiej w Warszawie. Więc wiesz, także jestem od 54 roku gdzieś warszawiakiem, mieszkańcem Warszawy, o tak powiedzmy.
3: No to tak, to już można powiedzieć, że pełną.
2: No ale jednak wychowałem się tam. Pamiętam w Szczecinie, szedłem z ojcem, bo rodzice też mieszkali, my dzieci mieszkały w domu dziecka, a rodzice to mieszkali w takich barakach, byli uchodźcami. Ja jestem dzieckiem uchodźców. I pamiętam, jak jakiś pan na ławce grał na mandolinie. No więc ja, tatuś, jeszcze nie mówiłem wtedy po polsku, też chcę zagrać. I mój ojciec poprosił, że czy ja nie mógłbym zagrać na mandolinie. Ja myślałem, że jak ten pan gra tak pięknie na mandolinie, no to przecież, no to ja też pięknie zagram na mandolinie. Jeszcze ten pan zapytał mojego ojca, czy ja umiem grać na mandolinie. Tato powiedział, nie, nigdy nawet w ręku nie trzymał. No to masz. No i wziąłem tą mandolinę, oczywiście, brum, bzym. Okazało się, że instrument jednak sam nie gra. Dobra, no to moje przygody z waszymi okolicami.
4: Tak, więc kończąc tą myśl, to właśnie, jesteśmy w tej takiej swojej bajce jakiejś, tak, która dziwnym trafem jakoś nas niesie. My tą bajkę też jakoś niesiemy. Ona się trochę zmienia, trochę jest w niej jakiś stały wątek, który jest, tak, w zasadzie jakimś takim korzeniem od początku. Także no to jest w sumie dla nas samych ciekawe, że się gdzieś tam mimo wszystko znajdujemy i faktycznie gramy też w bardzo różnych miejscach, tak, takich, które są czasami bardzo takie art, a czasami bardzo nie art, nazwijmy to tak ogólnie. I w każdej z tych sytuacji jakoś przedziwnie to nasza muzyka i my się jakoś znajdujemy i jesteśmy w stanie większość ludzi porwać do tej naszej historii. Także no to
2: jako
4: jest
2: stary,
4: samych
2: jako stary ciekawe. Człowiek powiem wam, dlaczego tak jest. Jesteście bardzo uniwersalni i to jest bardzo ważne. Jak ja słucham waszej muzyki, to ja słucham tak naprawdę, ja jestem Grekiem, i z ojca, i z matki, i z dziadków, pradziadów i tak dalej. I ja słyszę swoją muzykę w waszej muzyce. Więc wiesz, a poza tym
4: to
2: jeszcze...
4: To jest bardzo ciekawe. Byliśmy no, już dość dawno temu właśnie w Stanach i graliśmy w jednej z miejscowości, już teraz też nie pamiętam, bo tego wszystkiego było tyle, że... Ale graliśmy w takim miejscu, które było takim właśnie takim centrum międzykulturowym. To była taka dzielnica, gdzie rzeczywiście też było bardzo dużo ludzi z różnych stron świata.
2: Tak.
4: I po koncercie przyszła do nas dziewczyna, zapłakana bardzo, i mówi, że upiekła nam tradycyjny irański chleb. I że ona jest stamtąd i akurat no, tak wiele osób w Stanach ma tak, że ma jakby, nie jest w stanie wyjechać, bo już nie będzie miało dokąd wracać, więc ona właśnie była w podobnej sytuacji i była zapłakana, bo mówi, że po prostu w naszej muzyce słyszała swój dom. I dla nas to jest właśnie, widzisz, to jest mega ciekawe, że
2: no ja
4: właśnie
2: to samo,
4: w tej wielości każdy
2: widzisz,
4: coś tam sobie wychwyci.
2: Ja jako Grek mam to samo. No jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna tutaj. Ja cały czas po waszej stronie jak to się mówi? Skroluję? Nie.
4: Skroluję.
2: Co robię?
4: Surfuję.
2: To lepsze słowo. Ale macie to samo, co ja mam z Milo Ensemble. Macie swojego własnego realizatora dźwięku. Mało zespołów jeździ z realizatorem dźwięku i jest on, widzę, wymieniony w składzie zespołu.
3: Bo to też jest tak jakby, to jest muzyk, nie?
2: No właśnie.
3: To też jest, bo wiesz, jest naprawdę wielu utalentowanych realizatorów dźwięku, tak, którzy na pewno Dikandę szlachetnie by, jak mówiąc kolokwialnie, wykręcili i na pewno zrobiliby to fachowo. I nie byłoby to dla nich jakimś przekroczeniem ich umiejętności, mimo instrumentów niekiedy nietypowych.
2: No, ale
3: natomiast tutaj chodzi o to, że my postawiliśmy na taką sytuację, żeby mieć w ekipie człowieka, który zna piosenki.
2: Oczywiście.
3: Wie, gdzie wypuścić jaki efekt, żeby podkreślić.
2: Tak.
3: Wie, gdzie zatrzymać, wie, gdzie czasami jest taka pieśń, którą trzeba zrobić sucho, tak jakby komuś do ucha śpiewać przy stole.
2: Aha.
3: I on to czuje, on to pojął, on to rozumie, on rozumie naszą muzykę, mój śpiew. Aha. I ja bardzo lubię tą współpracę.
2: Ale to jest fajne właśnie, że bo ja robię dokładnie to samo, co wy. My mamy swojego realizatora, Milo Ensemble. Oczywiście nie gramy tyle, co wy, ale bo przeciętna wieku u nas jest znacznie wyższa, ale mamy jednego realizatora i kiedy graliśmy na wielu festiwalach dawniej, to ludzie oddzielali realizatora, dawali instrumentalistów, a osobno realizatora. I dla takich ludzi wymyśliłem, żeby oni nie oddzielali realizatora. Pisze nie realizator dźwięku, tylko pisze space, czyli przestrzeń. No bo on wam urządza z przestrzeń, prawda, realizator, przestrzeń muzyczną całą. I w ten sposób realizator zawsze znajduje się w składzie zespołu. No tak trzeba jakoś sobie radzić.
3: No słuchajcie. Też, dla mnie też ważne jest w takim show, bo to jest zawsze rodzaj
2: show. Tak.
3: Dużo naoglądałam takich bardzo niszowych spektakli, gdzieś tam jeszcze z nurtu właśnie tych grotowskich, Stanisławskich, wiesz o czym mówię, nie?
2: Tak, no oczywiście.
3: No teraz z perspektywy czasu, bo byłam na spektaklu na przykład Grotowskiego.
2: No, bo co ty mówisz?
3: No, ja Cieślak jeszcze był.
2: Przecież ty jesteś za młoda, żeby być na takim.
3: Ja właśnie tutaj...
2: Apokalipsis cum figuris oglądałaś?
3: Proszę?
2: Apokalipsis sum figuris.
3: No właśnie tak, tam co jest po prostu 15
2: rzeźnia.
3: Ludzi publiczności, oni siedzą w formie trójkąta,
2: tak,
3: nie?
2: No. Wszyscy na ziemi.
3: I teraz z perspektywy czasu mnie to trochę przeraża, bo tam dla mnie za dużo jest jakiegoś szamaństwa takiego, po prostu jakoś to przekracza już jakby jakieś takie, nie wiem, ramy duchowe, jakby to nazwać, ale nie o tym mowa, wiesz, o czym teraz mówię.
2: Tak.
3: I później jakby powstało dużo takich alternatywnych teatrów, zresztą...
2: No, Gardzienice później...
3: Zdarzyło mi się też współpracować z Kaną, gdzieś tam pojeździć, ale te wszystkie były Stolarczyk, taki z Poznania, ten z tymi monodramami, nie wiem, czy kojarzysz, no nieważne. Generalnie chodzi o to, że często w tych spektaklach...
2: Tak.
3: Była bardzo uboga właśnie forma, jak chodzi o scenografię, czyli masz aktor, jakiś jeden element, nie, jakąś konstrukcję, tam powiedzmy taki sześcian, na przykład z drewna.
2: Aha.
3: I na bazie tego się dzieją te opowieści mniej lub bardziej abstrakcyjne, nie?
2: Tak.
3: I zawsze na takim spektaklu jest aktor lub kilku aktorów, ale powiedzmy aktor, dźwiękowiec i światłowiec.
2: Tak.
3: I to, co ten światłowiec wyprawiał zawsze dla mnie z tym światłem, jak on po prostu w trymiga, to były sekundy. Pyk, błysk, wiesz, ten aktor gra, a to światełko za nim idzie po prostu z taką perfekcją, że widać, że to było ćwiczone co do sekundy. Mnie to wtedy jako młodą dziewczynę, ja tego nie rozumiałam, ale mnie to fascynowało. Później też na przykład zafascynowało mnie, zwróciłam uwagę na... pracę realizatora świateł na takim koncercie Sade, który jeszcze miałam. Tak, który miałam na takiej tej, jak się mówi tą płytę? Takie jeszcze wcześniej, co się kręcą.
4: VHS.
3: VHS. No to

0: I tak jak na koncertach telewizyjnych jest dużo, wszędzie Sylwester marzeń, tu blika, tu błyska, tutaj po prostu wybucha. Chociaż wybuchy i takie rzeczy też mi nawet się podobają. Nie wiem, czy jakiegoś dynamitu na koncercie nie wprowadzimy. Ale ogólnie chodzi o to, że mi się podoba taka gra świateł, że się robią plany, że nagle jest jeden, że jest cień, że tu zgasło, tam się rozprzestrzeniło. Kurczę, to jest rzecz, takie zadanie. Ja nie wiem, jak to zrobić, to coś tam zaczynamy, ale to jest takie moje marzenie.
1: Super. A to no, jak powiedziałaś o Stanisławskim, dlatego przyszedłem od razu do Grotowskiego, który też opierał się na Stanisławskim, ale pamiętaj o tym, że w czasach komuny, no to było w czasach komuny, kiedy oglądałaś Grotowskiego, to jednak z całego świata przyjeżdżali reżyserzy uczyć się do Polski. Teraz Polacy...
0: No wiem, tam jeszcze jest jeszcze akcja Kantor, nie?
1: No właśnie. No, ale Kantor był mniej. Znaczy, ja wolałem Kantora od Grotowskiego, bo za długo współpracowałem z Grotowskim. Ja wolałem Kantora, bo Kantor był... No, jako, no inna forma zupełnie. No ale przyjeżdżali jednak reżyserzy i artyści do Polski uczyć się do Polski. Teraz trochę się zmieniło. No to nie mówię o was, ale są wysyłane na zachód zespoły, które szczególnie te młodzieżowe, takie rockowe, popowe, które naśladują po prostu zachodnią muzykę i zostały i wysyłane. Po co, kiedy my mamy właśnie taką dykandę mamy, czy jeszcze kilka innych zespołów, niewiele rzeczywiście, które można wysyłać i które są oryginalne, nikogo nie naśladują, bo wy przecież nikogo nie naśladujecie. Wiadomo, jak się nastawia dykandy, to wiadomo, że to dykanda jest.
0: O, fajnie, że to mówisz.
1: No, ja jestem też muzykiem. Musimy jeszcze kończyć, no bo już troszkę nawijamy pół godziny, a chciałem trochę waszej muzyki też puścić i poopowiadać o festiwalu, bo Light in Babylon przed wami grało. Tak. I oni, kurczę, ostatnio ich jakieś ten wideo ma 35 milionów wyświetleń. Dziewczyna, ta śpiewaczka na początku 8 miesiąca ciąży.
0: Wow, nie.
1: Nieźle.
0: Podobno, ale ja też ma takie koncerty na koncie.
1: Podobno jak też wasz. Podobno jak się jest
0: no
1: w ciąży.
0: Tak, myśmy mieli taką trasę właśnie typu w 20 dni 18 koncertów, a ja w 8 miesiącu. Ja
1: o,
0: nie
1: właśnie
0: pamiętam tej trasy, bo ja się tylko budziłam na śpiewanie i na głośnienie. A
1: ale podobno...
0: Stała w Pokrowcu od kontrabasu, gdzie się tylko dało. Wszędzie
1: ale podobno właśnie jak się jest w ciąży, to się inaczej śpiewa. Mocniej się śpiewa, coś takiego jest, że jak się jest w ciąży.
0: Mocniej się śpiewa, bo człowiek walczy trochę, bo jednak to dziecko tam... Na tej przeponie i na tym wszystkim siedzi, że to wszystko się tak skraca. No mówiąc krótko, mniej miejsca na głos, nie?
1: Tak.
0: I jakby się siłujesz, no to jest trochę tak, jak koń wóz ciągnie i mu siana nałożysz, no tak, to wtedy więcej siły musi użyć i tak niechcący się siłuje, nie? Albo to tak jakby robić, nie wiem, mięśnie brzucha, podnosić nogi z obciążnikami na stopach trochę.
1: Nie mów mi takich,
0: trochę tak to chyba
1: nie
0: działa, nie?
1: Nie mów mi takich rzeczy. Słuchaj, też Grzesiek zaprosił mnie, żebym jeden utwór z wami zagrał. Jakiś, nie wiem, czy wiecie już o tym.
0: Proszę bardzo, dogadajmy się. Coś, a co byś to zagrać?
1: Nie wiem, to on wymyślił.
0: A pytam się ciebie.
1: Ja na bębenku jakimś mogę zagrać, wiesz, bo na klarnecie to gram jednak swoje sefardyjskie rzeczy i wiesz, i nie umiem inaczej, ale
0: przyjdź na próbę nagłośnienia czy coś.
1: Tak,
0: może
1: przyjdę.
0: Może coś wymyślimy fajnego, przyjdź z tym klarnetem.
1: Nie, z klarnetem nie mogę. Z klarnetem nie.
0: Bo
1: ja gram tylko sefardyjską muzykę taką.
0: No
1: i w jednej tonacji, w jednej...
0: Paniele, ja kocham to. Ja ci podegram. Jaką tonację lubisz na jednym tonie?
1: F-mol albo G-mol.
0: Proszę bardzo, G-mol. O, już widzę, połączymy to z Sadila Moma. Mam już pomysł, bierzemy
1: to. O, Matko Boska, ale się wpuściłem w kanał. No. Ja myślałem, że na bębenku...
0: Nie, to będzie piękne, ja już to słyszę, już płakać mi się chce.
1: Ja myślałem, że na panu dżembę troszkę przyniosę, dwa dżembę i mamy, wiesz, i mamy spokój, bo macie jakiś taki moment, gdzie wypuszczacie solo bębnów jakby. Tak mi
0: no to,
1: Grzesiek,
0: to ja nie mówię,
1: tak
0: że to
1: Grzesiek
0: nie, ale
1: mówił.
0: Nie, weź, poważnie ci mówię, weź ten klarnecik sefardyjski, Sadila Moma, to coś czuję, że to fajnie odpali, bo mamy taką fajną ad libitum jedną i jakby jeden dźwięk. Możemy to rozwinąć z rytmem lub bez rytmu, Dajmy się ponieść na starość.

0: lata, mówisz, tak się chwalisz, że taki stary jesteś, to słuchaj, my, starsi, to już nam nie zależy.
1: No, ty przy mnie to jesteś dzieciak, bo jesteś w wieku mojej córki.
0: Dobra, niech ci będzie.
1: No ja mam 8 wnuczat, więc wiesz.
0: Dobra, niech ci będzie żalone.
1: Nie podskakuj.
0: Ale nie, weź ten klarnet.
1: Dobra, wezmę klarnet na wszelki wypadek. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie.
0: Na audycji radia powiedzieliśmy to, że ty bierzesz klarnet.
1: Ojej. No dobra, a powiedz mi... To w takim razie, to ja postawię warunek. Posłuchajcie na YouTubie jakiegoś Milo Ensemble, bo każdy koncert zaczyna się od mojego klarnetu. Zobacz, co ja gram, czy ci pasuje po prostu, dobra?
0: Dobra.
1: No, bo może nie będzie pasować, a może będzie. Jeśli będzie pasować, to zagram. O. Mam nadzieję, że się nie obrazi organizator następnego koncertu, który mam grać, jakiś koncert, festiwal żydowski.
2: No to chyba jako zajawka miła właśnie.
0: No więc właśnie.
1: Kurczę, ale słuchajcie, my gadamy 35 minut, a tu jeszcze mam dużo, a ja mam tylko godzinę czasu.
0: To wytnij inne rzeczy, a zostaw to, że bierzesz klarnet.
1: Super, no dobra, obiecuję, że wezmę klarnet. Czy zagram, super. Nie obiecuję, ale wezmę na pewno i spróbujemy.
0: Dobra.
1: I spróbujemy. Dzięki bardzo i dziękuję bardzo, że przyjęliście w ogóle zaproszenie do rozmowy, bo bałem się, że może to nie wyjść, bo jednak 1000 kilometrów nas dzieli około.
2: Na szczęście są tutaj technikalia, które pomogą.
1: No właśnie, jednak. No dzięki, ściskam was wszystkich bardzo, bardzo mocno i słuchamy Dikandy.
2: Do zobaczenia ze wszystkimi w niedzielę.

No i co, fajowo? Jednak jest południe, jest Morze Śródziemne tak naprawdę. I trudno mi się dziwić, że taka bliska jest ta muzyka. Mnie bliska. No dobra, lećmy dalej, bo rozmawialiśmy. Ja nie wiedziałem, że tak się rozgadamy, że jest tyle, że tyle dziewczyny mają do powiedzenia. I nie wiem, czy zauważyliście, w zespole jest 5 facetów i 2 dziewczyny i nie dopuściły żadnego faceta do głosu. Ha, ha, to jest mizoandryzm, bo mówi się mizogenia. Ja na szczęście mam to szczęście, że jestem Grekiem i rozumiem, ale mizoandryzm chyba rzadko występuje, co? To słowo. Czyli nie lubienie mężczyzn. W każdym razie, lecimy dalej. Słuchajcie, na tym festiwalu, ten właśnie, pamiętajcie, że Dikanda zagra w niedzielę o godzinie 19:00. Czyli o 20:30 skończą. To jeszcze będzie chyba dzień na polu, na dworze. Na polach też zresztą. Zobaczymy. No, w każdym razie wzięłam udział w festiwalu. Wymienię tylko jeszcze 2 zespoły, no bo nie ma czasu, bo tak fajnie się gadało. Więc tak. Babylon. Light in Babylon. To jest, wystąpiła taka dziewczyna. Oni mają 35 milionów wyświetleń na YouTubie. Ja nigdy o nich wcześniej nie słyszałem i znalazłem ich na YouTubie właśnie, bo tam przeszukuję muzykę i jak muszę ćwiczyć, a czasami jednak muzyk musi ćwiczyć, to nudno mi ćwiczyć samemu, więc nastawiam sobie YouTube i ćwiczę. No, teraz niech Dikanda nie myśli, że ja z nimi nie poćwiczę, żebym był przygotowany. Sprawdzę, co tam się dzieje. W każdym razie przeglądałem te YouTube'y i nagle słyszę trzy osoby, jedna dziewczyna, 2 chłopaków na ulicy w Istambule. Grecy na to mówią, gdybym powiedział Istanbul w Atenach, to bym dostał w gębę. Bo to jest Konstantynopol, prawda? Ale większość Greków nie wie, że Istanbul to też jest greckie słowo. To znaczy miasto, Istymboli. Czyli idziemy do miasta, tak mówili dawniej. Także dla nacjonalistów to nie martwcie się, to też jest greckie słowo Istanbul, więc ja nie mam problemu z mówieniem Istanbul. No i wychodzi dziewczyna, która mówi: jestem Żydówką z Iranu. Uciekliśmy, jak miałem 13 lat. I rusza. A ona była właśnie to, co mówiliśmy. Była w 8 miesiącu ciąży. I jak zaczęli, jak dali czadu. A jak dali czadu, to posłuchacie teraz.

Ja myślę, że ci muzycy, którzy zaczynali na ulicy, jest taki jeden polski muzyk, za którym nie przepadam, co prawda, dlatego nie powiem jego nazwiska, ale też zaczynał na ulicy i ma silny, dobry głos. To, że ja nie przepadam, to nie znaczy, że jest niedobry. Po prostu nie mój styl. Słuchajcie, i przed moim koncertem, oczywiście mojej muzyki nie będziemy puszczali, ale przed moim koncertem zagrał Ross Daily. Wszyscy Grecy, strasznie dużo Greków przyszło. To jest Irlandczyk, rok młodszy ode mnie, wyobraźcie sobie. I on od 50 lat mieszka na Krecie. I gra na takim instrumencie, który się nazywa lira. To się gra, no, jak go zapowiadałem, to porównywałem to do suki biłgorajskiej, bo to się trzyma na kolanie i gra się tak naprawdę to jest trudniejsze od suki, dlatego gra się w jednej pozycji na trzech strunach. No i on założył też, założył Labyrinth Musical Workshop, jakby ktoś się interesował, na Krecie. Ja na pewno na Kretę nie pojadę. Wioskę Chudeci. Wydał ponad 30 albumów, 35 zdaje się. No jest nieprawdopodobny. Ja w zeszłym roku byłem na jego koncercie na takim weneckim zamku na mojej wyspie, na Naxos. Jak go usłyszałem tak na żywo, bo oczywiście słuchałem go też z YouTube'a. Ale jak go usłyszałem na żywo, to po prostu geniusz. I powiedziałem mu: kolego, zapraszam cię do Polski. On mówi: dobra, fajnie. Oczywiście rozmawialiśmy po grecku, bo on mówi po grecku jak Grek. No 50 lat mieszkasz na Krecie. Trochę się zdziwił, jak się spotkaliśmy w Warszawie. Było pięknie i to był jedyny muzyk, bo ja grałem po nim, który został na moim koncercie i później opowiadał, że w ogóle nigdy w życiu nie słyszał takiej muzyki, jaką ja robię, jaką robi Milo Ensemble. Więc posłuchajmy Rossa Daily i do usłyszenia. Zapraszam, pamiętajcie, w niedzielę o godzinie 19:00 i zapraszamy, jak to powiedziała dziewczyna, konserwatystów, liberałów, prawicowców, lewicowców, czarnych, białych, żółtych, zielonych, wysokich, niskich i tak dalej, i tak dalej. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Przepraszam, zapomniałem wam powiedzieć, że to, czego słuchamy, to jest 10 tysięcy 15-sylabowych rymów, rymowanych wersów. I to jest z 15 chyba wieku, tak? Czy 17, nie pamiętam. W każdym razie, stara grecka poezja.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nieregularnik literacki.
2: Dzień dobry, kłania się Tomasz Zaper. Tam mam honor gościć panią Annę Rudnicką-Litwinek.
3: Dzień dobry państwu.
2: Porozmawiamy o jej najnowszej publikacji zatytułowanej Mistrz Prusz. Więcej niż jedno życie. Edytorem jest Oficyna Marginesy. Pani wcześniej popisała książkę Dziewczyny na skrzydłach o polskich awiatorkach, że tak ujrzyję takiego starego świeckiego wyrażenia. No i muszę przyznać, że Mistrz Prusz jest też książką wysokich lotów. Bardzo
3: dziękuję,
2: mi się to
3: serdecznie
2: dobrze czytało. Postać jest fascynująca, wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa. Odkurza pani z takiego pyłu niepamięci tą znaczną figurę naszej kultury. Pani ma jakieś doświadczenia plastyczne, bo to jest tak bardzo od strony właśnie malarskiej, od strony znajomości tematu, bardzo fachowo przedstawione.
3: Jestem plastyczką z wykształcenia i poznałam Prusza tworząc sobie samodzielnie plenery w Janowcu nad Wisłą, czyli z drugiej strony Kazimierza.
2: Tak.
3: Patrzyłam na tą perspektywę Kazimierza, malując własne obrazy i nie wiedziałam jeszcze wtedy, że ten dom, tak pięknie wpisujący się w perspektywę Kazimierza, to jest właśnie pracownia Tadeusza Pruszkowskiego. Później pracując nad Dziewczynami na skrzydłach i innymi książkami, wpadałam ciągle na tego Prusza. Bardzo mnie zainteresował właśnie swoją wszechstronnością, różnorodnością, takim radością życia, gdzie pojawiał się w bardzo różnych dziedzinach, branżach, wydarzeniach, w tle za różnymi sławnymi osobami. No nie mogłam go tak zostawić, bardzo mnie to smuciło, że nie mogę więcej o nim przeczytać. A w myśl tej idei, którą kiedyś przeczytałam u Susan Sontag, jak nie ma takiej książki, którą chce się przeczytać, to trzeba ją sobie napisać.
2: No to już wiem, jaka jest geneza tej książki. Wspomniała pani tutaj Kazimierz Dolny nad Wisłą. No to jest bohater tej pracy, odkrył to miasteczko dla socjety, dla bohemy, można powiedzieć. To chyba jest jego zasługa.
3: Między innymi, tak jak
2: Hołubiński, Zakopane, można porównać?
3: Nie wiem, na pewno wcześniej było sporo malarzy w Kazimierzu Dolnym, bo był Ślewiński, był Podkowiński, natomiast Prusz przyczynił się do tego,
2: ale
3: że stworzył.
2: Ale nie było kolektywów malarskich wtedy.
3: Nie było, właśnie o to chodzi. Prusz tak jakby stworzył ideę Kazimierza Dolnego jako artystycznego miasteczka na skalę unikatową europejską. I on tam zbudował atmosferę i ta atmosfera tam została. Więc można powiedzieć, że on stworzył ideę Kazimierza Dolnego jako takiego artystycznego miasteczka. Ono było piękne, ale być może bez Prusza nie funkcjonowałoby tak w kulturze polskiej, jak do tej pory je zapamiętaliśmy.
2: I było co w tym miasteczku malować, co i kogo, i pejzaże okoliczne, te jary po prostu, i
3: ludzie,
2: i Wisła,
3: natura,
2: i
3: wspaniałe światło. Tak,
2: także rzeczywiście tam było no, taki raj dla malarzy. Natomiast może tą rozmowę poprowadźmy tak trochę od początku, czyli zacznijmy owo. Z jakiej on rodziny pochodził? Skąd jego ród?
3: Pruszkowski pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo mocno zubożałej. Ojciec był głuchoniemy, matka również pochodziła z szlacheckiej rodziny. I on się wychował jako taki patriota, wolny człowiek na polskiej wsi w Borucicach. Natomiast sam nie znał swoich korzeni, bo to, do czego ja dotarłam, to jego pochodzenie bezpośrednio od linii Piastów. Myślę, że nie miał tego świadomości, ale był wychowany i przez swoją matkę głównie wykształcony w bardzo patriotycznym kierunku. na pewno bardzo dużo czytał. Nie miał tych dyplomów, ponieważ został wyrzucony w trzeciej klasie z gimnazjum, ale było to rosyjskie gimnazjum i wyrzucili go właśnie
2: za taki protest carskie.
3: Wyrzucili go za taki protest, więc tego nie uzupełniał tego wykształcenia już w sposób formalny, ale nieformalnie bardzo dużo czytał. Znał wiele języków i był na tyle inteligentnym człowiekiem, że zdobył bardzo dużą wiedzę na temat historii, sztuki, kultury. To wszystko potem przekazywał swoim uczniom. To pochodzenie na pewno miało też znaczenie w przypadku jego dzieł historycznych, które tworzył do pewnego momentu, do czasu, aż zajął się wychowaniem młodzieży, bo myślę, że uznał, że jednak...
2: Ta pedagogika
3: jest ważniejsza niż bycie indywidualistą, że tworzenie przestrzeni, kultury i społeczeństwa, które będzie się składało ze wspólnoty wielu zdolnych, mądrych, patriotycznych osób, jest ważniejsze niż takie indywidualne działanie i praca tylko na siebie.
2: To jeszcze uściślimy, gdzie były te Borodzice i gdzie było to gimnazjum.
3: Borodzice pod Łęczycą, natomiast po śmierci ojca rodzina przeniosła się do Warszawy i gimnazjum już zaczął właśnie carskie w Warszawie, no ale jak wiemy, po dorysowaniu niestosownego elementu Katarzynie Wielkiej w książce do historii.
2: Czyli już talent plastyczny wykazał wtedy.
3: Przejawiał i talent buntownika. Natomiast zakładam, że nie mogły to być tylko wąsy, bo wtedy może by to się zachowało, że to były wąsy. Jeżeli to jest nazywane jako niestosowny element, to mogło być to nawet coś bardziej mocnego. No, został jakby relegowany, wyrzucony z tego gimnazjum. Sam siebie wyrzucił, ponieważ miał dostać cielesną karę.
2: Tak, bo to jeszcze wtedy czasy były takie.
3: Natomiast skoczył na parapet okna, powiedział, że jak ktoś go dotknie, to on wyskoczy z tego okna, więc wszyscy się bali podejść, żeby faktycznie z tego drugiego piętra nie wyskoczył. No, on sam zszedł z tego parapetu, wyszedł z gimnazjum i więcej tam nie wrócił.
2: A wykształcenie plastyczne jakieś posiadał?
3: Tak, zdecydowanie. On został najmłodszym studentem właśnie świeżo założonej Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. W wieku 14 lat przyjęto go do grona.
2: Konrada Krzyżanowskiego to ta szkoła była?
3: Tak. To jest Tabrowski, Krzyżanowski właśnie. Oni założyli taką szkołę, która była kontynuacją poprzednich też szkół artystycznych, które funkcjonowały w
2: Gersona?
3: Warszawie. Dokładnie. Natomiast on wcześniej chodził też do pracowni Krzyżanowskiego, bo zakładam, że jego mama coś musiała z nim zrobić, takim zbuntowanym, młodym, wyrzuconym z gimnazjum. I odnalazł się właśnie w tym świecie artystycznym. Ten Krzyżanowski stał się dla niego mistrzem, być może takim trochę archetypem ojca też, którego właśnie stracił niedawno. I naturalną koleją rzeczy, jak powstawała Szkoła Sztuk Pięknych, został przyjęty to grona studentów jako właśnie najmłodszy, 14-latek.
2: No właśnie, to trudno sobie wyobrazić, prawda? To jest uczeń właściwie, który kończy podstawówkę dzisiaj.
3: Tak, na zdjęciach właśnie takim zachowanym, zatartym zdjęciu tych pierwszych uczniów i uczennic, bo tam też były kobiety. Widać, że to są ludzie już nawet nieraz mocno dorośli, bo dla wielu osób była to kolejna szkoła po jakimś konserwatorium muzycznym.
2: Szukali swojego miejsca.
3: Tak. Natomiast on tam, ten taki blondynek gdzieś w ostatnim szeregu, tuż obok wybitnej postaci, bo Eugeniusza właśnie Morawskiego i Mikołaja Ciurlonisa, z którym potem zamieszkał, no widać, że wyróżnia się na tym tle, że jest takim po prostu jak dzieckiem niektórych z tych.
2: Ten talent to odziedziczył w genach? Czy to był taki dar Boży? Czy tam ktoś jakieś artystyczne przejawiał?
3: To się zawsze dziedziczy w genach. To teraz nauka o tym mówi, że to się dziedziczy w genach.
2: Wiadomo, że ktoś tam coś pozostawił.
3: Myślę, że po matce. Nie mamy dowodów na to, że w jego rodzinie byli artyści. Natomiast jego matka była według rodzinnych przekazów uzdolniona muzycznie. To często się łączy, bo po prostu ktoś wrażliwy jest uzdolniony na wielu płaszczyznach. Tadeusz też był uzdolniony muzycznie. Śpiewał, grał,
2: miał podobno bardzo dobry
3: głos i lubił śpiewać swoim studentom i studentkom jakieś właśnie ukraińskie dumki i ludowe przyśpiewki. Więc to były takie przerwy właśnie od plenerów i od pracy artystycznej, kiedy wszyscy siadali. I właśnie według zachowanych wspomnień Tadeusz tworzył taką atmosferę wspólnoty.
2: Ale tutaj musimy teraz powiedzieć o tym, że kończy się czas zaborów szczęśliwy, bucha pierwsza wojna światowa. No i w życiu bohatera pojawiają się legiony, które potem jakby no, określiły, to może za mocno powiedziane, olbrzymią rolę w jego CV odegrały.
3: Na pewno ta droga legionowa, którą przeszedł, mogła kształtować w niego takiego bardziej odpowiedzialnego, dorosłego człowieka, który zderzył się z brutalną rzeczywistością okopów żołnierskich. Oczywiście wówczas wszyscy byli bardziej oswojeni ze śmiercią, z chorobami. On sam, wracając z Paryża, był bardzo chory i no jakoś tak dzięki opiece swojej przyszłej żony Zuzi udało mu się tą chorobę pokonać, ale też ten zryw patriotyczny, który dotyczył wielu grup społecznych, pochłonął Tadeusza, ponieważ cała ta grupa artystyczna, do której wtedy należał, jakby całe swoje składki przekazała na rzecz Legionów i wszyscy wstąpili do tych Legionów, łącznie z przyszłą żoną właśnie przyjaciela Pruszkowskiego, czyli panią Kamińską, Trzcińską Kamińską, rzeźbiarką, która pod pseudonimem męskim wstąpiła do Legionów ku totalnemu zaskoczeniu swojego męża. Więc tak naprawdę rzeczywiście to było coś, co pociągnęło wielu artystów i w tym Tadeusza. Chciał pokazać się też od strony tej aktywnej jako patriota. Chciał walczyć o niepodległość. Przeszedł szlak bojowy.
2: Cudem i zawiązał uniknął przyjaźnie z pływowymi potem osobistościami II Rzeczpospolitej.
3: Tak, był Beliniakiem.
2: Czyli byli na Prażmowski tutaj.
3: Tak, na zdjęciu zachowanym właśnie pozuje obok legionistów, w tym Piłsudskiego w Otwocku, w tym właśnie Wieniawa Długoszowskiego, którego znał jeszcze z Paryża.
2: Tak, właśnie.
3: Ponieważ jakby historia jest taka, że obaj byli konkurentami do ręki przyszłej żony Tadeusza Pruszkowskiego, czyli Zofii Katarzyńskiej, zwanej Zuzią. No byli, nie przeszkadzało, że już jedną żonę miał w tym Paryżu, ale jakby ta Zuzia była tak piękną kobietą przez całe swoje życie. Wszyscy zapamiętali ją jako naprawdę wyjątkowo czarującą, zwiewną, piękną kobietę. Wybrała jednak Tadeusza, ale ta jakaś znajomość, która ich tam połączyła w tym Paryżu, te relacje osobiste i towarzyskie, przełożyły się potem też na znajomość taką polityczną, publiczną i myślę, że na dobre wsparcie siebie nawzajem też, ponieważ no, Belina też miał duszę artysty.
2: To prawda.
3: Sam był przecież poetą, literatem.
2: Oczywiście.
3: Więc na pewno też cenił sobie ten kontakt z środowiskiem artystycznym i Tadeusz o tej znajomości też nigdy nie zapomniał.
2: W biogramie Tadeusza Pruszkowskiego figurują liczne ugrupowania malarskie. On je współtworzył, zmieniał. Z czego to wynikało, że chyba było z 6 tych ugrupowań, tak zaliczyłem tam. Jednemu patronował Święty Łukasz, zdaje się.
3: Tak, to było jedno z ważniejszych ugrupowań.
2: Dlaczego Bractwo Święty Łukasz? Skąd to się wzięło,
3: Święty Łukasz? Święty Łukasz jest patronem artystów.
2: Aha. No właśnie.
3: Sam był przedstawiany jako malarz, który namalował portret Madonny. Też według historii był lekarzem tak naprawdę, więc trudno powiedzieć, czy faktycznie był malarzem, czy tylko jest tak zachowany w pamięci. Natomiast funkcjonuje jako patron artystów, patron rzeźbiarzy, malarzy i taki patronat, który to bractwo przyjęło za inspiracją właśnie Tadeusza, też miał sugerować pewną więź międzypokoleniową i kontynuację tradycji. Tadeusz bardzo podkreślał, że to jest ważne, by nie niszczyć starych mistrzów, by nawiązywać do tego, co stworzyli już. Ja też jestem wielką fanką ewolucji, a nie rewolucji. W związku z czym jakby szanuję to podejście, gdzie szukamy czegoś nowego i tworzymy nowe idee, nie wyrzucając do kosza i nie niszcząc tego, co do tej pory zostało stworzone. Te bractwa i te stowarzyszenia i te organizacje, one się chyba wzięły z takiej też nadpobudliwości Tadeusza i chęci do jakby zaangażowania się we wszystko, co wówczas w ogóle powstawało.
2: Musiał być bardzo rzutkim człowiekiem.
3: Był na pewno, dlatego że znajdował czas i na nauczanie, i na lotnictwo.
2: Zaraz tego idziemy, tak.
3: I na podróże, i na organizację, i pomoc przy organizacji wystawy w Poznaniu, wystaw światowych w Paryżu, w Nowym Jorku. Był w też komitecie tworzącym wystrój wnętrz MS Batory i MS Piłsudski, Transatlantyków. No wszędzie go było pełno, tak naprawdę można powiedzieć. Ja się śmieję, że właśnie szukając różnych materiałów do swoich książek, czy po prostu interesując się o tamtych czasach, gdziekolwiek strzeliłam taką pestką śliwki kazimierskiej, tam trafiałam w Prusza i naprawdę byłam bardzo zdziwiona, że ktoś wcześniej nie wziął się za tą postać, dlatego że ona jest takim idealnym wytrychem do pokazania tamtej rzeczywistości. Jest wspaniałą postacią, która opisując tą postać, jakby poznajemy, jak wtedy funkcjonowała Polska i ten świat sztuki i publiczny w ogóle świat.
2: Gdzieś przeczytałem, że podejrzewano go, że był masonem, ale to chyba wynikało z tego błędu, że błędu odczytania.
3: Tak.
2: Błędu odczytania jednej z tych grup właśnie pojawia.
3: To raczej często się pojawia, że loża wolno-malarska.
2: Tak, tak, tak, tak.
3: Pewnie przez specjalnie jakiś chochlik.
2: Specjalnie jakiś chochlik drukarski. No, oni specjalnie tak nazwali, żeby przyciągnąć uwagę na pewno.
3: Zdecydowanie był to żart. Artyści są znani z tego, że są kpiarzami, lubią się podszywać, lubią żartować. Te wszystkie szopki takie, które też tworzyli.
2: Tak, to było takie kolorowy świat, cyganeria taka. No.
3: Taka cyganeria, tak. A Prusz jeszcze to zaznał w Paryżu, jeszcze doświadczył tego właśnie tworzenia tych szopek, ale też tworzenia organizacji, bo wracając do tego, co pan pytał, dlaczego on tak to wszystko organizował, on się nauczył w młodości, w takiej biednej młodości właśnie, takiego artysty, który mieszkał w Paryżu i nie zawsze dojadał, nie miał czasem za co ogrzać pracowni, nie miał za co się ubrać. Nauczył się, że współpraca i działanie w grupie pozwala przetrwać. Ułatwia tworzenie, ułatwia przeżycie.
2: To nie tylko wśród plastyków, wśród literatów tak samo, przecież się grupowali, żeby się wspierać wzajemnie.
3: Oczywiście, tak. To była taka sama pomoc.
2: To było taki kolektyw, niemodne słowo dzisiaj, ale użyję go. No to jednak pomagało w tych twórczych osiągnąć jakieś tam twórcze osiągnięcia, tak, prawda?
3: Ale jest takie ładne słowo, które mam nadzieję, że nie stanie się nigdy niemodne i to jest słowo wspólnota.
2: O, właśnie.
3: I ja myślę, że dla Tadeusza było bardzo ważne, żeby funkcjonować we wspólnocie nawet nie tylko jednej.
2: Czy jego ta legionowa przeszłość, ten epizod legionowy spowodował to, że został potem poproszony o portretowanie ważnych osobistości życia politycznego?
3: Można tak założyć, aczkolwiek był też rektorem MSP, więc był sam w sobie już ważną osobistością. I oczywiście nie daje się ważnego zamówienia jakiemuś młodemu twórcy, który dopiero zaczyna.
2: Tak.
3: A Tadeusz już był twórcą uznanym. Już był twórcą, który wystawiał, którego renoma była znana. Publikował w czasopismach, wystawiał w Zachęcie. Więc miał swoją już renomę jako artysta też. Dlatego te zamówienia dostawał, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że wiele z tych zamówień on przekazywał swoim uczniom, bo do tych wystrojów wnętrz Batorego i Piłsudskiego mógł na pewno stworzyć więcej niż te kilka obrazów, które tam zawisło. Między innymi malarki, ceramiki, portretu aktorki i jego uczennicy Karloty Bologny. A on dużo przekazał jednak swoim uczniom, żeby tam pracowali przy tych właśnie wystrojach. Na pewno mógł wtedy w takim razie więcej stworzyć tych dzieł takich w przestrzeni publicznej, dlatego że na zamówienie wojska też były jakieś tworzone prace. Kiedyś przeczytałam, że 10% każdego projektu inicjowanego przez wojsko miało być przeznaczone na oprawę artystyczną tego projektu. Czyli jeśli buduje budynek dla wojska, to 10% ma być przeznaczone dla artystów, którzy mają ten budynek, zadbać o ten budynek, żeby był też piękny. Bardzo bym chciała, żeby teraz to wróciło. I na pewno Tadeusz, dostając takie zamówienia, nie wszystkie realizował sam, tylko przekazywał uczniom, więc być może więcej by powstało jego dzieł, jego autorstwa, gdyby myślał tylko o sobie. Ale ja sobie bardzo to szanuję, że właśnie był dzielił się, był bardziej tym mistrzem.
2: Nie był takim egotykiem, egoistą.
3: Dokładnie.
2: Artyści często są takimi, ale to akurat...
3: Być może dlatego też tak przepadł i tak niewiele mamy pracy jego autorstwa.
2: A przetrwały te portrety, nie wiem, Piłsudskiego, Narutowicza, wiadomo jak to wyglądało, te pozowanie, no Piłsudski to zdaje się niespecjalnie lubił, tak?
3: To było malowane raczej z...
2: Fotografii?
3: Z fotografii, ale też jakby z bezpośrednich wspomnień Tadeusza, bo przecież w kontakcie był z Piłsudskim. On nawet sam opisał to, jak powstawał ten portret Piłsudskiego i rzeczywiście no, nie pozował mu marszałek,
2: no,
3: na pewno.
2: Tak sobie myślałem.
3: Natomiast też
2: ale był
3: on...
2: usatysfakcjonowany kontrefektem, czy nie zachowały się relacje na ten temat?
3: Nie znamy relacji, ale myślę, że był usatysfakcjonowany, dlatego że sam Tadeusz twierdził, że w tym portrecie nie chodzi o jakieś stricte realistyczne rysy twarzy, tylko chodzi o przekazanie władzy, przekazanie jakiejś majestatu.
2: Tak, charakteru.
3: Zdecydowanie, więc do tego nie jest potrzebne takie dokładne, wierne, fotograficzne odwzorowanie. Tu trzeba znaleźć sposób na ten obraz, który by pokazywał, kim jest ta postać bardziej i jakieś emocje i charakter właśnie, jak pan wspomniał, niż jakieś...
2: No poczek królów kolickich, Matejko, przecież nie znał żadnego króla, ale każdy wiedział mniej więcej, co zaznaczył, jak tam...
3: Teraz my znamy, dzięki niemu, tych
2: mamy,
3: królów,
2: tak. Czyli to mamy pewne wyobrażenie, chyba celne, zakładam. Natomiast jeszcze wróćmy do Kazimierza. On, to był początkowo teren takich plenerów studenckich, rozumiem.
3: On zabierał tych swoich studentów i studentki na całe
2: letnich
3: lato.
2: Pewnie, no
3: od
2: tak.
3: Maja do października. Pomieszkiwali tam właśnie.
2: Czyli różne barwy przyrody nawet można było.
3: Tak, ale przede wszystkim też architektura, która była połączeniem renesansowych kamienic
2: tak,
3: z sypiącymi się chatami.
2: Tak. Studnia słynna, kościół, fara i tak dalej. I to mieszkali kątem u kogoś, jak to się zajmowało?
3: Tak. Podczas takich plenerów to jakby studenci sobie organizowali sami mieszkanie u różnych lokalców, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, mieszkańców. Pruszkowski wynajmował taki domek przy ulicy Nadwiślańskiej, tak zwany Biały Domek, który jeszcze do niedawna w ruince sobie tam istniał, ale już teraz nie ma po nim śladu.
2: Tak?
3: Tak. I dopiero właśnie pod koniec lat 30. zbudował z pomocą przyjaciela architekta Lecha Niemojowskiego ten swój kasztel, tudzież nawet na planach właśnie funkcjonujący w dokumentach jako pracownia. Nie, często się mówi willa Pruszkowskiego, ale to nie było zamierzeniem, że będzie
2: tam
3: to jego prywatna
2: zamierzał wina. Mieszkać na stałe tam?
3: Chciał, ale nie mógł tam lądować. Dla niego
2: no
3: było
2: właśnie,
3: ważne.
2: Właśnie,
3: jakby tylko nie wybuchła wojna i udałoby mu się tam zrobić jakieś właśnie lotnisko, to myślę, że mógłby tam zamieszkać przez cały rok rzeczywiście. On nawet przez chwilę zdradził Kazimierz przez to, że nie mógł tam lądować i przez 2 albo 3 sezony do Sandomierza latał, bo tam w Sandomierzu było lotnisko.
2: Było, aha. No tak, było. Też nad Wisłą, też piękne miasteczko. Tak,
3: też piękne, też malownicze i tam też studenci skarpa, malowali też. Natomiast on sam nazwał to zdradą, w związku z w pewnym momencie jakby wrócił do Kazimierza, lądował w Bochotnicy niedaleko Kazimierza, ale marzył o tym, żeby tam zamieszkać na stałe i żeby tam też właśnie móc te swoje pasje realizować, więc było mu potrzebne to lotnisko.
2: A skąd wzięły się te podniebne jego pasja, ta pasja podniebna, skąd, jakie to miało genezy, wiadomo coś?
3: Bo był artystą.
2: To go zaraził.
3: To jest bardzo częste, że pierwsi lotnicy to bardzo często są artyści, tak jak Czesław Tański na przykład. I nie wiem, czy on został przez kogoś zarażony, czy przez samą ideę po prostu, ale rzeczywiście ci pierwsi piloci to byli ludzie trochę może szaleni, trochę odważni, trochę szerokich horyzontów, którzy się tego wszystkiego nie bali. Pasjonaci też technologii i tego wszystkiego,
2: no,
3: co
2: powstawało. No, to Exupéry chociażby z francuskiego. Mm-hmm,
3: dokładnie, tak. Dlatego mówię, że pierwsi lotnicy to byli często równorzędnie, równocześnie artyści, ponieważ to oni mieli właśnie taką fantazję, żeby wskoczyć na te skrzydła drewniane i się oderwać od ziemi.
2: No ale żeby wskoczyć na te skrzydła drewniane i mieć samolot, to trzeba mieć też gruby portfel.
3: To trzeba, żeby mieć własny samolot, a to niekoniecznie jakby oznacza, że chce się latać. On rzeczywiście pasjonował się motoryzacją i lotnictwem.
2: Właśnie, motoryzację jeszcze dodajemy.
3: Dokładnie, nawet gdzieś...
2: Wiemy, jakie marki aut miał?
3: Na pewno Citroena, ale dokładnie to nie pamiętam już, ale wiem, że gdzieś zachowało się wspomnienie, że próbował założyć firmę taksówkarską w Warszawie.
2: Mi się ubiło.
3: Tak, ale mu to chyba jako biznes nie wyszło za dobrze. Przerzucił się na to lotnictwo. Wielu pilotów wówczas tak naprawdę nie miało swoich samolotów, a mimo to latali. Ja myślę, że on też by latał, gdyby nie było go stać na własny samolot. Tak się akurat złożyło szczęśliwie, że miał ten dopływ jakiś gotówki, który przeznaczył na samolot, bo często we wspomnieniach też jest, że on wcale nie był po prostu bogaty. On miał nagły przypływ gotówki, który potrafił z fantazją wydać, wspierając też swoich uczniów, kupując im zapas węgla na zimę, czy kupując taśmy filmowe dla Aleksandra Forda na jego debiut filmowy, po czym nagle nie miał pieniędzy i zalegał ze składkami w tych stowarzyszeniach lotniczych, do których należał. W związku z czym było to różnie tak naprawdę. Po prostu zarobił, albo czy to były pieniądze, które odziedziczył, czy te, które zarobił, nie wiemy, ale któreś na pewno taki większy przypływ gotówki przeznaczył na samolot. Zamówił go sobie jeszcze zanim zdobył samodzielną licencję lotniczą. W związku z czym był pewien, że w tym lotnictwie zostanie na dłużej. I rzeczywiście jak czytałam jego felietony lotnicze, to mam wrażenie, że był równie dobrze, co nie nawet lepszym artystą pióra niż pędzla. Przepięknie się czyta, wspaniale pisał o tych wrażeniach właśnie lotniczych. Natomiast bardzo też chyba cenił sobie w tym lotnictwie to, że on jakby inaczej obserwuje świat, że z góry inaczej widzi ten świat. Bo jednak bycie malarzem i bycie artystą to jest ciągłe obserwowanie świata. I on dzięki temu lotnictwu zupełnie inaczej patrzył na ten świat. Łapał tam taki oddech i doznawał takich wrażeń, które być może już jednak ta sztuka przed sztalugami nie dawała mu tych wrażeń.
2: Wspomniała pani tutaj o finansowym zastrzyku dla Aleksandra Forda. To może ten wątek jeszcze rozwiniemy?
3: Trudno jest rozwinąć ten wątek, dlatego że to są takie wspomnienia, że, które sam zresztą Aleksander Ford wracał do tego i nazywał Prusza też swoim mistrzem. Nie był nigdy jego uczniem, ale na pewno asystował mu przy powstawaniu tego filmu w Kazimierzu Dolnym. Szczęśliwy Wisielec, czyli Kalifornia w Polsce. Taki western groteska, który wymyślił sobie Prusz i z pomocą swoich studentów i studentek nakręcił w 1926 roku.
2: Oczywiście nie my jeszcze.
3: Niemy, wyświetlany w kinie przez 2 tygodnie. W warszawskim kinie Splendid nie zachował się. Ku mojej rozpaczy nie zachował się, chyba że gdzieś w jakimś archiwum, może dzięki tej książce ktoś odszuka. Bardzo bym o tym marzyła.
2: Nie wiemy.
3: Scenariusz też się nie zachował. Mamy tylko tak jakby artykuł z gazet, że powstaje takie fotosy z planu filmowego. Wspomnienia, że dotyczył takiej tragicznej historii miłosnej, między odgrywanej przez tych studentów i studentki.
2: A to w charakterze pastiszowy był ten film?
3: Pastiszowy, tak, taki groteskowy właśnie. Aha. Myślę, że oni na bieżąco jakby tworzyli też ten scenariusz.
2: Tak, to mogła być improwizacja, tak jak Rejs przywołując na przykład. Mhm,
3: dokładnie. I tak naprawdę wtedy wiemy, że Aleksander Ford mu asystował jeszcze pod innym nazwiskiem niż Aleksander Ford.
2: Lipszyc chyba.
3: Tak, natomiast sam na tyle złapał tego bakcyla filmowego i zajął się tą pasją, że Tadeusz Pruszkowski mu sfinansował zakup właśnie tych taśm filmowych, które Ford przeznaczył na swój debiut. To wiemy ze wspomnień Forda, tak? Więc możemy uwierzyć w to, że był wdzięczny Pruszkowskiemu przez resztę życia za to, że uwierzył w niego i że dał mu taką szansę. Myślę, że Pruszkowski właśnie wierzył w tych swoich uczniów i uczennic i to było jego największą siłą, bo oprócz tego, że sam sobie kupił swoje skrzydła i samodzielnie, będąc w młodości, dbał o to, by te skrzydła jakoś rozwijać, to potem chciał ułatwić swoim uczniom i uczennicom i im dodawał tych skrzydeł.
2: To jeszcze przywołujmy tytuł tego debiutu Aleksandra Forda, bo nie padł.
3: Właśnie też mi umknęło.
2: Bo ja w tej chwili też zapomniałem. Dobrze. Do książki kierujemy. Hmm.

0: więcej jeszcze opowiedzieć, bo była też bardzo odważna w tym swoim stylu życia, bardzo bezkompromisowa, bardzo naturalna, bardzo żywiołowa, była taką trochę kosmitką, która spadła w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego na ulice warszawskie, opalona na skwarek, w warkoczykach, piórach, we włosach, no musiała zupełnie odstawać od tej rzeczywistości, a to znaczyło, że musiała być bardzo odważną kobietą, żeby podążać swoją drogą, nie przejmując się tym, jakie panują trendy i jak ludzie ją oceniają. A na pewno była bardzo przyjazną osobą, która ceniła sobie...
1: Ona walczyła, konkurowała o względy Józefa Byliny, malarza batalisty, tylko nie pamiętam z kim.
0: To ja do tego dotrę, ponieważ teraz mogę chyba zdradzić, że pracuję nad biografią Teresy Rożkowskiej, więc postaram się wszelkie...
1: Jakąś znaną inną
0: panią. Wszelkie właśnie tajemnice jej odkryć, ale ona ceniła sobie swoją dyskrecję, nie pozostawiła jakichś pamiętników.
1: Nie,
0: zwała
1: Michała Byliny.
0: Michała Byliny, tak. Był taki jeden z właśnie jej kolegów właśnie.
1: Wcześniej był studentem.
0: Tak, no ona całe życie jakby została nie tyle sama, co no nie weszła w jakiś związek oficjalny, więc być może była to taka niespełniona miłość. Sprawdzę, obiecuję, że sprawdzę. Ale sama w sobie rzeczywiście była wybitną artystką, która wytrwała w tym swojej takiej wolności artystycznej do końca. Mhm. I też wspominała często, że zawdzięcza to Pruszkowskiemu. Tą radość życia i taką wiarę we własną twórczość i własną drogę życia, że inspirowała się nim, wzorowała się na nim. Była długo jego uczennicą, więc mogła jakby też przesiąknąć tą atmosferą i tym jego ideami, ale trzeba wspomnieć o Wojciechu Fangorze, który był krótko bardzo uczniem Pruszkowskiego, bo już w okresie wojennym jako 17-latek zaczął pobierać lekcje u Tadeusza Pruszkowskiego i był jego ostatnim uczniem, a Tadeusz był dla niego pierwszym mistrzem w życiu. I Wojciech Fangor, który też przecież bardzo długo żył, dużo ciekawych rzeczy stworzył, wybitnych, i miał wielu też mistrzów i przyjaciół, do końca wspominał, że Tadeusz był jego pierwszym, jednym z najważniejszych mistrzów. No więc nawet tak krótki okres musiał wpłynąć dość istotnie na charakter i osobowość młodego twórcy, że namalował jeden portret Pruszkowskiego, takiego już trochę starszego pana. Jeden z ostatnich właśnie obrazów i ostatni portret Pruszkowskiego, jaki powstał, to właśnie pędzla Fangora. No i do końca życia Fangor go wspominał jako bardzo ważną osobę w swojej drodze artystycznej.
1: Tutaj jeszcze przywołujmy, że Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przed wojną nie mieściła się w tym miejscu, gdzie dzisiaj wiemy, przy Krakowskim Śródmieściu, tylko mieściła się przy Wiśle, prawda?
0: Tak. To tak zwana Buda na Powiślu była. Powstała książka wspaniała właśnie o tej atmosferze tych lat. I rzeczywiście tam pracownia Pruszkowskiego należała do jednej z takich bardziej popularnych. Wszyscy chcieli się dostać do pracowni Prusza. Może dlatego, że on właśnie bardzo dużą wolność dawał. Swobodę twórczą dużą dawał. Nigdy nie było wiadomo, kiedy się pojawi, ale też właśnie ci studenci i studentki nie lenili się w międzyczasie, wiedząc, że jak już się pojawi, to muszą naprawdę, będzie od nich dużo oczekiwał i muszą móc mu pokazać wiele. A on robił bardzo swobodne te korekty, jakby marząc, sugerując różne rzeczy, które mogą nanieść nawet na swoich dziełach, ale zawsze nie narzucał swojej jakichś przekonań, tylko zawsze starał się wejść w świat tego ucznia, któremu coś próbował przekazać, w związku z czym jego uczniowie i uczennice, każdy poszedł swoją drogą. Nie mieli jakiegoś jednego stylu, który nabywali od swojego mistrza. Może dlatego tak go uwielbiali, że czuli, że naprawdę mogą tam zostać indywidualnymi artystami, nie zostaną ulepieni, ukształtowani na wzór tego, co sobie wymyślił Tadeusz.
1: Wspomniała pani tutaj o tym, że jego dzieła były eksponowane na tych dwóch transatlantykach, czyli Piłsudski i Batory. No to było zresztą z tego, co przetrwało we wspomnieniach, to było tam sporo naszych artystów zaangażowanych w wystrój w tych

0: tych ekskluzywnych statków, no bo na przykład zastawę stołową to Julia Kejlowa projektowała.
1: Tak, to były wybitne nazwiska, między innymi Zofa Stryjeńska też.
0: Stryjeńska też, no właśnie.
1: Jeremi Kubicki, właśnie uczniowie i uczennice Pruszkowskiego tam dużo stworzyli. On z kilka obrazów tam namalował, między innymi Karloty Bologny. Natomiast to wszystko oczywiście przepadło i znamy to tylko z
0: fotografii
1: właśnie, no niestety.
0: Ale przetrwały za to te prace, które wysłane były na wystawę światową w Nowym Jorku w 1969 roku.
1: Tak, to tak los jakby zarządził, że popłynęły te 7 obrazów, które stworzyło Bractwo Świętego Łukasza w taki dość nietypowy, wyjątkowy sposób kolektywnego malarstwa właśnie w pracowni w domu Prusza w Kazimierzu, ponieważ ten dom był zbudowany jak ogromna pracownia, było tam miejsce na te obrazy. To było taki projekt, zamówienie rządowe, który musiał dość szybko powstać, więc ja zakładam, że też Tadeusz zastanowił się, jak to zrobić w sposób jakby sprawny, bo organizacyjnie przecież on miał duże zdolności. Projekt był duży, to miało być 7 obrazów momentów z historii Polski. Jak to teraz stworzyć? Jeden człowiek nie jest w stanie, w związku z czym on zaangażował całe Bractwo Świętego Łukasza. Wszyscy się kolektywnie podpisali pod tym, 11 nazwisk. W grudniu 1938 roku była wystawa taka premierowa w Warszawie tych wszystkich obrazów, a w kolejnym roku popłynęły właśnie Batorym do Nowego Jorku, no i dopiero niedawno wróciły, bo tak naprawdę zostały tam przez wiele, wiele lat w kolegium moje pod Nowym Jorkiem, przekazane przez kuratora wystawy, który no coś musiał zrobić z tymi wszystkimi dziełami.
0: A nie można było ich wcześniej jakoś odzyskać?
1: Były podejmowane próby, ale tak naprawdę niechętnie to kolegium jezuickie na ten temat rozmawiało i po prostu nie chciało oddać tych obrazów, wychodząc z założenia, że dostali je od tego komisarza wystawy Ropa legalnie i to są ich obrazy po prostu.
0: Czyli wykorzystać chcieli, docenili je na pewno w tej sytuacji, można powiedzieć.
1: Docenili, tudzież nie, wisiały sobie takie trochę zapomniane, nie niszczały, ale też nie były eksponowane jakoś przesadnie często i zaznajomione, publiczność nie była zaznajomiona z nimi. Po prostu no, uznali, że to jest ich i nie mają podstaw do tego, żeby oddać. Dlaczego? No, tutaj rząd polski prowadził rozmowy, potomkowie Prusza też prowadzili rozmowy. W pewnym momencie w jaki sposób te negocjacje zostały pozytywnie zakończone i niedawno te obrazy wróciły do Polski. Będą prawdopodobnie eksponowane w Muzeum Historii Polski.
0: Wspomniała pani tutaj o rodzinie bohatera książki. Dotarła pani do bratanka, jak zdaje się. Krzysztof to jest bratanek, o ile pamiętam, tak?
1: To jest wnuk.
0: Wnuk.
1: Tak naprawdę. Wnuk. To już jest jeszcze kolejne
0: jeszcze
1: pokolenie.
0: Jeszcze kolejna generacja, tak. Bo własnych dzieci nie miał.
1: Nie miał własnych dzieci, miał 3 braci.
0: Tak.
1: Jeden
0: z
1: tych braci miał właśnie 2 dzieci, Jadwigę i Stefana. I to jest jakby Krzysztof Pruszkowski, wybitny fotografik, urbanista i artysta też, jest synem Stefana Pruszkowskiego. Natomiast rodzina Zaremskich są potomkami Jadwigi Pruszkowskiej-Zaremskiej. Zajmują się biżuterią artystyczną. Są w chwili obecnej, jeden z nich jest właścicielem domu właśnie w Kazimierzu. Więc tak, rozmawiałam jakby z potomkami Tadeusza Pruszkowskiego. To jest potomkowie jego brata, dokładnie tak można powiedzieć. Przekazali mi bardzo dużo rodzinnych wspomnień, przekazali mi ciekawe bardzo pamiątki. Między innymi okazało się, że zachowały się książki nalotu Tadeusza Pruszkowskiego, czyli prezesa aeroklubu, jednego z pierwszych, bo to chyba był 6 właścicielem w Polsce prywatnego samolotu.
0: Pionierskie.
1: Więc lata 1929-30-31 książki nalotu Tadeusza Pruszkowskiego. Jest to dokument historyczny, ponieważ dokładnie poświadcza wszystkie jego podróże, między innymi też na Biennale do Wenecji i przygody wszystkie i te wszystkie kraksy i katastrofy także znajdują potwierdzenia.
0: No przetrwała też adres jego warszawski przy ulicy Lwowskiej, aczkolwiek zmieniony i trochę kształcie zdaje się.
1: No niestety Kamienica przetrwała, co jest cudem w przypadku lewobrzeżnej Warszawy, ale została właśnie obcięta o to ostatnie piętro, ponieważ bomba zniszczyła to ostatnie piętro. Ostatnie piętro było właśnie pracownią, mieszkaniem Tadeusza Pruszkowskiego. Nie zostało to odbudowane, po prostu niżej został położony dach i kamienica jest o jedno piętro niższa, dokładnie właśnie o pracownię Tadeusza Pruszkowskiego. Na kamienicy widnieje tablica upamiętniająca Tadeusza Pruszkowskiego, ale nie możemy fizycznie rzeczywiście obejrzeć jego pracowni, nie możemy tam zrobić wspaniałego miejsca, muzeum, tudzież jakiejś właśnie ekspozycji tego życia artystycznego i dzieł. Natomiast na tym najwyższym wówczas, a wówczas na piętrze niższym funkcjonuje hostel, w którym ja sobie wykupiłam nocleg dokładnie 80 lat po tragicznej śmierci Tadeusza Pruszkowskiego i pozwoliłam sobie spróbować odtworzyć tą atmosferę tych ostatnich tragicznych nocy z czerwca na lipiec 1942 roku.
0: To po prostu to bardzo teraz odtworzenie tego przed mikrofonem, jak to wyglądało. Są różne wersje krążyły dotyczące tych ostatnich godzin, dni i tego całego tragicznego zdarzenia.
1: Tak, krążyły różne wersje, dlatego że Tadeusz był bardzo zaprzyjaźniony też ze środowiskami żydowskimi. Miał wśród swoich uczniów i uczennic artystów i artystki pochodzenia żydowskiego. W związku z czym mówi się, że pomagał ukrywać się. Rzeczywiście to miejsce, pracownia mogło sprzyjać, dlatego że było w anfiladzie, było kilka wejść tam. Było łatwo na pewno uciec albo gdzieś się schować na poddaszu, w takim właśnie rozległym mieszkaniu. Czy to było powodem tego, że akurat tego tragicznej nocy został aresztowany? Wówczas tak naprawdę wyciągnęli gestapowcy wielu mieszkańców z kamienicy i aresztowali też razem z Tadeuszem Pruszkowskim inżyniera Raczyńskiego. W związku z czym inna historia mówi o tym, że inżynier Raczyński miał nielegalne radio, przez które został aresztowany. Jeszcze inna wersja mówi, że po prostu była lista ważnych osób i akurat w tym momencie tego dnia padło na te ważne nazwiska mieszkające przy ulicy Lwowskiej 11. Nie wiem, czy dojdziemy kiedyś do prawdy, dlaczego akurat Tadeusz został tej nocy aresztowany. Na pewno dziwne jest, że nie został powieziony prosto na pawiak, tak jak się to często zdarzało z ważnymi osobami na przesłuchanie, tylko drogą przez getto tak naprawdę nie dotarł na ten pawiak, co długo nie było wiadomo. I Zuzia długo przynosiła paczki, myśląc, że jej mąż żyje. Ale później się okazało, że jednak po Warszawie krąży aksamitna marynarka, którą ktoś rozpoznał, że należała do Tadeusza. I z pewnych zachowanych wspomnień można wywnioskować, że wówczas przy Orlej 6, w bramie Orlej 6, a to był już teren getta, zatrzymał się
0: Orla jest uliczka między Elektoralną a Leszno dawnym.
1: Zatrzymał się właśnie. Nie ma śladu,
0: tam są przebudowa i zupełnie inne.
1: Tak, no Warszawa zupełnie inaczej wygląda. To było też trudne dla mnie przy pracy.
0: Czyli zatrzymał się tam samochód i ich rozstrzelali wszystkim bramie.
1: W bramie, tak. Natomiast z przekazów rodzinnych z 30 czerwca na 1 lipca 1942 roku. Z przekazów rodzinnych zachowało się, że Tadeusz się odgrażał.
0: Jeszcze przed.
1: Tadeusz się odgrażał, że on się nie da wziąć żywcem. Czy wszedł tam po prostu w jakiś konflikt, dyskusję, awanturę w trakcie tego właśnie transportu?
0: A czy pozostali sąsiedzi dotarli, czy nie wiadomo, czy wszystkich rozstrzelali tam?
1: On był aresztowany razem z inżynierem Raczyńskim i oboje zginęli w tej bramie. Ciał nigdy nie odnaleziono, więc nie ma go nawet w tym grobie rodzinnym na Powązkach, bo wówczas te ciała przecież chowano na terenie getta gdziekolwiek.
0: Tak.
1: Prawdopodobnie może wrzucono do masowego grobu na terenie boiska Skry.
0: Tak, przy Okopowej.
1: Tak, niemniej to po prostu już jest nie do ustalenia,
0: dlaczego tam ich, co to było, czy jakaś próba ucieczki, czy przekupienia tych Niemców może, albo coś, no nie wiem. To można różne wersje kreślić. Zresztą pani tak to poetycko napisała, że...
1: Tak sobie pozwoliłam to odtworzyć czysto literacko, dlatego że musimy przyjąć pewną...
0: Nimp enigmy, tak się roztoczy na tym,
1: tak,
0: prawda?
1: Taki pewien cudzysłów musimy jakby ująć to zakończenie tragiczne tego bardzo barwnego życiorysu.
0: A jakie były losy jego żony? Nosiła te paczki? Kim? Czy ona była tylko przy mężu, czy ona, czym ona się zajmowała?
1: Nie, ona była malarką też. Aha. Była wykształconą malarką, która w Paryżu też pobierała wykształcenie. I jej przyjaciółki mówią, że bardzo żałują, pisały we wspomnieniach, że bardzo żałują, że na przykład praca zarobkowa na początku tego małżeństwa, gdzie Tadeusz jeszcze nie miał właśnie takich istotnych źródeł finansowania, to Zuzi praca zarobkowa przy projektowaniu kapeluszy i taki pracownia kapeluszy, którą założyła, pozwalała im się utrzymać, ale odsunęła na dalszy plan jej pracę artystyczną. I ona później brała udział w różnych wystawach malarstwa kobiet, więc można z reprodukcji zobaczyć jej pracę. Natomiast rzeczywiście mniej tworzyła sama i bardziej była taką muzą dla Tadeusza. Więcej jest jej portretów niż jej zachowanych samodzielnych prac, które ona tworzyła. A żyła do 57 roku i dużo przebywała w Kazimierzu, w tym domu. We wspomnieniach niektórych mieszkańców żyła tak jak przed wojną, chodziła w tych kapeluszach i strojach przedwojennych po ulicach Kazimierza i cały czas podpisywała się jako Tadeuszowa Pruszkowska. W związku z czym tą legendę, ten mit, tą miłość właśnie do swojego męża zachowała do końca. Można żałować, że nie zostawiła jakichś spisanych wspomnień na temat ich życia, ale może do końca nie mogła uwierzyć, że nie ma Tadeusza.
0: No może tak było, może tak było. No w każdym razie pielęgnowała, rozumiem, pamięć.
1: Tak, nawet tym. Tak. Była mu naprawdę wierną żoną.
0: A więcej szczegółów dotyczących biografii Tadeusza Pruszkowskiego zawiera książka Mistrz Prusz. Trudno wymówić. Więcej niż jedno życie, autorstwa pani Anny Rudnickiej-Litwinek, którą miałam honor gościć przed mikrofonem. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję serdecznie, zapraszam do czytania.
0: A do czytania zachęci teraz pani Magdalena Woźniak, a za uwagę dziękuję Tomasz Zapert.
2: Ojciec mój Stefan Pruszkowski od najmłodszych lat, a było to w pierwszej dekadzie powojennej, uczył mnie, że chociaż w listach nie pisze się dziś WP, wielmożny pan, tylko obywatel, to jego dziadek głuchoniemy Gustaw Pruszkowski, który urodził się w 1848 roku, też był już obywatelem, ale obywatelem ziemskim, co zostało utrwalone na jego płycie nagrobnej, mówi Krzysztof Pruszkowski i milknie. Sam, będąc uznanym od wielu lat w świecie artystą, fotografikiem, gnany niespokojnym duchem tkwiącym w genach, szuka w zachowanych pamiątkach rodzinnych, słowach, obrazach, żywego kadru swojego przodka Tadeusza Pruszkowskiego. Myślami przenosi się ponad pół wieku wstecz, do rozmów z ojcem, do widoków Wisły, takich, jakie zapamiętał z okien domu na zboczu górującego nad Kazimierzem Dolnym. To próba uchwycenia echa, które dawno zanikło. Gdzieś tam w murach kazimierskich domów, warszawskich kamienic, ziemiańskich dworów, rozsianej po Polsce rodziny, brzmiały nawoływania, krzyki, strzały, śpiewy, opowieści. Wszystko to ucichło. Zostały obrazy. Zapisane wspomnienia, wymalowane kadry, ocalała fotografia, myśl w złudnej pamięci, powidoki. W świecie, w którym żył pradziadek Krzysztofa, dziadek Stefana i ojciec czterech braci, Stanisława Romana, swojego imiennika Gustawa i najmłodszego Tadeusza, którego śladami podążamy wstecz, dźwięki nie istniały już wtedy. Gustaw Pruszkowski, senior, nie mówił i nie słyszał od urodzenia. Rzeczywistość odbierał jak utrwalony pędzlem syna Tadeusza obraz lub wywołaną ręką prawnuka Krzysztofa odbitkę fotografii. W czasach, gdy się urodził, w początkach XIX wieku, kształcenie ziemiańskich dzieci odbywało się w domach. Polskie szkoły nie istniały, tak jak nie było na mapie państwa o nazwie Polska. Rodziny dzieliły granice zaborów pruskiego, rosyjskiego i austriackiego. Wiele zawodów było niedostępnych dla Polaków, co więcej. Ograniczenie przez zaborców liczby szkół powodowało ogromne trudności z zapewnieniem wykształcenia polskim dzieciom. Do małych dzieci zatrudniano bony, które uczyły języków, w tym obowiązkowo francuskiego, podstaw rachunków, czytania, pisania. Dla starszych dzieci sprowadzano starannie dobranych wychowawców. Niekiedy wysyłano je do sprawdzonych szkół z internatami w miastach. Jakość nauczania zależała w dużej mierze od możliwości finansowych rodziny. W przypadku Pruszkowskich mogło to zaprzepaścić marzenia. Sytuacja materialna przodków Tadeusza była delikatnie mówiąc niepewna. Zachował się sporządzony przez komornika w 1827 roku opis dóbr w rodzinnych Wilkowiczkach, wystawionych w 1854 roku, gdy ojciec Tadeusza Gustaw miał zaledwie 6 lat, na przymusową licytację. Zabudowania dworskie, dwór w pruski mur, słomą w połowie i szkudłami w połowie kryty, obejmujący izb 5. Garderóbkę i komorę w części mieszkalne, a w fragment nieczytelny. Dobra ziemskie, Wilkowiczki w okręgu kowalskim, powiecie włocławskim, guberni warszawskiej, pod jurysdykcją Sądu Pokoju Okręgu Kowalskiego w gminie Szewo, parafii Grabków położone. Rozległości przeszło włók 20 miary nowopolskiej, gruntu klasy drugiej i trzeciej żytniej, w części klasy drugiej pszennej, mające prawem własności do egzekwowanych dłużników Józefy Zwitkowskich, Jana Pruszkowskiego, małżonki, i Józefa Dąbskiego, należące. Na gruncie folwarcznym Wilkowiczki egzystują następujące zabudowania własnością dominium będące. Pierwsze, dwór z drzewa rżniętego z węgieł, wystawiony słomą. Kryty, o dwóch kominach murowanych, mieści w sobie 5 pokoi, kuchnie i spiżarnie, znajdujące się w średnim stanie. Obora w słupy na przyciesiach, z balów budowana słomą pokryta o dwóch drzwiach, reparacji potrzebująca. Stodoła o 3 klepiskach, w słupy w ziemię wkopana, w połowie z bali, w połowie z boków zbudowana słomą pokryta w średnim stanie. Stodoła z bali na przyciesach, w słupy zbudowana o 2 klepiskach, słomą pokryta w dobrym stanie. Chałupa, wbity mur, słomą pokryta, komin murowany na dach, mieści w sobie 3 izby, o 3 oknach i 2 drzwiach, znajduje się w średnim stanie. Dobra Wilkowiczki są w posiadaniu Józefy Zwitkowskich, Jana Pruszkowskiego, małżonki, współwłaścicielki dóbr, tych na gruncie, których do dóbr wysiano pszenicy, korcy miary warszawskiej 30, a żyta korcy 90, jarzyny zaś wysiewa się około korcy 100. W tej wsi folwarcznej Wilkowiczki jest 9 ogrodników, z których każdy z morgi gruntu odrabia po dni 45 rocznie. Po zlicytowaniu rodzinnego majątku spod warszawskich okolic rodzina Pruszkowskich przeniosła się w łódzkie, a dokładniej na ziemię łęczycką. Pruszkowscy herbu Ogończyk gospodarowali na ziemiach wielu miejscowości ziemi łęczyckiej, skupiając się wokół Grabowa pod Łęczycą. Majątek Rzaczki, położony 5 kilometrów na północny zachód od Borucic, należał do Lucjana Pruszkowskiego i jego żony Michaliny Leszczyńskiej. Leżące około kilometra od Borucic szłapy były własnością Leokadii Pruszkowskiej i jej męża Franciszka Osińskiego. Najmocniej oddaliła się od rodziny Franciszka Pruszkowska, kiedy zamieszkała z mężem Władysławem Kłopskim, niecałe 20 kilometrów na południe, w majątku Wola Niedźwiedzia i najstarszy z rodzeństwa Gustawa Aleksander, gospodarujący w Słupeczce, około 30 kilometrów na północny zachód od Borucic. Kiedy połączy się linią na mapie majątki rodzeństwa Pruszkowskich, powstaje łuk z ostrzem strzały po środku, zupełnie jak z herbu Ogończyk, symbolu, który kreślił Tadeusz na wielu swoich obrazach. Już w pierwszym roku prowadzenia własnej pracowni w Szkole Sztuk Pięknych Pruszkowski wybrał się z niewielką grupą uczniów, jak kiedyś w młodości z profesorami, na plener. Wybrał miejsce dobrze sobie znane, miasteczko, w którym po raz pierwszy pojawił się z początkiem wieku. Najwcześniejsze zachowane wspomnienia z Kazimierza Dolnego mówią o roku 1905, gdy plener w Zwierzyńcu zerwała grupa studentów